0: Narodowy Fundusz Zdrowia ma taki niesamowity portal z dietami. To jest portal diety nfz.gov.pl. Każdy, kto z niego skorzysta i na niego natrafi, naprawdę jest bardzo mile zaskoczony, że NFZ zaproponował wszystkim w Polsce tak naprawdę bezpłatne narzędzie do tego, żeby zmienić swoje życie na zdrowsze, żeby lepiej jeść, żeby inspirować się, szukać nowych, zdrowych przepisów. Razem z nami bezpiecznie, podkreślam, jedząc, a nie nie jedząc, poczuć się lepiej, schudnąć, spróbować zapanować nad różnymi chorobami przewlekłymi, również z pomocą diety. To jest portal, który jest przeznaczony dla osób dorosłych, natomiast są tutaj także propozycje dla całych rodzin, w tym dla dzieci, oraz specjalna część, która jest przeznaczona dla rodziców małych dzieci, takich, które są noworodkami, czy dzieci do 6 roku życia, gdzie są specjalne podpowiedzi dla tych rodziców. Oczywiście nie całe jadłospisy, ale porady żywieniowe specjalnie dla określonej grupy dzieci, dla dziecka w każdym wieku do 6 roku życia.
1: No nie trzeba nikomu specjalnie tłumaczyć, bo każdy lekarz, który tutaj do nas zagląda i każdy lekarz, do którego my przychodzimy, mówi dieta, dieta, jeszcze raz dieta, to znaczy pod pojęciem diety rozumiemy racjonalny sposób odżywiania się, bo to nie o to chodzi, żeby się ograniczać, żeby sobie zadawać jakieś katusze, żeby korzystać z różnych setek pomysłów, jak schudnąć, jak utrzymać taką wagę. I także tutaj państwo na to stawiają. Rozumiem, że ten portal został opracowany i jest uzupełniany na bieżąco przez grupę specjalistów, których państwo zaprosili.
0: Portal diety to jest portal opracowany przez profesjonalistów, przez medyków, dietetyków klinicznych, osoby, które na co dzień zajmują się profesjonalnie żywieniem. Oczywiście tego portalu nie stworzyli urzędnicy NFZ. Jest to portal, który jest bezpłatny i tutaj takie osoby, które cierpią na rozmaite choroby, zaparcia, chorobę Hashimoto, kamicę żółciową, które mają osteoporozę, które cierpią nawet na demencję, osoby starsze, ale przede wszystkim osoby, które mają nadwagę i otyłość, te osoby szukają u nas pomocy właśnie w tym portalu. Dlatego, że każda choroba z tych, które wymieniłam, ma przypisaną do siebie dietę, taką, która nie tyle wyleczy tę chorobę, ale może pomóc w profilaktyce na przykład kamicy żółciowej albo w profilaktyce osteoporozy, jeśli wiemy, że jesteśmy zagrożeni taką chorobą. Jeśli są już jakieś pierwsze symptomy wskazujące, że może się u nas rozwinąć osteoporoza, to wówczas ta dieta może pomóc w profilaktyce tej choroby, a jeśli już chorujemy, może pomóc w kontrolowaniu tej choroby, oczywiście stosując się również do zaleceń medycznych, biorąc na przykład leki, które nam przepisał lekarz. Więc mamy ten portal z dietami i to jest naprawdę fantastyczny portal, dlatego że w tym portalu możemy zaplanować sobie liczbę posiłków. 3 posiłki, 4, 5, tyle ile mamy czasu w ciągu dnia. Możemy sobie wybrać jadłospis bez laktozy, bez glukozy, bez jakichś innych składników, których na przykład nie możemy jeść. Możemy sobie zaplanować również taki jadłospis wegetariański. Mamy również taki dla wegetarian. Możemy sobie wybrać kilkanaście różnych śniadań, obiadów, podwieczorków, drugiego śniadania, kolacji. Więc to jest naprawdę mnóstwo przepisów, czyli nie jesteśmy skazani tylko na kanapki albo tylko na owsianki, bo zazwyczaj się fiksujemy na tych dwóch rodzajach posiłku takiego śniadaniowego, tylko mamy naprawdę wiele bardzo różnych pozycji. I nawet jeśli nie będziemy się restrykcyjnie trzymali tej diety, to chociaż zobaczymy, jaką kaloryczność powinny mieć te posiłki. Tutaj każdy posiłek ma obliczoną kaloryczność, więc widzimy, jakiej wielkości są te posiłki. Czy to jest jedna kromka chleba, czy rzeczywiście 3? Czy to jest jeden ziemniak, czy pół kilo? Więc możemy się tym zainspirować. Również tym jadłospisom towarzyszą takie listy zakupów, czyli możemy sobie taką listę zakupów zaplanować, zobaczyć, co mamy w lodówce, czego potrzebujemy. Wszystkie te produkty, z których gotujemy w ramach zdrowych diet, to są produkty do kupienia naprawdę w przydomowym sklepiku, czy w przydomowym, na przydomowym ryneczku, więc nie są to jakieś bardzo wyrafinowane i kosztowne składniki. Każdy posiłek można wymienić na wiele innych, także jeśli czegoś nie lubimy brokuła, wymieniamy go na fasolkę szparagową i tak dalej, i tak dalej. Bardzo zachęcam. Również mamy coś dla osób młodych, bo słuchacze Radio Łódź są w różnym wieku, więc mamy również coś dla aktywnych sportowców. Tam jest taka dieta Active Sport i to jest dieta dla osób, które bardzo intensywnie uprawiają

0: uprawiają sport. To jest dieta, która sprzyja tej dużej podaży białka, którego potrzebują sportowcy i też pomaga im odbudować tkankę mięśniową po takich intensywnych treningach. To, co jest ważne, wybieramy sobie również kaloryczność diety, czyli jeśli chcemy na takiej diecie schudnąć, to również ten portal pomaga nam obliczyć nasze BMI, wskazuje nam, czy nasza waga jest prawidłowa, czy mamy nadwagę, bądź już otyłość pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia. No i wybieramy sobie kaloryczność takiej diety wtedy, kiedy chcemy zrzucić kilka kilogramów. I podkreślam, na naszej diecie jemy i jest to dieta zdrowa. Jeśli będziemy ją stosowali, to już po jakimś czasie poczujemy korzystne skutki tej diety.
1: Z jednej strony dla osób, które są aktywne fizycznie, sportowców, amatorów, wszelkiego właśnie takiego fizycznego rozwoju, a z drugiej strony seniorzy. Seniorzy to jest też grupa specyficzna. Często zapominamy lub też kontynuujemy nawyki z czasów pełnej aktywności, a tymczasem dieta seniorów rzeczywiście wymaga również zachowania pewnych norm, pewnych nawyków, zmiany nawet nawyków żywieniowych związanych już z tą fazą życia.
0: Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, kontynuujemy jako seniorzy dotychczasowe przyzwyczajenia i preferencje. Tymczasem potrzebujemy więcej białka. Być może schudliśmy, straciliśmy siłę mięśniową. Również seniorzy tracą apetyt, więc ich posiłki muszą być dużo bardziej urozmaicone. Seniorzy często nie dojadają, ich posiłki są mniejsze. Jeśli jedzą w samotności, jeśli żyją sami, to również taki posiłek samotny bywa wyzwaniem. Więc to również ta dieta dla seniorów może być dużą pomocą dla tych osób, które opiekują się seniorami, bądź sami są seniorami i muszą sobie samodzielnie przygotowywać posiłki, a chcą, żeby ta dieta wspomagała ich w tej dekadzie życia, w której aktualnie się znajdują, po to, żeby nie narażać się na przykład na zespół kruchości, który również związany jest z chudnięciem, z utratą siły mięśniowej. To wszystko można wspomagać dietą i również taka dieta senior jest w naszym portalu.
1: Jest także na tym portalu NFZ, diety NFZ, taki adres do rodziców, uczniów przede wszystkim. Mamy co prawda wakacje, ale jeszcze miesiąc i już rozpocznie się szkoła. I odwieczny problem, co też dawać tym dzieciakom mniejszym, większym lub też w jaki sposób te ich nawyki przez dużą część dnia w jaki sposób profilować, żeby te dzieciaki odżywiały się również prawidłowo. A wiemy, że jest z tym problem i tu mogłybyśmy otworzyć wielki, szeroki temat pod tytułem bułeczki słodkie, nie mówiąc o jakimś śmieciowym jedzeniu, które gdzieś tam się, mam nadzieję, już teraz coraz mniej w szkołach pojawia, ale zawsze jest dookoła, jak się chce, to się trafi. Co to takiego te lunchboxy właśnie?
0: Dla rodziców mamy w naszym portalu Diety NFZ kilka propozycji. To jest między innymi e-book, czyli taka książka kucharska, elektroniczna, kolorowa, z przepisami, ze sposobem, jak przygotować taki posiłek. To jest e-book Lunchbox, czyli krótko mówiąc po polsku śniadaniówka. Czyli to pudełko, do którego wkładamy dziecku to, co przygotowaliśmy dla niego na drugie śniadanie. Drugie śniadanie w szkole jest bardzo ważne po to, żeby dzieci mogły się skupić, nie były głodne, żeby ich mózg był odpowiednio odżywiony, więc do tego lunchboxa często rodzice głowią się, co włożyć. No nie każdy banan zmieści się do tego pudełka, niezbyt dużego. Nie zawsze dziecko lubi pokrojone marchewki albo ogórka czy oliwki. Więc tutaj jest kilka fajnych pomysłów. Wrapy, kanapki, różnego rodzaju przekąski, które można do takiego lunchboxa zapakować. Ja kiedyś obliczyłam, że rodzic u progu roku szkolnego ma przed sobą perspektywę zrobienia 150 kilku śniadań do szkoły, tych porannych.
1: Dla jednego dziecka. A jak ma dwójkę i więcej, no to mnożymy.
0: Chcę powiedzieć, że mam troje dzieci. Jedno już jest duże, ale wiem, jakie to jest wyzwanie. U mnie stanęło na owsiankach i na kanapkach, natomiast Lunchbox naprawdę proponuje różne przekąski do szkoły. Jest ich kilkanaście, więc bardzo zachęcam do zainspirowania się. Mamy też propozycje dla jeszcze młodszych dzieci, takich, które jeszcze nie chodzą do szkoły, dla noworodków i dla dzieci do 6 roku życia.
1: I też w formie tego e-booka.
0: To nie jest w formie e-booka, tylko to jest w formie takiego poradnika dla rodziców. Można sobie na specjalnym kalendarzu wskazać wiek dziecka, czyli na przykład rok czy 5 lat. I wówczas mamy porady dotyczące tego, jak powinna wyglądać dieta takiego dziecka, czyli co powinno znaleźć się na tym talerzu, w jakiej ilości, co dziecko powinno pić, co powinno jeść, jak powinna wyglądać jego aktywność fizyczna, jak powinien wyglądać jego sen, czy relacje z innymi rówieśnikami. Więc to jest taka podpowiedź dla rodziców. Do dzisiaj w świecie internetu, kiedy jesteśmy zalewani różnymi pomysłami na dietę i na to, jak się opiekować właściwie każdym w każdym okresie życia, myślę, że to będzie taka bardzo fachowa podpowiedź, której rodzice naprawdę mogą zaufać, czy się też zainspirować nią, więc bardzo do tego zachęcam. No i jeszcze mamy cały moduł jadłospis dla rodziny, gdzie możemy podać wiek członków naszej rodziny i też dostaniemy taki dobrze zbilansowany jadłospis, który możemy użyć do karmienia po prostu codziennego całej rodziny. Śniadanie, obiad, drugie śniadanie i kolacja.
1: Wszystko w jednym miejscu i z tą pewnością, że zostało przygotowane nie przez przypadkowych, czasami tak zwanych specjalistów, ale rzeczywiście przez osoby, które zajmują się bardzo ważną stroną zdrowia, bo myślę, że coraz bardziej również docenianą, czyli to jak jemy, to tym jesteśmy. Jak jemy, to jest nasze zdrowie. Czasami rzeczywiście bardzo trudno zachować w ciągu dnia taki reżim, który jeszcze był stosowany parę pokoleń wstecz. Ja tutaj ostatnio rozmawiałam z panią diabetolog i tak ze smutkiem pewnym stwierdziłyśmy, że w dawnych, przedpotopowych, dzisiaj by się wydawać mogło czasach, ale w pokoleniu moich babek czy prababek był ten rytm, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja w określonych godzinach. Natomiast no, dzisiaj wiemy, jak to czasami wygląda, że rano szybko albo nic, a potem gdzieś wieczorem się dopiero przypomina, że coś trzeba zjeść. Więc myślę, że tutaj coraz większa świadomość tego, że ma to bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia właśnie w każdym wieku, od najmłodszych po tych seniorów, o których pani Anna Leder wspominała, to wszystko polecone, sprawdzone na tym portalu diety NFZ.
0: To jest portal bezpłatny, któremu mogą państwo zaufać. Tutaj są wyłącznie sprawdzone przez dietetyków klinicznych, ekspertów odżywienia przepisy, więc nie narażą się państwo na niekontrolowaną utratę wagi czy utratę jakichś ważnych składników odżywczych. To są dobrze zbilansowane diety oparte na diecie DASH, czyli najzdrowszej diecie śródziemnomorskiej, polecanej przez różne towarzystwa naukowe, polecanej i rekomendowanej osobom, które walczą z nadciśnieniem, cukrzycą, czyli tymi chorobami dietozależnymi. Pamiętajmy, że wiele chorób jest właśnie dietozależnych, czyli zależą od tego, jak się odżywiamy, co jemy. Czy jemy czerwone mięso, czy nasze posiłki są obfite w tłuszcze, czy jemy późno, czy jemy dużo, czy się objadamy, jak się zachowujemy po posiłkach. Również taka dieta ma ważną rolę w profilaktyce nowotworów. Pamiętajmy, że różne nowotwory, na przykład rak jelita grubego, są to choroby dietozależne. I udowodniono ich bezpośredni wpływ diety, tego jak się odżywiamy, na rozwinięcie się takich nowotworów.
1: Diety NFZ, mówiła Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Za chwilę druga część naszego spotkania.

0: Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Porozmawiamy o funduszach z KPO, które trafiły do województwa łódzkiego, do łódzkiej tutaj przestrzeni zdrowia, a szczególnie właśnie związane te fundusze zostały skierowane w stronę zakładów opiekuńczo-leczniczych i tutaj chętnie posłuchamy, jak też ten, rozumiem, już dokonany podział przebiega.
1: W Łódzkiem powstało 5 nowych oddziałów geriatrycznych i 5 nowych zakładów opiekuńczo-leczniczych. W sumie powstało 131 łóżek dla pacjentów, którzy wymagają opieki geriatrycznej na oddziałach geriatrycznych i 131 łóżek na oddziałach w zakładach opiekuńczo-leczniczych. To są placówki, które bądź zostały wybudowane od podstaw, jak na przykład placówka w Skierniewicach czy oddział geriatryczny w szpitalu Jonszera w Łodzi, bądź zostały przebudowane, dostosowane, ale wszystkie są nowiusieńkie, wyposażone nowymi sprzętami i wszystkie te, większość już tych łóżek jest zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli tam, gdzie zostały już ukończone budowy, ukończone remonty, ukończone te wszystkie inwestycje związane z Krajowym Planem Odbudowy, gdzie odbyły się konkursy, tam Narodowy Fundusz Zdrowia już zakontraktował te miejsca dla państwa, dla seniorów, osób wymagających takich świadczeń opiekuńczych. 131 łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych, to oznacza, że stan naszego posiadania tych wszystkich łóżek będzie już wynosił ponad 1700 łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Podam tylko dla przykładu, że w tym roku już na takich łóżkach było leczonych, przebywało w takich zakładach opiekuńczo-leczniczych prawie 2,5 tysiąca pacjentów, głównie seniorów. I to są łóżka, które są nam rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebne. One odciążą oddziały internistyczne, gdzie często takie osoby przebywają dużo dłużej niż powinny, dlatego że nie ma dla nich miejsca w ich rodzinnym domu, nie mają nikogo, kto mógłby się nimi opiekować, a łóżko w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest zajęte. Więc te łóżka wspomogą też oddziały internistyczne. Te łóżka w zakładach opiekuńczo-leczniczych, jeden taki ZOL powstał w Łodzi na ulicy Przyrodniczej. Tam została wyremontowana część budynku i jest zwiększony ten ZOL o 22 łóżka. I też takie zakłady opiekuńczo-lecznicze powstały w Skierniewicach, w Tomaszowie, w Wieruszowie, w Radomsku, więc to są zakłady opiekuńczo-lecznicze, które będą służyły mieszkańcom nie tylko Łodzi, ale także całego regionu.
0: A jakie są właśnie zasady korzystania z tych łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych, bo zróbmy to rozróżnienie, że to jest taka specjalna dedykacja dla osób, które nie radzą sobie w tym codziennym życiu, wymagają całodobowej opieki. Zarazem nie jest to hospicjum, bo hospicjum przeznaczone jest przede wszystkim dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi, ale też mają jakieś swoje zasady korzystania. Jak one tak dokładniej wyglądają?
1: Zakład opiekuńczo-leczniczy to jest miejsce, w którym ma powrócić do sprawności i samodzielności osoba, która znalazła się w takim położeniu, że jest w domu, nie wymaga leczenia szpitalnego, to znaczy jest to często osoba bardzo schorowana, osoba niedołężna, osoba niesprawna, osoba wymagająca na przykład często rehabilitacji, osoba leczona z powodu wielu chorób, ale to jest osoba, która traci samodzielność, czyli nie jest w stanie samodzielnie w swoim domu egzystować, a jej bliscy, jej rodzina, jeśli ją w ogóle posiada, nie jest w stanie się nią samodzielnie właściwie przez całą dobę opiekować. Czyli jest to osoba, która wymaga całodobowej opieki i musi być pod opieką lekarza, pielęgniarki, którzy doglądają takiej osoby i umożliwiają jej powrót do sprawności. Żeby ocenić, czy ta osoba kwalifikuje się do zakładu opiekuńczo-leczniczego, robi się test taką specjalną skalą, nazywaną skalą Bartel. To jest skala, która po prostu mierzy samodzielność tej osoby. Czy ona samodzielnie je, myje się, korzysta z toalety, przygotowuje sobie posiłek, więc to jest taka skala,
0: I to jest wywiad przede wszystkim.
1: To jest wywiad, który przeprowadza lekarz pierwszego kontaktu bądź pielęgniarka z poradni POZ. Oni oceniają tą skalą właśnie sprawność pacjenta. Jeżeli w tej skali uzyskuje poniżej 40 punktów, to znaczy, że może być zakwalifikowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Nie kwalifikują się tam osoby, które mają chorobę nowotworową, bo takie osoby trafiają do hospicjum domowego. Jeżeli ta osoba się zakwalifikuje, no to wówczas zostaje wpisana na listę oczekujących i po prostu oczekuje na przyjęcie w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Listę taką prowadzi sam zakład opiekuńczo-leczniczy, to on wpisuje na taką listę oczekujących.
0: Można powiedzieć w tej chwili, jak długi jest czas tego oczekiwania?
1: W zależności od tego, od zakładu opiekuńczo-leczniczego, trudno określić ten czas oczekiwania. Dlatego, że jak się słuchacze domyślają, jest rotacja w tych zakładach opiekuńczo-leczniczych. Osoby po prostu wracają do sprawności, inne w nich odchodzą i wtedy te miejsca się po prostu zwalniają. Więc trudno przewidzieć, jak długo taki pacjent będzie zajmował to miejsce. Da się to czasem przewidzieć w szpitalu, ale nie da się tego przewidzieć w takim zakładzie. Rekordziści potrafią przebywać w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym nawet 2 lata. Więc
0: czyli tu jest też jeszcze pytanie, czy jest jakiś ogranicznik czasowy, prawda? Bo często też gdzieś tam się słyszy, a najwyżej 6 miesięcy, prawda?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Co miesiąc wykonywany jest taki test za pomocą skali Bartel i jeżeli pacjent ma nadal poniżej 40 i jego rodzina nie może się nim zaopiekować w ramach jego domu, w ramach swoich możliwości rodzinnych czy sąsiedzkich, wówczas taki pacjent ma prawo zostać w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Ale jest to jego decyzja, czy nadal pozostaje w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy też wraca do swojego domu, mimo tego, że nadal jest osobą, która nie jest osobą sprawną i mogłaby tutaj przebywać. Więc to jest już decyzja pacjenta samodzielnie przede wszystkim i jego rodziny. Natomiast co do zasady, jeżeli nie uzyskał 40 punktów w skali Bartel i nadal jest osobą wymagającą takiego usprawniania, rehabilitacji, pomocy i opieki lekarskiej, to może w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym pozostać. Ważna rzecz, jesteśmy w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym za 70% naszej emerytury bądź renty.
0: I tu właśnie o ten status i tę barierę materialną chciałam się zapytać, czy ona jest, czy tu ten pobyt związany jest również z jakąś formą odpłatności.
1: Zdarzyło się w przeszłości tak, że jeden z zakładów opiekuńczo-leczniczych, który został za to surowo przez NFZ ukarany zerwaniem umowy, rzeczywiście po pierwsze wybierał sobie pacjentów, czyli brał tych pacjentów, którzy mieli wyższą emeryturę bądź rentę, ponieważ otrzymywał z tego 70% dochodu pacjenta. Plus za to oczywiście płaci dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia, więc to nie jest tylko to 70%, tylko jeszcze za każdy dzień pobytu, za każdy miesiąc dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. I są to niemałe pieniądze, to jest z tego co pamiętam kilka tysięcy złotych. Nie można sobie wybierać pacjentów ze względu na wysokość emerytury bądź renty. Oni są ustawieni w kolejce bez względu na to, jak wysokie są ich pobory. Nie ma żadnych dopłat. Czyli płaci NFZ, płaci pacjent 70% emerytury bądź renty, bez względu na jej wysokość, nie ma żadnych dopłat. Czyli nie dopłacamy do pampersów, nie dopłacamy do leków, nie dopłacamy do dodatkowej rehabilitacji. Nie ma tutaj dopłat. Więc jeżeli od kogoś taki zakład opiekuńczo-leczniczy pobiera dopłaty bądź opłaty, proszę zwrócić się do nas. My rozstrzygniemy i wyjaśnimy taką kwestię, dlatego że to nie powinno się zdarzyć.
0: Czyli w każdej takiej wątpliwej sprawie można się spokojnie zwrócić do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie, tak? Że państwo również w tym momencie jako ta instytucja, która sprawuje nad tym organizacyjną i każdą inną pieczę, po prostu są zobowiązani do zainteresowania się każdym takim przypadkiem.
1: Tak, i warto interweniować po to, żeby jakość tej opieki nad państwa bliskimi, ale też jakość udzielanych świadczeń była coraz lepsza. Od razu zastrzegam, że nie mamy wpływu na to, że personel jest niemiły, jest nieuprzejmy, bądź uważają państwo, że niezbyt się troskliwie opiekuje seniorem. To są już kompetencje kierownika i takie kwestie należy rozstrzygać z kierownikiem, dyrektorem, bądź właścicielem po prostu tej placówki. Natomiast to, co jest związane z opłatami, dopłatami, na przykład brakiem rehabilitacji, czy nieobecnością lekarza, taką, która powinna mieć miejsce, bądź pielęgniarek, czy tym, że państwo mają wrażenie, że jakieś świadczenia nie są w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym udzielane, bądź na przykład żądają od państwa dopłat, bądź opłat za leki, czy za pampersy, bądź przynoszenia własnych pampersów, to wtedy prosimy się zwrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia. My każdą taką kwestię wyjaśniamy z placówką medyczną i no, usiłujemy naprawić to, co się popsuło. Te wszystkie zakłócenia staramy się jakoś wyeliminować, więc bardzo zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłaszać. Jeśli mają państwo takie wątpliwości, można napisać e-mail i my każdą taką sprawę, taką skargę rozpatrujemy z placówką medyczną. Nie przynosimy do takiego zakładu opiekuńczo-leczniczego pampersów, nie przynosimy leków. To wszystko powinno być zapewnione, chyba że są to jakieś bardzo naprawdę wyrafinowane leki. Na przykład senior no, cierpi na jakąś chorobę, która wymaga jakiegoś bardzo specjalistycznego leku, którego zakład opiekuńczo-leczniczy po prostu nie zdobędzie i nie jest on dostępny w tej placówce. No wówczas może być tak, że umawia się z pacjentem, że ten lek pacjent po prostu w ramach swoich możliwości sam po prostu sobie zapewnia.
0: Bo ja rozumiem, że obowiązują te same zasady, które we wszystkich pozostałych działaniach refundacyjnych są, czyli że po prostu jeżeli jakiś lek tej refundacji częściowej lub całkowitej nie ma, to też rodzina musi się liczyć z tym, że będzie to dodatkowy koszt.
1: Tak, znaczy leki, które są związane z pobytem w ZOL-u i z leczeniem, zapewnia zakład opiekuńczo-leczniczy, tak? Natomiast jeżeli się okazuje, że pacjent na przykład wymaga jakiegoś bardzo wyrafinowanego leku, który zleca mu lekarz, który jest poza zakładem opiekuńczo-leczniczym, no bo pamiętajmy, że ten pacjent, który jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, on również leczy się u innych specjalistów, do których z tego zakładu opiekuńczo-leczniczego no musi gdzieś wyruszyć, tak? Więc jeżeli podlega takiemu leczeniu, no to wówczas być może taki lek jest przepisywany przez po prostu innego specjalistę i rodzina go musi zapewnić. Ale to są rzadkie sytuacje.
0: 131 dodatkowych
1: 131
0: łóżek.
1: Dodatkowych łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych, czyli będziemy ich mieli ponad 1700. 131 łóżek to naprawdę jest dużo. Podam państwu taki przykład, że my właściwie w ciągu roku byliśmy w stanie zwiększyć taką liczbę łóżek o kilkadziesiąt, dwadzieścia, kilkanaście łóżek, kupując to w konkursach ofert, więc to jest potężny naprawdę zastrzyk dodatkowej pomocy dla seniorów, dla osób, bo to nie tylko seniorzy, osób wymagających takiej opieki. No i też będzie to spore odciążenie dla oddziałów internistycznych w regionie, że ci pacjenci nie będą zajmowali łóżek, na których mogliby być aktywnie leczeni chorzy, którzy wymagają po prostu takiego krótkiego pobytu. Tymczasem łóżko jest zajęte przez osobę, która mogłaby przebywać właśnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź w domu pomocy społecznej.
0: A jak sytuacja wygląda od strony zapewnienia właśnie tej opieki medycznej? Bo oczywiście geriatria jest teraz tą dziedziną medycyny, która ma, co stwierdzić można, z jednej strony z pewnym takim smutkiem, ale z drugiej strony to świadczy o tym, że medycyna uczyniła szalone postępy. I oczywiście jest to specjalizacja wybierana częściej niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu przez studentów i absolwentów medycyny, ale także przez średni personel, czy osoby, które zajmują się w ogóle taką opieką rehabilitantów. Jak to wygląda od strony zabezpieczenia właśnie tych już personalnych, rzeczywiście profesjonalnych, medycznych opiekunów, od lekarza poczynając?
1: W zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie musi pracować geriatra. Tam wymagamy lekarza, to jest zazwyczaj lekarz specjalista chorób wewnętrznych, czyli internista. Są pielęgniarki, są fizjoterapeuci, więc to jest taki zespół, który opiekuje się pacjentem i rehabilituje go, usprawnia. Oczywiście stamtąd pacjent również może być konsultowany przez różnych innych lekarzy, jeśli wymaga tego jego stan zdrowia. Natomiast na oddziałach geriatrycznych, tych, na których już zakontraktowaliśmy łóżka geriatryczne, są po konkursach, tam wszędzie będą pracowali, bądź już pracują geriatrzy. Czyli mówimy tutaj o szpitalu Jonszera w Łodzi, gdzie są dodatkowe łóżka, dodatkowy oddział geriatryczny, którego dotąd nie było oddziału geriatrycznego w szpitalu Jonszera przy ulicy Milionowej. Tam będą wszędzie pracowali lekarze geriatrzy. Także udało się, mimo że tych lekarzy geriatrów nie ma tak wielu, jakbyśmy tego oczekiwali. Natomiast ci lekarze na tych oddziałach będą pracowali, plus inny personel, inni lekarze, inne pielęgniarki, fizjoterapeuci. Cały taki zespół, który będzie czuwał nad powrotem seniorów do sprawności. Czy na oddział, mówimy tutaj o oddziałach geriatrycznych. Mamy oddziały geriatryczne i mamy też poradnie geriatryczne, gdzie pracują lekarze geriatrzy i do tych poradni geriatrycznych również seniorzy mogą się zgłaszać. Chociażby również po to, żeby taki lekarz geriatra ocenił właśnie, czy nie występuje u pacjenta zespół kruchości, czyli taki zespół, kiedy pacjent jest szczególnie narażony, że w wyniku jakiegoś upadku, interwencji medycznej, pogorszenia stanu zdrowia, może to po prostu doprowadzić do nawet do jego śmierci, czyli nawet to, co dla kogoś o 2 dekady młodszego byłoby jakimś drobnym zakłóceniem jego komfortu życia, dla seniora może być rzeczywiście czymś już bardzo po prostu dramatycznym ubytkiem zdrowia. Również geriatrzy są w stanie ocenić właśnie, jakich konsultacji potrzebuje senior, jakiego rodzaju rehabilitacji i wsparcia. No i również te długie listy leków, które mają nasi seniorzy. Rekordzista w Łódzkim, proszę Państwa, miał 37 leków. Brał 37 leków, obliczyliśmy kiedyś, że właściwie musiałby przyjeżdżać po te wszystkie leki jakimś takim niewielkim samochodem dostawczym, jeśli zliczyć opakowania, w których te leki były, ponieważ były to leki przepisane przez kilkunastu różnych specjalistów, którzy nawzajem o tym nie wiedzieli. Tak. Teraz na szczęście jest internetowe konto pacjenta i eksperci, specjaliści mogą dowiedzieć się, zajrzeć, sprawdzić, jakie leki bierze pacjent, ale pamiętajmy, do lekarza, kimkolwiek on jest, czy idziemy do szpitalnego oddziału ratunkowego, czy do szpitala, czy do lekarza pierwszego kontaktu, czy do kardiologa, czy do geriatry wreszcie, zabieramy ze sobą listę wszystkich leków, które bierzemy, suplementów diety, witamin, maści, ziół, czyli wszystkiego tego, co przyjmujemy, a co nie wydaje nam się lekiem, ale wpływa na pewno na nasz dobrostan i również na te wszystkie inne leki, które bierzemy. Czyli jeśli pijemy zioła i smarujemy się maścią, a oprócz tego bierzemy witaminę C, D i różne inne suplementy.
0: Też zgłaszamy
1: i też bierzemy.
0: Tak jest. Chciałabym skorzystać jeszcze z pani obecności, pani Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i wrócić na chwilę na zakończenie do tematu sanatoriów, bo kiedyś miałyśmy parę miesięcy temu okazję do takiej rozmowy. Sytuacja była taka, że rzeczywiście było bardzo dużo zwrotów takich, to był wtedy czas końcówki zimy, początek wiosny, stanął problem rzeczywiście z zagospodarowaniem tych skierowań do sanatoriów. Jak to wygląda po tych paru miesiącach? Czy tu sytuacja jakoś drgnęła i w którą stronę?
1: Sytuacja oczywiście radykalnie się zmieniła. Nawet nie drgnęła, tylko jest to radykalna zmiana, pani redaktor. Ale nie mam wątpliwości, że koszmar powróci. I może od razu zaapelujmy do wszystkich słuchaczy, przyszłych kuracjuszy, słuchaczy Radia Łódź. Teraz latem zwrotów prawie nie ma. Czyli ci, którzy polują na letnie zwroty i polują na wyjazd nad morze bądź w góry, teraz, kiedy jest dobra pogoda, mają na to niewielkie szanse. Ale zachęcam do próbowania. Pojedyncze zwroty się zdarzają. Natomiast koszmar powróci już pewnie w grudniu, w styczniu i w lutym. I znowu tych zwrotów będzie mnóstwo. Tak jest niestety co roku. Apelujemy do Państwa, żeby jeśli wiecie, że w styczniu nie chcecie, ani w lutym, ani w marcu, ani w grudniu, to nie składajcie wniosków o wyjazd do uzdrowiska w takich miesiącach, kiedy ten wyjazd właśnie zgodnie z czasem oczekiwania, który teraz wynosi od 8 do 10 miesięcy, wypadnie właśnie w tych zimowych miesiącach. Tylko zwróćcie wtedy, kiedy rzeczywiście możecie jechać, jeśli to jest maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Więc proszę sobie to obliczyć. 8-10 miesięcy jest teraz czas oczekiwania na wyjazd do uzdrowiska, na wyjazd na leczenie szpitalne trochę krócej, ale uwaga, ostatnio miałam do czynienia z wieloma osobami, które były w szpitalach, i wydawało im się, że jeżeli były w szpitalu, to na pewno pojadą do szpitala uzdrowiskowego, czyli po pierwsze za darmo, a po drugie bardzo szybko, że wyjadą w ciągu 2-3 miesięcy.
0: Tak, bo to takie jest przekonanie, że po pobycie w szpitalu należy mi się sanatorium niemal od razu. Tak.
1: Nie każdy pobyt w szpitalu, na przykład kilkudniowy pobyt na oddziale dermatologicznym, czy kilkudniowy pobyt na oddziale chirurgicznym upoważnia do wyjazdu do sanatorium uzdrowiskowego. Na leczenie sanatoryjne szpitalne, do szpitala uzdrowiskowego, do szpitala uzdrowiskowego. Nie każda jednostka chorobowa, nie każda choroba jest leczona w szpitalu uzdrowiskowym. Zaostrzenie bólu barku niekoniecznie jest leczone w szpitalu uzdrowiskowym. Więc proszę też zwracać na to uwagę, zapytać swojego lekarza pierwszego kontaktu, żeby popatrzył do przepisów prawa, jakie schorzenia są leczone w szpitalu uzdrowiskowym. Żeby państwo nie mieli mylnego przeświadczenia, że pojedziecie do szpitala uzdrowiskowego już za 3 miesiące, po pierwsze za darmo, po drugie właśnie bardzo szybko. Tymczasem dostajecie od nas skierowanie na płatne leczenie uzdrowiskowe za kilka miesięcy. Proszę wziąć to pod uwagę. Decyduje o tym lekarz balneoklimatolog, nie urzędnik, natomiast stosując do tego przepisy prawa, czyli trzymając się tego, co jest leczone w szpitalu uzdrowiskowym, a co jest leczone w sanatorium. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, pozwoli pani redaktorze, zaapeluję, rodzice chorujących dzieci. Jeśli czeka was jesień i zima z kaszlącym, chorującym często dzieckiem, biorącym antybiotyki, często zapadających na infekcje górnych, dolnych dróg oddechowych, przemyślcie, podyskutujcie ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu, być może powinno zostać skierowane na leczenie uzdrowiskowe. Takie leczenie jest bezpłatne, trwa 3 tygodnie. Sanatoria mają fantastyczną ofertę dla dzieci. Wy także jako rodzice nie będziecie się nudzić, chociaż musicie za siebie zapłacić, jeżeli chcecie jechać z dzieckiem. Już od 3 roku życia dzieci mogą jeździć, również takie dzieci, które mają otyłość. Także mogą pojechać do uzdrowiska i tam spróbować zmierzyć się właśnie ze zbędnymi kilogramami, przejść taką edukację prozdrowotną, poćwiczyć, rehabilitować się. Bardzo do tego zachęcam. Rodzice mogą pojechać z dzieckiem, ale płacą. Ale są też małe dzieci, które wyjeżdżają same do takiego uzdrowiska. Nie ma co się martwić o szkołę, dlatego że leczenie uzdrowiskowe zapewnia również takie zajęcia szkolne dla dzieci, które mają obowiązek szkolny.
0: Ja nie wiem, czy w przypadku rodzica może być przeszkodą to, że on wyjeżdża jako opiekun, ale może w ramach własnego urlopu wypoczynkowego,
1: oczywiście,
0: a nie czymś, co nazywamy zwolnieniem lekarskim, więc tu może być czasami kłopot.
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: No musi wyjechać, znaczy my nie wnikamy w to, w jakim trybie wyjeżdża rodzic, dlatego że rodzic płaci, więc rodzic nie jest jakby klientem NFZ-u. Klientem jest, przepraszam za sformułowanie, ale naszym klientem, bo nie pacjentem, jest dziecko i ono nie płaci, jest przez 3 tygodnie. Ci, co byli, mówią, że ma to naprawdę dobroczynny i zbawienny wpływ na zdrowie dzieci. W zeszłym roku wyjechało tylko 60 dzieci, a naprawdę można wyjechać...
0: Z naszego łódzkiego regionu.
1: A naprawdę można wyjechać do fantastycznych miejscowości, więc apeluję...
0: Dużo jest tych miejsc właśnie lokowanych dla dzieci na tej mapie sanatoryjnej.
1: Mamy bardzo dużo różnych miejsc. Mamy Rabkę i mamy morze, mamy miejsce w Kołobrzegu, więc bardzo do tego zachęcam.
0: Widziałam w Ciechocinku też
1: fantastyczną też mają ofertę. Już te sanatoria, one robią wszystko, żeby dzieci się nie nudziły, żeby dobrze się bawiły. Mają różne zabiegi i naprawdę dzieci mogą mieć lepsze zdrowie, większą odporność, a my rodzice więcej spokoju po prostu o ich przyszłość i też jakby o to, jakby pewność taką, że ta edukacja w szkole dostaje też takie ważne wsparcie w postaci po prostu kontroli nad stanem zdrowia dziecka, co jest kluczowe i najważniejsze.
0: Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału Wojewódzkiego Naczelnego Funduszu Zdrowia, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy dziś państwu za to wspólne, mam nadzieję, spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na końcu tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Rozmawiamy dzień po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie w miejscowości Tarnawa Kolonia. To są okolice na południe od Lublina. Pocisk spadł niedaleko od zabudowań, ale nikomu nic się nie stało. Żadne zabudowania też nie ucierpiały. Zdaliśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o reagowanie, egzamin jako państwo i społeczeństwo?
2: Zależy. Z jednej strony został obiekt wykryty. Z tego, co czytałem, został uruchomiony system ostrzegania w niektórych miastach. Natomiast pytanie też podstawowe, czy z powodu jednego pocisku trzeba było cały system uruchamiać, czy wystarczyło pocisk zestrzelić?
1: Tutaj mówimy o tej syrenie alarmowej, która tak. Po godzinie trzeciej, bliżej czwartej, ona zaczęła wyć i rzeczywiście pojawił się niepokój u części mieszkańców.
2: Tak, zwłaszcza, że z tego, co się orientuję, to nie mamy jeszcze przygotowanej infrastruktury schronowej. Także samo ogłoszenie alarmu nie wiem, czy doprowadziłoby do jakichś konkretnych skutków.
1: To czy jesteśmy już w lepszym miejscu niż jeszcze rok temu, czy półtora roku temu, kiedy rozmawialiśmy niezmiennie na ten sam temat, bo on się nie kończy. Czy jesteśmy dzisiaj w lepszym miejscu, jeżeli chodzi o świadomość społeczną dotyczącą, czy to znaczenia sygnałów alarmowych, zachowań w sytuacji kryzysowej, czy też samej już wspomnianej lokalizacji schronów?
2: Jeżeli chodzi o poczynione już, że tak powiem, zapoczątkowane procesy, no to na pewno jesteśmy do przodu z tym tematem. Natomiast jeżeli będziemy patrzeć z perspektywy zwykłego mieszkańca, czyli czy mamy już jakieś schrony czy ukrycia, no to raczej się wiele tutaj nie zmieniło. Mogły być wyznaczone jakieś miejsca doraźnego schronienia czy inne miejsca, natomiast one nie są jeszcze w żaden sposób przygotowane. Cały czas się słyszy o tym, że ekspertyzy budowlane są wykonywane w różnych miastach.
1: Łódź dostała na dostosowanie tych miejsc schronienia schronów 28 milionów złotych
2: tak,
1: z funduszy rządowych.
2: Do tego słyszy się, że w niektórych miastach, chyba nie chcę teraz skłamać, w Strykowie albo w Koninie została już podpisana nawet umowa na budowę jakiegoś chyba ukrycia czy schronu. Także to wszystko postępuje, tak? Wiadomo, że do tego trzeba jeszcze czasu, też trzeba pieniędzy, trzeba to wszystko zorganizować, bo to też przepisy prawne też są zawiłe, to trzeba tak zrobić, żeby później nie było żadnych wątpliwości.
1: Ale jeżeli ja wejdę na stronę schronywłodzi.pl i popatrzę na te pineski, które są na tej mapie, to wydaje się, że Łódź jest niemal, mówiąc trochę kolokwialnie, ale upstrzona tymi schronami, miejscami schronienia, miejscami ukrycia. Ile ich tak rzeczywiście jest w Łodzi, takich zdatnych na dzisiaj do użycia w sytuacji kryzysowej?
2: To może zacznę od początku. To jest temat generalnie złożony, bo nasza mapa składa się ze wszystkich obiektów, które istniały i istnieją do dnia dzisiejszego. Mapa się składa z obiektów z II wojny światowej, jak i z okresu PRL-u. Natomiast
1: około 600 jest tych miejsc, jak dobrze pamiętam, według niektórych wyliczeń. 300, 600.
2: Powiedzmy 379 według ostatniej ewidencji Urzędu Miasta Łodzi. Natomiast gdyby sięgnąć do lat 90., to na ewidencji było prawie 800 z hakiem obiektów. Tylko tutaj dochodzi do kwestii takiej, że od 2004 czy 2005 roku nie było obowiązku prowadzenia ewidencji, obiekty były też wykreślane, a na przykład szczeliny przeciwlotnicze to zaraz po wojnie w latach 50. były zasypywane, no bo jak budowano nowe schrony pod blokami, to stwierdzano, że no, na co nam szczeliny przeciwlotnicze?
1: Też ostatnio rozmawialiśmy przy okazji likwidacji takiej szczeliny przeciwlotniczej u zbiegu ulic Narutowicza i Tramwajowej, w miejscu, na którym jeszcze jakiś czas temu znajdował się kultowy bar mleczny Sznycelek. Teraz tam baru mlecznego nie ma, ma być tam deweloperka i tym samym pożegnaliśmy się też z tą szczeliną przeciwlotniczą.
2: No i kawałek dalej, jeszcze przy Wierzbowej, na terenie dawnej szkoły, jeszcze była druga szczelina przeciwlotnicza, która też już została zaorana. Jest budowany tam jakiś budynek, bo widziałem, że tam są i fundamenty wylane, już całe budownictwo się pnie w górę.
1: To rozmawiamy na razie o tym, co było i co zniknęło już. Tak. To co jest dzisiaj? To znaczy, czy mamy w Łodzi chociaż jedno takie miejsce schronienia,

0: schron czy miejsce ukrycia, do którego możemy się udać w sytuacji zagrożenia?
1: W mojej opinii nie. Oczywiście te miejsca istnieją, jeżeli chodzi pod blokami z lat 50., 60., 70., 80. Natomiast bardzo często one były zaniedbane, pozostawione same sobie. Od pewnych, w niektórych okresach historycznych lat one po prostu były nieremontowane, niemodernizowane. Z czasem były wykreślane z ewidencji. No a jak już coś jest wykreślone, to już całkowicie o to nie dbamy. Także fizycznie one dalej są. Są drzwi schronowe, konstrukcja jest przygotowana pod to, żeby wytrzymać zawalenie się budynku. Są często wyjścia ewakuacyjne. A co prawda czasami bywają historie takie, że żeby na przykład wspólnota mieszkaniowa miała jedno miejsce parkingowe więcej, no to wyjście ewakuacyjne w formie tak zwanego grzybka jest likwidowane i zasypywane piachem.
0: To z czego wynika to, że od kiedy rozmawiamy o schronach, a to już trochę trwa, tak niewiele się zmienia? Bo tak wynika z tego, co pan mówi, czy to wymaga jakichś gigantycznych nakładów finansowych, silnej woli, hartu ducha, czegoś jeszcze, decyzyjności.
1: To znaczy, wie pan co, temat jest złożony. Po pierwsze, to musi być wszystko zgodne z prawem, bo wie pan, to nie jest sztuka, że ja sobie wejdę do piwnicy i odremontuję, odmaluję, zaszpachluję i mamy cacy już schron gotowy. No to musi być ekspertyza budowlana, czy obiekt, który był budowany w latach 50., 60. dalej ma jakąś część swoich walorów ochronnych. Druga sprawa to musi być kwestia finansowania, a pamiętajmy, że też nie wszystkie budynki należą do miasta, tylko też do wspólnot, spółdzielni, do osób prywatnych, do zakładów, więc to też jest bardziej skomplikowane niż w okresie PRL-u, kiedy wszystko było państwowe.
0: Spoglądam na radio.pl. Tam w listopadzie wiceprezydent Łodzi, Adam Pustelnik, mówił o centralnym schronie. To znaczy, takie wcześniej były te zapowiedzi. Okazuje się, że tutaj zacytuję wiceprezydenta. To nie jest tak, że w Łodzi będzie miała miejsce taka Arka Noego na wypadek wielkiego kataklizmu, tylko będziemy mieli schrony w centrum miasta, a właściwie, żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, miejsca schronienia. Część z tego rodzaju przedsięwzięć została zrealizowana albo będzie realizowana lada moment z tego względu, że będziemy adaptowali infrastrukturę już istniejącą. Na przykład tutaj mowa o parkingach podziemnych czy innych podziemnych obiektach infrastruktury.
1: Słowa słowami, czyny czynami. A ja osobiście mam troszeczkę krytyczne podejście odnośnie parkingu, na przykład wielopoziomowych, żeby adaptować je na ukrycia, czy na przykład na infrastrukturę kolejową. Z tego względu, że chociażby infrastruktura kolejowa jest zawsze pierwsza do odstrzału w przypadku wojny, że tak powiem, totalnej, na masową skalę. Tak? Druga sprawa, z tego co mi się wydaje, to my nie mamy jakiegoś bardzo głębokiego tego tunelu. To nie jest przykład...
0: 14 do 24 metrów, jak dobrze pamiętam. No ten tak. Drugi, który ma powstawać dla kolei dużych prędkości od Redkini przez centrum, od Redkini przez Stare Polesie, aż do Łodzi Fabrycznej, to już ma być około 30 metrów bardziej.
1: O, no to już porównywalne do głębokiego metra w Warszawie, jak się nie mylę.
0: To ma szansę w takim razie zostać być może ten drugi tunel zaadaptowany do takich potrzeb? Albo inaczej, czy potrzebujemy tego?
1: Nie zaszkodziłoby to, opowiem tak. Natomiast kwestia adaptacji... jest najlepsza zawsze na etapie planowania, bo w momencie, kiedy już coś jest w trakcie budowy albo już jest wybudowane, to żeby coś przerobić na uzyskanie poszczególnych parametrów jest o wiele trudniejsze i bardziej czasochłonne, bardziej kosztochłonne.
0: A czy być może powinniśmy pomyśleć o takim rozwiązaniu w Łodzi i nie tylko? Jakie funkcjonuje w Helsinkach w Finlandii. To znaczy, tam jest taki bardzo znany mega schron, w którym niemal 80% mieszkańców stolicy Finlandii może się schronić w sytuacji zagrożenia, tylko tam na co dzień toczy się życie. Tam są kawiarnie, tam są lodowiska do hokeja et consortes. Warunkiem wobec najemców tych przestrzeni jest to, że jeżeli pojawi się sytuacja zagrożenia, to mają 48 godzin na to, żeby wszystko spakować i udostępnić te pomieszczenia.
1: Z jednej strony ma pan rację, natomiast należy też nie zapominać o chociażby uwarunkowaniach geologicznych, na których znajduje się Łódź. Nie da rady tego porównać do Helsinek, gdzie jest podłoże skalne, a do Łodzi, gdzie praktycznie całe miasto jest oparte o glinie, piasku, podziemnych rzekach i ciekach wodnych. Tutaj jest bardzo trudny teren, żeby chociażby budować sam tunel, a co dopiero mówić o całej podziemnej infrastrukturze. Druga sprawa, nie zapominajmy pamiętajmy też o innych rejonach Łodzi, bo to, że nawet by coś powstało w centrum, to są całe osiedla, czy można powiedzieć prawie dzielnice, które nie mają w ogóle tej infrastruktury. Na przykład Retkinia, Radogoszcz, one w ogóle prawie żadnych schronów nie mają.
0: To
1: czy ukryć, czy ewentualnie mogą być miejsca doraźnego schronienia w piwnicach, ale no to też proszę sobie zadać pytanie, jakie to trzeba by było robić przeróbki, żeby na przykład te piwnice też miały wyjście ewakuacyjne. To też trzeba wszystko odpowiednio wzmocnić. Ja osobiście jestem bardziej fanem rozproszonej infrastruktury ochronnej niż skupienia się w jednym miejscu.
0: A to gdzie w Łodzi jest na to miejsce? Oprócz tych osiedli, na których to jest konieczne, tak jak pan powiedział, czyli właśnie Retkinia, Widzew, ale gdzie jest przestrzeń na to, na mapie naszego miasta, żeby to mogło powstać?
1: No i tu dochodzimy do trudów reali. Kwestia jest taka, że no niestety, nawet już po II wojnie światowej, no generalnie Łódź przez II wojnę światową prawie w ogóle nie ucierpiała w porównaniu na przykład do niektórych miast. No spójrzmy przykład
0: Warszawa,
1: Warszawy.
0: Szczecin.
1: Tak, Warszawa. No jak miasto na przykład, tak jak Warszawa, odbudowano w latach 50., 60., jeszcze stawiano niektóre budynki w latach 70., to prawie pod każdym budowano seryjnie schrony i ukrycia. Tak jak tutaj w Łodzi, to pod czym mamy budować? Pod kamienicami stuletnimi? To... My mamy ten problem, że tkanka miejska Łodzi jest po pierwsze raz, że zwarta, dwa, stara. I nawet jeżeli nowa deweloperka będzie zastępować miejsce, wchodzić na jakieś puste place i tak dalej, to sam proces nie będzie na tyle szybki, żeby w błyskawiczny sposób zapewnić schronienie dla tylu osób.
0: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny. To z czym sobie już poradziliśmy, żeby był chociaż jakiś jeden pozytywny akcent tej rozmowy? Szkolenia wojskowe bardziej dostępne?
1: No wydaje mi się, że na pewno kwestia taka, że chociażby przez aplikację M-Obywatel możemy zapisać się na szkolenia, czy to z pierwszej pomocy, czy jakieś tam inne wojskowe organizowane. A na pewno takie ćwiczenia, które były na przykład na dworcu Łódź Fabryczna, czy ćwiczenia związane z syrenami, sprawdzanie, które działają, które nie działają, jak są słyszalne z poszczególnych odległości, to też jest na pewno ważne. A myślę, że pod tym kątem idziemy w dobrym kierunku. Wiadomo, zawsze można oczekiwać więcej, ale z drugiej strony jest to lepsze niż udawanie, że problemu całkowicie nie ma.
0: A udało nam się trochę znormalizować w dyskusji publicznej rozmawianie o sytuacjach kryzysowych, o schronach, miejscach schronienia. Czy to już nie budzi aż takiej paniki, jak jeszcze kiedyś się słyszało? Nawet 4 lata temu się słyszało, że to jest sianie paniki, rozmawianie o tym, że aż cierpnie skóra i się zimno robi.
1: Wie pan co, ja powiem uczciwie, jak ja czy to rozmawiałem z różnymi osobami, czy czasem przeglądałem starszą prasę, to zawsze jak był podnoszony temat obrony cywilnej, schronów, ukryć i tego typu rzeczy, to zawsze dzieliliśmy się na dwie grupy. Osoby, które to popierały i osoby, które uważały, a żadnej wojny już nie będzie, to jest szkoda marnowania czasu. Jeszcze czasami dochodziły jakieś tam wątki polityczne, jak to w naszym
0: koniec
1: społeczeństwie.
0: Historii. Chociaż w Fukuyamie o coś zupełnie innego chodziło, ale to
1: tak,
0: nieważne.
1: Ale teraz, jak zaczynam rozmawiać z ludźmi, to słuchać taką jednomyślność, że to jest nam potrzebne. Oczywiście są rozbieżności, czy bardziej masowo w jednym miejscu, czy bardziej rozproszony system, czy budować szczeliny, czy odrestaurować stare schrony, ale to już są, że tak powiem, bardziej takie dyskusje techniczne. Widać, że społeczeństwo jest bardziej ukierunkowane na tym, że to jednak jest nam potrzebne, zwłaszcza, że no jak się wybuduje, wyremontuje, no to znowu na lata ma się z tym też spokój, tak?
0: To pytanie na koniec. Gdzie mogę szukać schronienia w Łodzi?
1: No, z tym byłoby ciężko. Wszystkie obiekty teraz są pozamykane, jeżeli mówimy na przykład o takie szczeliny przeciwlotnicze, pozamykane na kłódki, pozasypane ziemią, zablokowane płytami betonowymi. Jeżeli mówimy o obiektach z PRL-u, no to to jest w gestii właścicieli, czyli wspólnot spółdzielni mieszkaniowych. Więc to też jest następny problem, że nawet jeżeli by alarm rozbrzmiał teraz w Łodzi, no to raczej żaden obiekt nie będzie otwarty, bo ktoś by musiał zbiec, otworzyć piwnicę i zapraszać ludzi do środka. Druga sprawa, nawet zgodnie z ustawą, wszystkie miejsca schronienia, ukrycia, schrony w pierwszej kolejności są przewidziane dla osób, użytkowników danego budynku.
0: Prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, Krzysztof Posłuszny, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się, życzymy państwu spokojnego dnia, weekendu i do usłyszenia na antenie Radia Łódź.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Administracja Donalda Trumpa dokonuje na Kubańczykach politycznego ludobójstwa. To słowa prezydenta Kuby, Miguela Díaza-Canela, które padły w czasie ostatnich uroczystości upamiętniających początek kubańskiej rewolucji pod koniec lipca 1953 roku. Od wielu miesięcy sytuacja na wyspie jest dramatyczna. Wyłączenia prądu stały się normą, brakuje jedzenia, brakuje leków. Niesłabnie za to amerykańska presja na wyspę i jej blokada. Tymczasem władze w Hawanie ogłosiły pakiet gruntownych reform, które miałyby poprawić sytuację na Kubie, ale o odrzuceniu socjalizmu nie ma jednak mowy. Pytanie, jakie konkretnie zmiany chce wprowadzić Hawana, czy ich wdrożenie jest realne, a może to po prostu desperacka próba ucieczki do przodu? O to zapytałem latynoamerykanistę i dziennikarza Gazety Wyborczej Mateusza Mazziniego. Władze zatwierdziły pakiet reform, które miałyby urynkowić kubańską gospodarkę. Panie redaktorze, o jakie konkretnie zmiany chodzi? Jak miałoby to wyglądać w praktyce?
2: Myślę, że w ogóle słowo urynkowienie jest bardzo ciekawe w tym kontekście, dlatego że z punktu widzenia polskiego odbiorcy, czyli kogoś, kto od 30 kilku lat funkcjonuje w gospodarce w całości właściwie wolnorynkowej, ciężko sobie wyobrazić, że to może jeszcze gdziekolwiek wyglądać inaczej. Natomiast Kuba rzeczywiście wciąż jest w dużej mierze, chociaż nie całkowicie, gospodarką centralnie planowaną i też taką, w której cała masa różnych sektorów nie jest uwolniona. To znaczy, że nie ma po prostu prywatnych usług, na przykład w edukacji, w ochronie zdrowia, w niektórych obszarach rolnictwa, zaopatrzenia energetycznego itd., itd. Co oczywiście nie znaczy, myślę, że ten kontekst jest ważny, zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, że na Kubie nie ma własności prywatnej, no oczywiście jest, i że na Kubie nie ma działalności prywatnej. Dlatego, że to już jest kolejna iteracja takich reform wprowadzanych przez prezydenta Díaza-Canela, który nominalnie jest prezydentem, czyli głową państwa Kuby, no ale wszyscy wiedzą, że takim cichym liderem czy osobą, która gdzieś ideologicznie cały czas nadaje ton tej wyspie, jest Raúl Castro, brat Fidela wciąż żyjący i cała w ogóle rodzina Castro. No i już w 2019 roku Díaz-Canel wprowadził pakiet liberalizacji tej restrykcyjnej, centralnie planowanej gospodarki, którą myślę, ja celowo trochę upraszczam, ale dla polskiego odbiorcy moglibyśmy porównać do reform Wilczka z lat 80., czyli takiej małej przedsiębiorczości. Na Kubie to się nazywa
1: co nie jest zakazane, jest dozwolone.
2: Co nie jest zakazane, jest dozwolone, ale przede wszystkim zaczynamy na małą skalę. Na Kubie to się nazywa cuenta propistas, czyli ludzie pracujący na własny rachunek. No i najczęściej to są takie właśnie indywidualne sklepiki. Od jakiegoś czasu można też kwatery pojedyncze turystom wynajmować, dlatego na przykład da się wynająć Airbnb na Kubie i nie trzeba być w takich miejscach, takich casas particulares, które gdzieś tam są przez państwo sankcjonowane. Ja byłem na Kubie 3 miesiące temu i to, co zobaczyłem po raz pierwszy, to były też takie partyzanckie, bym powiedział, sklepiki na przykład w klatkach schodowych albo w czyjejś kuchni, gdzie się po prostu szło ulicami Hawany i można było zaglądnąć do czyjegoś mieszkania przez okno z kuchni, dosłownie kupić sobie jakąś tam imitację Coca-Coli na przykład.
1: Czyli to taka też prymitywna gospodarka rynkowa.
2: No nawet jeszcze nie rynkowa, bym powiedział. Ona gdzieś tam może marzy o tym, żeby kiedyś się stać rynkową, no ale to, co chce teraz zrobić Díaz-Canel, już odpowiadając konkretnie na pytanie, to jest po prostu poszerzenie uprawnień tych przedsiębiorców prywatnych, mikroprzedsiębiorców. No bo to nie jest ważne tylko i wyłącznie z punktu widzenia gospodarczego. Myślę, że na ogólną gospodarkę Kuby to ma znikomy wpływ, szczerze mówiąc. To jest ważny ruch polityczny, żeby pokazać, czy uwiarygodni się w oczach Trumpa i amerykańskiej administracji jako ktoś, kto jest gotowy na reformy. To jest ruch wewnętrznie polityczny, żeby uspokoić swoje własne społeczeństwo. No i to jest przede wszystkim ruch zaprogramowany na to, żeby znowu wpuścić walutę. Dlatego, że pamiętajmy, że dla takich zamkniętych gospodarek totalitarnych, jaką jest gospodarka kubańska, bardzo ważny jest napływ obcej waluty. To pamiętamy z Polski sprzed kilkudziesięciu lat. Tak cały czas jest w wielu innych miejscach. Tak jest też na Kubie. No i ci cuenta propistas pozwalają, przez to, że oni sobie szmuglują jakieś takie pojedyncze dobra. No teraz mniej wiadomo, bo jest blokada i ciężko się z Kuby wydostać, ale jeszcze jak była otwarta przestrzeń, znaczy jak było łatwiej się wydostać z Kuby, no to taka mikroelektronika na przykład była sprzedawana na ulicach Hawany, najczęściej właśnie za dolary i za euro. I dzięki temu te dywizy wpadają do kubańskiej gospodarki No i ludziom się trochę lepiej żyje, bo ludzi stać na więcej, bo wiadomo, że sobie liczą po prostu więcej za usługi czy za dobra w dolarach, więc to jest troszeczkę, tak kolokwialnie powiem, może pudrowanie trupa, ale to ma swoją logikę, jeżeli się zna od wewnątrz ten kubański system.
1: No właśnie, pan zna ten kubański system od wewnątrz, był pan tam ostatnio, wcześniej także pan podróżował po wyspie. Czy to ma prawo w jakimkolwiek sensownym stopniu się udać, bo wspomniał pan te reformy sprzed 7 lat, z 2019 roku, które podjął prezydent Kuby i one, jak się zdaje, być może w jakichś jednostkowych przypadkach pomogły, ale także z powodu blokady, czy wcześniej z powodu zapaści wywołanej COVID-em. Generalnie sytuacja na Kubie, nawet bez tej amerykańskiej blokady, była, jest i w przewidywalnej przyszłości, jak się zdaje, nie ulegnie poprawie. Słowem, jest dramatyczna.
2: No to wszystko zależy od tego, co rozumiemy pod hasłem ma się udać. No bo jeżeli to ma dać jakąś kroplówkę do przetrwania temu reżimowi, który jest taką popłuczyną po tym entuzjazmie czasów rewolucji, no to myślę, że na jakiś czas to się na pewno uda. Jeżeli to ma na chwilę odwrócić uwagę Trumpa, zwłaszcza Marco Rubio, sekretarza stanu, od Kuby, to być może to się też wydarzy. Też nie zapominajmy o tym, że Amerykanie mają w tej chwili dużo większe problemy w polityce zagranicznej niż Kuba, zwłaszcza z tym porozumieniem irańskim. Więc to jest trochę ucieczka do przodu, to jest trochę kupowanie czasu. To oczywiście nie jest żadna reforma strukturalna, bo ten system już nie jest reformowalny. To już dawno minął ten moment, jakiś taki punkt krytyczny, w którym można by coś przesunąć, coś zmienić, kogoś wpuścić i zachować naturę tej rewolucji czy rewolucyjnej gospodarki, jednocześnie unikając upadku. Ja myślę, że ktokolwiek teraz będzie rządził Kubą w najbliższych latach, będzie po prostu syndykiem masy upadłościowej. Tu ja nie chcę oczywiście przesadzać, no ale trochę mam wrażenie, że ten Díaz-Canel, bardzo tragiczny w swoim losie politycznym, no to jest jakaś wersja Michaiła Gorbaczowa. Czyli człowieka, który po prostu chce ocalić to, co jest możliwe do ocalenia, zreformować to, co trzeba zreformować, a najpewniej mu wyjdzie tak, że będzie grabarzem tego systemu, bo po prostu skala wyzwania jest większa niż się komukolwiek wydaje i Kuba też nie ma możliwości, żeby się samej z tego marazmu wydostać. No nie ma zasobów naturalnych, nie miałaby właściwie drogi takiej indywidualnej do gospodarki, może sektor turystyczny, ale no nie da się całej gospodarki na sektorze turystycznym postawić. Więc właściwie tu ta pomoc musi przyjść z zewnątrz, no, a tak długo jak jest gospodarcza autarkia, no to ta pomoc nie przyjdzie z zewnątrz, a tak długo jak jest reżim, to jest gospodarcza autarkia. No to już jest odpowiedź na to pytanie.
1: To jest tak, że prezydent Kuby, Manuel Díaz-Canel, teraz właściwie przedłuża te męczarnie i socjalizm na Kubie i partia będzie walczyła do końca, cokolwiek ten koniec oznacza? Czy być może są tam jakieś takie przebłyski refleksji, że jest tak, jak pan mówi? To znaczy, że ten kraj jest niereformowalny i po prostu trzeba ustąpić, trzeba dać szansę innym. Czy też jest to też utopia, bo te interesy rządzących na Kubie są tak duże, także interesy finansowe, że oni po prostu z tego nie zrezygnują, nie poddadzą się.
2: Ja myślę, że na Kubie tak naprawdę już dawno nie ma socjalizmu. Myślę, że ten socjalizm na Kubie, jeżeli on rzeczywiście zgodnie z tymi marksistowskimi pryncypiami kiedyś funkcjonował, no to on się skończył z upadkiem Związku Radzieckiego. Dlatego, że wtedy, kiedy zabrakło tego sowieckiego mecenatu, to się cały świat na czele z samym Fidelem Castro chyba zorientował, że bez mecenatu, bez zewnętrznego wsparcia to nie jest możliwe. Bo to można oczywiście na jakimś przykładzie takim anegdotycznym opowiadać, że jak się wyjedzie nawet dzisiaj w 2026 roku na gdzieś głęboko w kubański interior, to się zobaczy bardzo często porzucone już gdzieś w środku pola sowieckie maszyny rolnicze z lat 70., które były tam importowane, no bo była bratnia wspólnota ideologiczna, no ale potem już nikt tego nie serwisował, dzisiaj już tego nawet się nie da serwisować, no bo po pierwsze się nie opłaca, po drugie nikt nie robi części. No i całe rolnictwo kubańskie jest z jednej strony zacofane, a z drugiej strony próbuje się jakoś elektryfikować teraz rękami chińskimi. I może, nie wiem, tak futurologicznie myśląc, może chiński mecenat byłby w stanie utrzymać nierynkową gospodarkę na Kubie, no ale z drugiej strony Chińczycy nie są Związkiem Radzieckim, oni nie mają takiego modus operandi, żeby tutaj szerzyć swój model gospodarczy w jakiś taki neokolonialny sposób na inne kraje.
1: No i musiałby tutaj dojść do starcia ze Stanami Zjednoczonymi. także w świetle tej ostatniej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z grudnia ubiegłego roku.
2: To na pewnym etapie już się dzieje, tylko Amerykanie tego nie widzą. To jest w ogóle świetny przykład jakiejś takiej amerykańskiej krótkowzroczności strategicznej, dlatego że przez ostatnie 18 miesięcy to gdzieś zostało wygaszone, bo jednak się Amerykanie przestraszyli Xi Jinpinga, zwłaszcza Trump, natomiast bardzo długo, właściwie od 2013 roku, końca drugiej kadencji Obamy, w Waszyngtonie panował taki gigantyczny antychiński konsensus, że trzeba ograniczać chiński imperializm, że nie można się z nimi układać, tylko trzeba z nimi rywalizować. To było i u republikanów, i u demokratów, i za pierwszego Trumpa, i za Bidena, i wielu mądrych ludzi nawet formułowało te wnioski. Natomiast górnolotnie mówili, że będą sobie z tymi Chińczykami rywalizować i pewnie na pewno wygrają. Natomiast nie zauważyli tego, że Chińczycy pod nosem na Kubie budują sobie przyczółek 100 kilometrów od
1: Florydy.
2: Wybrzeża Florydy. No jeżeli się pojawi teraz na Kubę, pojedzie się teraz na Kubę, no to no teraz oczywiście sytuacja jest bardzo dramatyczna, bo już tej energii w ogóle prawie nie ma. No ale jeszcze w lutym, w marcu bez trudu można było zobaczyć chińskie samochody elektryczne jeżdżące po ulicach Hawany, a to było możliwe dlatego, że od wielu lat Chińczycy elektryfikują swoimi panelami słonecznymi kubańską prowincję, z czego są trzy największe dzielnice Hawany zasilane w tej chwili. To nie jest przypadek, że Stara Hawana, Nowa Hawana i Centrum Hawany czy Centralna Hawana długo nie miały żadnych blackoutów, dlatego że one mają nowszą infrastrukturę energetyczną, przesyłową i one czerpią prąd właśnie z tych chińskich farm fotowoltaicznych. Chińczycy mają olbrzymie wpływy w porcie w Hawanie, mają tam część swojej infrastruktury. Chińczycy operują całą infrastrukturę technologiczną na Kubie. Internet, który jest coraz bardziej dostępny, kamery przemysłowe. Kiedyś w Hawanie, jak jeszcze niedawno tam byłem, no nie było ani jednej kamery takiej zwykłej na ulicy. Teraz w całym centrum są kamery i to właśnie po to z jednej strony, żeby dławić jakieś powstania społeczne, a z drugiej strony, żeby Chińczycy sobie patrzyli, co się tam dzieje. No a to się, tak jak powiedziałem, dzieje pod nosem Amerykanów. No i teraz rzeczywiście możemy czytać tą Narodową Strategię Bezpieczeństwa i myśleć, że ktoś tutaj by chciał kontrolować zachodnią półkulę, ale już tak zupełnie szczerze myślę, że pod wieloma względami Amerykanom ten pociąg już odjechał. To już trochę będzie za późno. I dlatego nie wiem, jaka będzie przyszłość Kuby, bo ja nie wierzę, że ona będzie taka jednoznacznie amerykańska, nawet gdyby Amerykanie pociągnęli za spust i wykonali jakiś taki ruch analogiczny do wenezuelskiego.
1: A to może to będzie ta karta przetargowa i to ustępstwo, na które władze kubańskie w rozmowach z Donaldem Trumpem będą mogły pójść, to znaczy, mówiąc tak wprost, wyrzucenie Chińczyków z wyspy w zamian za jakieś amerykańskie inwestycje, liberalizację gospodarczą, ale co do istoty reżim, być może twarze tego reżimu się zmienią, ale te władze gdzieś swoje wpływy na wyspie utrzymają. To może w ten sposób wyglądać, czy nie?
2: Myślę, że to jest mało prawdopodobne, dlatego że używając takiego oklepanego powiedzenia, kawa nie wyklucza herbaty i ja naprawdę jestem przekonany, że Donaldowi Trumpowi nie przeszkadzają chińskie inwestycje. Celowo mówię Trumpowi, nie Amerykanom i nie administracji, bo to są bardzo sprzeczne ze sobą byty często strategicznie. Ale myślę, że Trump ma w głębokim poważaniu to, czy Chińczycy tam są, co potrafią, gdzie mają swoje instalacje, ile na czymś zarabiają, tak długo jak on będzie na tym zarabiał. Więc ten komponent chiński zrównania, które pan redaktor tutaj gdzieś narysował w naszej rozmowie, jest całkowicie zbędny, bo tak długo jak reżim się pół otworzy na duże amerykańskie inwestycje, zwłaszcza w sektorze turystycznym, zwłaszcza w hotelach, a przecież wszyscy wiemy, że z tego się wzięła organizacja Trumpa, na tym Trump zarabiał i to Trump kocha najbardziej, po prostu inwestycje w luksusowe nieruchomości i hotele na różnych tropikalnych wybrzeżach, to bardzo szybko Trumpowi się znudzi machanie szabelką i mówienie o obaleniu komunizmu. On nawet pewnie powie całemu światu, że tego komunizmu już nie ma, bo on tam może stawiać hotele. Więc ja myślę, że to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz. Mało tego, to jest też scenariusz, o którym mówią sami Kubańczycy, że oni się nie boją interwencji zbrojnej, oni się nie boją Trumpa, bo dla nich to jest po prostu kolejna iteracja amerykańskiego imperializmu, są do tego bardzo przyzwyczajeni. Oni się bardziej boją tego, że ktoś tutaj przyjdzie, najczęściej mówi się o tej diasporze kubańskiej, 2 milionach Kubańczyków, czy Amerykanów kubańskiego pochodzenia z Florydy, którzy przyjadą do Hawany i z Hawany zrobią Miami, czyli właśnie szklane domy, luksusowe hotele, wielkie wieżowce, a nikt tego nie chce, bo Hawana to Hawana.
1: No właśnie, nikt tego nie chce, ale nikt też nie chce głodu, nikt też nie chce braku lekarstw, nikt też nie chce wyłączeń prądu, nikt nie chce tego, że nie można dostać się do lekarza, nawet nikt nie chce tego, że pieniądze do końca nie rozwiązują problemów, dolary, w tym sensie, że nie ma po prostu produktów na półkach. Coś trzeba wybrać.
2: Tak, to co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, dlatego właśnie trochę jeszcze wrócę do mojej poprzedniej wypowiedzi i powiem, że na Kubie już nie ma tak naprawdę socjalizmu, dlatego że to, z czym mamy do czynienia w tej chwili w przypadku Kuby, to jest drugie pokolenie rewolucji. I znamy to z innych przykładów. To jest w miarę uniwersalna zasada, która się powtarza w XX wieku w wielu, wielu, wielu miejscach. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z rewolucją, która wynosi do władzy jakiś reżim antydemokratyczny, bardzo skrajny, bardzo radykalny, ale z szerokim poparciem społecznym, to pierwsze pokolenie tych liderów ma szerokie ugruntowanie w rzeczywistości społecznej i naprawdę bardzo duże poparcie. Znaczy ta rewolucja ma swoje fundamenty w społeczeństwie. Widzieliśmy to na Kubie z braćmi Castro, z Che Guevarą, z Cienfuegosem i całym zastępem tych oryginalnych, pierwotnych rewolucjonistów. Widzieliśmy to w Wenezueli z Chavezem. No czego by nie mówić o tej boliwariańskiej rewolucji, która się zaczęła w 98-99 roku. No to ona miała bardzo silne podstawy społeczne. I tak długo jak żył Chavez, ludzie wierzyli w ten marksistowski, boliwariański miraż, który no, dzisiaj wiemy, że jest mirażem. Dokładnie to samo się działo w Iranie, kiedy był Khomeini. Ludzie wierzyli w teokrację, wierzyli w Islamską Republikę. To było w miarę szerokie poparcie społeczne. Te reżimy zaczynają gnić od środka w drugim pokoleniu, kiedy się wyczerpuje to paliwo ideologiczne, kiedy ludzie już tak bardzo nie wierzą, a ta elita polityczna drugiego pokolenia się uwłaszcza na zdobyczach rewolucji i się robi taką śmierdzącą, zgniłą autokracją. Maduro w Wenezueli zrobił dokładnie to z dziedzictwem Chaveza, kiedy przed Maduro to już nikt nie wierzył w rewolucję boliwariańską, a Maduro po prostu zamienił Wenezuelę w taką brzydką autokrację. W Iranie widzieliśmy to samo i dokładnie to samo się dzieje na Kubie. Mamy kolejne pokolenie tych przywódców. Díaz-Canel może niekoniecznie, ale na przykład wnuk Raula Castro, który też się nazywa Raul Castro i który jest 30-parolatkiem bardzo wpływowym politycznie. No to Kubańczycy o nim wiedzą, że to jest oligarcha. To nie jest ktoś, kto myśli o rewolucji. To nie jest ktoś, kto ma te pryncypia wypisane na twarzy. To jest człowiek, który po prostu uwłaszczył się na dostępie do dóbr, często dóbr luksusowych. O nim się spekuluje na ulicach Hawany, że to jest człowiek, który w transportach humanitarnych z Meksyku przywozi sobie luksusowe samochody i je sprzedaje swoim kolegom z partii czy z wojska na Kubie. I to jest tak naprawdę dzisiejsza opowieść o Kubie. O tym reżimie, który gnije od środka, bo takie chyba są uniwersalne prawidła historii, przynajmniej w naszych czasach.
1: A czy sami Kubańczycy mogą coś w tej sprawie zrobić? Bo powiedział pan o tym konflikcie między Kubańczykami, imigrantami z Kuby mieszkającymi chociażby na Florydzie, a tymi, którzy pozostali na wyspie i o tym, że między nimi funkcjonuje pewne napięcie, pewien konflikt. Jeżeli chodzi o osoby, które żyją na Kubie, to czy z jednej strony zarysowuje się ten podział na tych, którzy nie mają nic, i to jest pewnie zdecydowana większość, a na tych, którzy właśnie są tą oligarchią, o której pan też mówi. I pytanie, czy wśród tych, którzy nie mają nic, istnieje jakiś taki imperatyw też, żeby te władze po prostu obalić. Mieliśmy protesty wielokrotnie na Kubie, ale one były brutalnie tłumione. Ludzie trafiali do więzień i akurat jeżeli większość rzeczy na Kubie nie działa, to aparat represji działa fantastycznie.
2: Tak, i w pewnym sensie może to jest trochę kontrintuicyjne to, co teraz powiem, ale moim zdaniem Amerykanie z bieżącą administracją będą robić bardzo dużo, żeby ten aparat represji się utrzymał. Nawet gdyby doszło do zmiany głowy, gdyby na przykład powtórzył się wariant wenezuelski i gdyby Amerykanie sobie wzięli na przykład, nie wiem, Raula Castro, nie wiem po co komu 90-kilkuletni człowiek, żeby go stawiać na ławie oskarżonych. No ale załóżmy, że tak może być. No to widzimy, że paradygmat prowadzenia polityki zagranicznej obecnej administracji jest taki antynarodowo-twórczy. Ezra Klein z New York Timesa nawet na jakimś etapie chyba w tym roku powiedział, że to jest taka polityka nabijania ludzkich głów na pal. Że po prostu my, Amerykanie, teraz chcemy pokazać całemu światu, że możemy wejść do każdego i każdego pozbawić głowy państwa, jeżeli ta głowa państwa nie będzie z nami współpracować i będziemy tam instalować kolejne wcielenie tego samego, nie wiem, dyktatora, autokraty, które będzie nam przychylne. A w momencie, w którym przestanie być przychylne, to my powtórzymy cały ten cyrk od nowa i po prostu znowu zrobimy defenestrację, dekapitację i będziemy tak długo szukać kogoś, kto będzie naszą marionetką, a każdego jesteśmy w stanie w ten sposób wyeliminować. To jest ten przekaz amerykańskiej administracji, przynajmniej na półkuli zachodniej, żeby wszyscy się bali i liczyli się z możliwością interwencji. Natomiast myślę, że dlatego właśnie mówię, że Amerykanom nie jest potrzebna rewolucja, bo rewolucja jest niestabilna, rewolucja jest nieprzewidywalna, nie wiadomo, co z tej rewolucji może wyjść, nie daj Boże, kolejna fala imigrantów, no i wtedy Rubio będzie w takiej bardzo niezręcznej pozycji, no bo z jednej strony to są jego krajanie czy pobratymcy, którzy by uciekali z Kuby do Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony on jest czołowym dworzaninem tej administracji, która jest antyimigrancka i która by najchętniej całą Amerykę po prostu obłożyła jakimś drutem kolczastym. Więc nie wiem, jak się Rubio by zachował w takiej sytuacji. Myślę, że jemu by było bardzo ciężko. Nie wiem, czy przetrwałby to na stanowisku. Natomiast no, uważam, że rewolta jest mało prawdopodobna, bo aparat represji trzyma się dobrze, tak jak pan powiedział, a Amerykanie też będą tłumić jakieś tutaj tendencje oddolne, bo nie chcą, żeby to się zdestabilizowało. Lepiej, żeby to była Kuba wciąż antydemokratyczna, ale stabilna i taka po naszemu stabilna, tak jak Wenezuela się stała po naszemu stabilna z Delcy Rodriguez, niż żeby to był jakiś wulkan, który może nam zaraz wybuchnąć prosto w twarz.
1: Mówił latynoamerykanista i dziennikarz Gazety Wyborczej Mateusz Mazzini. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wciąż będzie gorąco. Aktualne są też alerty burzowe. Powiemy o dronach na Łódź Summer Festival i zapowiedzi zmasowanego ataku na Iran. A w regionie w tej chwili lokalnie pochmurno. Może jeszcze padać. Na termometrze jednak ciepło około 20 stopni. Gorąco we wschodniej, południowej i centralnej Polsce, chłodniej na północy i zachodzie. Wciąż aktualne pozostają ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami i burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj, jutro upałom towarzyszyć będą też przelotne opady deszczu, a miejscami gwałtowne burze, zapowiada synoptyk IMGW Kamil Walczak.
3: We wschodniej, południowej i centralnej części kraju nadal będzie upalnie. Temperatura maksymalna będzie osiągać do 33 stopni, natomiast na krańcach południowo-wschodnich nawet do 36-37 stopni Celsjusza. Chłodniej na północy i zachodzie od 23 do 28 stopni.
2: A upały prognozowane są do połowy przyszłego tygodnia. Drony i sztuczna inteligencja po raz pierwszy zabezpieczały Łódź Summer Festival. Bezzałogowce były w miniony weekend oczami ochrony i policji i dzięki temu służby organizator mogli reagować i podejmować szybkie decyzje. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
4: Łódź Summer Festival to największy w Polsce bezpłatny festiwal muzyczny. Przez trzy dni na łódzkich Błoniach przy ulicy Konstantynowskiej wystąpiło kilkanaście gwiazd z kraju i zagranicy, a w wydarzeniu wzięło udział łącznie około 800 tysięcy ludzi. Czwarta edycja tego wydarzenia, jak w poprzednich edycjach, była zabezpieczana przez wielu ochroniarzy i policjantów, ale po raz pierwszy pomagały im dwa drony, o czym mówi Radio Łódź operator bezzałogowców i prezes łódzkich nieruchomości Mariusz Łysio.
5: Przestaliśmy zgadywać, zaczęliśmy po prostu widzieć. W ułamku sekundy byliśmy w stanie zweryfikować, czy wydane polecenia, czy rozkazy zostały zrealizowane.
4: To jest przyszłość?
5: Drony to nie przyszłość, to jest teraźniejszość.
4: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Podczas urodzin Łodzi ze wsparcia bezzałogowców korzystali ochroniarze, policjanci i organizatorzy festiwalu.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Stany Zjednoczone i Izrael planują przeprowadzenie potężnej kampanii bombardowań wymierzonych w irańską infrastrukturę energetyczną. Ataki mogą nastąpić w ciągu najbliższego weekendu, informuje o tym stacja CBS News, powołując się na liczne źródła, mówi Jan Pachlowski.
7: Według amerykańskich źródeł CBS News, strona izraelska została powiadomiona o planach i koordynuje działania ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu rozpoczęcia ataków, przekazały wspomniane źródła. Wspólna operacja oznaczałaby powrót Izraela do działań bojowych wstrzymanych na czas rozejmu wynegocjowanego z udziałem USA. Iran nie atakował Izrael od momentu zerwania porozumienia i wznowienia przez Waszyngton działań bojowych na początku lipca. Przedstawiciel władz Izraela powiedział stacji CBS News, Izrael nie posiada informacji o decyzji dotyczących wznowienia pełnoskalowych działań wojskowych. Nie zwrócono się też do nas z prośbą o udział w żadnych akcjach zbrojnych przeciwko Iranowi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Podczas piątkowego posiedzenia gabinetu prezydenta Donald Trump miał zapowiedzieć, że będzie zmasowany atak na Iran. Skrajnie zaniedbany kucyk odebrany właścicielce Podłowiczem. Przedstawiciele stowarzyszenia SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego interweniowali na jednej z posesji w gminie Chąśno Podłowiczem. Zwierzę miało przerośnięcie kopyta, z trudem się poruszało, a właściwie to przewracało, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia.
8: Okazało się, że rzeczywiście na miejscu przebywa kucyk, który ma problem z poruszaniem, ma problem z bardzo dużo przerośniętymi kopytami, tak zwany ochwat. Dodatkowo był bardzo mocno wychudzony, nie miał jedzenia, nie miał picia.
2: Właścicielka zrzekła się kucyka, ale stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o podejrzeniu znęcania się nad zwierzęciem, a grozi za to nawet do 5 lat więzienia. Piszemy o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie mały i miarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotnie może popadać deszcz, możliwe także burze z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 20 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna to 29 stopni, to na północy naszego województwa do 33 stopni, to na południu i na wschodzie regionu. Wiatr słaby i miarkowany z kierunków zmiennych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 85 km na godzinę na barometrze 992 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy sobotę. To jest pierwszy dzień sierpnia. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Dzień dobry.

Idziemy w miasto i organek. A dziś Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. 82 lata temu właśnie wybuchło powstanie w Warszawie. Wczoraj w stolicy uroczystości rocznicowe, jak zwykle przejmujące. W czasie ich trwania dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołtakowski między innymi mówił, że jeszcze 22 lata temu, kiedy otwierano Muzeum Powstania Warszawskiego, w tych uroczystościach 1 sierpnia brało udział około 4000 powstańców. Wczoraj na tych obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pojawiło się już tylko 43 powstańców. Słuchamy Radia Łódź, audycji porannej, teraz na zegarze prawie 10 minut po godzinie 6.

Fakt. Zawsze miło posłuchać What It Is. I Mark Knopfler w Radiu Cio Poranku. Mark Knopfler, który niebawem po 12 sierpnia będzie świętował 77 urodziny. No i bardzo miło by, chociaż raz jeszcze usłyszeć Marka Knopflera na żywo, na koncercie. No ale artysta, jak wiemy, zakończył działalność koncertową w 2019 roku występem w Barcelonie. My zaglądamy jeszcze do naszego kalendarza. Imieniny świętują dzisiaj Justyna i Aleksander. Kłaniamy się nisko solenizantom. Wschód słońca dzisiaj 5 minut po godzinie 5. Słońce zajdzie 31 minut po godzinie 20, a to oznacza, że dzień potrwa 15 godzin i 27 minut. No i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 14 minut. A niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 10, no bo dzisiaj sobotnie dłuższe spotkanie o poranku w Radiu Łódź.

0: przez sobotę, ale być może to dla kogoś ważne. Teraz nas zgarzy 26 minut po godzinie 6. No i to jest najwyższa pora, aby słowo powiedzieć o tym, co między innymi przed nami do godziny 10. Na przykład trochę sobie popodróżujemy, tak jest. Będziemy w Hiszpanii, a konkretnie na jej północy. Razem z pisarzem, reporterem, także podróżnikiem Grzegorzem Kaplą przemierzymy szlak świętego Jakuba, a więc słynne Camino de Santiago.
1: Powiedziałem mojej córce, że pisarze nie są majątnymi ludźmi, jej nie zostawię majątku, ale świadomość tego, że ta droga jest, to jest być może najważniejsza rzecz, jaką dostała ode mnie.
0: Piękna opowieść o Camino de Santiago od Grzegorza Kapli dzisiaj w ranku w Radiu Łódź. W łódzkich parkach, to już sprawy lokalne, brakuje wody. Dobrym tego przykładem jest park Staszice, w którym wyschnął staw.
2: Szkoda, że nie ma, bo tak to, a to kaczki dzieci by karmiły sobie.
3: Trudno mi powiedzieć, od kiedy nie ma, ale przydałoby się, od razu by był inny klimat.
4: Tutaj łabędzie były, młode się wychowywały na wyspie. Musi się wszystko coś opłacać, jak się nie opłaca, to się zaniedbuje.
0: A jak to wygląda w Państwa okolicy? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy, także czekamy na sygnały oczywiście od naszych słuchaczy. Łódź Summer Festival od kuchni. Jak się okazuje, bezpieczeństwo uczestników po raz pierwszy strzegły drony.
5: W pierwszej kolejności dron wysyłał sygnały świetlne stroboskopem. Wysyłaliśmy komunikaty dźwiękowe.
6: Tu ochrona festiwalu. Teren monitorowany. Proszę zawrócić.
5: Jeśli to też nie pomagało, to stroboskop naprowadzał specgrupę, która już udawała się w to konkretne miejsce.
6: Grupa interwencyjna w drodze.
0: Poza tym u nas stałe punkty programu. Zajrzymy do weekendowej, sobotniej prasy. Będzie powtórka z historii, czyli nasze radiokalendarium. Oczywiście nie zabraknie także chociażby wiadomości ze świata sportu. Poranna audycja do godziny 10, tu Radio Łódź.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No i jeszcze, skoro się słyszymy, no to krótkie sprawy organizacyjne. Przypominam, chociaż wiem, że Państwo wiedzą, studio@radiołódź.pl, można do nas napisać w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. Jeżeli chodzi o telefon, tutaj też nic się nie zmienia. 606-78-78-78, także wiadomości głosowe to za pośrednictwem naszej aplikacji, także radiołódź.pl, a więc naszego portalu można do radia przesyłać. Polecamy gorąco.

0: To grupa Micromusic, a na zegarze 25 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No jest sobotnia poranna prasa, chociażby Dziennik Gazeta Prawna, no i właśnie do tej gazety teraz zaglądamy. A tutaj chociażby taki oto tytuł, jazda na oparach, to o unijnej, ale także polskiej gospodarce. No i rozmowa z ekonomistą Robertem Szewczykiem, który mówi między innymi tak, Unia zafiksowała się na dekarbonizacji, jakby był to święty graal. Każdą zmianę ocenia się przez pryzmat tego, czy redukuje emisję, a dopiero później stawia się pytanie o bezpieczeństwo energetyczne, miejsca pracy, konkurencyjność czy koszty społeczne. No i tu pojawia się pytanie, jak wszystko to wpływa na polski przemysł. Statystycznie wciąż wygląda on dobrze, mówi Robert Szewczyk, ale jak dodaje, jest coś takiego jak małe kłamstwo, duże kłamstwo, no i jest statystyka. W rzeczywistości przemysł działa, ale w ocenie ekonomisty na oparach. Pamiętajmy, że Polska jest uzależniona od eksportu, szczególnie od eksportu do Niemiec, a niemiecka gospodarka zaczyna rzęzić. No i to od dłuższego czasu. Jeżeli na przykład taki potentat jak Volkswagen, rodowe srebro niemieckiego przemysłu, zapowiada globalną redukcję 100 tysięcy etatów i zamknięcie 3 fabryk w kraju, powinno nam to dać do myślenia. Jazda na oparach. Ten temat i ta rozmowa w najnowszym wydaniu, sobotnim wydaniu, weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, a my do porannej prasy będziemy jeszcze wracali. Teraz na zegarze 23 minuty do godziny 7.

16 minut do godziny 7. Sprawy lokalne oczywiście trzymamy rękę na pulsie i bardzo dokładnie się przyglądamy. No to teraz hyc i zaglądamy na radiouci.pl, a tam ważne, no i co najważniejsze, dobre wiadomości dla kierowców. Jak się okazuje, nie wiem czy Państwo też to zauważyli w swojej okolicy, ale w Łodzi ubywa dróg gruntowych. Najnowsze inwestycje zakończyły się na ulicach Wodociągowej i Lawinowej, to jest osiedle Grębach i tutaj mieszkańcy mogą już korzystać z nowych asfaltowych jezdni, ale na tym nie koniec. Obecnie prace prowadzone są na 23 kolejnych ulicach gruntowych, czytamy na naszym portalu. Wszystkie inwestycje mają zakończyć się do wczesnej jesieni, za to bardzo mocno trzymamy kciuki, aby tak właśnie się stało. No a miasto przygotowuje już następny etap programu. W przetargach znajduje się kolejnych 20 ulic, których przebudowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. No i znów tutaj powtórzę, mocno za to trzymamy kciuki, aby wszystko się powiodło. Program modernizacji dróg gruntowych wystartował 2 lata temu. W tym czasie w Łodzi wyasfaltowano prawie 100 ulic za ponad 70 milionów złotych. Do przebudowy pozostaje jeszcze około 350 dróg o gruntowej nawierzchni, a więc naprawdę jest jeszcze co robić. Więcej na ten temat do przeczytania na radiobucie.pl. Polecamy nam nasz portal, tam na bieżąco informacje z Łodzi, regionu to przede wszystkim, ale także oczywiście z naszego kraju. 14 minut do godziny 7 tymczasem.

No już niewiele, bo tylko 6 minut pozostało do godziny 7, a punktualnie o 7 u nas oczywiście najważniejsze informacje i Jarosław Turek, a w nich między innymi o tym, że są zarzuty po tragicznym wypadku pod Opocznem, w którym zginęło dwoje dzieci. Prokuratura postawiła zarzut 28-letniej kobiecie w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło 25 lipca na drodze krajowej numer 74, to jest miejscowość Wójcin koło Opoczna. W tym zdarzeniu, jak powiedziałem, zginęło dwoje dzieci, a 4 osoby zostały ranne. Powiemy także o kolejnym nastolatku z naszego regionu, który został ranny po upadku z hulajnogi. Także te wiadomości u nas o godzinie 7. Proszę zostać z Radiem Łódź.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu u Radio Łódź minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Jarosław Turek.
6: A w serwisie oskarżenia za wypadek, którym zginęła dwójka dzieci, wyrok w głośnej sprawie zamordowania Iwony Cygan i kolejny nastolatek w regionie ranny po upadku z hulajnogi. W tej chwili w regionie pochmurno, lokalnie może jeszcze pokropić, ale jest w miarę ciepło, na termometrze około 20 stopni. Jest zarzut w sprawie tragicznego wypadku w Wójcinie w powiecie opoczeńskim. Zginęło w nim dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat, a cztery inne osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na drodze krajowej nr 74. Prokuratura postawiła zarzut spowodowania tego wypadku 28-letniej kobiecie, relacjonuje nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
7: 28-letniej Agacie G. postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzana nie przyznała się do winy. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Według wstępnych ustaleń kierująca Toyotą podczas zmiany pasa nie ustąpiła pierwszeństwa wyprzedzającemu Peugeotowi. Po zderzeniu Peugeot uderzył w Nissana, zjechał do rowu, dachował i uderzył w drzewo. Dwoje dzieci jadących Peugeot zginęło na miejscu, a jego kierowca został ranny. Obrażenia odnieśli także kierowca Nissana i dwóch pasażerów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: Kobieta została objęta dozorem policyjnym i ma zakaz opuszczania kraju. Zapadł wyrok w głośnej sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. 17-latka została zamordowana w 1998 roku w Łęce Szczucińskiej w Małopolsce. Wtedy nie wykryto sprawcy, ale do sprawy wrócono po 19 latach. Prokuratura Krajowa i Policyjne Archiwum X przedstawiły wtedy zarzuty dwóm domniemanym sprawcom morderstwa koleżance ofiary, która miała składać fałszywe zeznania, i 14 byłym policjantom podejrzanym o niedopełnienie obowiązków i utrudnianie śledztwa. Mówi o tym Bartek Maciarz.
8: Sąd Okręgowy w Rzeszowie kilkakrotnie podkreślał, że 8-letni proces nie wykazał ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonych. Ojciec zamordowanej 28 lat temu Iwony Cygan zasłabł podczas ogłaszania wyroku uniewinniającego, a później powiedział, że nie spodziewał się takiego wyroku, który przedłuży gehennę jego rodziny.
9: Nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie.
8: Pełnomocnik rodziny zamordowanej Iwony Cygan podtrzymuje twierdzenie, że policjanci zniszczyli istotne dowody w tej sprawie. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
6: Pełnomocnik rodziny Iwony Cygan i prokuratura zamierzają odwoływać się od wyroku. 13-latek trafił do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim po upadku z hulajnogi elektrycznej. Nastolatek nie miał kasku ochronnego, mówi Radiu Łódź młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
10: Chłopiec jadąc po chodniku bez kasku ochronnego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. W wyniku odniesionych obrażeń został przetransportowany do szpitala.
6: Policja przypomina, że osoby, które nie ukończyły 16 lat, mają obowiązek jazdy w kasku. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieśli piłkarze ŁKS-u. W drugiej kolejce pierwszej ligi wygrali 2-1 z Polonią Bytom. A wszystko, co najważniejsze, wydarzyło się w końcówce pierwszej połowy tego meczu, gdy na gola zdobytego przez Polonię odpowiedzieli błyskawicznie Kacper Nowakowski i Fabian Piasecki. Mówi o tym więcej nasz reporter Piotr Andrzejczak.
11: Trzeba przyznać, że to nie był dobry występ piłkarzy łódzkiego klubu sportowego, ale w sporcie najważniejszy jest jednak wynik, a to ŁKS pokonał Polonię Bytom 2-1. Gospodarze grali niemrawo do przerwy i to skutkowało stratą bramki, ale potem przez 2 minuty łodzianie dwukrotnie trafiali do bramki rywala i na przerwę schodzili prowadząc 2-1. Ostatecznie zdobyli 3 punkty. Trener Grzegorz Szczoka ma nadzieję, że wygrana pozytywnie wpłynie na jego drużynę w kolejnych spotkaniach.
12: Na pewno to jest bardzo duży zastrzyk pozytywnej energii. Gramy teraz u siebie i no chcemy tu jak najwięcej punktów zdobyć, żeby później przed tym okresem, kiedy będziemy grać tylko na wyjazdach, no mieć tych punktów jak najwięcej.
11: A mecz z Polonią Bytom był pierwszym z serii 4 kolejnych spotkań, które mają być rozegrane na Stadionie Króla w Łodzi.
6: Za tydzień rywalem ŁKS-u będzie Chrobry Głogów, zespół, który wyeliminował Łodzian z finału baraży o Ekstraklasę. A u nas w serwisie więcej sportu za godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie mały i miarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotnie może popadać deszcz, możliwe także burze z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz nadal mamy 20 stopni. W ciągu dnia od 29 stopni to na północy województwa do 33 na południu i wschodzie regionu. Poza tym wiatr słaby i miarkowany z kierunków zmiennych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 85 km na godzinę. Na barometrze też bez rewolucji 992 hektopaskale teraz.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Sobotni poranek, pierwszy dzień sierpnia. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniam się nisko. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Na zegarze 5 minut po godzinie 7.

Robert Plant w Radiu Cio Poranku. Mówiliśmy w serwisie o siódmej, o wynikach łódzkich drużyn piłkarskich. No i do tego, co dzieje się na boiskach krajowych, wrócimy także w naszym serwisie sportowym o godzinie 8. Tymczasem na biznesowych stronach Gazety Wyborczej ciekawe wyliczenie na temat tego, ile samorządy wydają na piłkarzy ekstraklasy pierwszej ligi oraz drugiej ligi w naszym kraju. No i tutaj nie mówimy o naszym regionie, ale o całej Polsce. No ale i tak te wyliczenia robią wrażenie. Proszę się trzymać, jak się okazuje. 157 500 zł. Tyle kosztuje podatników jedna bramka strzelona przez dowolnego piłkarza wspomnianych rozgrywek, a więc ekstraklasy pierwszej lub drugiej ligi. I to nie jest żart. Tak to wygląda. Mowa tutaj o piłce zawodowej. A więc w tej powyższej kwocie ponad 157 tysięcy za jedną bramkę. Tyle podatnik za taką bramkę płaci. Nie ma wydatków chociażby na szkolenie młodzieży. Nie ma też pieniędzy na zarządzanie stadionami. To są czyste przelewy na konta klubów piłkarskich wykonane w 2025 roku. Do klubowej piłki nożnej polskie miasta, polskie gminy dopłaciły w ubiegłym roku co najmniej 200 milionów złotych i to jest wyliczenie bardzo, ale to bardzo ostrożne. Słowem, szczęśliwy i bogaty nasz kraj i na to starczy.

0: Teraz u nas piękna podróż przez północną Hiszpanię. No i myślę, że wiele osób już domyśla się, o co chodzi i o czym mówimy. Camino de Santiago, tak. Słynna droga świętego Jakuba, wiodąca z Francji do Santiago de Compostela przez północną Hiszpanię. No i to jedna z najsłynniejszych tras pielgrzymkowych na świecie. Z córką przebył ją pisarz, reporter, także podróżnik Grzegorz Kapla.
1: Wyruszyliśmy z Saint-Jean-Pied-de-Port, z 779 km do przejścia pieszo.
2: Którą trasę wybrałeś, bo tam są co najmniej trzy?
1: Ci, którzy przeszli drogę, to uważają, że ta francuska jest taką najbardziej klasyczną. No i szliśmy drogą francuską. Powiedziałem mojej córce, że pisarze nie są majątnymi ludźmi, ja jej nie zostawię majątku, ale świadomość tego, że ta droga jest, to jest być może najważniejsza rzecz, jaką dostała ode mnie w życiu. I wtedy, kiedy jej to mówiłem tam, na miejscu, naprawdę tak myślałem. No, oczywiście, że mija czas trochę i wracamy do tej rzeczywistości naszej zawodowej. Zapominamy o tych rzeczach, które nam się wydają istotne, ale wciąż myślę, że to jest najważniejsza rzecz, jaką dostała.
2: A co na tej drodze znalazłeś dla siebie?
1: Ja szukałem odpowiedzi na pytanie, po co tam właściwie idę. Do końca nie wiem, ale może idziesz właśnie po to, żeby stać się wrażliwym na znaki. No i to zostaje. Na przykład kilka dni temu w księgarni otwieram książkę o stosunkach polsko-żydowskich. Na byle jakiej stronie. Jest tam zdjęcie, które znam, bo nie widziałem go nigdy, ale znam go, bo Tomasz Tomaszewski opowiadał mi kiedyś o tym, jak z Niezabitowską robili tę książkę. Opowiadał mi o zdjęciu, w którym kobieta trzyma głowę na ręku mężczyzny. Bardzo mu się to nie podobało, ale ona za każdym razem, tak jak on podnosił obiektyw, to tak kładła głowę. Potem to zdjęcie było plakatem reklamującym tę książkę w Kanadzie. Z tej Kanady dostał telefon po wielu perypetiach. Odnalazła go kobieta, która powiedziała, że to jest jej siostra, bo jej siostra tak trzymała głowę na ramieniu kogoś, kogo kochała. Nie widziały się od wojny. I pomyślałem sobie, kurczę, skoro zobaczyłem to zdjęcie, to znaczy, że muszę spotkać się z Tomkiem. No i wybrałem się do niego i on mówi, wiesz, czas, żebyśmy zrobili razem znowu jakąś książkę. Więc znaki działają, jeżeli potrafimy je oglądać. I to jest w Camino największa siła.
0: I o tych znakach jeszcze Państwu opowiemy. To po 7:30 do rozmowy z Grzegorzem Kaplą, pisarzem, reporterem, także podróżnikiem wrócimy. No i do jego pięknej opowieści o drodze świętego Jakuba z Francji do Santiago de Compostela na północy Hiszpanii. Tu Radio Łódź.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Wszystko o zdrowiu. O profilaktyce. O nowych metodach leczenia. Gdzie i jak się badać. Gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
14: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: No to jeszcze podajmy godzinę, teraz na zegarze 7.30.

26 minut do godziny 8. Trzymamy rękę na pulsie także, jeżeli chodzi o sytuację drogową w naszym regionie. No i teraz właśnie ważne informacje dla kierowców, no bo mamy utrudnienia na autostradzie A1. Chodzi o odcinek od węzła Mykanów do węzła Radomsko w kierunku Gdańska. Tam na wysokości miejscowości Gać doszło do kolizji. Samochód wypadł z drogi, zderzył się z drogowymi barierami ochronnymi. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska. Na tym pasie spotkamy utrudnienia. Ruch odbywa się dwoma pasami, lewym i środkowym, a więc droga jest otwarta w kierunku Trójmiasta, no ale trzeba zachować szczególną ostrożność. Od węzła Mykanów do węzła Radomsko, tam doszło do kolizji, działają służby, są problemy, no i te utrudnienia, jak teraz czytamy, potrwają około 2 godzin. 25 minut do godziny 8. Teraz tu Radio Łódź.

0: Tak, dotrzymujemy obietnic i zgodnie z tą złożoną kilka minut temu wracamy na Camino de Santiago, a więc pielgrzymią drogę wiodącą przez przepiękną północną Hiszpanię, która swoją drogą gdzieniegdzie przypomina południową Polskę, tyle że nad okładkę poza górami możemy podziwiać także ocean. Tę drogę Camino de Santiago przebył pisarz, reporter, także podróżnik Grzegorz Kapla.
1: Kogo tam spotkałeś na tej drodze? Czy też raczej próbowałeś spotkać siebie, a nie innych? Bo to jest też taka droga, gdzie właśnie spotykamy ludzi z całego świata. Gdzieś się mijamy, te drogi się przecinają, może nie codziennie, co drugi dzień, co trzy dni, ale gdzieś te twarze się pojawiają z różnych zakątków świata.
2: Był Belks, który szedł z koniem. Wyszli z domu pewnego dnia z takim koniem pełnej krwi arabskiej, klaczą, która no, jest matką sławnych czempionów. Pewnego dnia wyszedł z domu i pomyślał sobie, że właściwie wszystko już ma, dzieci są odchowane. Właśnie przyszedł na emeryturę. Spakował ją i spakował swój plecak. No, koń niósł swoje rzeczy, na przykład swoje wiadro, swoje koryto, takie różne. On nie jechał na tym koniu. Szli razem jak przyjaciele. Przez całą tą drogę przeszli 4,5 tysiąca kilometrów i na końcu władze Santiago nie pozwoliły mu wejść z tym koniem na plac przed katedrę. To było raczej smutne, bo no, to był prawdziwy koń pielgrzym. Nie? Ale najważniejszy był prorok, tak mi się wydaje dzisiaj. Spotkaliśmy takiego proroka w Fuente de Peregrinos. To jest takie miejsce, które pewien Amerykanin kupił, żeby pielgrzymi mogli tam zjeść za darmo, napić się wody. On mówił po hiszpańsku, ale wtedy zszedłem z taką dziewczyną Ojane Baskijką i to właściwie była lekcja dla niej. Skróciła mi ją tylko, ale ona była o związkach. W związkach jest tak, że dwie osoby muszą iść tak, żeby jedna nie szła w cieniu drugiej. W ogóle to było o tym, o świetle i jasności w życiu człowieka, że czasami mamy taki bagaż doświadczeń, on nas tak przytłacza, że wszystko wydaje nam się takie beznadziejne, szare albo czarne. To dlatego, że wszystko, co jasne w naszym życiu, mamy za sobą, patrzymy tylko na ten cień. Jeżeli odwrócimy się w kierunku słońca, no to wszystko będziemy mieli przed sobą jasne i piękne, ale to nie znaczy, że tego bagażu już nie mamy. Po prostu on przestaje nam przesłaniać drogę. A ze związkami jest tak, że obie osoby muszą iść w tym samym tempie, bo jeśli jedna będzie szła pół kroku wcześniej, to druga zawsze będzie szła w jej cieniu, a wtedy im się nie uda, bo ta w cieniu zawsze będzie, nie będzie mogła widzieć swojego światła.
0: Mówił Grzegorz Kapla i do tej rozmowy i do tej historii wrócimy jeszcze. To przed godziną 8:00. 20 minut do 8:00 teraz.

0: 12 minut do godziny 8. No to przed nami ostatnia odsłona podróży do Camino de Santiago, do Santiago de Compostela. Wiele wspomnień, wiele doświadczeń, rozmów, no i historii do przemyślenia. To bagaż, z którym wraca się z tej podróży, podróży do Santiago de Compostela. No i o tym opowiada nam pisarz i podróżnik Grzegorz Kapla, który przebył drogę świętego Jakuba.
1: W tej drodze pielgrzyma przywykasz do tego, że rzeczy następują wtedy, kiedy powinny nastąpić. No, że w końcu dojdziesz, nawet jeżeli ten etap trwa 48 km, jest 40 stopni w cieniu, idziesz przez ten płaskowyż, na którym nie ma żadnych, nie ma drzew, nie ma wsi. Te wsie gdzieś tam są, ale są w głębokich wąwozach, więc nie widzisz, widzisz po horyzont pustkę. To i tak po iluś godzinach jesteś w miejscu, w którym schodzisz do takiego wąwozu i tam jest wieś, jest basen, jest sklep, tam są proste rzeczy i to cię cieszy. I uczysz się, że nie trzeba na siłę przyspieszać wszystkiego. Że jeżeli odjedzie ci autobus, czy metro, czy stoisz w korku, po prostu to jest czas, który trzeba wykorzystać na inne rzeczy. Na przykład na słuchanie radia. Tak uwielbiam słuchać radia w korku. Machać do ludzi, którzy też w tym korku stoją. Nie wiem, może ich to denerwuje, ale nie spieszę się. No i chyba jestem wrażliwy na znaki, no bo gdybym nie był, to bym do Tomasza Tomaszewskiego nie pojechał i nie byłoby planu na to, że zrobimy coś jeszcze razem.
0: No, my co prawda nie z korka, ale serdecznie machamy do Grzegorza Kapli. Pozdrawiamy serdecznie. No i bardzo dziękujemy za tę piękną opowieść. Pisarz, podróżnik, dziennikarz Grzegorz Kapla był naszym gościem. No i rozmawialiśmy o Santiago de Compostela. Gdyby ktoś się wahał, zastanawiał, no to proszę się koniecznie odważyć. No i wybrać w tę podróż, jeżeli oczywiście tylko jest to możliwe. Teraz na zegarze 11 minut do godziny 8.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
8: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
11: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje w studiu Jarosław Turek.
13: W serwisie rosyjska rakieta i ostrzeganie ludności przed takimi zagrożeniami. Nowy dom dziecka w Koluszkach i powrót granicznych kontroli na granicy włosko-hiszpańskiej. W regionie w tej chwili przeważają chmury, lokalnie może jeszcze popadać, ale na termometrze około 20 stopni. Nadal mamy nad czym pracować, tak eksperci podsumowują reakcję państwa na zagrożenie rosyjską rakietą. W czwartek na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i uruchomiono syreny alarmowe.
14: Procedura SPO-13 zadziałała.
15: Mówił w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Wydaje się, że nie do końca.
15: Komentuje Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa.
16: Jeżeli by zadziałały w pełni procedury, to mieszkańcy powinni mieć pełną informację o tym, co się dzieje i jak powinni się zachować. A tego elementu po prostu zabrakło.
15: Doktor Łukasz Napiórkowski z uczelni WSB Merito chciałby też dodatkowych kanałów informacji poza alertem RCB.
17: Przede wszystkim mam na myśli tutaj radio, telewizję czy internet.
15: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiada, że jeszcze w tym roku takie elementy znajdą się w M-Obywatelu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
13: A w przyszłości po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dotyczyło zagrożenie. Dzisiaj w regionie, podobnie jak w całej Polsce, zawyją syreny, ale nie będzie to ostrzeżenie o zagrożeniu. O 17 syreny alarmowe zostaną włączone na minutę, aby upamiętnić moment wybuchu powstania warszawskiego w czasie niemieckiej okupacji. 1 sierpnia 1944 roku w stolicy doszło do zbrojnego wystąpienia przeciw Niemcom, a momentem rozpoczęcia akcji była tak zwana godzina W, wyznaczona na 17. Łódzkie uroczystości odbędą się na skwerze Powstańców Warszawskich przy skrzyżowaniu Alei Polki i Wojska Polskiego. Powiat Łódzki Wschodni będzie miał własny dom dziecka. Placówka stanie w Koluszkach. Starostwo otrzymało już działkę na ten cel i podpisało umowę na projekt budynku. Prace mogłyby ruszyć za rok. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
18: Pierwsza taka placówka w powiecie stanie w Koluszkach. Decyzję poprzedziła głęboka analiza, mówi starosta Mateusz Karwowski.
19: Po pierwsze środowiska, po drugie lokalizacji szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej i dostępności miasta do tego, aby po opuszczeniu placówki dzieci mogły znaleźć sobie jak najlepsze miejsce do życia.
18: Inwestycje przyspieszy decyzja wojewody łódzkiej, która przekazała powiatowi działkę przy ulicy Generała Maczka, czyli w miejscu, gdzie w przyszłości powstać ma także osiedle mieszkaniowe. Budowa domu dziecka ruszy wiosną przyszłego roku, a pierwsze dzieci znajdą tam opiekę już na początku 2028 roku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: Jak podkreślają władze, dom dziecka jest potrzebny, bo nie każdy przypadek kończy się odnalezieniem rodziny zastępczej i dzieci często trafiają do placówek w innych miastach. Podróże z Hiszpanii do Włoch nie będą już takie proste. W związku z sytuacją migracyjną Włochy czasowo ograniczają swobodny ruch z tym krajem w ramach strefy Schengen. W praktyce oznacza to, że Rzym przywraca kontrolę dla osób podróżujących drogą lotniczą i morską z Hiszpanii. Mówi o tym więcej Aleksandra Nietopiel.
20: Decyzja zapadła po analizie najnowszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji migracyjnej. Odpowiedni komitet, któremu przewodniczył minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi, uznał, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności. Włoskie władze podkreślają, że działania mają charakter prewencyjny i są podyktowane aktualną oceną zagrożeń związanych z bezpieczeństwem granic. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
13: I to jest efekt wtargnięcia już prawie 60 tysięcy nielegalnych migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej.
12: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź zremisowali na wyjeździe z Wisłą Płock w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy. Choć wyśmienitych sytuacji strzeleckich z obu stron nie brakowało, spotkanie zakończyło się brakiem goli. Trener łodzian Aleksander Wukowicz chwali swój zespół, ale tylko za pierwszą połowę.
22: Graliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, gdzie stworzyliśmy po wielopodaniowych akcjach kilka bardzo, bardzo dobrych sytuacji, po szybkim ataku też. Mieliśmy też groźne stale fragmenty, gdzie byliśmy blisko.
21: A w drugiej części gry role się odwróciły, jednak tak jak w Widzewie pudłował Sebastian Bergier, tak w Wiśle nieskuteczny był Said Hamulicz. Po dwóch kolejkach Widzew ma 2 punkty, a Wisła 4. Piłkarze UKS-u wygrali z Polonią Bytą 2-1 na swoim boisku na inaugurację drugiej kolejki spotkań w pierwszej lidze. Wszystko co najważniejsze wydarzyło się w końcówce pierwszej połowy, gdy na gola Mikołaja Łabojki szybko odpowiedzieli Kacper Nowakowski i Fabian Piasecki. A przed piłkarzami Unii Skierniewice pierwszy mecz wyjazdowy w pierwszej lidze. Od razu będzie to jedna z najtrudniejszych możliwych delegacji, bo do Warszawy na mecz z Polonią, która marzy o powrocie do Ekstraklasy. Unia zamierza jednak powalczyć w stolicy, choć docenia klasę rywala, o czym mówi pomocnik Damian Makuch.
23: Wiemy, że jest to dosyć silny zespół z dużą jakością, grający momentami krótkimi, jak i czasami też po prostu bezpośrednią piłkę, więc wydaje mi się, że możemy spodziewać się ciężkiego, ale też ciekawego spotkania, bo nie jedziemy tam po porażkę, tylko jedziemy po pełną pulę.
21: Na początek meczu Polonii z Unią o 15.30, relacja tekstowa na radiołódź.pl, meldunki w serwisach informacyjnych, a podsumowanie spotkania w strefie kibica, Radio Łódź po 18.00. Ukraińska przyjmująca Aleksandra Milenko została nową siatkarką ŁKS-u Comerscon. Zawodniczka ostatni sezon spędziła w barwach Dinama Bukareszt, ma za sobą także grę w lidze tureckiej. W tegorocznej Lidze Narodów była wyróżniającą się siatkarką reprezentacji Ukrainy. Milenko zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki nie będzie się liczyła do limitu zagranicznych zawodniczek w Tauron Lidze Kobiet. Milenko, podobnie jak i inne reprezentantki swoich krajów, dołączy do drużyny po zakończeniu Mistrzostw Europy. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest

0: Zatem wiatr słaby, przeważnie słaby i umiarkowany na barometrze 992 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 7 minut po godzinie 8, przed nami trzecia godzina porannego spotkania w Radiu Łódź, a dzisiaj oczywiście nawiązanie, także te muzyczne, do rocznicy sprzed 82 lat, a więc wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, a muzycznie Lao Tse i Stare Miasto.
3: Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy.

niezmiernie robi ogromne wrażenie. Powstanie warszawskie, płyta z 2005 roku, Lao Tse i Stare Miasto. Teraz na zegarze 12 minut po godzinie 8. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej.

16 minut po godzinie 8, mamy sobotę, więc w naszym poranku trochę wszystko inaczej niż zazwyczaj od poniedziałku do piątku, no ale sobie przypomniałem, bo prawie zapomnieliśmy o naszym muzycznym kalendarium. No i jest data, no i okazja, by posłuchać dobrej muzyki 63 lata temu, a więc to był rok 1963, pierwszy dzień sierpnia, urodził się Coolio, a właściwie Artis Ivey Jr., a więc amerykański raper, który zaistniał na listach przebojów, głównie za sprawą przebojowej kompozycji Gangsta z Paradise. To był utwór nagrany z udziałem piosenkarza LV. I to był rok 1995. Kto pamięta te czasy? Piosenka zajęła pierwsze miejsce po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. Została także umieszczona na ścieżce dźwiękowej do filmu Młodzi Gniewni. Artysta zmarł 4 lata temu w Los Angeles w wieku 59 lat. No to nie może być inaczej. Słuchamy Gangsta z Paradise.

25 minut po godzinie 8 słuchamy Radio Ucie audycji Minnej Porannej, a niebawem opowiemy o tym, że woda zniknęła z łódzkich parków. Tak stało się m.in. w parku Staszica. Szczegóły niebawem.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki, łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Punktualnie, zawsze cieszy, 8.30 na zegarze. Brakuje wody w łódzkich parkach, o tym powiemy za kilka chwil, ale wcześniej muzycznie Za krótki sen, tak zatytułowana jest ta piosenka, to Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło w Radiu Łódź.

0: 26 minut już do godziny 9. Słuchamy radio i audycji porannej. No i teraz bardzo ciekawa sprawa. Otóż jak się okazuje, łódzkie parki cierpią z powodu braku wody. Przykładem jest park Staszica, w którym staw pozostaje suchy. Niegdyś pływały w nim kaczki, no a dziś w betonowej nietce zalega zarośnięta trawa, no i chwasty. Jedna z okolicznych mieszkanek, pani Aleksandra, zgłosiła sprawę do Zarządu Zieleni Miejskiej.
1: Tak, jakoś 2 tygodnie temu dzwoniłam w sprawie stawu, czemu nie jest napełniony wodą. Pani z Zarządu Zieleni Miejskiej, do której się dodzwoniłam, powiedziała, że nie wie, czemu jest nienapełniony i ona zgłasza moją interwencję w tej sprawie i jakby tyle, było to 2 tygodnie temu.
2: No a brakuje tutaj tej wody?
1: Zdecydowanie tak. Z wodą jest zdecydowanie przyjemniej. No, myślę, że dla wszystkich i dla mieszkańców i dla zwierząt, które żyją w tym parku.
3: Magda Schmidt, dendrolog. Ja muszę przyznać, że to w ogóle wpływa nie tylko na roślinność, ale też wpływa na ludzi, nie mówiąc już o zwierzętach, które w tej chwili przy upałach 34 stopnie Celsjusza są zdesperowane, żeby wodę znaleźć gdziekolwiek. Ponieważ te zbiorniki nie są zbiornikami plastikowymi, w naturalny sposób ta woda się przesącza i trafia do gruntu, czyli wspiera systemy korzeniowe, które tej wody desperacko szukają. Pełny staw oznacza dla nas lepsze funkcjonowanie drzewostanu, które jest dookoła i koniec końców jest lepszy dla ludzi, bo proszę sobie wyobrazić, że ten park mógłby być pełen rodzin z dziećmi i one by się zgromadziły wokół tego stawu. Tymczasem no, kto będzie siedział wokół pustego, suchego, wstrętnego, betonowego oczka wodnego? No nikt.
4: Szkoda, że nie ma, bo tak to a to. Kaczki dzieci by karmiły sobie, bo sama mam 3 dzieci, a poza tym, no szkoda tego miejsca, nie?
5: Wie pan co, trudno mi powiedzieć od kiedy nie ma, ale przydałoby się od razu, by był inny klimat. Inaczej by to wyglądało.
2: No a to tak co najmniej od roku pani zauważa, nie wiem, od miesiąca, od więcej?
5: Oj, więcej chyba.
2: Więcej niż rok?
5: Myślę, że chyba tak.
6: No bo jest susza, a to nie ma wody.
7: Tutaj łabędzie były, młode się nawet wychowywały na wyspie. Musi się wszystko coś opłacać. Jak się nie opłaca, to się zaniedbuje. Przyjemnie jest ludziom żyć, jak jest woda, jak jeszcze drzewa, rosną te wierzby płaczące nad wodą. To jest bardzo miły widok. Bardzo nam tego brakuje.
8: Brak wody doskwiera również w wielu innych parkach w Łodzi. Przykładem jest Park Matejki, w którym fontanna od kilku lat pozostaje nieczynna. Choć nie wpływa to na okoliczne drzewa tak, jak ma to miejsce w Parku Staszica, mieszkańcy i tak odczuwają jej brak. Jak zauważa Justyna Makowska, radna osiedla Śródmieście Wschód, cały park jest w zasadzie mocno zaniedbany.
9: Mamy główny problem z fontanną, która od wielu lat nie jest uruchomiona i ona prawdopodobnie gdzieś tam przecieka. Wygląda to bardzo niedobrze. Park Matejki jest zaniedbany na maksa. To jest park z 1924 roku, który jest zabytkowy, natomiast no, nikt o niego nie dba.
0: Urząd Miasta Łodzi informuje, że staw w Parku Staszica pozostaje pusty, ponieważ urzędnicy przygotowują się do jego remontu w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej na prośbę Miejskiego Centrum Inwestycji nie uzupełnia zbiornika, aby umożliwić przeprowadzenie niezbędnych czynności koniecznych do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania remontu. A te informacje zebrał nasz reporter Kacper Józefowicz. Teraz na zegarze 21 minut już do godziny 9.

15 minut do godziny 9, no to jeszcze muzyczne ciekawostki. Po pierwsze, jeszcze troszeczkę i minie równo 50 lat od premiery piosenki zespołu Queen, Don't Stop Me Now. No i to jest jeden z tych utworów, który nie chce się zestarzyć i to najlepiej pokazują liczby z najpopularniejszego portalu z teledyskami, a więc z YouTube'a, bo wideo do tej piosenki przebiło właśnie magiczną barierę 1 miliarda wyświetleń w tym właśnie serwisu. No i jest to drugi teledysk grupy, któremu udało się tego dokonać. Jako pierwszy krok milowy osiągnął legendarny klip do Bohemian Rhapsody, mający imponujące ponad 2 miliardy wyświetleń. No a Don't Stop Me Now nie chce się zatrzymać i pojawiają się kolejne wyświetlenia. Tonight.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
9: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
10: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
11: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę, do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
12: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
13: Minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje, Jarosław Turek.
14: W serwisie zarzuty ze spowodowaniem wypadku, w którym zginęła dwójka dzieci, plan remontowy dla ulicy Franciszkańskiej w Łodzi i brak zgody USA na produkcję Patriotów przez Ukrainę. W regionie znowu dzisiaj będzie bardzo ciepło, nawet do 30 stopni, a wieczorem możliwe burze. Jest zarzut w sprawie tragicznego wypadku w Wójcinie w powiecie opoczyńskim. Zginęło w nim dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat, a cztery inne osoby zostały ranne. Do tego zdarzenia doszło w minioną sobotę na drodze krajowej nr 74. Prokuratura postawiła zarzut spowodowania wypadku 28-letniej kobiecie. Mówi o tym nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
15: 28-letniej Agacie G. postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzana nie przyznała się do winy. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Według wstępnych ustaleń kierująca Toyotą podczas zmiany pasa nie ustąpiła pierwszeństwa wyprzedzającemu Peugeotowi. Po zderzeniu Peugeot uderzył w Nissana, zjechał do rowu, dachował i uderzył w drzewo. Dwoje dzieci jadących Peugeot zginęło na miejscu, a jego kierowca został ranny. Obrażenia odnieśli także kierowca Nissana i dwóch pasażerów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Kobieta została objęta dozorem policyjnym i ma zakaz opuszczania kraju. Ulica Franciszkańska w Łodzi zostanie wyremontowana w całości. W połowie sierpnia drogowcy wejdą na kolejny odcinek od organizacji Windo Inflanckiej i te prace zostaną podzielone na dwa etapy, zapowiada nasz reporter Damian Grosicki.
16: Prace na pierwszym fragmencie między Północną a Wojska Polskiego już trwają. Dalsza modernizacja rusza dopiero teraz, ponieważ drogowcy czekali na otwarcie alternatywnej trasy, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
17: Takie mieliśmy postawione warunki. Kończymy ulicę Marysińską i możemy rozpocząć Franciszkańską, tak aby nie dokładać mieszkańcom utrudnień, a jednocześnie na Marysińską wróciły autobusy i posłuży jako objazd właśnie dla zamkniętej Franciszkańskiej.
16: W tym roku roboty obejmą odcinek do ulicy Szklanej, a w przyszłym dotrą aż do Inflanckiej. Damian Grosicki, Radio Łódź.
14: Po remoncie mieszkańcy zyskają nową nawierzchnię, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, wyższe perony przystankowe i dodatkowe miejsca parkingowe. W łódzkich parkach brakuje wody, a przykładem jest park Staszica, gdzie staw, w którym niegdyś pływały kaczki, jest teraz zupełnie suchy. Betonowa niecka pozbawiona wody zarasta trawą i chwastami. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że obecność wody w parku zawsze sprawiała, że spędzanie tam czasu było znacznie przyjemniejsze.
18: Szkoda, że nie ma, bo tak to, a to kaczki, dzieci by karmiły sobie. Poza tym, no szkoda tego miejsca, nie?
19: Trudno mi powiedzieć, od kiedy nie ma, ale przydałoby się, od razu by był inny klimat.
20: Tutaj łabędzie były, młode się nawet wychowywały na wyspie. Musi się wszystko coś opłacać, jak się nie opłaca, to się zaniedbuje.
14: A podobna sytuacja jest też w Parku Matejki, gdzie fontanna również została pozbawiona wody. Zdjęcia z Parku Staszica między innymi można znaleźć na naszej stronie radiowódź.pl. Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu znacząco podkreślił, że Stany Zjednoczone nie dadzą zgody na produkcję przez Ukrainę pocisków Patriot, chociaż rozmowy w tej sprawie cały czas trwają. Prezydent dodał przy tym, że USA muszą zachować dużą ostrożność, pozwalając komukolwiek na ich wytwarzanie. Więcej o tym mówi Jan Pachlowski.
21: Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się w poprzednim miesiącu w Turcji, Donald Trump zapowiadał, że przekaże Ukrainie licencję na produkcję pocisków przechwytujących systemu Patriot, by wesprzeć obronę przed rosyjskimi atakami. Od tamtej pory jednak wycofał się z tej deklaracji. To poważny krok. Jeśli chodzi o prezydenta Zełenskiego, chciałby on otrzymać systemy Patriot i pociski Tomahawk, a wiadomo, że to broń śmiercionośna, jedna ofensywna, druga defensywna. Trzeba postępować bardzo rozważnie i zachować wielką ostrożność. Jak dotąd nie wyraziliśmy na to zgody. W obliczu nasilenia rosyjskiego ataków powietrznych, Ukraina boryka się z chronicznym niedoporem pocisków Patriot. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
14: A Patrioty to jedyne pociski, jakimi Ukraina może zastrzeliwać pociski balistyczne.
1: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
22: Piłkarze Wisły Płock bezbramkowo zremisowali z Widzewem Łódź na inaugurację drugiej kolejki Ekstraklasy. W innym spotkaniu rozegranym wczoraj Motor Lublin przegrał na własnym boisku z Jagiellonią Białystok 1-2. A w pierwszej lidze UKS pokonał 2-1 Polonię Bytom. Wszystko co najważniejsze wydarzyło się w tym meczu w końcówce pierwszej połowy, gdy na gola Mikołaja Łabojki odpowiedzieli błyskawicznie Kasper Nowakowski i Fabian Piasecki. A trener UKS-u Grzegorz Szoka przyznał, że mimo wygranej to nie był najlepszy mecz w wykonaniu jego zespołu.
23: Na pewno to zwycięstwo nie przyszło nam łatwo. Momentami mieliśmy dużo problemów na boisku. Założyliśmy sobie, czym, że chcemy być lepsi z piłką, poprawić te budowanie akcji w strefie niskiej, ale tutaj przy tak dobrze nastawionym przeciwniku i przeciwniku, który angażował praktycznie momentami 7 osób w pressingu, to granie raczej zabierało nam pewność siebie, budowało i nakręcało przeciwnika, więc to było trudne.
22: A dzisiaj drugi nasz pierwszoligowiec Unia Skierniewice zagra w Warszawie z Polonią. Piłkarze Pelikana Łowicz powracają po rocznej przerwie do trzeciej ligi. W pierwszej kolejce grupy pierwszej łowiczanie podejmować będą UKS Łomża. Rywale w poprzednich rozgrywkach zajęli drugie miejsce i choć doszło tam do sporych zmian kadrowych, nadal powinny liczyć się w walce o czołowe pozycje, uważa trener Pelikana Piotr Kocęba.
24: Oglądając ich ostatni mecz sparingowy gdzieś w Jagiellonii Białystok, gdzie zaprezentowali naprawdę z bardzo dobrej, solidnej strony, wiemy, że to będzie trudny mecz, że jasne, trener stawia wtedy, że dobrze, że zmierzymy się z UKS-em Łomżą teraz w pierwszej kolejce.
22: A mocna ma być też w tych rozrywkach Warta Sieradz, która w poprzednim sezonie była tuż za zespołem z Łomży. Sieradzanie w letnim okienku sprowadzili i graczy doświadczonych, i utalentowanych juniorów. Trener Marek Przybył liczy, że to zaprocentuje już od pierwszej kolejki, choć jest mała niepewność.
2: Te pierwsze mecze też są taką niewiadomą tak naprawdę, bo czy się trafi w rytm taki motoryczny, można by to powiedzieć, czy rytm piłkarski, ale myślę, że no my na tyle jesteśmy przygotowani, zdeterminowani do tego, żeby wygrywać od samego początku, że nie chcemy tego fast startu.
22: Warta rozgrywki rozpoczyna domowym meczem z Mławianką Mława. To spotkanie, podobnie jak mecz Pelikana z ŁKS-em Łomża, dzisiaj o 18:00. A przypomnijmy także, że wczoraj sezon rozpoczęła już Lechia Tomaszów Mazowiecki, która przegrała w Warszawie z KTS-em, weszło 1-2. Po raz pierwszy w historii na łódzkiej motoarenie kibice zobaczą zawody Grand Prix, czyli siódmą rundę indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Na starcie stanie pięciu Polaków. W rywalizacji o indywidualne mistrzostwa liczą się przede wszystkim Bartosz Zmar z ligi Brady Cards. Polak ma 5 punktów przewagi nad Australijczykiem w klasyfikacji łącznej. Pozostali Polacy walczą o utrzymanie w cyklu. Dla tych, którzy nie mają biletów, organizatorzy zapewniają możliwość obejrzenia zawodów w fanzonie. Jan Konikiewicz, koordynator imprezy, podkreśla, że podczas Grand Prix to nowość.
3: Pierwszy raz w historii w fanzonie pod stadionem umożliwiamy oglądanie całych zawodów, czyli kibice, którzy nie mają biletów, będą

0: pachnie naturalnie.
1: Poranek w regionie dość pogodny, w ciągu dnia może się jednak chmurzyć, możliwe także opady deszczu, także burze z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 22 stopnie, w ciągu dnia maksymalnie do 33. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 85 km na godzinę, na barometrze 992 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 8 minut po godzinie 9. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. Mamy sobotę, to jest pierwszy dzień sierpnia. No i będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę do godziny 10.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Przed mikrofonem Seweryn Potentas, a to audycja 7 dni w Łodzi i w regionie. Naszym gościem jest Mateusz Sobociński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Audycję zaczniemy od jednej z łódzkich telenoweli remontowych. Ulica Jaracza ma już za sobą kilka remontów czy też poprawek, zwał jak zwał, ale chyba o żadnym z nich nie można powiedzieć, że był udany, bo za każdym razem coś z tą kostką klinkierową jest nie tak. Miasto chce rozwiązać problem, usuwając problematyczną kostkę i zastępując ją asfaltem. Jak ocenia pan sam ten pomysł, tak na początek?
2: Mówiąc szczerze, to jest chyba pójście na łatwiznę trochę i ucieczka od głębszego problemu, czyli od nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w Łodzi. Musimy pamiętać o tym, że ulica Jaracza tworzy nam historyczną tkankę miejską. Łódź jako tako nie ma stricte jednego starego miasta, tak jak na przykład Kraków czy Wrocław. To jest tak naprawdę całe Śródmieście i ta ulica Jaracza świetnie wpisuje się w taki historyczny klimat, właśnie między innymi dzięki kostce klinkierowej, którą możemy tam spotkać, a która wytrzymała niespełna ponad 60 lat od 1948 roku. Więc moim zdaniem współcześnie mamy problem raczej z wykonawstwem robót, aniżeli z samym materiałem użytym do remontu ulicy.
1: Są różne głosy. Jedni mówią, że asfalt też tego nie wytrzyma, bo ulica jest ruchliwa, plus jeżdżą po niej autobusy, po których powstają kolejne. Inne głosy właśnie nawiązują do tego, nie kwestia materiału, a kwestia nadzoru. I jak pojawi się asfalt, to czeka nas ta sama historia. Czy może tak się stać faktycznie, że jeżeli zastąpimy to asfaltem, no to znowu te kolejne gdzieś z czasem się pojawią, rozleją się powiedzmy na chodnik na przykład.
2: No zróbmy taki mały benchmarking z miastami Europy Zachodniej, na przykład z Rzymem, który jest niemal cały wyłożony kostką. Tam też jeżdżą ciężkie autobusy, tam też jeżdżą tramwaje, jest zdecydowanie większy ruch turystyczny i ta kostka wytrzymuje te wszystkie obciążenia. W Łodzi ta kostka nie wytrzymała. Ten klinkier się rozszedł. Moim zdaniem jest to wina właśnie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją i prawdopodobnie złej podbudowy, która się znajduje na odcinku od Kilińskiego do Wschodniej, bo chyba ten odcinek jest najbardziej newralgiczny. Tego typu problemy chyba nie występują aż tak na odcinku od Wschodniej do Piotrkowskiej. Fakt faktem, przy przystanku Jaracza Piotrkowska jest już lekkie rozejście kostki, ale po tylu latach od oddania inwestycji wystarczy tak naprawdę dokonać lekkiej korekty, czy też wyprostowania po prostu tej kostki. W mojej ocenie asfalt wcale nie rozwiąże problemu, dlatego że kostka klinkierowa jest zdecydowanie trwalszym materiałem, bardziej odpornym na warunki atmosferyczne i drogowe. Sam asfalt w takim miejscu na pewno będą tworzyły się kolejne. Na pewno będziemy mieli do czynienia z nadmiernym nagrzewaniem się powierzchni, bo asfalt jest czarny, więc naturalnie będzie chłonął zdecydowaną większość promieniowania słonecznego i oddawał to potem zdecydowanie bardziej aniżeli kostka klinkierowa. Moim zdaniem asfalt jest taką trochę ucieczką i asekuracją Urzędu Miasta i nie rozwiąże tego problemu. Asfalt też będzie wymagał napraw, też będzie wymagał wymiany za kilka lat. Wystarczy spojrzeć na inne łódzkie ulice, które taki asfalt mają, a jest ich całkiem sporo, bo prawie każda. I na każdej z tego typu ulic, gdzie mamy do czynienia z ruchem autobusowym, dużym ruchem samochodowym, tworzą nam się kolejny, tworzą się popękania. I tak naprawdę sama nawierzchnia asfaltowa wcale nie jest łatwa w utrzymaniu, bo przy każdego rodzaju pracach podziemnych musimy ten asfalt zdjąć, a następnie położyć na nowo tak naprawdę łaty. W miejscu tych łączeń pomiędzy starym asfaltem a nowym będą nam się tworzyły spękania. Ten asfalt będzie niestety pracował trochę na niekorzyść całej infrastruktury, a tym samym w mojej ocenie wrócimy za kilka lat do punktu wyjścia, tracąc przy tym historyczną tkankę miejską i ten urok ulicy Jaracza, który mamy teraz.
1: Wracając do tych porównań, to nawet nie musimy odbiegać, mam wrażenie, tak daleko aż do Włoch i do Rzymu, bo na naszym Facebooku w komentarzu pod postem dotyczącym ulicy Jaracza właśnie pojawiło się chociażby porównanie do Bielska-Białej, gdzie również jest na przykład kostka klinkierowa wykorzystana jako nawierzchnia, jako jezdnia i nic się z nią nie dzieje. Pytanie też takie, miasto wydaje się być pewne jednak mimo wszystko rozwiązania, jakim jest asfalt, bo podkreśla to, że to jest rozwiązanie sprawdzone, ale jak widzimy, kostka klinkierowa też może być trwała właśnie na tych odcinkach, które zostały poprawnie wykonane.
2: Nawet nie musimy, że tak powiem, jeszcze wrócę dalej się benchmarkingować, bo wystarczy spojrzeć na ulicę Nowomiejską w Łodzi. Ulica była remontowana w latach 2000-2001. Przejęła naprawdę gigantyczny ruch w trakcie remontu łódzkiego tramwaju regionalnego. Cały ruch tramwajowy północ-południe, ruch komunikacji zastępczej autobusowej, ruch samochodowy. I na tym odcinku, który pierwotnie kiedyś przed remontem Placu Wolności, czyli Plac Wolności Północna, był tylko z kostki, ta kostka była wytrzymała. Nic się z nią zupełnie nie działo. Na dalszym odcinku fakt faktem w torowisku były płyty prefabrykowane, czyli już takie betonowe konstrukcje. Natomiast sama kostka dalej jest w bardzo dobrym stanie, a minęło już ponad 20 lat. Moim zdaniem wylanie asfaltu to jest naprawdę pójście na łatwiznę i ucieczka od problemu. A pamiętajmy, że mamy niedługo rok wyborczy, więc trzeba niektóre problemy rozwiązać dosyć szybko, nie zawsze najlepszymi rozwiązaniami.
1: Pytaniem, które chyba najczęściej zadają sobie jednak mieszkańcy, to jest typowe pytanie, kto za to zapłaci? Bo mówimy tu o ewentualnie zupełnie nowej koncepcji, więc chyba trudno mówić o naprawach gwarancyjnych i nawiązaniu do poprzednich prac, tylko no po prostu byłaby to nowa inwestycja, tak trzeba by było to traktować.
2: No tak, na pewno tego nie obejmie już gwarancja, bo jest to zupełnie inna konstrukcja drogi, w związku z tym na pewno to się nie łapie w gwarancję projektową. Na pewno zapłacimy za to my, łodzianie i łodzianki. Niestety, jest tutaj bardzo duża niegospodarność finansowa ze strony Urzędu Miasta, no bo tak naprawdę wystarczyłby dobry nadzór inwestorski nad całą inwestycją, regularne kontrole, a być może lepszy projekt samej przebudowy ulicy i dzisiaj cieszylibyśmy się świetnie, świetną drogą, świetnie równą ulicą Jaracza, zamiast szukać kolejnych rozwiązań. A pamiętajmy o tym, że wiele ulic w Łodzi wymaga pilniejszych napraw niż chyba już czwarta teraz naprawa ulicy Jaracza.
1: To teraz kolejny temat. Za nami Łódź Summer Festival. Był pan?
2: Tak, pierwszego dnia byłem na Łódź Summer
1: Festival. I jak się podoba organizacja i w ogóle cała impreza?
2: Z logistycznego punktu widzenia świetnie. Naprawdę zdecydowanie lepiej niż na niektórych prywatnych festiwalach jak Open Air czy Orange Warsaw Festival. Bardzo dobrze było to zorganizowane. Faktycznie można było w łatwy sposób dostać się na teren festiwalu. Sam teren festiwalu fakt faktem był cały zabłocony. Natomiast nie ma też co się dziwić. Mieliśmy bardzo dużo deszczy w tygodniach poprzedzających imprezę, a sam teren jest jakby nie brał łąką, więc to jest naturalne, że to błoto się tam tworzyło.
1: Ja chciałbym poruszyć właśnie kontrowersję, ale nie błoto. Chodzi o wejście na teren festiwalu. Ten zapełnił się i w sobotę, i w niedzielę, przez co zamknięto wejście, a wielu festiwalowiczów mogło posłuchać koncertów jedynie zza bram. Organizatorzy wiedzieli, że taka sytuacja może mieć miejsce, bo wcześniej było już zapowiadane, że w takich sytuacjach bramy będą zamykane. Czy dało się w ogóle jakoś temu zapobiec?
2: Oczywiście, że się dało. Urząd Miasta Łodzi poszedł tak naprawdę drogą, którą w zarządzaniu określamy jako dostęp do dobra publicznego. To nie było czyste dobro publiczne, natomiast to było dobro, które miało być darmowe i dla wszystkich. Efekt był taki, że faktycznie mogło dojść do przepełnienia, tak jak to miało miejsce drugiego i trzeciego dnia, a tym samym organizatorzy też nie byli w stanie w 100% zapanować nad tą sytuacją, no bo nikt z nas nie jest w stanie określić, jaka ilość osób może pojawić się w danym momencie na terenie takiej imprezy. Zdecydowanie tutaj powinniśmy pójść w kierunku, w naukach mówimy o dobrach klubowych, czyli właśnie takich jakby trochę ograniczających nam dostęp do danego dobra, właśnie między innymi poprzez wniesienie opłaty za wstęp na teren takiej imprezy. Wtedy organizatorzy też mają większą kontrolę nad tym, ile osób przyjdzie w danym momencie, jak rozłożyć zasoby i jak zaplanować tak naprawdę całość wydarzenia.
1: Miasto ma zagwozdkę, będzie rozmyślało pewnie o tym, co nie wypaliło w tej edycji. Zapowiedziało rozmowy między innymi z mieszkańcami Rytkini, ale wśród takich pomysłów, które mogą się pojawić, co padło na naszej antenie, jest rozważenie wprowadzenia rejestracji na to wydarzenie. Czy to jest dobry pomysł, czy to właśnie trochę nie odbiega od tej idei darmowego festiwalu?
2: No jeżeli wprowadzimy rejestrację i nie będziemy pobierali opłat, no to dalej to będzie w pewien sposób dobro darmowe, tak? Na pewno mogą pojawić się pewne ograniczenia, ale myślę, że to będzie minimalny odsetek osób, które nie będą chciały się rejestrować albo podawać swoich danych. Natomiast w mojej ocenie bez tego typu działań z roku na rok możemy mieć coraz większą frekwencję, a teren sam się nie poszerzy, nie mamy ograniczoną przestrzeń i nie wpuścimy nagle, nie wiem, 800 tysięcy osób na teren wydarzenia, więc tego typu działania, trochę regulamentujące nam wstęp, zdecydowanie pozytywnie powinny wpłynąć na sam odbiór festiwalu, no i na bezpieczeństwo jego uczestników.
1: No właśnie, chyba ten odbiór tu jest najważniejszy, dlatego że myślę, że w części tych osób, które nie dostały się w tym roku na festiwal, mimo że były tego pewne, są takie, które opłaciły nocleg, do tego mamy jeszcze przyjazd, więc opłaty za transport, co może sprawić, że ci ludzie nieprzychylnie będą o Łodzi myśleć i być może już za rok nie będą chcieli przyjechać na ten festiwal, no chyba, że właśnie coś się zmieni.
2: No w mojej ocenie jest to na pewno dyskomfortujące dla odbiorców, gdy faktycznie przyjeżdżamy spoza Łodzi, mamy wszystko zaplanowane i nagle okazuje się, że na ten festiwal nie możemy wejść. Sam byłbym rozgoryczony taką sytuacją. Dlatego moim zdaniem właśnie pójście albo w kierunku rejestracji, albo wprowadzenia nawet minimalnych opłat dla użytkowników tego festiwalu z pewnością ułatwi sytuację i wtedy odbiorcy będą pewni, że tak, wejdę na festiwal, nie będzie żadnych problemów, nie będzie przepraszania. Pełnienia. Taka opłata nie musi być wcale wysoka. Dla łodzian i łodzianek mogą mieć wejście darmowe, na przykład z kartą łodzianina, która jest bardzo u nas powszechna w mieście. I wtedy na pewno każdy, kto będzie chciał faktycznie i w odpowiednim czasie zarejestruje, czy też kupi bilet, dostanie się na teren festiwalu.
1: To na koniec jeszcze jeden temat, zupełnie inny. W tym tygodniu pojawiła się informacja, że na Rudzie Pabianickiej członkowie Stowarzyszenia Schrony w Polsce odkryli szczelinę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej, która w razie zagrożenia mogłaby pomieścić 200 osób. Znalezisko skłania do pytań, czy przez ostatni rok w mieście zadziało się cokolwiek, żeby mieszkańcy czuli się bezpieczniej i chociażby wiedzieli, gdzie w razie zagrożenia mogą się skryć. Ja mam wrażenie, że nie.
2: Oj, zdecydowanie. Chyba nie wszyscy posiadają taką wiedzę. Natomiast tak jeszcze wracając, to pokazuje tylko fakt, jak słabo była przeprowadzona inwentaryzacja tego typu obiektów, bo na pewno ten obiekt był gdzieś zapisany. Nie ma możliwości, żeby ktoś go sobie sam zbudował i nikt nigdzie tego nie zgłosił. Natomiast sam stan wiedzy obywateli, mieszkańców Łodzi może być niski tak naprawdę. Patrzmy na to, co się działo w tym tygodniu na wschodzie naszego kraju, gdzie zawyły rano syreny i tak naprawdę nikt nie wiedział, co ma zrobić. Nie było żadnych SMS-ów z RCB, nie było żadnych komunikatów w radiu ani telewizji, po prostu wyły syreny. I wydaje mi się, że ta wiedza naszych obywateli na ten temat jest bardzo niska. No bo tak naprawdę nie jest nigdzie rozpowszechniana. Ja sam pamiętam, że w szkole średniej miałem taki przedmiot jak edukacja dla bezpieczeństwa. Zupełnie nic z tego przedmiotu ciekawego i faktycznie wnoszącego w moje życie nie wyniosłem. Także wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy prowadzili szeroko zakrojonej edukacji w tym zakresie, no to będzie dochodziło do sytuacji, gdzie ludzie nie będą wiedzieli, co mają zrobić w sytuacji zagrożenia.
1: No właśnie, jaka w tym jest rola miasta, w przypadku Łodzi też na przykład Radosiedli, ale wychodząc poza Łódź, no to rad gmin, sołectw.
2: No na pewno zdecydowanie lepsza inwentaryzacja posiadanych zasobów. Nie może być tak, że są takie zasoby i nie są one w żaden sposób skatalogowane i my o nich nie wiemy. Także od tego bym na pewno zaczął. Na pewno edukacja mieszkańców, czy to przez kampanię w komunikacji miejskiej, czy to przez kampanię w szkołach, w miejscach pracy, tak żeby jak najszerzej dotrzeć do odbiorców i jak najlepiej przekazać wiedzę o tym, co zrobić, gdy dojdzie do tego typu sytuacji, co zrobić, gdy zawyją syreny, gdy dostaniemy jakiegoś SMS-a, na przykład z powiadomieniem, że następuje sytuacja zagrożenia, schowaj się, tak? Gdzie mamy pójść? Wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby pojawiła się mapa na przykład ze znaczonymi punktami schronienia. Taka mapa podobno funkcjonuje, natomiast jest ona na pewno niepełna i nie wykazuje wszystkich punktów. I z tego spętam był swego czasu rozdawany poradnik bezpieczeństwa. Do mnie on nie dotarł, do wielu osób, z którymi rozmawiałem, nie dotarł tego typu poradnik. I moim zdaniem tego typu forma jest dobra dla osób starszych, ale na pewno nie dla osób młodych, które jednak pewną wiedzę o świecie i otoczeniu czerpią z social mediów. Tam takich kampanii nie było, albo były w bardzo okrojonym zakresie przeprowadzone. Także moim zdaniem tego typu kampanie informacyjne powinny być tworzone z myślą o dotarciu do wszystkich odbiorców, od najmłodszych użytkowników do tych najstarszych.
1: A tydzień podsumowaliśmy z Mateuszem Sobocińskim, doktorantem z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 25 minut do godziny 10. No i jeszcze ważne informacje dla kierowców, bo zakończyło się utrudnienie na autostradzie A1 między węzłem Mykanów a węzłem Radomsko w kierunku Gdańska. Tam o poranku doszło do kolizji. Samochód wypadł z drogi, uderzył w bariery ochronne. No i zablokowany mieliśmy prawy pas w kierunku Trójmiasta. To utrudnienie na A1 już się zakończyło. No a sobotnie poranki u nas jest zdecydowanie aktywne, zdecydowanie sportowe i niebawem coś dla biegaczy i biegaczek. Oczywiście Fabrykant jest kobietą. To nasz cykl, w którym opowiadamy o przygotowaniach do biegu Fabrykanta, który w tym roku pod koniec sierpnia. No i Konrad Ciężki, nasz człowiek od zadań specjalnych, ale także nasz radio długodystansowy biegacz, rozmawia z biegaczkami, które wygrywały bieg Fabrykanta w minionych edycjach, no więc zapowiada się bardzo ciekawa sportowa, biegowa rozmowa. To już w Radiu Łódź za kilka chwil.

0: Żeby zachęcić dzieci do czegokolwiek, to najlepszym sposobem jest dawanie przykładu. Wszystko robimy w formie zabawy. Dzieci i tak dużo się ruszają, i tak dużo biegają podczas takich codziennych zabaw. Jak się pojawia zmuszanie, no to już się zaczyna presja i dziecko wtedy może się zamknąć i totalnie odsunąć od tych biegów.
1: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki, a to kolejna z cyklu rozmów z ambasadorkami 15 biegu Fabrykanta. W tej audycji mówimy o przygotowaniach do tegorocznego startu w biegu z historią fabrykanckiej Łodzi w tle. Oto dzisiejsza rozmówczyni.
1: Imię i nazwisko?
0: Martyna Wychowałek.
1: Rekord życiowy?
0: Na 5 km 17,57, na 10 km 35,51.
2: Dzień dobry, cześć Martyna.
0: Cześć.
2: Zacznijmy może od tego, że twój najlepszy wynik w biegu Fabrykanta to 39 minut i 31 sekund, ale myślę, że koniecznie trzeba zaznaczyć, że to jest wynik z ubiegłego roku i wtedy byłaś praktycznie kilka miesięcy, czy tam niecałe pół roku po porodzie.
0: Tak, to prawda. Generalnie moje dwa występy w biegu Fabrykanta kojarzą mi się z ciążą, ponieważ pierwszy raz biegłam będąc w ciąży, za drugim razem biegłam właśnie niecałe pół roku po porodzie.
2: I bardzo się cieszę i myślę, że wokół tego macierzyństwa po części będziemy dzisiaj oscylować w tej rozmowie. No bo tak, jesteś nie tylko jedną z najszybszych biegaczek w naszym regionie, ale jesteś też mamą dwójki fajnych chłopaków, którzy tutaj troszeczkę przez szybę się do nas dobijają. A mówię o tym dlatego, bo całe wydarzenie, jakim jest bieg Fabrykanta, no to nie tylko wyścig na tym głównym dystansie 10 km, czy podczas mili Gromana. No i to są także właśnie towarzyszące temu biegi dziecięce. To ja może zapytam wprost, twoi synowie biegają?
0: Ten najmłodszy, Leon, dopiero uczy się chodzić, także z tym jeszcze poczekamy. Natomiast Max ma już ponad 4 lata i już wiele biegów zaliczył. Między innymi w tamtym roku też biegł w biegu Fabrykanta.
2: I w tym roku?
0: I w tym roku też jest zapisany i będzie biegł.
2: Okej, no to jak to jest? Co czujesz bardziej? Większy stres przed własnym startem, czy na przykład wtedy, gdy stoisz przy tej taśmie i kibicujesz Maxowi w tym biegu dziecięcym?
0: Nie, zdecydowanie większy stres czuję przed własnym startem. Tutaj, jeżeli chodzi o biegi Maxa, to wszystko jest w formie zabawy, także tutaj nie ma mowy o żadnym stresie.
2: Okej. Okay. Ty jako doświadczona biegaczka doskonale wiesz, czym jest trening, czym jest cała ta dyscyplina treningowa, no ale jako mama też wiesz, że dzieci, no niestety, szybko się nudzą. Zastanawiam się, w jaki sposób zachęcić maluchy do ruchu, żeby ich nie zrazić przed tym bieganiem?
0: Ja myślę, że żeby zachęcić dzieci do czegokolwiek, to najlepszym sposobem jest dawanie przykładu. Dzieci obserwują nas, nasze zachowania, to co robimy i chcą robić to samo co rodzice, tak? Bo to jest fajne, bo rodzice to robią. Dla Maxa naturalne jest to, że rodzice biegają, bo od samego początku, od kiedy on pamięta, mama idzie biegać, tata idzie biegać, to jest normalny dzień dla niego, więc jest to dla niego naturalne.
2: Czyli naśladuje.
0: Tak, i właściwie to my go w ogóle nie zachęcamy do tego, a on sam z siebie wychodzi czasem z inicjatywą. Przykładowo, miałam trening na stadionie i poszliśmy sobie tam całą rodzinką, bo mieliśmy blisko. Ja biegałam 400 na 200 metrów przerwy w truchcie. No i Maxia chciał biegać ze mną. Mówię, będzie to troszeczkę za szybko dla ciebie, ale może chcesz ze mną pobiegać tą przerwę. No i ja biegałam 400 metrów, kółeczko szybko, on na mnie czekał i biegał to 200 metrów w truchcie ze mną, po czym znowu go zostawiałam, biegłam 400 metrów i on ze mną znowu tą przerwę, więc fajnie się w to zaangażował. To już było rok temu, także miał 3,5 roku, a tych przerw 200 metrów zrobił ze mną całkiem sporo, także jak na takiego malucha to było dużo i naprawdę wcale go do tego nie zachęcałam, on wychodził sam z inicjatywą.
2: Dziś mówimy o, skupiamy się na tych biegach dziecięcych przy okazji biegu Fabrykanta. No to też we wcześniejszych audycjach mówiliśmy, jak się przygotowywać, czy do biegu głównego, czy ostatnio do mili Gromana. Zastanawiam się, jak to postępować no, w przypadku z dziećmi. Czy no, z dziećmi to jest normalny trening, czy poprzez jakąś zabawę? No bo też je przecież trzeba w jakiś sposób troszkę rozruszać.
0: Nie, no jeżeli chodzi o takie maluchy, jak tutaj mój synek, 4 lata, No to tutaj nie ma mowy raczej o jakimś tam treningu. Wszystko robimy w formie zabawy. Dzieci i tak dużo się ruszają, i tak dużo biegają podczas takich codziennych zabaw, tak? Więc tutaj częściej można je zrazić, jeżeli będziemy do czegokolwiek zmuszać, niż zachęcić, tak? Przykładowo na spacerze w parku możemy się trochę pościgać, gdzieś do drzewa, do latarni, pobawić się w berka. No i dzieci nie potrzebują dużo więcej tego rozruszania, no bo mówię, naturalnie one się dużo ruszają.
2: Czyli to absolutnie wystarczy do tego, żeby później startować pewnie, na tym dystansie 100, 200, czy tam czasami nieco więcej metrów.
0: Pewnie, że tak. A nawet jeżeli dziecko nie przebiegnie całego dystansu, to przecież niczym nie przeszkodzi, że sobie przejdzie do marszu, prawda?
2: No to właśnie, niczym nie przeszkodzi lub też może zaszkodzi. Już tłumaczę tę zawiłą myśl, bo gdzieś tak fotografując zawody biegowe, często widzę tych rodziców dopingujących maluchy przed już linią mety. Niektórzy dopingują, niektórzy gdzieś tam ponaglają, niektórzy nawet, kurczę, krzyczą na te swoje pociechy. No i tak się zacząłem zastanawiać, kiedy w tych biegach dla dzieci kończy się dobra zabawa, zaczyna się ta niezdrowa presja.
0: No właśnie tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek zmuszaniu według mnie, bo jak się pojawia zmuszanie, no to już się zaczyna presja i dziecko wtedy może się zamknąć i totalnie odsunąć od tych biegów. To wszystko ma być w formie zabawy, przecież to dziecko tak naprawdę, jeżeli dobiegnie pierwsze, czy dobiegnie w połowie, czy dobiegnie ostatnie, jakby teraz to nic mu nie zmieni, tak? Jakby nie jest to takie znaczące dla niego.
2: A dla dziecka jest ważne, że dostanie pamiątkowy medal?
0: Myślę, że tak. Max się cieszy z medalu. Ostatnio zaczął coś mówić o pucharze, ale, ale zdaję sobie sprawę, że to trzeba dużo, dużo pracy, dużo wysiłku tutaj włożyć i na razie tutaj nie...
2: No jeszcze nie ten czas, tak?
0: Tak. Jeszcze wierzę,
2: musi jeszcze troszkę
0: jeszcze
2: pobiegać.
0: Wierzę, to jeszcze nie.
2: No dobrze, to tak na zakończenie. Gdybyś miała dać taką jedną, najważniejszą radę rodzicom, którzy mogą chcieć, planują zapisać swoje dziecko na pierwszy w życiu bieg, na przykład właśnie podczas biegu fabrykanta. Co by to mogło być?
0: Ja myślę, że na początku trzeba zapytać dziecko, czy ono w ogóle chce. Tak? Jeżeli chce, to fajnie byłoby też może zapisać się z jakimś kolegą czy koleżanką z przedszkola, żeby to dziecko czuło trochę więcej odwagi, żeby czuło się bardziej pewne siebie. Do tego na pewno musimy zapewniać je, że my tam będziemy, że będziemy blisko, żeby to wzbudzić takie poczucie bezpieczeństwa, że my go nie zapiszemy na bieg.
2: Nas widziało.
0: Tak, że nie to, że zapiszemy na bieg i ty sobie pobiegniesz, tylko my tam będziemy. Albo w przypadku takich maluchów najlepiej jeszcze pobiec za rękę, tak, żeby tam z nim być, bo nawet jak nasz Max chciał uczestniczyć w tych biegach, no to jak stawał na tej linii startu, to jednak trochę tej odwagi mu brakowało i zawsze za rękę chciał biec. W tym roku już nie, już biega sam, ale zawsze chce nas tam gdzieś widzieć, mieć w zasięgu wzroku, więc na pewno należy zapewnić to poczucie bezpieczeństwa. A jeżeli dziecko nie chce wystartować, no to myślę, że warto mimo wszystko zabrać je na to wydarzenie.
2: Jak
0: pokazać,
2: zobaczy,
0: jak to wygląda, tak, że te dzieci się cieszą, że biegną, że jest fajnie.
2: Że jest nagroda.
0: Tak, żeby trochę gdzieś tam pokibicować, czy nawet czy dorosłym, czy dzieciakom. Tam dookoła i tak jest zazwyczaj bardzo dużo atrakcji dla dzieci, tak? A to jakieś animacje, a to jakieś tam balony, więc myślę, że następnym razem już dziecko będzie chciało, albo nawet samo zapyta się, czy mamo, czy mnie zapiszesz.
2: Dobrze, Martyna, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Powiedz jeszcze, widzimy się na biegu fabrykanta?
0: Oczywiście, że tak.
2: Co biegniesz?
0: Dychę.
2: Dychę. No dobrze, to do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15 biegu fabrykanta.
3: No a my możemy ogłosić, że wielkie odliczanie ruszyło, bo bieg fabrykanta za 28 dni, dokładnie 29 sierpnia. Na Radiu Łódź jest patronem tego właśnie wydarzenia, a odcinki naszego cyklu, wszystkie odcinki naszego cyklu, cyklu Konrada Ciężkiego, Fabrykant jest kobietą, oczywiście do odnalezienia na radiołódź.pl. No i myślę, że to jest do odsłuchania obowiązkowo przez wszystkie biegaczki i biegaczki, zwłaszcza te osoby, które wezmą udział w tym biegu, który 29 sierpnia, więc już za 28 dni. Bieg fabrykanta, także na antenie Radia Łódź. A na zegarze 12 minut do 10.

9 minut do godziny 10 na bieżąco. Polecamy radiouć.pl, także naszą aplikację mobilną. Tam informacje z Łodzi i regionu to przede wszystkim, ale także oczywiście najnowsze doniesienia z kraju i ze świata do odnalezienia w jednym miejscu. Polecamy radiouć.pl, także nasza aplikacja mobilna do dyspozycji naszych słuchaczy. A niebawem u nas te najważniejsze informacje. W nich między innymi powiem o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych, bo groźnych sytuacji nie brakuje. Także sprawy międzynarodowe. Ostatnia noc przyniosła zmasowanie atak na Kijów. Zajrzymy także na festiwal Poland Rock Festival. Polecamy. A my już bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.

0: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
3: Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
4: Co panią boli?
5: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
4: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
10: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
12: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej, starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Na zegarze jest 10:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie niebezpieczne dla kierowców przejazdy kolejowe, zmasowany nocny atak rosyjskich rakiet na Kijów i trzeci dzień festiwalu Poland Rock. W regionie dzisiaj znowu będzie bardzo ciepło, nawet do 30 stopni, wieczorem możliwe burze. Kierowcy nadal nie zachowują ostrożności na przejazdach kolejowych. W województwie łódzkim od początku roku wypadków w takich miejscach było więcej niż od stycznia do lipca roku ubiegłego. A temu problemowi przygląda się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
14: W ubiegłym roku w całym kraju odnotowano blisko 180 wypadków na przejazdach. Rafał Wilgusiak z PKP PLK przyznaje, że w tym roku takich zdarzeń jest więcej. Wzrost zauważalny jest także w województwie łódzkim.
15: Od stycznia do końca lipca w ubiegłym roku było 105 wypadków, w tym roku jest 115.
14: Zdecydowana większość wypadków na przejazdach wynika z błędów ludzkich.
15: Kierowcy niestety ignorują znak stop, ignorują czerwone światło, sugerując się jedynie rogatkami.
14: W Moszczenicy przedstawiciele PKP oraz policja przypominali o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w ramach akcji Bezpieczny Przejazd. Od dziś na tamtejszym przejeździe dróżnika zastąpiły automatyczne urządzenia. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle grozi 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: 9 ofiar, 30 osób poszkodowanych, w tym 4 dzieci. Pożary i zniszczenia. Służby ratunkowe likwidują skutki nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Pociski uszkodziły budynki mieszkalne, szkoły, ambasady Litwy i obiekty infrastruktury. Kijowianka Olcha mówi, że z okien jej bloku wyleciały szyby, a mieszkańcy usłyszeli hałas i wybiegli na zewnątrz.
17: Od razu
13: powiedzieli, że nadlatuje kolejna grupa rakiet. Niestety większość osób nie zdążyła się schować. Ludzie byli zaniepokojeni i nie mieli już czasu. Rakiety uderzyły także w drogę. Uszkodzone zostały nasze samochody. Jeden spłonął doszczętnie, a drugi również. Nie nadaje się do naprawy. Po kolejnym nocnym zmasowanym ataku na Kijów prezydent Ukrainy i minister spraw zagranicznych ponownie zaapelowali do sojuszników o pilne dostawy systemów obrony powietrznej i pocisków do zestawów Patriot. Kilkaset tysięcy osób uczestniczy w festiwalu Paul and Rock. Impreza odbywa się na lotnisku w Broczynie w województwie zachodniopomorskim. Nikomu tam nie przeszkadza ani upał, ani kurz, ani liczne sąsiedztwo.
18: To są ludzie poznani już na Poland Rocku, którzy gdzieś kiedyś z nami zamieszkali i tak wracamy do siebie raz w roku. Wyjeżdżamy w niedzielę, wracamy za rok w poniedziałek i się wszyscy spotykamy w tym samym miejscu. Trzeba przyjechać na Woodstock, zrobić swój obóz, posiedzieć sobie tydzień ze sobą w swoim sosie, przy okazji posłuchać dobrej muzyczki.
19: Często uczestniczymy w festiwalach. Poland Rock to jest najlepszy festiwal na świecie.
20: Łączy ludzi. Łatwiej jest zdobyć 50 nowych znajomych niż doczyścić brudne stopy.
13: Dzisiaj organizatorzy festiwalu spodziewają się najwyższej frekwencji, największych utrudnień na trasach dojazdowych do Broczyna. Koncerty na głównej scenie potrwają do drugiej w nocy. Jest o tym, że piłkarze Widzewa Łódź tylko zremisowali na wyjeździe z Wisłą Płock 0-0. To był mecz drugiej kolejki PKO Ekstraklasy, który łodzianie mogli wygrać, mówi nasz reporter Robert Zwoliński.
21: Szczerze, to nie przypominam sobie spotkania z tak wieloma niewykorzystanymi, doskonałymi sytuacjami. Zawiedli przede wszystkim dwaj napastnicy, Sebastian Bergier w Widzewie i Said Hamulić w Wiśle. Gdyby byli bardziej skuteczni, no to wynik byłby naprawdę wysoki. Były to też jednak dwie różne połowy. W pierwszej lepsi byli widzewiacy, co przyznał trener Aleksander Wukowicz.
22: Spokojnie mogliśmy mecz w pierwszej połowie ustawić.
21: W drugiej więcej okazji mieli Wiślacy, a w samej końcówce Łodzian uratowała jeszcze poprzeczka. Widzew remisuje zatem drugi mecz w tym sezonie. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
13: Kolejny mecz Widzew powinien zagrać 9 sierpnia, chociaż występująca w europejskich pucharach Jagiellonia Białystok może to spotkanie przełożyć. A więcej o sporcie oczywiście piszemy na naszym portalu radiołódź.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Od rana jest coraz cieplej, na termometrze mamy już 25 stopni, a w ciągu dnia będzie znowu gorąco, prawie do 30 stopni Celsjusza. Na barometrze 993 hektopaskale, ciśnienie jest w miarę stabilne. W ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, zazwyczaj będziemy mieli rozpogodzenie, ale jest ostrzeżenie, że po południu mogą występować burze.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Kierunek lato.
24: Sobotnie, sierpniowe przedpołudnie. Marcin Mendelbaum, dzień dobry. Kierunek lato. Dziś kierunek... chyba, który kojarzy się z miłymi wydarzeniami, z miłymi wspomnieniami, z miłymi wakacjami. Wybierzemy się dzisiaj niedaleko. Tuż za granicę polską odwiedzimy Czechy i poopowiadamy trochę o Czechach. Ale o tym za kilka chwil.

0: Tak jak obiecałem, kierunek lato, dziś kierunek Czechy i że tak zaryzykuję po czesku, dobry deń.
1: Dobry deń.
0: A, już fopa na samym początku, ale o to chodzi, żeby nie było tak cudownie. Ja języka czeskiego nie znam, a właściwie Polakom pewnie się wydaje, że dość mocno znają i dobrze znają język czeski. Agnieszka Nesterowicz-Paryna, pracownia języka czeskiego. Dzień dobry, witaj.
1: Ahoj, dzień dobry.
0: No właśnie, tak się po czesku zrobiło, jak powiedziałaś ahoj, to od razu mi się z krecikiem skojarzyło. To dobre skojarzenie?
1: Bardzo dobre, bo krecik właściwie mówił dwa słowa ahoj i ojoj i to było wszystko, co krecik mówił, więc skojarzenie jest bardzo dobre.
0: No i dzięki temu Polacy wszystko rozumieli.
1: Tak, tak. Mi się wydaje, że czeski rozumieją, bo oglądali krecika, tak?
0: No właśnie, jak to jest z tym czeskim? Czy rzeczywiście Polacy rozumieją czeski, czy tylko im się tak wydaje, że rozumieją?
1: No to jest ciężki temat, dlatego że my jesteśmy Słowianami, więc chcąc nie chcąc, no te języki słowiańskie gdzieś tam rozumiemy, no ale to nie jest dokładnie tak, że, znaczy no dogadamy się ze sobą, ale można zaliczyć potężne wpadki w Czechach, dlatego że jest dużo fałszywych przyjaciół, czyli słów, które po polsku i po czesku brzmią tak samo, a znaczą zupełnie coś innego, więc tak teoretycznie można się dogadać faktycznie, też jak będziemy mówić do siebie powoli, no to jest szansa, że się zrozumiemy w takich podstawowych rzeczach, ale jak już chcemy porozmawiać na jakieś głębsze tematy, no to czasem się robi problematycznie.
0: No to żeby od razu tak pójść, jak ja to mówię, z grubej rury, to powiedzmy, na co muszą Polacy uważać, jak już pojadą do Czech? Czego nie mówić, żeby nie mieć wtopy?
1: Pierwsze, najważniejsze słowo, które ja zawsze wszystkim mówię, to jest słowo szukać. Mhm. Szukać to po czesku, to jest wulgarne słowo. Nie mogę chyba przeklinać, więc powiem, że to jest wulgarnie uprawiać miłość. Mhm. Więc jeżeli my czegoś szukamy lub kogoś w Czechach, no to brzmi to no, tak dość nieprzyzwoicie, więc na to trzeba bardzo uważać, a też jednak Polakom jest no, ciężko czegoś nie szukać, no, to jest słowo, którego używamy właściwie codziennie, więc to jest jedna z takich pierwszych wpadek, które można zaliczyć na dzień dobry.
0: Kolejne jakieś takie, przed którymi powinniśmy ostrzec tych, którzy wyjeżdżają do Czech?
1: Kolejne słowo to jest droga, bo to też jest częste słowo, które jest używane, kiedy wyjeżdżamy gdzieś. Droga to po czesku narkotyk. Miałam kiedyś takiego ucznia, który w ogóle połączył ze sobą takie właśnie problematyczne słowa. Zaczepił jakiegoś Czecha i powiedział, szukam drogi na zachód. Szukam już

0: Już wiemy, droga wiemy, zachód toaleta. Więc połączył trzy słowa ze sobą takie, że Czech się mocno zdziwił, patrząc na niego, więc też zwracamy uwagę na słowo zachód, że to jest toaleta.
1: No to nie jest bezpiecznie w Czechach dla Polaków, jeśli mają się odzywać.
0: Nie jest bezpiecznie, bo jest, tak jak mówiłam, to są tak zwani fałszywi przyjaciele, czyli słówka, które znaczą odwrotnie nawet nie to, że zupełnie coś innego, ale często to jest odwrotność, typu na przykład, nie wiem, jeżeli komuś w Czechach powiemy pięknie pachniesz, to Czech to zrozumie, że strasznie śmierdzisz, bo pachnąć to jest śmierdzieć. Więc można naprawdę takie konkretne wpadki zajrzeć, to nie tylko w takim życiu codziennym, ale również na przykład na randkach. Więc na to trzeba na pewno zwracać uwagę.
1: Czyli jeśli mężczyzna umówi się z Czeszką na randkę, to lepiej, żeby nie mówił, że pięknie pachnie.
0: Zdecydowanie nawet nie wiem, czy dobrze, żeby cokolwiek mówił oprócz tego ahoj.
1: Czyli to ma być randka milcząca. A język czeski jest w ogóle trudny do tego, żeby się nauczyć?
0: I tak, i nie. Nie dlatego, że tak jak mówiłam, jest to język słowiański, więc nam, Polakom, jest zdecydowanie łatwiej się nauczyć ze względu na to, że mamy podobną gramatykę. Na przykład mamy odmiany przez przypadki, które są dosyć podobne do siebie i tak dalej, ale z drugiej strony jest to mocno zgubne, bo jednak Polacy jakoś są przyzwyczajeni mocno do tego swojego języka, jak zaczynają się zagłębiać w ten język czeski, to mówią, o, na początku nam się wydawało, że to jest łatwe, ale im dłużej się uczymy, tym się okazuje, że jest to trudniejsze. Więc no, jest nam łatwiej na pewno niż, nie wiem, Anglikowi, Niemcowi, ale mówię, jak się zagłębiamy w ten język, no to się okazuje, że wcale to nie jest takie oczywiste.
1: Uważać i uczyć się. To przede wszystkim, jeśli chodzi o język czeski.

0: Agnieszka Nesterowicz-Paryna, pracownia języka czeskiego, dzisiaj jest gościem Radia Łódź. To wracając do tego języka czeskiego, chciałem zapytać, no bo tak, Polacy jak słyszą język czeski, to się mocno uśmiechają, ale jak tu się nie uśmiechać, jeżeli to, co mówiliśmy przed chwilą, no po prostu nas śmieszy. Czyli te takie zupełnie inne znaczenia słów czeskich po polsku i odwrotnie.
1: Dokładnie, ale to nie tylko to, bo Czesi też mają po prostu śmieszne dla Polaków słowa same w sobie. Ja jeśli mogę, to podam parę przykładów takich słówek. No to na pewno jest słowko dupaczki, to są śpioszki dziecięce, albo na przykład jebciszka, to jest zakonnica. I takie słynne słowo, no nie wiem na ile, znaczy słynne wyrażenie, nie wiem na ile ono może zostać puszczone w radiu w sobotę rano. To nie jest przekleństwo po czesku, ale po polsku tak brzmi. To jest takie zdanie jebciszka senerołcha, czyli zakonnica nie bluźni.
0: No i jak tu się nie uśmiechnąć?
1: Dokładnie, więc jest dużo, bardzo dużo jakichś takich, czy o na przykład zepsuty, to jest porouhani, po czesku to też nam się inaczej kojarzy, zupełnie po polsku, więc jest dużo słów, które po prostu nas śmieszą, nawet nie to, że znaczą coś innego, tylko po prostu są dla nas Polaków zabawne.
0: No to jeszcze takie przykłady, których podawałaś w mediach społecznościowych ostatnio, płas, gad, jakoś to tak jest, że u nas płas to płas, ale niekoniecznie w Czechach płas to płas.
1: Tak, dokładnie, wąż to jest had, gad to jest plas, a płas to jest oboziwielnik. Więc to też można się tam troszeczkę... Zresztą jest dużo takich w ogóle wyrazów, bo to nie tylko tutaj gad i płas, ale na przykład mamy słówko kwieten. Kwieten to jest po czesku maj. I tutaj też można zajrzeć wpadkę. I właśnie jeżeli chodzi o te letnie, wakacyjne klimaty, to też trzeba tutaj uważać, że jeżeli umawiamy się w Czechach, że jedziemy w kwietniu, to nie jedziemy w kwietniu, tylko jedziemy w maju. Więc na to zwracajmy uwagę.
0: A czy z chlebem jest tak, że jak idziemy kupić, to wcale nie kupujemy świeżego chleba?
1: Tak, kupujemy czerstwy chleb w Czechach. Tak, czerstwy to jest świeże i to samo w drugą stronę. Jeżeli Czesi przyjeżdżają do Polski, no to oni się dziwią, jeżeli pytają o czerstwy chleb, a panie w sklepach mówią, no nie, mamy tylko świeży, więc jakby tutaj w drugą stronę to działa tak samo.
0: No właśnie, jeśli już jedziemy do tych Czech, no są te różne wyrazy, na które my musimy uważać, ale czy tak warto odwiedzić Czechy, bo to jest bardzo ciekawy kraj.
1: Zgadza się. I to nie tylko Praga.
0: No właśnie, nie tylko Praga, ale myślę, że o tym porozmawiamy za chwilę i wybierzemy się nie tylko do stolicy Czech.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
12: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
10: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
10: Kierunek lat.

0: Agnieszka Nesterowicz-Paryna, pracownia języka czeskiego. Mówiłem przed chwilą o tym, że nie tylko wybierzemy się do Pragi. Ty często odwiedzasz Czechy?
1: Staram się przynajmniej raz w roku, ale zazwyczaj jest to częściej niż raz w roku. Ale tak, bywam w Czechach.
0: W Czechach bywasz, ale to jedziesz tak. Jedziesz do Pragi, czy już Pragi masz tak dosyć, że wybierasz inne regiony Republiki Czeskiej?
1: Ja bardzo lubię Pragę. Muszę przyznać, że Praga to jest miasto, które uważam, że każdy powinien odwiedzić chociaż raz w życiu, bo to miasto robi spektakularne wrażenie i to jest też miasto takie trochę wciągające, że jak się pojedzie raz, to chce się pojechać kolejny, odkryć jakieś nowe miejsca w Pradze. Ale to nie jest moje ulubione miasto. Moim ulubionym miastem jest Brno, które się znajduje na Morawach, dlatego że ja tam spędziłam rok, jak studiowałam, więc zażyłam tego studenckiego życia również tam. Ja bardzo polecam Morawy. Dla mnie Morawy to jest odkrycie. 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam, spędziliśmy tam z moją rodziną miesiąc, jeżdżąc sobie właśnie po Morawach. Mówi się, że to jest taka czeska Toskania, bo tam jest taki obszar winny, więc tam jest dużo winnic. Można spróbować morawskiego wina. Jest dużo pięknych miejscowości, bo to nie tylko Brno, ale też Omuniec, Znojmo, Mikulow, Lednice, które są wpisane na listę UNESCO. Naprawdę jest tam co odkrywać, więc ja bardzo polecam Morawę.
0: To już mamy Morawy, mamy Pragę, która jest jak gdyby punktem obowiązkowym, jeśli chodzi o Czechy, i myślę, że niestety Polacy często przez pryzmat Pragi spoglądają na Czechy, a przecież jest, tak jak powiedziałeś, Morawy, Brno, są też inne miejscowości, przecież Karlowe Wary, czy można wyskoczyć nawet do pobliskiej Ostrawy?
1: No jakby Czechy w ogóle, Czeska Republika jest podzielona na 3 krainy, to są Czechy, Morawy i Śląsk, i myślę, że warto odwiedzić każdy z tych rejonów, bo każdy ma do zaoferowania coś innego.
0: Ale tobie najbliższe są Morawy. To miejsce, które ci się najbardziej podoba i najbardziej lubisz tam spędzać wolny czas.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja mogę nawet powiedzieć, że ja tam zostawiam kawałek swojego serca, więc zdecydowanie ja uwielbiam Morawy, uwielbiam Brno i bardzo chętnie tam wracam, chociaż jest to ode mnie dalej niż do Pragi.
0: A gdzie zobaczyć prawdziwe Czechy?
1: No właśnie, ja bym tutaj w te Morawy jednak szła i to też, dlatego też tam pojechałam na Erasmusa, wybrałam ten kierunek, dlatego że miałam możliwość jechać do Pragi, ale zdecydowałam wtedy, że Praga jest zbyt międzynarodowa, bo to jest międzynarodowe miasto, to jest ogromne europejskie miasto i bałam się trochę, że nie poczuję tych prawdziwych Czech i nie usłyszę tego prawdziwego języka, dlatego zdecydowałam się na inne wielkie miasto w Czechach, ale jednak na Morawach, przepraszam, bo jeżeli pojedziemy na Morawy i powiemy, jesteście Czechami, albo że to są Czesi, to Morawianie się obrażają, więc to trzeba uważać. Więc pojechałam na Morawy właśnie też po to, żeby poczuć ten czeski klimat.
0: Czyli kolejne ostrzeżenie. Mnie Czechy, poza tym krecikiem, o którym wspominaliśmy na samym początku, kojarzą się też z takimi serialami, które oglądało się dawno, dawno temu. To już praktycznie prehistoria, czyli Kobieta za ladą, Szpital na peryferiach, Pod jednym dachem. I teraz gdzieś ciągle widzę, że moi znajomi jeżdżą pod dom, właśnie znany z serialu Pod jednym dachem, i tam sobie robią zdjęcia. On jeszcze trochę przypomina to, co było w tym serialu, ale czy takie właśnie mniejsze miejscowości też warto odwiedzać, czy po prostu tam się nic nie dzieje?
1: Nie, no zdecydowanie warto odwiedzać. No te czeskie miejscowości, te malutkie czy wioski, one są bardzo urokliwe, więc zdecydowanie warto odwiedzić. Też jest ciekawe to, że w Czechach jest dużo miejscowości czy centrum miejscowości, które są wpisane na listę UNESCO. Jest na przykład taka miejscowość, która się nazywa Telcz, jest cała wpisana, z tego co pamiętam, na listę UNESCO. Jest przepiękna, nie jest to duża miejscowość, ale naprawdę warto tam pojechać. W Czechach też jest dużo zamków. Ja mam takich uczniów, którzy na przykład jeżdżą i odwiedzają, zaliczają, że tak powiem brzydko, czeskie zamki, więc to też jest jakiś fajny kierunek, który można sobie obrać. Dużo osób jeździ w czeskie góry na przykład, na narty, czy nie na narty, żeby sobie pochodzić. Naprawdę warto te Czechy poodkrywać. Morze nie ma morza, ale są inne, myślę, że ciekawe regiony, które warto zobaczyć.
0: Ale za to Czesi przyjeżdżają nad Polskie Morze, nad Bałtyk, tutaj też wypoczywają.

0: Agnieszka Nesterowicz-Paryna, pracownia języka czeskiego. Mówiliśmy już o tych mniejszych miejscowościach w Czechach, które lubimy odwiedzać i tak mi się kojarzy taka mniejsza miejscowość, że Czesi spotykają się w jakiejś restauracji, w jakiejś barze, tam siedzą i kosztują to, co jest dobrego, nie tylko jeśli chodzi o jedzenie, ale także o napoje. Czy tak to wygląda? Czy tak można zobaczyć tą lokalność? Czy warto skorzystać z tej lokalności i usiąść właśnie gdzieś razem z Czechami przy jednym stole albo chociażby w jednej restauracji?
1: Zdecydowanie. Jeżeli chce się poznać Czechy, trzeba iść do czeskiej hospody. I to nie są tylko małe miejscowości, to też są duże miejscowości, to też jest Praga, Brno, Olomouc. Czesi tak spędzają czas. I mi na przykład się to bardzo podoba w Czechach, że oni mają fajny balans zachowany między życiem tym zawodowym, a życiem prywatnym. Tam jest tak, że jeżeli kończymy pracę o godzinie 16, Czech 15:30, noga przy drzwiach i on już jest gotowy, żeby sobie pójść do hospody i napić się piwka. Mhm. Bo jak wiemy, nie wiem też, czy to mogę mówić na antenie, ale w Czechach jest kult picia piwa i to nie jest po prostu siedzenie sobie ze znajomym przy piwku, tylko to jest część życia czeskiego. Oni siedzą, dyskutują sobie o życiu, spędzają tak czas, niezależnie od wieku, niezależnie od płci. Co jest ciekawe, to w Czechach można spotkać starsze panie, które na przykład siedzą z koleżankami z piwkiem, co w Polsce nie jest takie oczywiste. Więc to jest na pewno taki mocny punkt tej czeskiej kultury.
0: U nas raczej idzie się na kawę, raczej idzie się na jakiś deser. W Czechach idzie się, tak jak powiedziałaś, na piwo, ale coś do jedzenia. No nie wiem, no Polakom ewidentnie kojarzą się z Czechami knedliki.
1: No tak, oczywiście. Knedliki no to numer jeden, ale też pamiętajmy, że to nie są tylko knedliki z mięsem. Możemy sobie też znaleźć takie knedle nadziewane jakimiś owocami. To warto spróbować, bo to są pyszne rzeczy. Ja jestem największą fanką zupy czosnkowej, czesneczki i to wszystkim polecam, uwielbiam w Czechach. Oprócz tego smażeni sir, to też jest takie tradycyjne czeskie danie. Ja polecam też niekoniecznie ten typowy smażeni sir, ale smażeny hermelin. To jest taki ser typu camembert, moim zdaniem on jest smaczniejszy. Jest też spiczkowana śmietanie, to jest takie już mięsne danie. Kulajda, to jest taka bardzo ciekawa, kremowa, lekko kwaśna zupa na bazie ziemniaków i grzybów, więc jest parę fajnych dań, no nie tylko te knedliki.
0: No właśnie, bo my kojarzymy te knedliki, które tak naprawdę z naszymi knedlami to raczej mało mają wspólnego.
1: Zgadza się, to jest bardziej podobne do papuchów naszych polskich.
0: Znowu różnica, u nas knedle to gdzieś tam powiedzmy nadziane truskawkami albo śliwkami, a w Czechach to są bardziej właśnie pampuchy i ta różnica, podobnie jak z tym płazem, gadem i tak dalej. No i znowu trzeba uważać, co się zamawia. Co jeszcze dobrego można zjeść w Czechach?
1: Palacinki ze zmrzliną, czyli to jest takie danie, które ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, bo jeździłam często do Czech na narty. Czyli to są naleśniki z owocami i z bitą śmietaną. To też jest takie danie, które można sobie w Czechach zjeść. Albo, no to może nie jest czeskie danie, ale parek w rochliku po jakiejś imprezce, czyli hot dog, ale robiony w taki trochę inny sposób niż hot dog w Polsce, więc to też warto sobie gdzieś tam na ulicy.
0: No dobrze, no to powiedzmy, w jaki inny sposób jest robiony. No bo u nas to jest bułka z parówką.
1: Tak, może to obraz, bo też jest bułka z parówką, ale to jest rochlik i ten rochlik jest w nim jakby odcinany, jest od kawałek na górze, jest w nim robiona dziura takim specjalnym sprzętem i ta parówka jest wkładana od góry. Czyli nie jest rozcinany, tylko jest dziura i parówka jest wkładana.
0: A, czyli coś tak jak na stacjach benzynowych u nas.
1: O tak, no w zasadzie tak. Chociaż na stacjach takie rzeczy, ale tak.
0: Chociaż powiem szczerze, że będąc w Pradze parę lat temu, kiedy na rynku zamówiłem hot doga, to się mocno zdziwiłem, bo dostałem, można powiedzieć, całą bagietkę, taką dość długą, wypełnioną pętem kiełbasy podwawelskiej. No, w cudzysłowie mówię podwawelskiej, jakiejś tam kiełbasy cienkiej, więc to raczej mało hot doga przypominało, a raczej to była wielka buła z wielką kiełbasą.
1: Tam też na przykład popularna jest bułka i w środku jest smażony ser na przykład. To jest taki, nie wiem, hamburger czeski, można powiedzieć. Więc to też taki fast, nie fast food, tylko no dobrze, mówię fast food. Właśnie, żeby sobie zjeść zamiast jakiegoś hot doga, to można bułkę ze smażonym serem się.
0: Ja nie wiem, czy nasi słuchacze wytrzymają do końca, bo rozmawiamy tak o jedzeniu, ale mam nadzieję, że tak jest. Yeah.

0: No to wracamy do rozmowy. Agnieszka Nesterowicz, Paryna, pracownia języka czeskiego. Polacy lubią Czechów, ale czy Czesi lubią Polaków?
1: Tak, lubią Polaków. Chociaż Polakom się wydaje, że niekoniecznie, ale ja nigdy w życiu nie spotkałam się z jakimiś nieprzyjemnościami ze strony Czechów. Też mam dużo Czechów wśród swoich obserwatorów, dostaję bardzo pozytywne informacje od nich. Ja czasem pytam też, czy lubią Polaków. I tak zdecydowanie Polska w rankingu tych krajów, które lubią Czesi, jest w topce, więc lubimy się nawzajem.
0: Gdzieś jakiś czas temu dotarły do mnie badania, że coraz więcej Czechów odwiedza też Polskę i przyjeżdża właśnie wypoczywać nad Bałtyk i tutaj spędza wakacje. No więc chyba jest ta lekka przyjaźń między Polską a Czechami.
1: Tak, myślę nawet, że nie lekka, tylko dosyć mocna. Jeśli chodzi o Bałtyk, to jest to bardzo popularny kierunek wśród Czechów w ostatnich latach, bo wcześniej Czesi jeździli najczęściej do Chorwacji. Ale trochę zmienili klimat, dlatego że w Chorwacji po pierwsze trochę się zrobiło bardziej gorąco, po drugie drożej, chociaż nad polskim morzem też jest dosyć drogo, ale zmienili kierunek i faktycznie coraz częściej można usłyszeć język czeski nad naszym polskim morzem i z tego co wiem, faktycznie Czechom bardzo się nasze polskie morze podoba.
0: To ja jeszcze zapytam a propos tego języka, wracając, jak gdyby zamykając taką klamrę naszej rozmowy, Polacy często uśmiechają się słysząc język czeski, a czy w drugą stronę jest podobnie? To znaczy, że Czesi uśmiechają się słysząc język polski, bo też ich śmieszy?
1: Tak, bardzo. To dokładnie działa w tę samą stronę. My się śmiejemy z czeskiego, Czesi się śmieją z polskiego i śmieją się właśnie z tego szukać najbardziej. Oni jak słyszą, że ktoś czegoś szuka, to wiedzą, że to przyjechał Polak. Bardzo ich bawi na przykład pomoc drogowa, bo to się kojarzy właśnie z tymi...
0: No tak.
1: No, chciałam powiedzieć, użyć innego słowa. Zakazanymi substancjami. Mhm. Więc tak, jest. Dokładnie działa to tak samo.
0: Gdybyś miała takie trzy najważniejsze rzeczy na sam koniec wymienić, warto jechać do Czech, bo?
1: Bo to są nasi najbliżsi sąsiedzi, którzy są bardzo przyjaźnie i otwarcie nastawieni na Polaków i naprawdę bardzo się cieszą, kiedy słyszą, że Polacy ich odwiedzają. I tak jak my właśnie, jak mówiliśmy przed chwilą, śmiejemy się ze swojego języka nawzajem. Też po to, żeby się pouśmiechać właśnie słuchając tego języka, bo jest on dla nas zabawny, chcąc nie chcąc. Albo trzecie, żeby spróbować albo czeskiego piwa, albo czeskiego wina, w zależności od tego, do którego regionu jedziemy, bo to też jest jakiś kult w Czechach.
0: No i czeskiej dobrej kuchni do tego wszystkiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Agnieszka Nesterowicz-Paryna, pracownia języka czeskiego. Miło było Cię gościć na antenie Radia Łódź.
1: Dziękuję również. Dziękuję moc, a miejte se krasny.
0: Pięknie. Marcin Mendelbaum, do usłyszenia.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Wszystko o zdrowiu. O profilaktyce. O nowych metodach leczenia. Gdzie i jak się badać. Gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
2: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Po reklamie.
5: Na zegarze jest 11. Jarosław Turek, zapraszam na Wiadomość Radia Łódź. A w serwisie Łódzcy działacze PiS-u Mateusza Morawieckiego, rocznica Powstania Warszawskiego i krytyka hiszpańskiego rządu za politykę migracyjną. W regionie dzisiaj będzie znowu gorąco, na termometrach nawet do 30 stopni. Wyrzuceni z łódzkiego PiS-u powracają na grillu Mateusza Morawieckiego. W wydarzeniu Rozwój Plus organizowanym przez Stowarzyszenie Byłego Premiera wzięli udział politycy niedawno wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. To przez lata wszechwładna w łódzkim PiS-ie mecenas Janina Goss, wieloletnia przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, wyrzucona za niepłacanie składek, a także usunięci z partii radni Radosław Marzec i Krzysztof Stasiak.
6: Było bardzo dużo osób, była bardzo dużo pozytywnej energii, było bardzo dużo młodych ludzi, bardzo ciekawe panele, osób z różnych środowisk, niekoniecznie prawicowych.
5: Tak mówi Radio Łódź radny Krzysztof Stasiak. Pytany o to, czy w Łódzkiej Radzie Miejskiej powstanie Klub Rozwoju Plus, odpowiada, że czas pokaże.
6: Pani mecenas Goss, my nie jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. Zamykamy ten rozdział za sobą i chcemy działać naprzód. Pozdrawiamy naszych kolegów, którzy zostali w Prawie i Sprawiedliwości. Być może, jak zobaczą naszą energię, być może dołączą również do nas, do tej wizji, którą zaprezentował pan premier Morawiecki.
5: Po podziale PiS-u na partię Jarosława Kaczyńskiego i klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego do Stowarzyszenia Rozwój Plus w Łódzkiem dołączyli także parlamentarzyści Waldemar Buda i Włodzimierz Tomaszewski. 82 lata temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Największy zryw ludności przeciwko Niemcom w trakcie II wojny światowej. W Warszawie już rozpoczęły się uroczystości, o których mówi Witold Banach.
7: Uroczystość rozpoczęła msza w intencji walczących i poległych w czasie powstania. Uczestniczący w nabożeństwie weterani podkreślali, że szczególnie wspominają tych, którzy nie doczekali wolności.
8: I koledzy, i koleżanki, i mój ojciec, i mój brat.
9: Myśl o kolegach, którymi wspólnie walczyło się. Dzisiaj wspominam, pada myśl, biegnie do nich.
7: W czasie walk o Warszawę poległo około 18 tysięcy powstańców. Powstanie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, upadło po 63 dniach krwawych walk. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Niemcy spacyfikowali powstanie, a potem na rozkaz Hitlera zniszczyli stolicę. Zaiskrzyło na lidzie Praga-Madryt. Premier Czech mówi o skandalu i wzywa do zamknięcia strefy Schengen dla Hiszpanii. To reakcja na masowe przedostanie się migrantów z Maroka do hiszpańskiej Ceuty.
10: Sytuacja w Ceucie pokazuje, że niektórzy europejscy politycy lekceważą skutki swoich działań, które zagrażają innym państwom, powiedział czeski premier. Skrytykował przy tym politykę migracyjną Madrytu, w tym legalizację pobytu części migrantów. Zdaniem Andreja Babisza dochodzi do powtórki z 2015 roku, kiedy przepisy migracyjne złagodziły Niemcy. Do sprawy odniósł się również minister spraw zagranicznych Petr Macinka. To poważny problem. Europa powinna powiedzieć nie masowej migracji i jasno dać do zrozumienia, że sygnały zachęcające migrantów do przyjazdu są już nieaktualne, powiedział szef czeskiej dyplomacji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
5: W Afryce do hiszpańskiej enklawy wdarło się ponad 50 tysięcy Marokańczyków. Większość z nich już wróciło do swojego kraju. Nad jeziorem Balaton zamknięto jedną z najpopularniejszych plaż. Chodzi o plażę Helikon w Kesthej, gdzie po kontroli jakości wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych parametrów. Mówi o tym Piotr Piętka.
11: Decyzja jest szczególnie dotkliwa, ponieważ Helikon jest jedną z najbardziej uczęszczanych plaż nad zachodnim Balatonem. W tym sezonie miejsce to zyskało dodatkową popularność, ponieważ od maja stało się bezpłatną plażą miejską, dostępną zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Władze odzyskały ten teren od prywatnego najemcy bliskiego politykom Fideszu, Viktora Orbana. Problemy pojawiły się w czasie wyjątkowo trudnych warunków pogodowych. Długotrwała fala upałów powoduje bardzo wysoką temperaturę wody w Balatonie, co może sprzyjać pogorszeniu jej jakości. Plaża zostanie ponownie otwarta po potwierdzeniu, że parametry wody wróciły do normy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Przypadek Helikonu jest kolejnym sygnałem, że tegoroczne lato nad Balatonem przebiega pod znakiem ekstremalnych warunków, rekordowych upałów, problemów z poziomem wody i coraz większej presji na ekosystem jeziora. A więcej informacji z Łodzi regionu, jak zawsze, na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Temperatura cały czas rośnie, już jest dość wysoka, 27 stopni mamy teraz na termometrze w Łodzi, na barometrze 992 hektopaskale, ciśnienie lekko w dół w ciągu dnia, później w górę. W regionie znów bardzo gorąco, dzisiaj nawet do 30 stopni, ale będzie zmienne zachmurzenie z rozpogodzeniami wieczorem, także możliwe burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: A dzisiaj na tej fali relaksu płynąć będą Państwo z Piotrem Śliwińskim, za konsoletą Bartosz Florczyk. Ja przed mikrofonem do godziny 14. Witamy serdecznie.

0: Michael Jackson, fragment bestsellerowej płyty Thriller na sam początek, czyli utwór Human Nature, skomponowany przez muzyków zespołu Toto, tak nawiasem mówiąc. 10 minut po godzinie 11, chciałem powiedzieć 23, nie wiem dlaczego, ale to jest zdecydowanie godzina 11, więc w radiu ci czas na kulturę.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Jeśli sobotę chcecie Państwo spędzić aktywnie, warto zacząć od spaceru po jednej z mniej oczywistych części Łodzi. Jeszcze przed południem, sprzed Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Retkińskiej, wyruszy bezpłatny spacer od Skarbowej po Folwarczną, czyli Julianowskie Klimaty. To okazja, by poznać historię dawnego Julianowa, od willowej zabudowy, przez ślady dawnych majątków ziemskich, aż po ciekawostki związane z rozwojem tej części miasta. Organizatorzy zapowiadają wiele nieznanych historii i architektonicznych detali, obok których na co dzień łatwo przejść obojętnie. Rodziny z dziećmi mogą dzisiaj z kolei zajrzeć do Muzeum Kinematografii przy Placu Zwycięstwa 1. Tam, również przed południem, rozpocznie się wakacyjne zwiedzanie pod hasłem Nowy pracownik, przewodnik, misja, wystawa. To nietypowa forma poznawania muzeum. Uczestnicy wcielą się w rolę przewodników i podczas zabawy odkryją tajemnice ekspozycji oraz kulisy świata filmu. Z kolei o 12.30 odbędzie się rodzinne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, podczas którego będzie można poznać historię polskiej kinematografii oraz zobaczyć słynne filmowe eksponaty, w tym oryginalne lalki z oscarowego filmu Piotruś i Wilk, czy scenografie znane z kultowych produkcji. A teraz coś dla miłośników książek i architektury, bo oni powinni zarezerwować sobie popołudnie. A dokładniej o godzinie 16 w Mediatece Memo przy ulicy Moniuszki 5 w Łodzi odbędzie się spotkanie z Błażejem Ciarkowskim, architektem i popularyzatorem historii miasta, połączone z premierą jego najnowszej książki pod tytułem Remontownia ciał i dusz. Autor opowie o niezwykłych miejscach związanych z łódzką architekturą, sanatoriami i przestrzeniami, które przez lata pomagały mieszkańcom odzyskiwać zdrowie i siły. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią odkrywać mniej znane oblicze Łodzi. Z kolei wieczór w Łodzi upłynie dzisiaj pod znakiem kina. W kinie Charlie o godzinie 20 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Urodzinowe kino z Dianą Dąbrowską. Tym razem na ekranie pojawi się kultowy film Chungking Express w reżyserii Wonga Kar-wai'a. To jedno z najważniejszych dzieł współczesnego kina azjatyckiego. Opowieść o samotności, przypadkowych spotkaniach i miłości w tętniącym życiem Hongkongu, zachwycająca charakterystycznymi zdjęciami i wyjątkowym klimatem. Projekcję poprzedzi oczywiście prelekcja filmoznawczyni Diany Dąbrowskiej. Nie zabraknie także dzisiaj propozycji dla fanów kina pod gołym niebem. O godzinie 21 rozpocznie się kolejny seans polówki. Na plaży w Arturówku w ramach sekcji Plażowanie będzie można obejrzeć film Diabeł ubiera się u Prady. Przebojową komedię z Meryl Streep o świecie wielkiej mody, ambicji i zawodowych wyzwaniach. Z kolei na Rytkini wyświetlona zostanie komedia Cats Vegas, która od lat uchodzi za jeden z najpopularniejszych filmów komediowych XXI wieku. Początek obu projekcji tradycyjnie po zachodzie słońca, przypominam, około 21, ale oczywiście warto sprawdzać warunki pogodowe na bieżąco, bo gdyby pogoda nam się zepsuła, to wydarzenie może zostać odwołane. A jeśli wolicie Państwo muzykę na żywo, warto wybrać się na ulicę Piotrkowską. W ramach cyklu Wakacje na Piotrkowskiej o 18 rozpocznie się kolejny koncert Songwriter Łódź Festival, prezentujący autorską twórczość młodych artystów. Natomiast o 20 ruszy Balkon na 102, czyli kameralny koncert z nietypowej sceny umieszczonej na zabytkowym balkonie jednej z kamienic. To jedna z najbardziej charakterystycznych letnich atrakcji piotrkowskiej, która co roku przyciąga tłumy spacerowiczów. Na zakończenie warto przypomnieć jeszcze o nowej wystawie w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Można tam oglądać pracę Macieja

Kawalskiego, prezentujące malarstwo i fotografie inspirowane naturą. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć spacer wśród egzotycznej roślinności z obcowaniem ze sztuką. To oczywiście tylko część sobotnich propozycji kulturalnych w Łodzi. Bez względu na to, czy wybierzecie Państwo spacer, książkę, koncert czy kino pod gwiazdami, zapowiada się dzień pełen ciekawych wydarzeń. I tego właśnie Państwu życzę, jednocześnie przypominając oczywiście, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo na radiołódź.pl. No i cóż, dużo słońca i miłej soboty. Do usłyszenia!

Dzisiaj 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i piosenki związane z powstaniem, ale piosenki współczesne będą się pojawiały. Przed chwilą Błażej Król z nowej płyty zatytułowanej Łączy Nas. Błażej Król opowiada w tych piosenkach historię młodych wówczas mieszkańców Warszawy, ich historię, ale nie z punktu widzenia historycznego, ale bardziej emocjonalnego, bardziej życia codziennego. Wrócimy jeszcze dzisiaj do tej płyty. Teraz Ringo Starr.

Po rozpadzie The Beatles właściwie każdy muzyk radził sobie bardzo dobrze. No, to jednak byli najważniejsi muzycy wówczas na świecie i chętnie współpracowali z nimi. O, też ci wielcy. Patrząc na skład osób, które nagrały tę piosenkę Photograph, rok 1973, no to ekstra klasa absolutna, bo obok Ringo tutaj George Harrison, który zresztą pomógł skomponować Ringo tę piosenkę, jeszcze Bobby Keith, Nicky Hopkins. No, wówczas właściwie non-stop grający z Rolling Stonesami, Jim Keltner na perkusji, a więc Jack Nitzsche. No, dla osób interesujących się muzyką lat 60., 70. to wielkie nazwiska. Tak pomyślałem sobie, że wczoraj między 17 a 20 słuchaliśmy wielu nowości, więc dzisiaj będą pojawiać się też troszeczkę starsze nagrania. No i słuchając tego saksofonu Bobby'ego Keitha w tej piosence, tak od razu gdzieś coś mi kliknęło w głowie, a może by tak The Moody Blues.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
8: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
9: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
12: No i co się tak młody zawiesiłeś?
13: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
12: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
13: No ale
12: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
14: Najdłuższa fala relaksu.
15: Na zegarze godzina 11.31 do 14.00 to nasze popołudniowe, jeszcze na razie przedpołudniowe, ale później już popołudniowe spotkanie muzyczne. No a w kalendarzu pierwszy dzień sierpnia, to znaczy, że mamy półmetek wakacji. W domu mam zakaz mówienia i odliczania do końca wakacji, więc chociaż tutaj sobie powiem, że no jeszcze 30 dni wakacji. I co, wszystko od nowa, ale nie. Na razie się cieszymy tym, co przed nami, tym bardziej, że zapowiedzi pogodowe są piękne, chociaż patrzę za okno, to coś wisi w powietrzu i to raczej bardziej pod kątem burzy niż przejaśnienia. A muzycznie Carly Rae Jepsen w nowym utworze After All.

A to Izalach w nagraniu Nic Więcej. Wcześniej Carly Rae Jepsen w nagraniu After All. Dzisiaj o godzinie 17 oczywiście zabiją syreny w województwie łódzkim, ale proszę się też nie stresować w kontekście też ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce na granicy polsko-ukraińskiej, bo te syreny to będzie też próba całego systemu ostrzegania i alarmowania. Więcej na ten temat na naszej stronie radiolots.pl.

Tak sobie sprawdziłem, ile jedzie się z Chorzowa do Darłowa samochodem. No, wygląda na to, że 7 godzin, ale to chyba bardzo optymistyczny wariant, bo odległość do pokonania to 690 km. Jeżeli ktoś podróżuje tą trasą, to pozdrawiamy serdecznie.

Wszyscy pamiętają Państwo film Sekretne życie Waltera Mittiego, tam w roli głównej Ben Stiller. No jest taka scena, kiedy on zjeżdża z bardzo wysokiej góry, ale asfaltową drogą na deskorolce. I właśnie ta piosenka zespołu Johnny Faraway towarzyszy mu, no fantastycznie to dopasowano do tej prędkości, jaką Walter rozwija właśnie na swojej deskorolce. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dzisiaj urodziny obchodzi Joe Elliott z zespołu Def Leppard.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
5: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działo nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
4: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą. Walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
8: Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
9: Na zegarze jest 12.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Jarosław Turek zapraszam na wiadomości w Radiu Łódź. W serwisie upały i burze w całym kraju. Oferty zatrudnienia w łódzkim urzędzie pracy i tłumy turystów pod Tatrami. W regionie dzisiaj będzie na ogół pochmurno, ale znowu gorąco, nawet do 30 stopni Celsjusza. Burzowa, miejscami wieczna i częściowo upalna. Będzie ta sobota słonecznie i bez opadów. Będzie dzisiaj tylko w południowo-wschodniej Polsce, tak prognozuje Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami padał będzie przelotny deszcz. Wystąpią też burze, które aktywne pozostaną aż do godzin nocnych. Burzom lokalnie towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, najbardziej ulewne na południowym zachodzie, w centrum i na północy, gdzie spaść może nawet około 50 mm deszczu. Porywy wiatru osiągać mogą nawet do 110 km na godzinę.
9: Na południowym wschodzie kraju dzisiaj największe upały, tam od 34 do 37 stopni, najchłodniej nad morzem 20 stopni, a u nas w centrum do 30 stopni. Praca czeka w Łodzi, nawet do 10 tysięcy złotych brutto. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi pojawiły się nowe oferty zatrudnienia. Poszukiwani są m.in. kierowcy, specjaliści handlowcy, pracownicy księgowości, wychowawcy, elektromechanicy i pielęgniarki. A więcej wie o tym nasz reporter Miłosz Warszawski.
3: Najwyższe wynagrodzenie, ponad 9 tysięcy złotych, oferowane jest kierowcy z prawem jazdy C plus E. 8 tysięcy złotych brutto plus premię może zarobić specjalista w łódzkim oddziale Narodowego Banku Polskiego. 7,5 tysiąca oferuje Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmów, specjaliście do spraw zamówień publicznych. Z kolei 7 tysięcy złotych brutto mogą otrzymać handlowiec w jednej z łódzkich firm poligraficznych czy specjalista do spraw finansowo-księgowych w Instytucie Medycyny Pracy. Łódzki MOPS natomiast szuka wychowawcy w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej, a Politechnika Łódzka zatrudni specjalistę do spraw bezpieczeństwa. Prywatny gabinet lekarski poszukuje również pielęgniarki. Stawka wynosi 50 zł brutto za godzinę. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
9: Wśród ofert są zarówno umowy na czas określony, jak i nieokreślony. Wymagania zależą od stanowiska, liczą się konkretne uprawnienia, w niektórych przypadkach wykształcenie wyższe i doświadczenie. Podróż samochodem przez Bułgarię jest od dzisiaj droższa, jeśli ktoś wybiera się na wakacje w tamtą stronę. W życie weszły właśnie nowe stawki elektronicznych winet, wyższe średnio o 30%, o czym donosi Piotr Piętka.
11: Decyzję podjął bułgarski rząd, tłumacząc ją koniecznością zwiększenia środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej. Najbardziej odczują to turyści jadący nad Morze Egejskie. Cena tygodniowej winiety dla samochodów osobowych wzrośnie z 7,70 euro do 10 euro. Droższe będą również winiety jednodniowe i weekendowe. Zmiana dotyczy również wszystkich kierowców, nawet tych, którzy nie jeżdżą autostradami. Winiety są obowiązkowe na wszystkich rodzajach dróg, pozostaną w pełni elektroniczne i będą przypisane do numeru rejestracyjnego pojazdu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Pozyskane z opłat za autostradowe winiety pieniądze bułgarski rząd chce oczywiście wykorzystać na budowę nowych dróg. A my wracamy na południe Polski, bo ratownicy Topru ostrzegają w tej chwili przed skutkami upałów w górach. W tym tygodniu na Rysach po polskiej i słowackiej stronie zmarły dwie osoby z powodu nagłego zatrzymania akcji serca. Rafał Kubacki z Topru mówi, że ze słonecznej pogody w Tatrach korzystają teraz dziesiątki tysięcy turystów, także na najtrudniejszych szlakach.
12: I też mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. Czyli wystarczy, że na wąskim szlaku jedna osoba popełni błąd albo jest mniej sprawna i idzie to, że tak powiem, wolniej. I to ma reperkusje, odbicie na pozostałych uczestnikach takiej wycieczki.
9: Ratownicy zachęcają więc turystów do wybierania mniej popularnych i łatwiejszych teraz, na przykład w Tatrach Zachodnich. Kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Na termometrze w Łodzi mamy teraz 27 stopni, na barometrze 992 hektopaskale, wiatr słaby z północy. W regionie dzisiaj będą przeważać chmury, ale i tak będzie bardzo gorąco, nawet do 30 stopni. Będzie zmienne zachmurzenie, a wieczorem według zapowiedzi mogą się pojawić burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Pięć minut po godzinie 12 na naszym zegarze. Bartosz Florczak przed mikrofonem. Witam w drugiej godzinie naszego już teraz popołudniowego muzycznego spotkania, które rozpoczniemy od Madonny, ale Madonny sprzed lat.

A ja lubię to wcielenie Madonny balladowe, nieco spokojniejsze. Take a Bow, rok 1994, nie tak dawno ukazała się płyta Confessions to Madonna i mówiono o tym, że powróciła do wielkiej formy i że ta płyta wielu fanów Madonny zachwyciła, no ale wyniki sprzedaży po pierwszym tygodniu po tej euforii już tego nie potwierdzają, bo płyta Confessions to zarówno, jeżeli chodzi o te najbardziej prestiżowe listy Billboardu w Stanach i w Wielkiej Brytanii, już znalazła się poniżej 30 miejsca w Stanach, a w Wielkiej Brytanii jest jeszcze gorzej, 40 miejsce. To oznacza, że ci, którzy chcieli kupić ten album, czyli wierni, fani, oddani, zrobili to pewnie w pierwszym, ewentualnie drugim tygodniu, no a teraz nabywców ubywa. Trzeba się z tym chyba pogodzić, że to już nie jest czas, kiedy Madonna wyznacza trendy. Gdzieś może za nimi podążać, ale to już nie jest muzycznie ten czas, że ona dyktuje warunki. No to co, teraz zespół Hey.

Rok 1967 i wielki przebój duetu Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Oczywiście piosenka powstała na potrzeby filmu Absolvent Mike'a Nicholsa. Filmu, który będzie miał teraz swoją repremierę w polskich kinach studyjnych we wrześniu, ale już wcześniej odbędą się takie pokazy przedrepremierowe i między innymi w kinie Charlie. Taki pokaz odbędzie się prawdopodobnie 7 sierpnia, proszę sprawdzić. Wybitna absolutnie kreacja Dustina Hoffmana w roli Benjamina, no i Anne Bancroft jako pani Robinson, absolutnie powalająca. No, wielu fanów kina nie miało okazji widzieć tych kultowych dzieł z lat 60., 70. na dużym ekranie. Teraz wraca moda na odrestaurowanie takiego obrazu w najlepszej możliwej jakości, no i też pokazanie właśnie na dużym ekranie, co jest dodatkowym, niesamowitym przeżyciem. Dzisiaj 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wracam do płyty Łączy nas Błażeja Króla, która poświęcona jest właśnie powstańcom, ich losom. Teraz z tej płyty nagranie pod tytułem Srebrny medalik, obok Błażeja Daria ze Śląska.

metaliczny posmak w ustach, twój metalik w słońcu lśni, w głowie piszczy straszna pustka, brzuch kręci dusik na. Metaliczny posmak w ustach, twój metalik w słońcu lśni, w głowie piszczy straszna pustka, brzuch kręci dusik cios. Ha!

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
4: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
2: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
6: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
7: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
8: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Na zegarach 30 minut po godzinie 12. Jeżeli Państwo planują różne wydarzenia na sierpień i zapisują sobie w kalendarzu, no to sugeruję też i proponuję zapisać sobie 16 sierpnia, godzina 18, studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź, bo tam wyjątkowe spotkanie z Mary z Polski, artystką młodego pokolenia, i Dariuszem Kuldą, znanym z zespołu Kontrola W, legenda lat 80. sceny z duńsko-wolskiej i nie tylko, sceny alternatywnej. Zespół Kontrola W nagrywał w Radiu Łódź i te oryginalne, analogowe taśmy zostaną odtworzone podczas tego spotkania. A wszystko przy okazji wskrzeszenia tej muzyki nowym zupełnie projektem Mary z Polski, gra Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky. 16 sierpnia spotkanie i będziemy słuchać tych taśm, a także rozmawiać o pewnie historii, ale też o tym, co, jak ta muzyka dzisiaj funkcjonuje i co się z nią wydarzy. Mary jest fantastyczną rozmówczynią i naprawdę polecam Państwu spotkanie się z nią. No a 26 września w Domu Kultury Ariadna jako finał New Jazz Music koncert Mary, która właśnie zaprezentuje te piosenki Kontroli W i kosmetyki Mrs. Pinky. To będzie 26 września i tam też pojawi się wcześniej jako taki zwany support zespół młody albo artysta młody z Łodzi województwa, który brał udział w przeglądzie New Jazz Music. O tym wszystkim będziemy jeszcze mówić, zresztą ta druga połowa roku muzycznie będzie bardzo, myślę, ciekawa, także jeżeli chodzi o nasze studio. A jeżeli Państwo chcieliby się wybrać właśnie 16 sierpnia do nas, no to proszę napisać na adres wydarzenie@radioloc.pl. Po prostu napisać, że chcieliby Państwo być wtedy z nami. Serdecznie zapraszamy. Raz tylko powtórzę, godzina 18. Wszystkie szczegóły i wszelkie informacje znajdą Państwo też na naszej stronie, oczywiście radioloc.pl. A teraz nie Mary, teraz Gaba. I to w repertuarze Wojciecha Młynarskiego.

Kiedyś ten utwór śpiewała Danuta Rin. Dlaczego ja powiedziałem Wojciech Młynarski, to za chwilkę powiem, bo pomyłka z mojej strony. To jest oczywiście kompozycja Włodzimierza Korcza i tekst Jonasza Kofty. Przepraszam, czy to wszystko ma sens? Wykonała Gaba Kulka, która fantastycznie sprawdza się w tego rodzaju projektach, a projekt sięga roku 2017. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie, a także Warszawska Orkiestra Rozrywkowa wzięły na warsztat utwory właśnie z lat 60., 70., no i Gaba była jedną z tych osób, które pojawiły się na scenie i śpiewała te piosenki. To wszystko później zostało utworzone, zdaje się, na dwóch płytach fantastycznych, Paprykarz i Oranżada. O, takie, taki tytuł, gdzieś powracający także smakiem do lat 70. No a o Wojciechu Młynarskim myślałem w kontekście z tego samego koncertu nagrania, bo on napisał tekst dla Ireny Santor, Janusz Sent napisał muzykę. Dlaczego ona, a nie ja?

Gaba Kulka jeszcze raz zaśpiewała, dlaczego ona, a nie ja, kiedyś śpiewała ten utwór Irena Santor. Przepiękne wykonania, nowe aranżacje znajdą Państwo na tych płytach. Klubowy Paprykarz i Oranżada. Tutaj akurat płyta Na Dzień, gdzie na warsztat wzięto piosenki, powiedzmy, trochę jazzowe, no a ta na noc to utwory big beatowe. Wszystko wykonane w przepięknym miejscu w Filharmonii Szczecińskiej, nawiasem mówiąc. Ten konkurs architektoniczny, który tam odbył się, aby wyłonić właśnie wykonawcę tego gmachu, to był chyba, zdaje się, około 2007-2008 roku, wygrała pracownia z Barcelony, bo to był konkurs międzynarodowy. No to taka malutka tylko ciekawostka. Te płyty wciąż są dostępne z zapisem koncertów. Gorąco Państwu je polecam. A teraz zespół T-Love, piosenka też mająca związek z dzisiejszym dniem i rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

czasy płyty King i historia o pani z dołu, historia o też bohaterce powstania bez wymienienia nawet nazwy tego wydarzenia. Zespół Tila przed chwilą na naszym zegarze 12,5 minuty do godziny 13 tu Radio Łódź. Teraz zupełnie inna muzyka.

W mózgu w barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry.

0: Lasy deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
1: Bisz i Radek. Ten Radek to Radek Łukasiewicz, znany chociażby z zespołu Pustki, czy teraz ze współpracy z Matyldą Damięcką, wcześniej Nerd, no, taki projekt, w którym m.in. Pharrell Williams występował. Do godziny 13 jeszcze zespół The Beatles, czasy płyty Rubber Soul, płyty, która zostanie wydana jesienią w formie już takiego pięknego pudełka deluxe, tam niepublikowane do tej pory różne nagrania z sesji. Może nam się nawet uda po 13 jedno takie nagranie wyemitować. A póki co kompozycja George'a Harrisona, Think For Yourself.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
10: Na zegarze jest 13. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomość Radia Łódź. W serwisie spodziewany powrót upałów i zagrożenia pożarowego w lasach. Wyjazd polskich strażaków do gaszenia lasów w Hiszpanii i rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W regionie dzisiaj będzie na ogół pochmurno i znowu gorąco, nawet do 30 stopni Celsjusza. Nadciąga kolejna fala upałów, a w lasach oznacza to większą suszę i duże ryzyko pożarów. Dlatego w regionie łódzkim policjanci strażacy leśni już rozpoczęli wzmożone kontrole. Takie działania od jakiegoś czasu prowadzą mundurowi z Łowicza i Nieborowa. Mówi o tym nasz reporter Miłosz Warszawski.
11: Upały znów dadzą się we znaki, a to oznacza wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Dlatego mundurowi prowadzą specjalne działania, aby zapobiec niebezpiecznym incydentom. Mówi starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
12: Celem akcji jest wzmocnienie działań kontrolnych i profilaktycznych, przeciwdziałanie celowym podpaleniom oraz kontrola przestrzegania przepisów pożarowych.
11: Służby apelują o rozwagę i ostrożność.
12: Nie używajmy otwartego ognia w lasach i w bliskich odległościach. Niedopałki papierosów czy szklane butelki mogą stać się przyczyną pożarów. Poruszanie się pojazdami po drogach leśnych jest dozwolone wyłącznie na drogach udostępnionych do ruchu.
11: Patrole są doraźne. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
10: Na razie zagrożenie pożarowe w regionie jest niskie, ale wzrost temperatury przy braku opadów w najbliższych dniach może sprawić, że to szybko się zmieni. Polscy strażacy wyruszyli do Hiszpanii. W okolicach Toledo będą wspierać hiszpańskich kolegów w walce ze skutkami pożarów i zarzewiami ognia. Od dzisiaj do końca miesiąca misję będzie pełnić 105 polskich strażaków, o czym informuje Paweł Pawlica.
13: Pierwsza rotacja licząca 35 strażaków z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania wyleciała wojskowym samolotem CASA z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Wieczorem strażacy wylądują w Hetafe, gdzie czeka na nich już wysłany wcześniej z Polski sprzęt.
14: W głównej mierze są to narzędzia ręczne. Mamy węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
13: Pierwsza rotacja strażaków będzie działała na miejscu przez 10 dni. Potem zmienią ich ratownicy z Łodzi, Olsztyna, Lublina, Białegostoku i Poznania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
10: Do gaszenia pożarów w Hiszpanii wyjedzie 15 łódzkich strażaków. Jak co roku przed Muzeum Powstania Warszawskiego stoi wyjątkowo długa kolejka oczekujących na zwiedzanie w rocznicę wybuchu powstania. Do placówki przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a także z zagranicy. Przemysław Lis pytał stojących w kolejce, dlaczego zdecydowali się spędzić ten wyjątkowy dzień właśnie w tym miejscu.
15: Dlatego, że dzisiaj 1 sierpnia, proszę pana, bo to jest nasza wolność, bo to jest historia, bo to jest moja praca dyplomowa ze szkoły średniej, Powstanie Warszawskie w literaturze polskiej. Przyjechałyśmy specjalnie z Malborka.
16: Powstanie Warszawskie dało wszystkim Polakom ten dzień wyjątkowy i wolność, także warto tu być i poświęcić tę chwilę czasu.
17: Póki żyjemy, póki jest pamięć przekazywana, póki mamy to w sercach, będzie pamięć trwała.
10: 1 sierpnia 1944 roku do walki z niemieckim okupantem stanęło około 45-50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Godzinę rozpoczęcia powstania wyznaczono na 17 i o tej godzinie dzisiaj w całym kraju zawyją syreny. Wojskowe śmigłowce i potężne samoloty transportowe. Na lotnisku Wilamowo pod Kętrzynem w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczynają się Mazury Air Show, impreza organizowana już po raz 25. Jakie można zobaczyć maszyny w tym roku, wylicza wieloletni komandor pokazów Michał Andrachowicz.
18: W tym roku na wystawie statycznej będziemy mieć 9 statków powietrznych, w tym Apache, w tym słynny śmigłowiec z Afganistanu Mi-24, w powietrzu Black Hawk, Herkules, latające łodzie, samoloty ultralekkie.
10: Pokazy w Wilamowie słyną z tego, że każdy może podejść do sprzętu, porozmawiać z załogami, właścicielami samolotów, a także samemu zbić się w powietrze podczas lotów widokowych. Impreza potrwa do niedzieli. A informacje z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radio.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Na termometrze w Łodzi 27 stopni, ale będzie więcej. Na barometrze 992 hektopaskale. Wiatr słaby z północy. W regionie dzisiaj będą przeważać chmury z niewielkimi rozpogodzeniami, ale i tak będzie bardzo gorąco, bo temperatura może sięgnąć 30 stopni, a wieczorem możliwe burze.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Płyniemy na tej fali relaksu w składzie Piotr Śliwiński, Bartosz Florczak i mam nadzieję, że wielu z Państwa jest z nami. Do 14 jeszcze spotkanie w tym składzie. Teraz M People.

A to jeszcze Midnight City, oczywiście MAT3 w Radiu Łódź na naszych zegarach 18 minut po godzinie 13. Światowe serwisy informacyjne donoszą o tragicznych wieściach po lawinie na Broad Peaku. Tam w czwartek lawina zeszła z góry i zaginęła 10-osobowa grupa wspinacza. Wśród nich legendarny, można powiedzieć, Nirmal Purja, czyli człowiek, który dokonał wejścia na 14 ośmiotysięczników w 140 kilka dni. Potem się okazało, że dwóch szczytów jednak nie osiągnął, ale i tak zdobył je wcześniej, więc i tak przeszedł do historii jako człowiek, który najszybciej wszedł na te wszystkie najwyższe góry Himalaj i Karakorum. Potwierdzono, że Nirmal Purja niestety także zginął w tej tragedii na Broad Peaku w czwartek. Pewnie więcej informacji i więcej szczegółów niebawem pojawi się w tych międzynarodowych mediach. My, jako Polacy, też przeżyliśmy kilka tak naprawdę tragedii związanych z Broad Peakiem i ta nazwa jakaś taka od wielu lat wydaje się bardzo mroczna. Na zegarze 19 minut po 13.

0: Duran Duran w nagraniu Ordinary World, a może by tak jakiś koncert zespołu Duran Duran w Polsce mógł się odbyć, bo no, bardzo dawno nie było żadnych informacji na ten temat, żeby mieli przyjechać, a wciąż grają przecież i to grają znakomite koncerty. Jakiś czas temu w Hyde Parku między innymi byli główną gwiazdą w jednego z letnich brytyjskich festiwali. Wciąż mają przecież na koncie wielkie przeboje, wciąż są w świetnej formie i bardzo dobrze byłoby, gdyby pojawili się na jakiejś trasie i może zahaczyli o Polskę. No to teraz powrócimy do zespołu The Beatles, do płyty Rubber Soul, o czym mówiłem, że jesienią ukaże się pudełko pod szyldem Deluxe i tam znajdziemy różne po prostu kolejne podejścia czasami, może jeszcze niekompletne wersje, jak szkice utworów, które później trafiły na ten słynny album. Jedno takie nagranie już opublikowano i ktoś może zapytać, ile jeszcze tych niepublikowanych piosenek zespołu The Beatles gdzieś tam w archiwach jest. Pewnie sporo, bo jeżeli każde podejście było nagrywane, no to przecież czasami to było kilkadziesiąt na różnych wersji, na przykład jakiejś piosenki, więc jeszcze mają zapasy, spokojnie. No to w takim razie pierwsze podejście do utworu Michelle.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: Reklama.
1: Co panią boli?
2: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
1: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
2: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
3: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Za chwilę w naszym programie Ekologia bez ogródek, ale do tego czasu jeszcze Bruce Springsteen zaśpiewa z filmu Jerry Maguire, tam w rolach głównych, jeżeli państwo pamiętają, Tom Cruise. Mówi się o tym, że Tom Cruise no, jest poważnym kandydatem do przyszłorocznych Oscarów za film Digger. Przekonamy się w październiku, bo wtedy ten film wejdzie na nasze ekrany. Secret Garden, oto Bruce.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Dzisiaj wracamy do wyjątkowego tematu, który przyniósł w ostatnim czasie mnóstwo zaskoczeń, czyli do tematu chwastów. My te rośliny będziemy sobie jeszcze odpowiednio nazywać razem z dr Dorotą Mańkowską, byłym naczelnikiem Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. Dlaczego chwasty mogą być dla nas tak bardzo niebezpieczne i kiedy warto zwrócić na nie uwagę, żeby po prostu nie było problemu?
2: Niestety w grupie chwastów też funkcjonują rośliny, które nazywamy roślinami inwazyjnymi. Są to takie rośliny, które przybyły do nas, do Polski, często na gapę, ponieważ rośliny również podróżują z ludźmi, nie tylko współżyją z nimi na stałe, ale również podróżują.
1: W jaki sposób?
2: Zazwyczaj na gapę, to znaczy gdzieś tam ich nasiona wplątują się albo w ubrania, albo dostają się do bagażu. I one po prostu sobie przemieszczają nawet się z jednego kontynentu na drugi kontynent. No i tam, jak trafią do takiego zupełnie nowego miejsca, no to ich losy bywają różne. Jeżeli to jest klimat, w którym one się dobrze czują, niestety bardzo często stają się gatunkami inwazyjnymi, które bardzo mocno się rozprzestrzeniają i stanowią zagrożenie dla gatunków rodzimych. Tak było na przykład w przypadku chociażby nawłoci kanadyjskiej.
1: Czyli ta słynna mimoza z wiersza Tuwima.
2: Dokładnie, ta słynna mimoza. Co prawda one wyglądają rzeczywiście zjawiskowo na początku jesieni, we wrześniu, kiedy całe pola właśnie nawłoci kwitną na żółto. Jest to fantastyczny widok, ale niestety jest to taka roślina, która wytwarza ogromne, przeogromne ilości nasion. Jeszcze te nasiona są wyposażone w aparaty lotne, przez co no, rozprzestrzeniają się na gigantyczne odległości i przez to roślina ta po prostu zajmuje miejsce innym roślinom rodzimym, które na przykład no, rosłyby na łąkach czy innych miejscach. Ona po prostu tak zadarnia glebę, że funkcjonowanie tych innych roślin staje się niemożliwe.
1: A na co poza nawłocią powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę?
2: No, poza nawłocią oczywiście bardzo takim dużym zagrożeniem stanowi oczywiście barszcz sosnowskiego. Jest to roślina o tyle niebezpieczna, że powoduje oparzenia na skórze i to są oparzenia bardzo poważne, dlatego że to nie są oparzenia powierzchniowe, tylko takie głębokie. Te bąble surowiczne, które pojawiają się po oparzeniu właśnie barszczem, są pod grubą warstwą skóry, przez co one się bardzo trudno goją. Sama się o tym przekonałam i również kiedyś miałam bliskie spotkanie z barszczem sosnowskiego i proszę mi uwierzyć, że no te rany po oparzeniu są bardzo uciążliwe i bardzo długo się goją.
1: Bo to jest w ogóle bardzo charakterystyczne, że jeżeli chodzi o ten barszcz sosnowskiego, to jest o tyle skomplikowana sytuacja, że te opary, czy ja dobrze mówię, które unoszą się przy tej roślinie, to one już działają negatywnie na naszą skórę i to wcale nie jest tak, że my musimy dotknąć tej rośliny, no, żebyśmy po prostu mieli kłopoty.
2: Tak, ale pod warunkiem, że jest to bardzo ciepły dzień, tak? Bo w taki zwykły dzień, no to jednak musi być ten kontakt bezpośredni, natomiast w momencie, kiedy mamy takie upały, gdzie temperatury są ponad 30 stopni, to rzeczywiście te olejki eteryczne, no mogą się na tyle uaktywnić, że jest to no, bardzo niebezpieczna roślina.
1: Ile trwa leczenie takich oparzeń, prawda?
2: Oparzeń
1: po barszczu sosnowskiego?
2: No na pewno kilka miesięcy do pół roku.
1: Także szanowni państwo, proszę uważać i proszę sprawdzić, jak ten barszcz sosnowskiego wygląda. Tym bardziej, że to nie jest już sprawa związana z terenami poza Łodzią, gdzieś na przykład na takich terenach nieuczęszczanych, ale rzeczywiście, jak się okazuje, również w mieście taki barszcz sosnowskiego może się pojawić. I tutaj znowu wracamy do tematu związanego właśnie z tymi chwastami, że one bardzo szybko i w taki niekontrolowany sposób potrafią się przenosić.
2: Tak, dlatego, że no to jest jedna z takich właśnie umiejętności tych roślin przetrwania i rozprzestrzeniania się właśnie na duże odległości. Robią to bardzo sprytnie, właśnie tak jak wcześniej mówiłam, wytwarzają bardzo dużą ilość nasion. Te nasiona bardzo często mają aparaty lotne, przez co są lekkie, przez co z powodzeniem razem z wiatrem przenoszą się na bardzo duże odległości, a niektóre z nich mają haczyki, czyli takie aparaty czepne i one czepiają się wszystkiego, co chodzi. Mówię tutaj o i ludziach, i zwierzętach, i właśnie na gapę podróżują razem z tymi zwierzętami, rozprzestrzeniając się. Zresztą takim przykładem oczywiście może być łopian, który dla niektórych z Państwa na pewno jest rośliną bardzo uciążliwą, ponieważ sami Państwo dobrze wiecie, że jak wejdziemy w łopian i te rzepy, niektórzy mówią tak brzydko dziady, przyczepią się do ubrania, to rzeczywiście trudno bardzo się ich pozbyć, ale trzeba również nie zapominać o tym, że taki właśnie łopian jest rośliną bardzo inspirującą dla osób, które projektują różne nowe technologie. Dlatego, że nie zapominajmy, że osoba, która wymyśliła rzepy, to było bardzo dawno temu, wbrew pozorom, w połowie XX wieku, właśnie wzorowała się na owocostanie łopianu i te rzepy wymyśliła, jakby kopiując ten mechanizm zaczepiania się owoców łopianu. Tak samo jest z takimi nowymi nanotechnologiami hydrofobowymi. Ja tutaj mam na myśli farby elewacyjne, które się samo oczyszczają. One również korzystają z przystosowań łopianu, tym razem z liści, które mają takie mikrowłoski, które powodują, że woda na tych liściach nie utrzymuje się i ona od razu spływa, zabierając ze sobą wszelkie zanieczyszczenia.
1: Czyli jeżeli chodzi o te chwasty, po prostu możemy się też od nich sporo nauczyć. Czego jeszcze warto dowiedzieć się o chwastach?
2: Są to bardzo takie inspirujące rośliny, ponieważ potrafią sobie poradzić na bardzo trudnych stanowiskach. Mają takie niesamowite przystosowania, jak chociażby to, że ich nasiona potrafią przetrwać w glebie, przeleżeć kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat i one nadal zachowują możliwość kiełkowania. I czasami się dziwimy, że na przykład mamy jakiś, nie wiem, skrawek ziemi, że tam nic nie chciało rosnąć i nagle pojawiają się tam rośliny. Skąd one się wzięły? A właśnie wzięły się z banku nasion tak naprawdę, który znajduje się w glebie. I to są rośliny, które jakby potrafią właśnie kilkadziesiąt lat czekać na odpowiednie warunki, tak, ażeby móc wznowić swoją wegetację. Także to jest bardzo dla nich cenne przystosowanie. Poza tym chwasty to są rośliny, które bardzo wcześnie kiełkują i bardzo szybko rosną, przez co jak gdyby są zawsze o krok wcześniej od pozostałych roślin, które zaczynają swoją wegetację później. Przez to zajmują miejsce, potrafią się fantastycznie rozpychać i też na tym wygrywają. Właśnie te olbrzymie korzenie, które mają, tak? Na przykład ostrożeń polny, te 3-metrowe korzenie, to proszę sobie wyobrazić, jak sięga ta roślina głęboko w ziemię i właśnie ta możliwość wydobywania tych pierwiastków chemicznych, soli mineralnych z tak głębokich warstw ziemi, to jest to rzeczywiście coś, co jest rzadko spotykane w świecie roślin.
1: A dzisiaj naszym gościem była dr Dorota Mańkowska, były naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

W naszym popołudniowym muzycznym spotkaniu do godziny 14 to prawie wszystko. Za chwilę w studiu pojawi się Piotr Bielawski, a ja dziękuję Państwu za dzisiaj. Jutro usłyszymy się w tonacji SEPI po godzinie 8. Bartosz Florczak, kłaniam się.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krekondy poprzeczka.
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
11: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
12: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
13: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
0: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
15: Pipi Pończoszanka!
14: Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
16: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
17: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
18: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
19: To Radio Łódź, jest 14. Wiktoria Makowska, dzień dobry, zapraszam na wiadomości. IMGW ostrzega, po południu i wieczorem nad Polską przejdą gwałtowne burze. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Dziś w godzinę W mieszkańcy oddadzą hołd powstańcom. Najlepsi żużlowcy świata po raz pierwszy wystartują dziś na Moto Arenie w Łodzi. Dziś upalnie, a wiatr słaby i umiarkowany. Sobota kolejnym dniem z burzami w Polsce. W większej części kraju najsilniejsze mają być po południu i wieczorem. W większości terytorium Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, także w Łódzkiem, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
20: Na obszarze objętym ostrzeżeniem drugiego stopnia sumy opadów w ich trakcie mogą osiągać do około 50 mm, porywy wiatru do 95 km na godzinę, a lokalnie nie można wykluczyć porywów do około 110 km na godzinę. Możliwe są też opady większego gradu.
19: Równolegle, głównie we wschodniej i centralnej części Polski, obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami, a więcej o pogodzie po wiadomościach.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Warszawie i w Łodzi punkt o godzinie 17, czyli w godzinę W, zawyją syreny alarmowe. Minutą ciszy mieszkańcy i turyści oddadzą hołd i upamiętnią przodków, którzy chcieli wyzwolić stolicę spod okupacji. Łódzkie uroczystości rocznicy odbędą się na skwerze Powstańców Warszawskich przy skrzyżowaniu Alei Palki i ulicy Wojska Polskiego. Powstańcze walki trwały 63 dni, do 2 października 1944 roku. W trakcie tych wydarzeń zginęło nawet do 216 tysięcy ludzi, w tym żołnierze i mieszkańcy stolicy. Wyrzuceni z łódzkiego PiSu powracają na grillu Mateusza Morawieckiego. W wydarzeniu Rozwój Plus, organizowanym przez Stowarzyszenie Byłego Premiera, wzięli udział politycy niedawno wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. To przez lata wszechwładna w łódzkim PiSie mecenas Janina Goss, wieloletnia przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, wyrzucona za niepłacenie składek, oraz usunięci z partii radni Radosław Marzec i Krzysztof Stasiak.
4: Było bardzo dużo osób, była bardzo dużo pozytywnej energii, było bardzo dużo młodych ludzi, bardzo ciekawe panele osób z różnych środowisk, niekoniecznie prawicowych.
19: Mówi Radiu Łódź radny Krzysztof Stasiak. Po podziale PiSu na partię Jarosława Kaczyńskiego i klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego do Stowarzyszenia Rozwój Plus w Łódzkiem dołączyli także parlamentarzyści Waldemar Buda i Włodzimierz Tomaszewski. Powiat Łódzki Wschodni będzie miał własny dom dziecka. Placówka stanie w Koluszkach. Starostwo otrzymało działkę na ten cel i podpisało umowę na projekt budynku. Jak podkreślają władze, dom dziecka jest potrzebny, bo nie każdy przypadek kończy się odnalezieniem rodziny zastępczej i dzieci często trafiają do placówek w innych miastach. Moto Areny w Łodzi czeka dziś wielki debiut w Speedway Grand Prix. Stanie się on 9. polskim obiektem w historii tego cyklu i kolejną areną zmagań najlepszych żużlowców świata. A szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
5: Łódź stanie się dzisiaj stolicą światowego żużla, bo po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem zawodów Speedway Grand Prix. Na Moto Arenie kibice zobaczą najlepszych żużlowców świata. Po 6 turniejach tego cyklu liderem jest Bartosz Zmarzlik, ma 5 punktów przewagi nad Bradym Kersem, który łódzki tor zna doskonale, bo przecież startował w barwach Orła. Pojedynek tych zawodników ekscytuje kibiców od początku sezonu. Debiut Łodzi w Speedway Grand Prix spowodował, że bilety wyprzedały się co do ostatniego, ale organizatorzy zapewnili kibicom, którzy nie mogą wejść na stadion, strefę kibica, w której będą mogli oglądać zawody na olbrzymim telebimie.
19: Relacjonował Piotr Andrzejczak, dziękujemy. Kwalifikacje rozpoczęły się o 14, a rywalizacja o punkt Grand Prix o 19. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź wcześniej o 15. Zapraszam.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: O pogodzie trochę już wiemy, ale dodajmy, że dzisiaj upalnie. Termometry aktualnie pokazują 28 stopni w Łodzi. Po południu i wieczorem prognozowane są burze lokalnie gwałtowne z intensywnym deszczem, silnym wiatrem, a punktowo także z gradem. W Łodzi i większości województwa łódzkiego obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałem i drugiego przed burzami. Jeśli to możliwe, warto zatem ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni podczas burz, zabezpieczyć przedmioty na balkonach i posesjach oraz nie parkować samochodów pod drzewami. A kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, bo podczas ulew widoczność może być znacznie ograniczona.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
23: A przez najbliższe 2 godziny na tej fali relaksu unosić się będą Jolanta Kozłowska, realizująca program, i Piotr Bielawski. Dziś 1 sierpnia, kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Można by sobie wyobrazić, że to początek historii, kiedy nad rzekę chciał ją zabrać na taki spacer zwyczajny, jak to latem powstanie wybuchło i trzeba było walczyć o rzece, już nie myśleć w tym momencie i czekać. To jest historia jak najbardziej z tego czasu, lata 1944 roku. Na tej historii oparł Błażej Król wszystkie swoje piosenki, by jedną rzecz opowiedzieć o ludziach, którzy wtedy stanęli do walki. Że mieli zwyczajne życie, że mieli swoje plany, że chcieli, bo kochali, a nie było im wtedy dane. Taka uniwersalna jest też treść w tych piosenkach, że przecież wciąż jakieś zagrożenia i też stajemy przed dylematami i też musimy wybierać. To jest kolejna płyta, która powstała w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje co roku taki koncert, zapraszając artystę, tym razem Błażeja Króla właśnie, i nagrywa płytę, która już się ukazała. Tym razem, jak powiedziałem, Błażej Król, ale takich płyt w przeszłości już było kilka i mamy z czego czerpać, mamy do czego wracać, do piosenek, które bardzo współcześnie opowiadają nie tylko historię, ale pokazują, jak była ważna i jaka wpływa w dalszym ciągu na nas.

w tej piosence Andrzej Piaseczny, ale do tej płyty jeszcze wrócę. Ta płyta nazywa się Łączy nas, bo jest taka myśl, o której opowiada dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Sztuka, a więc i muzyka mają nas łączyć, powinny nas łączyć, łączą nas. Stąd też i projekt, który już latami trwa, by nagrywać takie piosenki co roku, by taki koncert odbywał się w rocznicę, kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku to 82. rocznica. O 17:00 usłyszymy syreny. To nie tylko kwestia pamięci, moim zdaniem. To kwestia zrozumienia i odczucia. Bo trzeba zrozumieć i odczuć dzisiaj to bardzo, ale to bardzo ważne.

Nie bój się walczyć o nas, o spokój, pokój, o miłość. Jest w tym tekście. Znają Państwo tekst utworu Peacekeeper Fleetwood Mac? Proszę się zapoznać w całości. Znakomicie pasuje do historii, którą wręcz opowiadam, a wracam przecież pamięcią do wybuchu Powstania Warszawskiego. Kolejna płyta powstała w rocznicę wybuchu właśnie tego powstania i z niej korzystam także w tej audycji. I jeszcze będę korzystał do tematu, będę wracał dziś 1 sierpnia, syreny o 17 znów nam przypomną, ale tak jak mówiłem, to nie tylko pamięć, to zrozumienie i wiedza, które są nam potrzebne w dzisiejszych czasach, żeby może być gotowym, kto wie, na ten Fleetwood Mac też zupełnie innej, prozaicznej. Tutaj tak naprawdę w prozaicznej sytuacji, dlatego że zbieram czasami piosenki, które mają powracać, które kojarzą się z latem. Szukam hitów lata, a niektóre piosenki nie są tak wprost o te po prostu o lecie i nie stawały się największymi hitami tego lata, a jednak nam się kojarzą z takim czasem. No i coś tam przywołują i coś sprawiają. I wśród takich piosenek, słuchacz twierdzi, jest dla niego Fleetwood Mac właśnie, ale z utworem Sunny Side of Heaven.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
4: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
5: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: No tak, a my w poszukiwaniu tego przeboju lata w dalszym ciągu. Czasami kogoś zaproszę, ktoś zaśpiewa, może rzeczywiście wyśpiewa przebój lata, sobie myślę. Tydzień temu byliśmy na ulicy Piotrkowskiej. Anna Ruterna śpiewała.

Będę grał oryginał, oczywiście jest na płycie ten Ateans. To jest taka kołysaneczka w środku dnia. Proszę sobie wyobrazić zatłoczona Piotrkowska, ludzie biegają. Gdzieś między książkami fascynuje ich kolejna pozycja literacka i nagle się zatrzymują, bo słyszą też opowieść, ale tym razem wyśpiewaną. Przedziwna chwila, też muszę przyznać. Cieszę się, że pani w ogóle do dzisiaj nie może uwierzyć, że taka chwila gdzieś ją spotkała na Piotrkowskiej. Potem troszeczkę docierała do informacji, co to, kto to i kto jest za to odpowiedzialny i dotarła do mnie. Ja jestem za to odpowiedzialny, ja Anię Rutar zaprosiłem, a ona pięknie zaśpiewała. Za nią Rutar to w ogóle stworzymy audycję i na pewno pogawędzę z nią trochę o tych jej piosenkach nowych, ale nie tylko o tym. Taka kołysaneczka w środku dnia, prawda? Zawsze się przyda.

Jordan Rakey. To jest taka piosenka, która sobie trwa w naszych sobotnich spotkaniach i powraca. I to jest właśnie taki przykład, że może jakaś nowość nam przypadać do gustu, a potem przetrwa, a potem się okazuje właśnie po latach, że to jest utwór, który nam coś przypomina, a wtedy staje się to hitem lata. Niekoniecznie to jest ten hit lata, który na listach przebojów na pierwszych miejscach. No różne piosenki na szczęście państwo podrzucają.

Saksofony tam jeszcze pograją, no właśnie. Miał zagrać saksofon w czwartek na Letniej Akademii Jazzu, miała być muzyka filmowa, ale Henryk Miśkiewicz nie może przyjechać. Za niego Dorota Miśkiewicz będzie śpiewać swoje piosenki. Z Dorotą Miśkiewicz spotkanie jutro w Radiu Łódź 15-16. Bliskie spotkania z Dorotą Miśkiewicz. Znaleźliśmy taką wakacyjną chwilę, w ogóle rozluźniającą. Wiele wspomnień, wiele ciekawych historii, opowieści. No i też o planach troszeczkę mówiła, ale jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że zastąpi swojego tatę właśnie podczas koncertu czwartkowego. Kto chciałby się wybrać na piosenki Doroty Miśkiewicz, na Dorotę Miśkiewicz i w ogóle na ten jazzowy koncert w czwartek, tam będzie również Zygmunt Pauker Trio, to mam dwa podwójne zaproszenia w takim razie. Jak nazywała się pierwsza płyta Doroty Miśkiewicz? Pytanie konkursowe studio@radio.pl.

No, postanowiłem trzy, nawet podwójne zaproszenia pani Zosi, pani Marcie i pani Ewie dać, bo wręcz równolegle te maile przyszły. No nie będę sprawdzał co do sekundy, ale to były pierwsze trzy odpowiedzi i zatrzymały mnie. Zatrzymaj się, Dorota Miśkiewicz, zatrzyma państwa, bo taka płyta powstała lata temu, a teraz zatrzyma państwa nowymi swoimi przede wszystkim piosenkami, tymi nowszymi. To będzie w czwartek, Letnia Akademia Jazzu. To od razu dopowiem, że w poniedziałek nie ma koncertu na Open Stage Eter Jazzu w Porcie Łódź. To nasza radiowa akcja z kolei koncertowa. Poniedziałki jazzowe 10 teraz się spotykamy. 10 się spotykamy i gramy. I 10 zagra projekt specjalny stworzony dla nas. To jest łódzki projekt. To będzie Witek Janiak na hamondzie i Piotrek Krzemiński na trąbce. Co zagrają, jak zagrają? No proszę przybyć, dwa wyjątkowe instrumenty i na pewno niezwykle ciekawy repertuar. Nam się szykuje piękny wieczór. O 19.10 z kolei Open Stage, Eter Jazzu, Port Łódź albo patio, a jeśli nie ma pogody, sala Chocianowice. No to tyle. No tego przeboju to nawet nie muszę zapowiadać. Cieszę się, że też znalazł się na liście. Państwa liście ulubionych hitów lata.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co panią boli?
4: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
3: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, utrudnienia między Łowiczem a Kutnem. Za chwilę szczegóły. O godzinie 17 w całym regionie zawyją syreny. To hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego. W wiadomościach zapowiemy też dzisiejszy mecz Unii-Skierniewice. Dziś upalnie, a wiatr słaby i umiarkowany. Dziewięćdziesiątka dwójka zablokowana między Łowiczem i Kutnem w miejscowości Małżyce. W powiecie łowickim mężczyzna zginął w wypadku samochodowym, a kobieta trafiła do szpitala po tym zdarzeniu. A informacje zbiera nasz reporter Michał Dąbrowski.
7: Około godziny 13 w miejscowości Małżyce niedaleko Łowicza 21-latek wyjeżdżał z posesji. Według śledczych mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa, a w jego samochód uderzyło auto kierowane przez 36-latkę. Niestety 21-latka nie udało się uratować, a kobietę do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Droga krajowa nr 92 w Małżycach jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Dzisiaj w regionie, podobnie jak w całej Polsce, zawyją syreny, ale nie będzie to ostrzeżenie o zagrożeniu. O godzinie 17 syreny alarmowe zostaną włączone na minutę, aby upamiętnić moment wybuchu Powstania Warszawskiego w czasie niemieckiej okupacji. 1 sierpnia 1944 roku w stolicy doszło do zbrojnego wystąpienia przeciw Niemcom, a momentem rozpoczęcia akcji była tak zwana godzina W, wyznaczona na 17. Łódzkie uroczystości i rocznice odbędą się na Skwerze Powstańców Warszawskich przy skrzyżowaniu Alei Palki i ulicy Wojska Polskiego. Nowoczesna, skuteczniejsza profilaktyka raka szyjki macicy powszechnie dostępna. Od dziś tradycyjna cytologia została zastąpiona testem HPV-HR. Raz na 5 lat mogą z niego skorzystać bezpłatnie kobiety od 25 do 64 roku życia, mówi wiceminister zdrowia, ginekolog położnik dr Tomasz Maciejewski.
8: Jeżeli mamy kobietę, która ma ujemny test HPV-HR, wiemy, że przez 5 lat jest bezpieczna, czyli ograniczamy też, no dość pewnie dla wielu pań jednak nie do końca sympatyczne wizyty, wiąże się to ze stresem. Kiedyś te cytologie były częściej co 3 lata czy co roku, natomiast w tej chwili to jest co 5 lat.
6: Na badanie nie potrzeba skierowania. Można się zapisać przez internetowe konto pacjenta, moje IKPA oraz przychodniach realizujących badania. Ponad 200 motocyklistów ruszyło z Piotrkowskiej w Łodzi. Wielka Parada Jednośladów właśnie dojeżdża do Stadionu Żużlowego przy Włókniarzy. To szczyt sezonu motocyklowego, a miłośnicy dwóch kółek zamierzają go wykorzystać jak najlepiej.
9: Kiedy wsiada się na motocykl, odchodzą wszelkie problemy, wszelkie troski. Człowiek jest skupiony tylko na jeździe, jest sam z motocyklem.
10: Jeżdżę prawie cały czas, bo motocykl z bocznymi kółkami to jest mój.
11: Tak. Piękna maszyna.
10: No tak, Honda Valkyria z dodatkowymi kółkami, także ja się nie boję nawet zimy.
12: Wolność, ten wiatr we włosach i... No, ja akurat nie mam, ale w cudzysłowie.
6: Mówili motocykliści w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim, a zdjęcia z parady motocykli w Łodzi można zobaczyć na radiołódź.pl. I na koniec sport. Beniaminek pierwszej ligi piłki nożnej Unia Skierniewice ma już za sobą debiut na swoim boisku, a dziś zagra mecz wyjazdowy. Szczegóły tego spotkania zna Piotr Andrzejczak.
11: Po nieudanej inauguracji Unii Skierniewice w rozgrywkach pierwszej ligi, kiedy to zespół przegrał na własnym boisku ze Stalą Mielec 1-2, skierniewiczanie wybierają się po punkty do stolicy. Zmierzą się na Konwiktorskiej z Polonią i to będzie bardzo trudny sprawdzian dla Beniaminka, bo warszawski zespół jest jednym z głównych kandydatów do awansu do ekstraklasy. Szkoleniowiec Unii Kamil Socha zapewnia, że jego drużyna wybiera się do stolicy, aby walczyć o punkty. Będzie chciała zagrać lepiej niż tydzień temu. Oczywiście rywal jest bardzo groźny, ale piłkarze ze Skierniewic obiecują, że łatwo skóry nie sprzedadzą. Przypomnę, że Polonia rozpoczęła od zwycięstwa w wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice.
6: Mecz Unii Skierniewice z Polonią Warszawa rozpocznie się o 15.30. Relacja na stronie radiołucz.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.00.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: 29 stopni na naszych termometrach. Wieczorem prognozowane są burze lokalnie gwałtowne z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Punktowo możliwe też, że z gradem. W Łodzi i w większości województwa łódzkiego obowiązują ostrzeżenia MGW drugiego stopnia. Chodzi o upał i o burze. I w związku z tym, jeśli to możliwe, warto ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni podczas tych burz, zabezpieczyć oczywiście przedmioty na balkonach i posesjach, a także nie parkować samochodów pod drzewami. I jeszcze apel do kierowców. Zachowajcie szczególną ostrożność, bo podczas ulew widoczność może być zdecydowanie ograniczona.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: A nasza audycja do 16. Piotr Bielewski. Zapraszam.

Błażej Król nagrał płytę, która ukazała się właśnie. Płyta nazywa się Łączy Nas. A jest kolejnym takim albumem, który ukazuje się w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Za każdym razem Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza artystę, który tworzy płytę i koncert. Koncert już się odbył, płyta właśnie się ukazuje. Na tej płycie też goście, między innymi Daria ze Śląska.

metaliczny posmak w ustach, twój metalik w słońcu lśni, w głowie piszczy straszna pustka, brzuch kręci dusi gna. Metaliczny posmak w ustach, twój metalik w słońcu lśni, w głowie piszczy straszna pustka, brzuch kręci.

Pięknie oddany klimat Warszawy, zniszczonej zupełnie, ale nie załamanej. Odbudowany już teraz. To Sorry Boys z kolei jest też z takiej płyty, która ukazała się w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Sztuka ma przypominać, ma opowiadać historię, ale ma być tu i teraz i o nas ma opowiadać i też wskazywać drogę. Ta sztuka ma mówić, jak nam blisko i jak daleko do tych, którzy za nas walczyli, za naszą wolność, za otwartość, którą powinniśmy mieć i nieść w świat, otwartość na świat, mając przed sobą otwartość tego świata. Możemy jechać wszędzie, choćby na wakacje. Bela tak zrobiła, ma piosenkę z wakacji.

Huragany Dawid Karpiuk ze swojej solowej płyty, która nadchodzi. Taka jest prawda. Nie tylko z Dziwną Wiosną nagrywa. I to o tym opowiadałem, więc to już państwo wiedzą bardzo dobrze. To huragany nie te, które mogą nas czekać przy silnym wietrze. Nas mają czekać nawet nie huragany, a silny wiatr po prostu w czasie burz. I proszę na to uważać, bo taka prognoza pogody to prawda. Ale wracając do samego Karpiuka i do jego huraganów, to jest kolejny singiel i tytułowa piosenka dla płyty. To już mogę w tym momencie zdradzić. Jest kilka nowych piosenek, faktycznie wszystkie pasują znakomicie do lata, które to lato jest bardzo kapryśne, albo bardzo deszczowo-burzowe, albo bardzo upalne, 40 stopni niebawem znowu takie upały mają wrócić. No i te piosenki też są takie kapryśne. To fajne jest to stwierdzenie i ja się zgadzam, ale cieszę się, że państwo zauważają w tych nowościach również potencjalne przeboje lata na przyszłość, że przetrwają, że będziemy do nich wracać. I cieszę się również, że państwo podrzucają piosenki związane z 1 sierpnia, czyli kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Wcześniej zbierałem już taką listę piosenek, które powinny się dzisiaj pojawić i które też z latem, może to dziwne, ale się kojarzą. Mówię, może to dziwne, bo niekoniecznie wszystkie po prostu są letnie od początku do końca. Na przykład Enjoy the Silence.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl. Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: To Enjoy the Silence, które zagrałem wcześniej, Depeszów, przypomina piękne lato według słuchacza. Jedno z najpiękniejszych, jakie się zdarzyły w jego życiu. No takie były cudowne wakacje. Ale to Enjoy the Silence przypomniało mi, że Anna Rutar, która tydzień temu nam śpiewała, kiedyś też ten utwór wykonała.

Jakby bardziej ten tekst emocjonalnie przemawiał, jakby bardziej był zrozumiały w takim momencie. Kiedy tylko właściwie gra tam gitara i śpiewa, to Enjoy the Silence. Są takie piosenki, które sprawiają, że od razu człowiek czuje się lepiej. Że czegoś potrzebuje i szuka, a piosenka sprawia, że nawet jeśli nie znajduje, to i tak czuje się lepiej, jakby się dowartościował. I było takie lato i śpiewała Alicia Keys. Pani napisała.

0: No one, no to Alisza zaśpiewała i w tej audycji, bo takich piosenek poszukuję szczególnie. Chociaż oczywiście najczęściej wymieniane są tytuły letnich przebojów, faktycznie. No takich hitów po prostu. One też są grane przecież w naszych programach. A Santanę zagrałem. I fakt, zagrałem go w piosenkach do walizki, bo to taki cykl nasz. Audycji od 12 do 13 codziennie, piosenki na walizkach. Wybieramy się gdzieś, tematycznie piosenki zbieramy i państwo proponują, na szczęście. Odczytuję te maile i cieszę się, że z niej których mogę naprawdę korzystać. Tematy też mogą państwo takich spotkań proponować. Piosenki @radiuj.pl. No tak, grałem Santanę.
1: Let's do it. Should we do it? Come on now.

I podobno zagrałem Samba Patria, a Europy nie. No to bardzo proszę i Europa, i to w wersji koncertowej. Koncertowo w ogóle będzie już do zakończenia tej audycji. No taki Santana jak najbardziej na wakacje. To fakt i bardzo się cieszę, że Państwo też proponują również inne utwory danego artysty albo innych artystów sobie wybierają. Jutro się słyszymy po 15:00 z Dorotą Miśkiewicz. Będę rozmawiał, to bliskie spotkania. Zapraszam na rozmowę, bardzo szczerą, fajną, sympatyczną, bo to taka wolna chwila wakacyjna dla Doroty była. Można było powspominać, wiele rzeczy sobie opowiedzieć, powrócić do wielu rzeczy, ale też zaplanować. No nie zaplanowała koncertu, który w najbliższy czwartek, bo przyjedzie za Henryka Miśkiewicza. Pan Henryk musi zadbać o siebie. Musi zadbać o siebie. I tyle powiem. Kropka. A jeśli chodzi o zaproszenia na czwartek na koncert Doroty Miśkiewicz między innymi, bo to nie tylko ona wystąpi w ramach Letniej Akademii Jazzu w czwartek, to w poniedziałek po 21:00 z kolei zapraszam w okolicach jazzu. Na pewno coś się znajdzie, ale tam w poniedziałek również wywiad z Atom String Quartet na temat ich nowej płyty, a wrócili do klasyki polskiego funku i na kwartet smyczkowy to rozpisali. A, bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa, muszę przyznać. No i oczywiście, a może przede wszystkim nawet w poniedziałek po 21:00 retransmisja fragmentów koncertu Tłustego Majonezu. Tłusty Majonez wystąpił ostatni poniedziałek na naszej scenie Open Stage Ether Jazzu. Później był drugi koncert, Late Night Poems i Tłusty Majonez teraz w poniedziałek zostanie odtworzony, a Late Night Poems za tydzień, obiecuję. To był podwójny koncert w ramach Open Stage Ether Jazzu. Taka akcja Radia Łódź w Porcie Łódź. Tam patio piękne, słoneczne, z piękną wyspą. I tam się spotykamy i w tych pięknych okolicznościach przyrody jazzu słuchamy co poniedziałek o 19:00. Oprócz tego najbliższego poniedziałku, bo tym razem nie ma koncertu, spotykamy się teraz 10:00. To będzie najbliższy koncert. 10 sierpnia o 19:00. Witek Janiak-Hammond i Piotr Krzemiński. Trąbka i łódzki, to jest akcent i łódzki projekt nam będzie brzmiał. No to już chyba wszystko, przynajmniej na razie, zostało powiedziane. Ta ostatnia piosenka, którą miałem też zagrać, też coś przypomina. Myślę, że w sam raz na dziś, bo dziś 1 sierpnia i takie Brothers in Arms jak najbardziej. A że już wspomniałem, ułoży się to koncertowo, to i koncertowa wersja tego utworu Dajerów. Piotr Bielawski, pięknie, dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
11: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wypadek śmiertelny w regionie. Są utrudnienia na Krajowej 92. Prezydent złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Unia Skierniewice gra dziś swój kolejny mecz w pierwszej lidze. W wiadomościach zajrzymy na boisko. Dziś upalnie, a wiatr słaby i umiarkowany. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 92 zablokowana na trasie Łowicz-Kutno. W miejscowości Małżyce w powiecie łowickim zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z kierowców zginął na miejscu, mówi Radiu Łódź nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
13: Kierujący samochodem Volkswagen Golf, mężczyzna w wieku 21 lat, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej samochodem marki Opel kobiecie. 36-letnia mieszkanka powiatu łowickiego trafiła z obrażeniami do szpitala, natomiast kierujący Volkswagenem pomimo reanimacji zmarł na miejscu.
12: 92 w Małżycach niedaleko Łowicza jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Polscy strażacy wyruszyli do Hiszpanii. W okolicach Toledo będą wspierać hiszpańskich kolegów w walce ze skutkami pożarów i zarzewiami ognia. Od dziś do końca miesiąca misję będzie pełnić 105 strażaków z Polski, informuje Paweł Pawlica.
15: Pierwsza rotacja licząca 35 strażaków z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania wyleciała wojskowym samolotem CASA z 8 bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Wieczorem strażacy wylądują w Hetafe, gdzie czeka na nich już wysłany wcześniej z Polski sprzęt.
16: W głównej mierze są to narzędzia ręczne. Mamy węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
15: Pierwsza rotacja strażaków będzie działała na miejscu przez 10 dni. Potem zmienią ich ratownicy z Łodzi, Olsztyna, Lublina, Białegostoku i Poznania. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
12: Do gaszenia pożarów w Hiszpanii wyjedzie 15 łódzkich strażaków. Prezydent złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i mieszkańcom stolicy. Podkreślił, że dali świadectwo niezwykłej odwagi, solidarności i miłości do ojczyzny. Podczas uroczystości przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego list w imieniu Karola Nawrockiego odczytał jego doradca Jakub Banaszek.
17: Dzisiejsza wolna Polska to najlepszy dowód, że ofiara powstańców warszawskich nie była daremna. Naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o ich czynie, strzec prawdy historycznej i każdego dnia umacniać Rzeczpospolitą, której oni pozostali wierni do końca.
12: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło kilkanaście tysięcy powstańców. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali po 63 dniach. W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali także około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. I na koniec sport. Piłkarze Unii Skierniewice grają na wyjeździe z Polonią Warszawa w meczu drugiej kolejki BetClick pierwszej ligi w sezonu 2026-2027. Na miejscu jest Robert Zwoliński, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tutaj 30 minuta w tym spotkaniu. Przed momentem była przerwa na wodę, a przed tą przerwą doskonała sytuacja Unitów. Kamil Sabiło znalazł się na zamknięciu po rozegraniu rzutu rożnego, ale pudłuje najlepszy strzelec Unii Skierniewice. No z dwóch, no może trzech, czterech metrów. No a wcześniej jednak duża przewaga Polonii, która już w trzeciej minucie mogła objąć się prowadzenie, ale kapitalna interwencja bramkarza Unitów Stanisława Pruszkowskiego, który no zatrzymał piłkę na linii bramkowej tuż przy swoim lewym słupku, a w 22 minucie znowu Pruszkowski świetnie interweniuje, parując piłkę nad poprzeczką po strzale, no niemalże w okienko zawodnika Polonii z Kraba Simona. No i jak na razie w 31 minucie Polonia Warszawa, Unia Skierniewice 0-0.
12: Tyle, Robert Zwoliński, dziękujemy bardzo. Ja tylko dodam, że relacja z meczu na radiołódź.pl i do tego spotkania oczywiście będziemy jeszcze wracać. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17. Zapraszam.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Na razie dość słonecznie, 29 stopni na naszych termometrach, ale proszę pamiętać, że w Łodzi i większości województwa łódzkiego obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałem oczywiście, ale też przed burzami. I prognozowane są burze lokalnie gwałtowne z intensywnym deszczem i silnym wiatrem, a punktowo także z gradem. W związku z tym, jeśli to możliwe, warto ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni podczas tych burz, zabezpieczyć przedmioty na balkonach i posesjach, no i nie parkować samochodów pod drzewami. A kierowców prosimy o to, żeby zachowali szczególną ostrożność, bo podczas ulew widoczność może być znacznie ograniczona.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: Pięć minut po godzinie 16, a więc najwyższa pora, by rozpocząć nasze cotygodniowe filmowe spotkanie w Radiu Łódź. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się, do godziny 18. Będziemy razem. Spotykamy się w szczególnym dniu. Dzisiaj półmetek wakacji, drodzy państwo. I tak, wiem, że nie są to dobre informacje dla wszystkich, ale to nie oznacza, że za nami już wakacje, bo to dopiero ich połowa, a kolejna również filmowo zapowiada się znakomicie, co będę starała się państwu dzisiaj udowodnić, bo między innymi zajmiemy się najgłośniejszym tytułem ostatnich tygodni, także w Polsce, czyli najnowszym filmem Christiana Nolana, Odyseja, która wzbudza bardzo duże emocje od zachwytu po krytykę, ale to, co jest niezmienne, to frekwencja w kinach. Ta utrzymywana jest na najwyższym poziomie, trudno nawet w Łodzi znaleźć bilety z wyprzedzeniem na te najbardziej atrakcyjne miejsca. Porozmawiamy o tym, o tej dyskusji wokół filmu, który z jednej strony swoją widowiskowością, także pewnego rodzaju spektaklem, który Nolan nam prezentuje, na pewno jest godny uznania, ale z drugiej strony pojawiają się głosy krytyki dotyczące tego, co jest podstawą tego tytułu, czyli oczywiście twórczości Homera. Spotkamy się między innymi z filmoznawcami, którzy będą nam o tej analizie także mówić, ale zajrzymy również na festiwale, które już dobiegają końca, bądź też właśnie się rozpoczynają, czyli i Wrocław, i Kazimierz Dolny. To takie dwie polskie propozycje. Będziemy także w Łodzi wyprzedzać to, co wydarzy się jesienią, bo trwają nabory do festiwalu Kamera Akcja tegorocznej edycji. I o tym też oczywiście warto powiedzieć. Przygotowałam dla państwa także zaproszenia na nowość, absolutną nowość, bo od wczoraj w polskich kinach filmy Młody Waszyngton. Ale jak zdobyć te zaproszenia? No to już powiem, powiedzmy w najbliższym czasie.

Falling Slowly, przepiękny utwór z filmu Once. Utwór, który przyniósł tak naprawdę światową sławę irlandzkiemu muzykowi, także laureatowi Oscara właśnie.

0: On jest, przepraszam, on jest muzykiem, ona kompletnie reprezentuje inny świat, jest imigrantką z Czech i gdzieś tam w Dublinie się spotykają i ich życie zaczyna płynąć zupełnie inaczej. Ale to niestety nie jedyne smutne wieści na początek naszego spotkania, bo to nie jedyne także pożegnanie w ostatnich dniach. 30 lipca zmarła jedna z najbardziej chyba charakterystycznych postaci polskiej kultury i estrady, i jeśli chodzi także o kino czy scenę teatralną. Iga Cymrzyńska miała 89 lat. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście, ale zagrała także między innymi w takich tytułach jak Salto, Jowita czy Hydrozagadka. Była oczywiście także piosenkarką, aktorką teatralną. Myślę, że w latach 60. szczególną popularność zdobyła dzięki piosence Wsiną dal. Występowała także na scenach warszawskich teatrów. Miała także swoją firmę produkcyjną. Przez lata także w ten sposób angażowała się w świat kina, a sama w jednym z wywiadów w polskim radiu mówiła, że swoją drogą artystyczną jest absolutnie usatysfakcjonowana.
1: To moje życie, myślę, że ono ma ileś swoich kolorów i gdybym jeszcze raz się urodziła, to chyba bym chciała robić to samo, co robię i być w tym samym miejscu na świecie, co jestem. W moim życiu tak się dzieje, że bardzo często przypadek decyduje.
0: Tak mówiła Iga Cymrzyńska kilka lat temu właśnie na antenie Polskiego Radia. Posłuchajmy, jak wspominają aktorkę, piosenkarkę i współpracownicę, a także dziennikarze, krytycy filmowi. Usłyszymy m.in. Kesynę Jandę, reżysera Macieja Dejczera, także Łukasza Maciejewskiego i Karolinę Korwin-Piotrowską.
2: To jest taka aktorka z grupy tych, które gdyby urodziły się w innym kraju, zdobywałyby Oscary i nagrody na światowych festiwalach. Myśmy niestety nie umieli zadbać o taki talent. Ona była absolutnie oryginalna, wyjątkowa i to nie są puste słowa rzucane na wiatr. Jej odwaga, jej bezczelność, też świadomość swoich umiejętności, swojego talentu. Ona fantastycznie przecież śpiewała. Jej interpretacje piosenek. Wielka strata, naprawdę.
3: Na tle całej tej mozaiki, tego co się działo wtedy, była ona po prostu bardzo oryginalnym i rzadkim kwiatem, no bo po prostu była bardzo, bardzo inna niż wszyscy. Nadzwyczajna była. To był talent, oni razem z Romkiem Wilhelmim, to była taka para, to był taki duet. Właściwie za każdym razem nie wiadomo było, czy nie uniesiemy się z nimi gdzieś naprawdę wysoko, wysoko, wysoko.
4: Ona potrafiła mieć niezwykłe, szerokie amplua, miała mnóstwo kolorów, była i właśnie groteskowa, i bardzo prawdziwa, bardzo kobieca. I ja ją porównywałem później do takiego wielkiego aktora, z którym pracowałem w filmie Bandyta, Pita Postlethwaite'a, o którym Spielberg po śmierci powiedział, umarł najlepszy aktor świata. I właściwie Iga miała też tą samą cechę, takie naddanie postaci.
5: Oryginalność, nietuzinkowość Igi Cymrzyńskiej była, rzekłbym, do kwadratu. Ona była oryginałem, była kolorowa, nieszablonowa, jedyna w swoim rodzaju. I myślę, że też chciałaby, tak czuję, żebyśmy ją żegnali właśnie z uśmiechem, ze wzruszeniem, z czułością. Taka właśnie była.
0: Mówił i wspominał Łukasz Maciejewski, dziennikarz i krytyk filmowy. Ja myślę, że dla wielu z nas jest, też łączy się jej postać oczywiście z postacią reżysera Andrzeja Kondratiuka. Ona była dla niego wielką muzą. W końcu połączyło ich wielkie także uczucie. Wspólnie pracowali, wzięli ślub na początku lat 80. No i byli razem aż do śmierci Kondratiuka w 2016 roku. Wspominamy dzisiaj Igę Cymrzyńską, wspominamy ją oczywiście także tymi piosenkami, które nam pozostawiła i do których możemy wciąż wracać.
6: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć po

0: Agata i film.
1: W Radiu Łódź, oczywiście. Odyseja, drodzy państwo, podbija świat. Zastanawiam się, ilu z was widziało już najnowszy film Christophera Nolana i domyślam się, że to jest całkiem pokaźne grono, patrząc też na wyniki frekwencyjne tego filmu i box-office'owe na całym świecie i za wielką wodą i u nas. Efekt jest naprawdę i ten wynik jest naprawdę imponujący. Mówi się, że w tym momencie film ma już na koncie blisko 640 milionów dolarów przy budżecie, który wyniósł 250 milionów dolarów. No i szacuje się, że bez najmniejszego problemu Odyseja przekroczy miliard dolarów. Według ostatnich danych, jakie posiadamy, ale to już są dane sprzed dobrych kilku dni, w Polsce do tej pory te historie na wielkim ekranie obejrzały już ponad 550 tysięcy widzów, ale możemy spodziewać się, że na dziś ten wynik jest już dużo, dużo wyższy, co także każe mieć spore oczekiwania wobec tego, by osiągnąć milion widzów w polskich kinach. To, co wiemy na pewno, to to, że film jest już absolutnie rekordowy, jeśli chodzi także o karierę samego bardzo dochodowego reżysera, jakim jest Christopher Nolan. No i jestem ciekawa też państwa opinii. Czy byliście, czy widzieliście, czy jesteście zachwyceni, czy jednak należycie do tej drugiej grupy? Nieco rozczarowany, chociaż nie zawsze słowo nieco jest tutaj wystarczające, bo faktycznie obok zachwytów pojawia się sporo krytyki. Ta związana jest przede wszystkim ze sposobem adaptacji tekstu i Odysseja i sposobu jej w związku z tym także przełożenia właśnie na to, co widzimy w kinie. Drugim zarzutem jest casting, obsada głównych bohaterów. Nie wszyscy uważają, że tak wielkie gwiazdy powinny w takim filmie właśnie być na pierwszym planie, bo nieco też odwracają uwagę od samej niezwykle przecież ważnej, a wręcz fundamentalnej dla kultury światowej historii. Ciekawa jestem państwa opinii, więc czekam na nie pod telefonem 606 78 78 78, także mailowo studio@radiolodz.pl i oczywiście można do nas także wysłać głosówkę, nagrywając ją poprzez portal radiolodz.pl. Tam taki baner na górze strony, wystarczy kliknąć i podzielić się swoją opinią. I obiecałam, że będę miała dla państwa nagrody i słowa dotrzymam, a nagrody to są podwójne zaproszenia na absolutną nowość w kinach, czyli film Młody Waszyngton w reżyserii Johna Erwina. Film, który od wczoraj jest właśnie dostępny w polskich kinach i film, który pokazuje bardzo ciekawą historię właśnie młodego Jerzego Waszyngtona, zanim został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, takim symbolem amerykańskiej wolności. Co działo się wcześniej? To jest historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, młodego człowieka, który dopiero co odkrywa własne przeznaczenie.
2: You have no military service. And it's just around the bend. You are a boy. You are not British, yet they send you to speak for them. So that when you fail, they'll have someone to blame.
3: Young Washington, you lost in the new world.
1: W materiałach prasowych o tym filmie czytamy tak. Produkcja łączy elementy kina biograficznego, dramatu wojennego, filmu coming of age i widowiskowego kina akcji. Monumentalne sceny batalistyczne, imponująca rekonstrukcja XVIII-wiecznej Ameryki oraz epicki rozmach sprawiają, że ten film trzeba zobaczyć na dużym ekranie. Jeżeli państwo chcą go zobaczyć na dużym ekranie, ja mogę w tym pomóc. Czeka przynajmniej kilka podwójnych zaproszeń do sieci Cinema City właśnie na ten wskazany tytuł Młody Waszyngton, ale żeby to zrobić, trzeba do nas albo zadzwonić 606 78 78 78, albo napisać studio@radiolodz.pl, albo nagrać głosówkę przez radiolodz.pl i podzielić się swoją opinią o Odysei. Czyli tak naprawdę to jest konkurs skierowany do tych, którzy już widzieli najnowszy film Christophera Nolana. No dobra, a jeżeli ktoś nie widział, to jakie macie oczekiwania? Też można pisać i dzwonić i nagrywać głosówki. Czekają na państwa oczywiście zaproszenia. A my za chwilę już będziemy o tej całej dyskusji wokół Nolana rozmawiać z Markiem Szczepańskim z podcastu Pop Talk, ale wcześniej pozostaniemy w klimacie filmów Nolana i wracając chociażby muzycznie do Incepcji.

0: Agata i film.
1: Powinnam zacząć tę rozmowę chyba od takiego retorycznego pytania. Wierzę w to, że retorycznego. Kto jeszcze nie widział Odysei? Kto nie widział najbardziej głośnego, mam wrażenie, tytułu, przynajmniej tych ostatnich miesięcy? Tytułu, który wzbudzał zainteresowanie, ale i kontrowersje jeszcze przed tym, jak się pojawił na ekranie. No a teraz już ci, którzy mieli przyjemność zobaczyć najnowszy film Christophera Nolana, mogą też wziąć udział w tej dyskusji, która gdzieś rozgrywa się na granicy zachwytów i krytyki. Ze mną w studiu Marek Szczepański, czyli połowa duetu podcastu Pop Talk. Cześć Marku.
2: Cześć, cześć. Miło mi wrócić. Tak, rzeczywiście połowa, druga połowa teraz na wakacjach jest zasłużonych.
1: Pozdrawiamy Michała Millera bardzo serdecznie. To zacznijmy od takiego prostego stwierdzenia, chociaż ja wiem, że dla ludzi, którzy pasjonują się kinem, wcale to nie jest takie łatwe, ale jesteś ten team zachwyt czy team krytyka?
2: Ja jestem team chyba środek,
1: ale, tak czułam.
2: Ale rozumiem oba obozy i faktycznie dużo osób zobaczyło ten film i dużo zarobił ten film. Ostatnio jak sprawdzałem, 700 milionów dolarów, a jeszcze Chiny czekają na swoją kolej. Chyba
1: mamy 2-3 tygodnie dystrybucji, prawda? Mm. To jest gigantyczny wynik i frekwencja, która zachwyca. W polskich kinach chyba 700 tysięcy osób, chyba to już pękło. Mm. Ale do miliona wcale nie jest tak daleko. Ja przyznam się szczerze, też z takiego własnego, z własnej perspektywy i z własnego doświadczenia, ja wybrałam się na ten film w środku tygodnia, bardzo wczesnym popołudniem, do jednej z popularnej sieci multiplexów i byłam zaskoczona, bo nie pamiętam takiego tytułu, by właśnie w takim momencie, w takim czasie sala była praktycznie wypełniona po brzegi i widziałam ludzi w pierwszym, drugim rzędzie, którzy jeszcze zadzierając głowę, ale jednak oglądali ten najnowszy film. To tylko znaczy, że no właśnie, co to znaczy tak naprawdę? Dobrze naoliwiona maszyna promocyjna jeszcze przed nazwisko i dorobek Nolana, czy może po prostu fundament rozwoju w ogóle kultury, czyli epos, o którym mówimy?
2: No, to jest chyba takie połączenie tych rzeczy. Nolan to już marka sama w sobie, nazwisko, które przyciąga ludzi do kin i wiem, o czym mówisz, bo też byłem kilka razy na tym seansie i za każdym razem, raz nawet udało mi się na premierze być w Barcelonie i tam była pełna sala, potem wróciłem do Polski, tutaj pełna sala i jak sprawdzałem bilety w przód tygodniami, to ten IMAX był cały wypchany po brzegi, jak Nolan przykazał, żeby tak oglądać. Więc wydaje mi się, że to jest taki element ciekawości. To jest Nolan, co tym razem pokaże, jaki to będzie setpiece, czy znowu będzie jakiś wybuch autentyczny, czy tym razem to był Cyklop, który był w 100% realistyczny, stworzony przez chyba Bill Irwin się nazywa jego współpracownik i zajmował się tutaj mechatroniką. Więc jest dużo rzeczy, które przyciągają widza na film Nolana. To jest zawsze widowisko, to jest zawsze spektakl.
1: I to jest zawsze film, który właśnie później wzbudza dyskusję, wzbudza skrajne emocje, a ja mam wrażenie, że chyba o to chodzi, bo jeżeli coś podoba się wszystkim albo nie podoba się wszystkim, to znaczy, że tak naprawdę jest żadna. A Nolan od lat udowadnia, że potrafi wkładać też kij w mrowisko w takie sytuacje dotyczące naszej historii, wynalazków oczywiście ludzkości, które miały popchnąć te cywilizacje do przodu, a okazało się, że nie potrafimy sobie do końca na przykład poradzić ze skutkami tego, co człowiek wymyślił. A tutaj mam wrażenie, że znów tekst, który ma 3000 lat, a który jest na wskroś współczesny z punktu widzenia Nolana. Bo mam wrażenie, że to jest clue całej tej dyskusji, która toczy się między zachwytami a krytyką. Czy Nolan faktycznie zekranizował Odyseję Homera? Czy on stworzył sobie własną interpretację tego tekstu, a może na bazie tego tekstu stworzył nową Odyseję Nolana?
2: No właśnie, to jest to pytanie, prawda? Jeśli te dwie opcje mamy do wyboru, do dyspozycji, to powiedziałbym, że to drugie, że to nie jest wierna ekranizacja tego wielkiego dzieła. Przecież to jest ogromne i nawet jest taka debata w internecie między Emily Wilson, czyli tłumaczką. Tak. I mam wrażenie, że właśnie na tym polega ta debata, tak jak powiedziałaś. Jest jedna strona bardzo zadowolonych widzów, bo to jest show, to jest spektakl, to jest ogromne, ale jest też ta grupa bardzo, powiedzmy, wpływowych ludzi, którzy znają oryginał i są blisko z tym oryginałem i mówią, hola, hola, tutaj coś nie do końca się zgadza, więc ona napisała, w ogóle ten artykuł jest w internecie, można przeczytać, artykuł pod tytułem Uncomplicated Man, krytykując Nolana, 99% tekstu to jest krytyka, że tam jest mało scen erotycznych, że tam jest mało relacji, że nie wiemy, co się dzieje w głowie partnerki Odyseusza, wśród jego żołnierzy. Jest bardzo płasko i jest jeden akapit na końcu, gdy napisała, że cieszy się, że popularyzuje chociaż ten tytuł, że w ten sposób ludzie sięgną po Odyseję i to jest pozytywny rezultat. I ciężko się z nią nie zgodzić tak naprawdę.
1: Ale to jest też o tyle ciekawy głos, że wiemy, że Nolan przed jeszcze pokazaniem światu swojego dzieła mówił, oczywiście on bardzo długo też pracował nad samym też tekstem i scenariuszem, ale odnosił się także do tego tłumaczenia Emily Wilson, więc ten głos jest tutaj bardzo zasadny, chociaż też bardzo mocny i ta krytyka jej też spotkała się z krytyką chociażby innych pisarzy, którzy uważają, że poszła o krok za daleko. Nie będziemy tym, którzy jeszcze nie widzieli, spoilerować, ale tam dużo dyskusji toczy się wokół także zakończenia, które może być zaskoczeniem w ten sposób, na ile to jest też interpretacja Nolana, na ile to, co zostało nam w historii zapisane. No i casting. On też wzbudzał i wzbudza emocje. Matt Damon w roli głównej, Anne Hathaway jako ta, która wiernie czeka. Dla wielu niewłaściwy krok. Za wielkie gwiazdy, za wielkie nazwiska. Dla ciebie?
2: Oj, chyba nie analizowałem tego pod tym kątem. Dla mnie to pasowało. Nolan to jest duże nazwisko, więc spodziewałem się dużych też twarzy. Tom Holland trochę mnie zaskoczył rzeczywiście. Nie wiedziałem, że już jest mniej więcej w tym pułapie gwiazdy, że może się pojawić na takim ogromnym formacie. Więc mi to pasowało akurat, że widzimy te twarze tam.
1: Mm-hmm. Powiedz, o czym według ciebie jest ten film? Bo to też jest temat tej dyskusji.
2: To jest super pytanie. Bo próbowałem, pamiętam jak zobaczyłem film pierwszy raz. Wyszedłem, powiedziałem świetny. 9 na 10, w ogóle rewelacja. Można to oglądać i czytać oryginał. Ale potem się z tym przespałem i tak sobie właśnie zadałem pytanie, czego ja się dowiedziałem po tym filmie.
1: Co poza widowiskiem.
2: Dokładnie. I okazało się, że tam jest bardzo dużo tego widowiska. Ten Matt Damon, ten Odyseusz jest tak silnym protagonistą, że on protagonizuje na maksa. Wszystko wysysa z tego swojego łuku. I mało tam jest takiej przekazanej wartości, jak na przykład w Interstellar, to jest akurat mój ulubiony tytuł, bo tam mamy miłość, ale to jest taki wymiar tej miłości, że to jest miłość do dziecka, do partnera, to jest miłość do ludzkości, tam jest bardzo wyraźny motyw, a ja bardzo lubię wartości też w filmach, może dlatego tak na to spojrzałem. Natomiast w Odysei nie widziałem tego, oprócz tego protagonizmu, nie widziałem jednej takiej wyraźnej rzeczy.
1: Czyli, jak rozumiem, nie do końca podzielasz pogląd, że to jest film tak naprawdę o pewnego rodzaju traumie, o tym, że być może z wojny, choć to trudne nieraz, można wrócić fizycznie, ale nie do końca psychicznie. Niektórzy pozwalają sobie też oczywiście na czytanie tego filmu i tego wątku w kontekście tej sytuacji geopolitycznej, której teraz doświadczamy, co pewnie, myślę, gdzieś też jest poniekąd uzasadnione. Ale ci, którzy bronią, szukając tych wartości, o których wspomniałeś w tej najnowszej produkcji Nolana, wskazują na to, że to jest film o człowieku, że to nie jest film o bogach, to też było zarzucone, że ich nie ma specjalnie, że to nie jest film o walkach, mimo tego, że widowisko, które nam proponują, jest absolutnie spektakularne, tylko to jest film o wrażliwości, o człowieku, który zmaga się z drogą, którą przeszedł, z doświadczeniem, które ma na swoim koncie, a jednocześnie, no, mimo wszystko patrzy w przyszłość, chcąc wrócić do domu i do swojej żony. To cię nie przekonuje?
2: Chyba nie.
1: Za mało.
2: Tak, za mało. Ja wiem, że bo oryginał jest taki. Tam się bardzo dużo dzieje i można to analizować naprawdę długo. Film, wydaje mi się, że Christopher chciał to pokazać. Tylko on ma bardzo określony styl opowiadania historii. Już od jakiegoś czasu on się krystalizuje. A właściwie pojawił się już w jego pierwszych dziełach. I teraz go widać. Jest bardzo wyraźny, że on chce opowiedzieć, zwłaszcza w tych dwóch ostatnich filmach, Oppenheimer i teraz Odyseja. On chce powiedzieć dużo. To jest wszystko adekwatne i my chcemy słuchać. Ale ten montaż i długość tych wypowiedzi i po prostu spłaszcza ten efekt. To nie jest takie głębokie. Wydaje mi się, że możemy mieć problem z ilością czasu na to, żeby uosobić się z tą postacią.
1: Mimo tego, że film trwa 3 godziny.
2: Mimo tego, tak.
1: To jest potężne dzieło. No właśnie, ale jeśli chodzi o percepcję widzów, no, Nolan przyzwyczaja nas do długich formatów, ale czy my, jako widzowie w dzisiejszych czasach krótkiej formy, jesteśmy jeszcze do takich formatów przyzwyczajeni, czy też dostosowani? No, percepcja widzów podczas seansów pokazuje, że tak, że nie ma z tym najmniejszego problemu, że tego czasu się nie czuje, a wydawałoby się, że to już jest dzisiaj niemożliwe.
2: Tak jakby Nolan znalazł klucz na to, jakąś odpowiedź. I to jest w ogóle dla mnie bardzo fascynujące, gdy mówimy o na przykład takich platformach jak TikTok i Nolanie, bo Nolan od lat pracuje z czasem, a nazwa TikTok literalnie oznacza czas, jak ten czas upływa. I Nolan bardzo lubi pokazywać czas poprzez montaż, poprzez muzykę w swoich filmach. I wydaje mi się, że on odkrył taką formułę, która karmi widza na bieżąco tym, co się dzieje na ekranie. To jest taki jeden z filarów, który zauważyłem, że widzowie oglądając poznają część historii, ale ten montaż, jako że tam jest dużo zabaw z czasem, dużo jest linii fabularnych czy wątków, to jesteśmy karmieni następnym i następnym i to się po prostu dobrze ogląda, bo idziemy od jednego momentu do drugiego. To jest fajne,
1: dynamiczne.
2: Sposób. Dokładnie. Wydaje mi się też, że on, no tak jak mówiliśmy na początku, on też ma element, ten setpiece, czekamy na coś. To był Oppenheimer, to był wybuch, teraz wiedzieliśmy o Cyklopie, był promowany ten film też wcześniej, więc tutaj jest dużo rzeczy, które dla których ludzie zrezygnują z ekranu telefonu na rzecz właśnie IMAX.
1: No właśnie, czyli formalnie myśli, że to jest kwestia nakładania się różnych linii fabularnych i tego szybkiego montażu, że to sprawia, że ten czas, który przecież może być przytłaczający. Naprawdę niewiele jest takich filmów, stosunkowo oczywiście niewiele w historii światowej kinematografii, które przy długim metrażu są w stanie tak skupić widza. A Nolanowi po raz kolejny to się udaje. To jest formalna kwestia też, którą on się posługuje?
2: Nie wiem tego, czy to jest formalna. Jest to pewna obserwacja. I faktycznie ten sposób, w jaki on konstruuje przejście z jednego momentu do drugiego, no, trochę to zastanawia, że jak oglądamy jedną część, ja tak się trochę z tego śmieję też, że jak oglądam filmy Nolana, to tam dialog bardzo popycha do przodu fabułę. Taka jest moja obserwacja. I taki przykładowy dialog wygląda tak, że ja na przykład powiem, ojej, przeżywam coś teraz, uwaga, i mówię, ojej, dawno nie byłem w tym miejscu, 50 lat minęło i ty zamiast poczekać na to, co ja powiem tobie, jak to przeżywam, co się działo, to ty powiesz mi, klątwa niebieskiej żaby. I ja odpowiadam albo nie odpowiadam i pokazuje się obraz, który to tłumaczy. I to jest mniej więcej ta formuła, którą zauważyłem u Nolana. No i to też działa, bo widzimy jakiś fragment fabuły, widzimy, że bohater jest ubrany inaczej i 5 minut później jest, nie wiem, pobity, ma inną fryzurę.
1: Coś się
2: dzieje.
1: Zadziało.
2: I już sobie zadajemy pytanie podczas oglądania filmu. Okej, chcemy poznać więcej, no bo to jest trochę przeskok. Coś tam musiało się wydarzyć między.
1: A muzyka, jaką tutaj pełni funkcję? Bo ona jest też bardzo ciekawa. Tam niby jest dużo przestrzeni na to, by dźwiękowo też tę historię opowiadać. Ona oczywiście, to są efekty, które my słyszymy, tam jest dużo perkusyjnych takich elementów, jeśli chodzi o instrumentarium, także wokalizm chociażby, ale to nie jest tak, że my płyniemy z tym dźwiękiem. Ten dźwięk gdzieś nas bodźcuje, bym powiedziała. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie?
2: Tak. Dźwięk jest bardzo dużą rzeczą dla Nolana, u Nolana w filmach i widać, miałem tą okazję, że obejrzałem Following wczoraj. I to był jego pierwszy film i już tam można było zauważyć, jak te motywy najbardziej właśnie muzyczne przenoszą się między filmami, a przecież pracował do tej pory, no wtedy to był chyba David Julian, pierwszy jego współpracownik, potem Hans Zimmer, teraz Ludwig Göransson i każdy z nich, chociaż Ludwig według mnie najmniej, ale Zimmer, ten motyw takiego napięcia, takiego pośpiechu bardzo dobrze przenosił na resztę tytułów.
1: Na czym według ciebie polega fenomen tego reżysera z punktu widzenia też, że on jest jednym z najbardziej dochodowych reżyserów w historii? Na każdy jego film się czeka. Każdy film, tak jak wspomnieliśmy, wzbudza emocje jeszcze przed pojawieniem się na ekranie. Może nie u wszystkich wzbudza największy zachwyt, ale pozostaje z widzami. No, rezonuje także z najważniejszymi nagrodami filmowymi. No, na czym to polega? Gdzie tu jest clue? Trudno odpowiedzieć na to pytanie.
2: Bardzo tak. Według mnie mam taki mini pomysł, że to rzemieślnik i on cały czas się uczy, cały czas stawia sobie wyzwania z następnym tytułem. Jedna rzecz, którą słyszałem, jak słuchałem kiedyś wywiadu z nim, bardzo mnie zaciekawiła i przywołał przykład Johna Wicka. jako filmu, który pokazuje akcję w interesujący sposób. Film akcji, wiadomo, można, to może być bardzo prosty film, ale w John Wick jest taki, że on akcję popycha do przodu przez choreografię walk. I to jest świetny w ogóle, świetny aspekt tego tytułu. A Nolan stawia sobie też wyzwania w swoich filmach, bo chce pokazać coś w jakiś sposób. Czy to właśnie, już wracam, jak jest zdarta płyta do tego wybuchu, do Oppenheimera, czy teraz właśnie Cyklop, ale na przykład w filmie Tenet, który w mojej ocenie nie jest najlepszym jego filmem, on pokazywał akcję poprzez pokazywanie jej od tyłu, co było bardzo ciekawe. Dla nas to progresja, a na ekranie akcja dzieje się od tyłu.
1: Chociaż tutaj w Odysei też po prostu żongluje tymi narracjami i czasami. I to też sprawia, że ten widz jest cały czas uaktywniany, prawda? Że jego percepcja jest zmuszana do tego, żeby odnajdywać się w tej historii, chociaż ona w gruncie rzeczy jest bardzo czytelna i to chyba też trzeba podkreślić. To jest też niesamowite z mojego punktu widzenia, że mimo tej widowiskowości, kostiumów, całego anturażu, jeśli chodzi o to, gdzie ten film był zrealizowany, i tak dalej, to dla mnie jakoś, nie wiem, ten Matt Damon tak skupia uwagę, jego bohater, że mimo wszystko ja zapomniałam na chwilę o tym, z jakim widowiskiem mam do czynienia, a raczej skupiłam się na nim jako na bohaterze, na jego relacjach też z tymi, którzy mu towarzyszą w tej podróży powrotnej, czy też na tych zdarzeniach, kiedy muszą pokonywać kolejne trudności. I mam wrażenie, że to też jest jakaś umiejętność Nolana, że on z całej tej widowiskowości potrafi jednak skupić uwagę na bohaterze, chociaż tak jak wspomniałeś, nie wszyscy czytają tę wrażliwość, prawda? No i a propos wrażliwości, odwołując się też do zasadności tej dyskusji, która teraz toczy się wokół Odysei, gdzie jest granica? Czy my jesteśmy w stanie w ogóle wyznaczyć taką granicę między adaptacją, ekranizacją jakiegoś tekstu, a już nową kompletnie opowieścią? Bo mam wrażenie, że to o to chodzi, że ci, którzy są chcieliby wiernej adaptacji, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby taki gigant przenieść na ekran. Nie wiem, jak taki film powinien wtedy trwać. Ci, którzy chcieliby takiej wiernej adaptacji, są dzisiaj rozgoryczeni. Ci, którzy dają przestrzeń na wyobraźnię czy na wrażliwość twórców, mówią, doceńmy właśnie to, że wyciąga z tej historii coś, co dla niego jest ważne i co chce przekazać widzom. Jest taka granica?
2: Wydaje mi się, że to jest tak wolna forma film, że ten, kto robi ten film, według mnie ma to prawo do interpretacji i to zawsze będzie wywoływać dyskusję. Pamiętam, jak było z Batmanem. On wziął sobie też podobny przykład. Bierze bardzo znaną postać, legendarną wręcz, symbol dla wielu, wielu osób, tylko że trochę z innego basenu, takiego bardziej popkulturowego. I tam też przedstawił Batmana. I na mnie zrobił ogromne wrażenie, mimo że jestem ogromnym fanem Batmana, to nie było...
1: Świętości się nie tyka.
2: Tak. I on nie zrobił filmu o Batmanie, tylko połączył wszystko, co po prostu było stworzone do tej pory na temat Batmana, wcisnął to w film, ale to działało.
1: I przepuścił przez siebie. Tak. Będę tego bronić, bo ja myślę, że tam jest dużo tej wyobraźni i wrażliwości jego w tych tytułach. I jest jeszcze w stanie nas czymś zaskoczyć? Formą, tematem?
2: To uruchamiało mnie nowe myśli, bo nie wiem, to jest, ja mam taką teorię matematyczną trochę, nawet zrobiłem taki wykresik, państwo, którzy słuchają, nie widzą tego.
1: No właśnie, bo chciałam to powiedzieć, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do naszego dzisiejszego spotkania. Jest naprawdę wydrukowana kartka na podkładce, na której jest jakiś wykres, widzę słupki kolorowe, widzę jakieś połączenia, o co chodzi?
2: Tak, to są wszystkie filmy Nolana od Memento, które zdobyły nagrody i Oscary. I skupiłem się na Oscarach bardziej. Jest pewien trend. I on może nie być realistyczny, ale ja musiałem swój analityczny element tutaj wprowadzić. Nazwałem to Nolanalizą.
1: Ładne.
2: Od Mrocznego Rycerza mamy taki trend, a właściwie od Prestiżu. Był Mroczny Rycerz. Mroczny Rycerz zgarnął 2 Oscary. Potem poszło do góry Incepcja 4. Potem spadło na sam dół Mroczny Rycerz Powstaje Nic. Potem Interstellar 1. Dunkierka 3. Tenet znowu spadek do 1 i teraz Oppenheimer 7, więc moja teoria jest taka, że Odyseja zgarnie Oscary.
1: Ale potem będzie spadek.
2: Tak, potem albo będzie przerwa Nolana, albo zrobi coś, co może nie będzie tak rezonować.
1: No to proszę państwa, takiego algorytmu się tutaj nie spodziewałam, więc dziękuję ci bardzo za tę analizę. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Czyli co? Czyli obstawiasz, że Odyseja w tym najnowszym rozdaniu Oscarów coś zgarnie? Tak, Matt Damon coś zgarnie, będzie nominacja dla niego.
2: Tak, jestem przekonany, że ten tytuł pojawi się na Oscarach będzie bardzo wyraźnym tytułem.
1: Przede wszystkim zachęcamy Państwa do tego, by jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, oczywiście wybrać się do kina. I będę też zachęcać, by właśnie ten film zobaczyć na wielkim ekranie, bo jest to też doświadczenie zmysłowe, którego nie jesteśmy w stanie odtworzyć, nie jesteśmy w stanie odtworzyć w warunkach domowych, nawet mam wrażenie przy najlepszym sprzęcie i przy najlepszej technologii, choć ciekawostka była też taka, że przecież wyciekła piracka kopia tego filmu do internetu. Potem to konto zostało oczywiście usunięte, ale mimo to to nie przerwało tej fali widzów, którzy także wracają do kin, więc coś chyba jeszcze w tym jest. Myślę, że na wakacje, na taki upał, jak nam towarzyszy, to takie długie posiedzenie w kinie, w klimatyzowanej sali i z Nolanem, to jest dobry pomysł. Marku, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: A to już muzyczna podróż do innego z filmów Christophera Nolana, Oppenheimer. Jak na razie największy sukces, jeśli chodzi chociażby o liczbę statuetek oscarowych z muzyką Ludwika Goransona, czyli tego samego twórcy, który stworzył także muzykę do Odysei. Kto z Państwa jeszcze nie widział, to proszę koniecznie wybrać się do kina. Ja dziękuję za pierwsze recenzje, które spływają i jeszcze będzie chwila, żeby je zacytować, ale między innymi panu Andrzejowi nie do końca pojawiło się to, że w roli Heleny widzimy czarnoskórą aktorkę. Wrócimy do tego motywu, ale teraz jeszcze zaproszenie do gminy Poświętne, gdzie przez cały weekend pierwszy piknik filmowy Poświętne tu kręcono. A co się tam dzieje na miejscu, o tym Maciej Kronenberg.
1: Przed nami spacer po filmowym Poświętnym, który będę miał przyjemność poprowadzić. Spacer zakończymy przed urzędem gminy, gdzie czekać już będzie kino plenerowe. Będzie okazja, żeby to, o czym usłyszymy wcześniej na spacerze, zobaczyć na wielkim ekranie. Będzie projekcja jednego odcinka serialu Doktor Ewa i tej finałowej części przygód Franka Dolasa z filmu Jak rozpętałem II wojnę światową. W niedzielę ciąg dalszy filmowych przygód. Najpierw spotkanie z gościem specjalnym, z gościnią specjalną, czyli z panią Emilią Krakowską, słynną Jagną z Chłopów, która co prawda nie pracowała nigdy w gminie Poświętne, tu w żadnym filmie nie brała udziału, ale bogata filmografia, więc na pewno tematów do rozmów nie zabraknie. Po spotkaniu kolejna odsłona kina plenerowego, tym razem mniej znany film Piękna jak Sarajewo, który też częściowo był realizowany w gminie Poświętne, bo przy stacji kolejowej w Dęba Opoczyńska, a częściowo też po sąsiedzku w Spale nad Pilicą. Na zachętę dodam, że przy okazji kina plenerowego będzie też lokalny poczęstunek. Podobno ma się pojawić zalewajka taką, jaką zapamiętał Franek Dolas w swoich przygodach.
0: No zalewajka w sam raz na popołudniowy obiad? Czemu nie? Zapraszamy do gminy Poświętne. Emilia Krakowska, słyszeliśmy, będzie na miejscu, a to, co słyszymy w tle, to jest Katie Melua, która zinterpretowała jeden z utworów promujących chłopów, ale tę nową odsłonę Chłopów. Mam nadzieję, że także ją Państwo pamiętają.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
4: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
2: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się 17. Wiktoria Mykowska, zapraszam na wiadomości. Godzina W w całym kraju. Polska pamięta o powstańcach warszawskich. Dzików w Łodzi nie ubywa. Magistrat ogłosił przetarg na ich płoszenie. Unia Skierniewice gra dziś swój kolejny mecz w pierwszej lidze. W wiadomościach zajrzymy na boisko i zobaczymy, co tam słychać. Dziś upalnie, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: Walczyli do samego końca o wolność stolicy i Polski. 82 lata temu o 17 w godzinę W wybuchło powstanie warszawskie. Tysiące żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy i ochotników ruszyły do walki z niemieckim okupantem. Na cmentarzu starym w Łodzi na obchodach rocznicy powstania jest nasz reporter Michał Dąbrowski, z którym teraz się łączymy.
1: Dokładnie 82 lata temu o 17 wybiła godzina W, po której rozpoczęło się powstanie warszawskie. Dla uczczenia pamięci tych, którzy ruszyli wtedy do walki z hitlerowskim okupantem Polski, także Warszawy, syreny alarmowe właśnie zawyły w całym województwie łódzkim. Walki w stolicy trwały przez 2 miesiące, a Warszawa została zrównana z ziemią. Według różnych szacunków zginęło od 150 do ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy i cywilów. Cześć ich pamięci.
0: W samej Łodzi pochowanych jest około 300 powstańców warszawskich. Hołd żołnierzom Armii Krajowej i twórcom Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, oddają też mieszkańcy stolicy. Przed pomnikiem konspiracyjnych organizacji w pobliżu gmachu Sejmu upamiętniono bohaterów z okresu II wojny światowej, a na miejscu jest Michał Makowski.
2: Wieczny ogień przy pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego płonie wyjątkowo mocnym i jasnym płomieniem. Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski przypomniał, że w warunkach absolutnego wyniszczenia narodu przez okupantów udało się stworzyć zakonspirowaną i w pełni sprawną organizację, dzięki której przetrwała polska państwowość.
3: Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego nie miało analogii i stanowiło ewenement całej okupowanej przez Niemcy Europie.
2: Polskie Państwo Podziemne wydawało konspiracyjną prasę, kształciło młodzież, wydawało też wyroki na kolaborantów, mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: I tam, drodzy Państwo, nie tylko uczono jak strzelać, ale edukowano prawdziwych specjalistów.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali także około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Prawie 2000 zgłoszeń w sprawie dzików, czyli średnio ponad 8 dziennie. Tyle zawiadomień wpłynęło do Urzędu Miasta Łodzi od początku roku. Magistrat szuka kolejnych narzędzi do walki z dzikimi zwierzętami, dlatego ogłosił przetarg na natychmiastową reakcję, przepłoszenie lub odłowienie. Już dziś mamy narzędzia do odławiania dzików, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta.
6: Zdarzają się jednak przypadki, w których nie mamy czasu na ustawienie odłowni. Szczególnie, gdy zwierzę jest agresywne i może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Dlatego w ramach tego zamówienia chcemy zabezpieczyć możliwość natychmiastowej reakcji w takich sytuacjach.
0: W Łodzi żyje około 3000 dzików. Przetarg potrwa do najbliższego wtorku. I na koniec sport. Piłkarze Unii Skierniewice grają na wyjeździe z Polonią Warszawa w meczu drugiej kolejki Betclic pierwszej ligi. Na miejscu jest Robert Zwoliński, z którym teraz się łączymy.
7: 1-1 w meczu, a teraz odśpiewany jeszcze hymn, no bo w Warszawie tutaj ta godzina W szczególnie wybrzmiewa. Piłkarze już od kilku minut stoją na środku boiska, wszyscy tutaj czekają jeszcze dalej, ten hymn trwa. W meczu natomiast Polonia Warszawa remisuje z Unią Skierniewice 1-1. Kamil Sabiło w 36 minucie trafił dla Skierniewiczan. Było 1-0 do przerwy dla Unii, a po zmianie strony z rzutu karnego wyrównuje Gnase. I jak na razie 1-1, no to już po 70 minucie, ale sporo minut będzie doliczonych.
0: Tyle, Robert Zwoliński, dziękujemy. Relacja z tego meczu oczywiście na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Na termometrach w Łodzi 28 stopni. W większości województwa łódzkiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem i burzami, a te gwałtowne burze są prognozowane. Mogą być z intensywnym deszczem, silnym wiatrem, punktowo także z gradem. I tutaj taki apel, jeśli to możliwe, warto w tym czasie ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni, zabezpieczyć oczywiście przedmioty na balkonach i posesjach i nie parkować samochodów pod drzewami. A kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, bo podczas ulew widoczność może być znacznie ograniczona.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: Za nami szczególny moment, godzina W, czyli symbol wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Ta historia nie raz także została przedstawiana na wielkim ekranie, ale także chociażby w serialach przez filmowców od pokoleń. Mamy takie najbardziej sztandarowe przykłady, jak Kanał Andrzeja Wajdy. Mamy też chociażby seriale, o których wspomniałam, ale w końcu też te najbardziej współczesne interpretacje wydarzeń z tamtego czasu. I o nich także w dzisiejszym programie 1 sierpnia w programie Agata i Film będę Państwu za chwilę mówić. Do godziny 18 jeszcze będziemy razem, ale teraz jeszcze jeden szczególny moment, czyli godzina W i Laocze.

0: Dobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża.

0: Laocze i godzina W. 63 dni heroicznej walki, które tak naprawdę do dziś pozostają pewnym symbolem niezłomności i walki o wolność właśnie. Ale to jest też obraz, który nieraz inspirował twórców i muzycznych, i filmowych. I tak naprawdę obraz, który bardzo ewoluował ze względu na czasy też, w których te tytuły filmowe, o których za chwilę powiemy, powstawały. Bo oczywiście pamiętamy o tych najbardziej ikonicznych przykładach, jak przede wszystkim kanał Andrzeja Wajdy 1957 rok, później Eroika Andrzeja Munka, ten czas, kiedy na nowo uczyliśmy się mówić o polskiej historii, chociaż w tle przecież warunki, które absolutnie temu nie sprzyjały, ale te filmy, także seriale, Kolumbowie chociażby, czy też pierwsze, zupełnie pierwsze takie próby odniesienia się do wydarzeń z 1944 roku, czyli już zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego, to wszystko pokazuje, że to jest temat eksploatowany w kinie i wciąż interpretowany na nowo, o czym świadczyły też te najnowsze produkcje, które z jednej strony miały przywracać pamięć o historii, ale z drugiej strony te historie miały przekazywać innym językiem, bardziej nowoczesnym, bardziej współczesnym i trafiać w związku z tym także do młodszych odbiorców. I tak było w przypadku filmu Jana Komasy Miasto 44. Filmu, który powstał z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i filmu, który także powstawał na ulicach Łodzi. Cofnijmy się trochę do tych wydarzeń, do tego momentu, kiedy ten film już był pokazywany w kinach, kiedy zorganizowano także specjalną premierę w Łodzi, właśnie z udziałem twórców.
1: Przysięgam być wierny ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Od teraz będziemy razem jeść, spać, a może nawet śpiewać.
3: Jasiek Komasa, u nas pokutuje taki silny nurt autorskiego kina i to jest bardzo dobre, ale uważam, że brakowało nam podejścia takiego, by robić z mocnym postanowieniem, że chcę, żeby ten film zobaczyło dużo ludzi. Chodzi też o to po prostu, żeby widzowie coś przeżyli, tak jak mi się to zdarzyło przeżyć nieraz na jakimś filmie.
4: Nazywam się Anna Jakubowska, pseudonim Paulinka. To jest pierwszy film, w którym ja czuję się, że ja to przeżyłam i że to jest moje powstanie. To jest film, według mnie, który może przemówić do ludzi za granicą. Ma wymowę emocjonalną i jednocześnie jest tak osadzony w realiach Warszawy.
5: Ja się nazywam Piotr Sitarski i pracuję w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest polityczne czy ideologiczne.

0: kręcili ujęcia godziny W, czyli zgrupowania przed startem Powstania Warszawskiego.
1: Niemcy bombardują szpital. Tam jest Stefan. Trzeba go stamtąd zabrać.
2: To są moi ludzie. Są do pańskiej dyspozycji.
3: Te dzieci?
4: Antek Królikowski, taka scenografia, takie kostiumy, tacy ludzie, taki język, takie czasy się nie powtórzą. Warto ten film zobaczyć właśnie, żeby się przekonać, a jest to jasny i mocny przekaz.
5: Ja nie wiem, czy nic nie jest czarno-białe. No są jednak, w wypadku II wojny światowej, no to jest kraj, który napadł na inny kraj i kraj, który został napadnięty, więc w tym sensie to jest ten świat czarno-biały. Patriotyzm jest taką postawą, jak każda zresztą postawa, która się musi nieustannie uaktualniać. Te filmy jednak dowodzą tego, że jest potrzeba takiej wizji świata, która byłaby w pozytywnym sensie czarno-biała, czyli taka, która by pokazywała, że jednak to nie jest tak wszystko jedno i że jednak są dobrzy i źli.
6: Chciałem, żeby był to film uniwersalny. Wydarzenia, które są u nas, powinny być również rozpatrywane w kategoriach uniwersalnych. To, co się tu dzieje, równie dobrze może się dziać w Paryżu, w Niemczech i tak dalej. To spowoduje może jakiś przełom w myśleniu, że nie żyjemy tylko dla siebie, tylko mamy coś do dania światu.
7: Mówił Jan Komasa, reżyser filmu Miasto 44. Myślę, że Państwo także pamiętają, że wcześniej powstał też film Komasy, który został stworzony z archiwalnych materiałów, którymi dysponowano m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego. A kilka lat po tej fabularnej interpretacji tych wydarzeń, która zresztą, trzeba to powiedzieć także uczciwie, spotkała się z różną oceną tak publiczności, jak i krytyków. Dla niektórych jednak ta forma dość taka teledyskusyjna, jeśli chodzi o sposób opowiadania w Mieście 44, nie była jednak tą właściwą, ale znaleźli się również tacy, którzy powiedzieli, że właśnie tym językiem trzeba o historii opowiadać i tak by ta wieść o tej historii dotarła do młodych ludzi. 5 lat później, w 2019 roku, Władysław Pasikowski, łodzianin, reżyser, pokazał światu Kuriera, czyli można być wręcz powiedzieć taki sensacyjny dramat, który z kolei był inspirowany misją Jana Nowaka Jeziora w przededniu Powstania Warszawskiego. W głównej roli w tym filmie wystąpił Filip Tłokiński. Zresztą posłuchajmy też archiwalnej rozmowy z Filipem Tłokińskim nagranej właśnie krótko po premierze Kuriera.
8: Jan Nowak-Jeziorański, bohater z krwi i kości, choć mam wrażenie, że wielu chciałoby twierdzić, że Kurier to jest film taki polska przygoda o Jamesie Bondzie. Ja wiem, że trochę się buntujesz przeciwko temu określeniu, no bo właśnie, nie mamy superbohatera stworzonego, tylko tego bohatera stworzyło życie, prawda?
9: To wszystko się zaczęło po konferencji prasowej, gdzie tak naprawdę funkcja tej konferencji prasowej była ujawnienie, jaka będzie obsada. Pamiętam, że no, to miała być jakaś tam w pewnym stopniu tajemnica i nagle pokazali mnie koło Patrycji Wolny, Julie Engelbrecht, no to ubrali mnie takim garniturkiem. Dwie piękne kobiety, pierwsze skojarzenie oczywiście, szczególnie z tym pierwszą wersją plakatu, to takie skojarzenie zostało już utrwalone w mediach, że to jest polski James Bond. To nawiązywało do zdania, już nie zacytuję go dokładnie, ale do zdania pana Władysława, który mówił o przygodach Jana Nowaka-Jeziorańskiego, że one mogłyby się mieścić, znaczy, że w scenariuszu Jamesa Bonda, że jakby nawet scenarzyści Jamesa Bonda nie wymyśliliby takich sytuacji. To nie oznacza, że Jan Nowak-Jeziorański jest Jamesem Bondem. I zresztą byłoby to, w mojej ocenie, to byłby błędem po prostu przedstawić tę postać w ten sposób. Chyba, że taki są i Bond nie jest równy Bondowi, no bo dzisiaj mamy na uwadze taki Bond jak Daniel Craig, który jest taki mocno muskularny i to się bardzo zbliża kina akcji, ale starsze Bondy nie były aż takie przepełnione wybuchami, samochodami i tak dalej. Także może to jest taki oldschoolowy Bond. Nie wiem, nie mam pojęcia.
10: Ja bym oczywiście osobiście może takiego porównania nie użył, natomiast od samego początku istnienia muzeum zawsze podkreślałem, że jednym z naszych celów było pokazanie właśnie zwłaszcza młodym ludziom, że superbohaterów nie muszą szukać tylko i wyłącznie w filmach hollywoodzkich czy komiksach, że bardzo często ci starsi ludzie, którzy mieszkają w klatce obok czy w sąsiednim mieszkaniu, mają takie życiowe historie, że mogą być uznani za superbohaterów. I oczywiście Jan Nowak-Jeziorański nie był Bondem w tym sensie, że nie robił wszystkiego idealnie. Tam w filmie pojawiają się różne elementy, że pewnych rzeczy nie umiał. On był zresztą, nie był od początku z założenia super szpiegiem czy agentem, który miał zmylić wszystkie tropy. On był zwykłym naukowcem. Przed wojną zaczął robić doktorat z

0: ekonomii i nagle sytuacja okazało się, że wymaga czegoś zupełnie innego. I on się zgłosił na ochotnika jako ten kurier, jako ten posłaniec. Jego pierwsza misja przez Sztokholm do Londynu udała się znakomicie i stąd dalsze wykorzystywanie go w tej roli, gdzie widać, jak łączą się z jednej strony jego stalowy charakter i olbrzymia wola wykonania misji, a z drugiej strony pewne też ograniczenia, które w przypadku Bonda się oczywiście nie mogą zdarzyć.
1: To Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Pamiętamy także, że przy tych produkcjach związanych i z Kurierem Władysława Pasikowskiego i wcześniej z Miastem 44, czy też z Powstaniem Warszawskim Jana Komasy, Muzeum Powstania Warszawskiego miało swój udział. Państwo także piszą w kontekście tych filmów, które prezentują właśnie w różny sposób wydarzenia i postaci związane z tym, co wydarzyło się 82 lata temu. Między innymi napisała też pani Barbara: warto wspomnieć o piosence z filmu Miasto 44. Chwyta za serce, piękna. No to niech wybrzmi teraz.

0: Agata i film.
1: W Radiu Łódź oczywiście na zegarze 17:22. Wracamy do bieżących filmowych tematów. Wracamy także do Państwa recenzji Odysei, które do mnie napływają. Między innymi pani Lila napisała tak. Udało mi się obejrzeć film i jestem pod wrażeniem. Szczególnie, że interesuję się mitologią od lat, więc produkcja mnie przyciągnęła. Poza tym dobra obsada. Wiem, że opinie są podzielone, ale mnie film bardzo się podobał. Sceneria, widowiskowe sceny, akcje, napięcie. Czas zleciał nie wiadomo kiedy. No cóż, kino Nolana trzeba po prostu lubić. Dziękuję pani Lilo za ten głos. Jeszcze wrócę do maila pana Andrzeja, który tam nawiązując do tego, że choć piękna, to jednak czarnoskóra Helena go trochę raziła, to napisał również tak. Co ciekawe, od twórczyni roli Heleny w jednym z wywiadów przyznała, że zanim dostała angaż do filmu, w ogóle nie słyszała o Odysei. Wiem, pisze pan Andrzej. Wielu Amerykanów też nie słyszało, ale mnie i tak się to w głowie nie mieści. Z racji upału pozdrawiam chłodno. No ja panie Andrzeju pozdrawiam ciepło, bo ja mam tę przewagę, że teraz jestem w klimatyzowanym studiu jeszcze przez te kilkadziesiąt minut. Potem już będę doświadczać tego upału, ale ważna informacja i dla pana Andrzeja, i dla pani Lili jest taka, że wybiorą się wraz z osobą towarzyszącą do Cinema City na pokaz najnowszego filmu, który od wczoraj w polskich kinach, czyli Młody Waszyngton. Już za chwilę prześlę szczegóły odbioru tej nagrody. A wracając, chociaż jeszcze za chwilę wrócimy, a to jeszcze Państwa będę zachęcać do tego, by dzielić się swoimi przemyśleniami o Odysei, jeżeli ktoś już był i ma coś ciekawego, a na pewno Państwo mają coś ciekawego do przekazania, czy to na plus, czy na minus z tego najnowszego filmu Christophera Nolana, to czekam na Państwa odpowiedzi. studio@radiowłoś.pl 606-788-7878 albo głosówka, którą można nam nagrać poprzez taki baner na stronie radiowłoś.pl. Też gorąco do tego zachęcam, bo jeszcze kilka zaproszeń dla Państwa mam. No dobrze, to już teraz na pewno wracamy do bieżących filmowych wydarzeń. W ubiegłym tygodniu zabrakło czasu, by powiedzieć o selekcji tegorocznego festiwalu filmowego w Wenecji. 83. już odsłona tej, no jednej z najważniejszych filmowych imprez na świecie. Wiemy, że ta odbędzie się na początku września i wiemy także, że nie zabraknie na niej polskich akcentów.
2: Festiwal otworzy film Ink w reżyserii Daniego Boyla, a zamknie Diorida Giovanniego Veroneziego. W konkursie głównym o Złotego Lwa powalczy 20 tytułów, w tym między innymi filmy wyreżyserowane przez Casseya Afflecka, Wernera Herzoga i Nanniego Morettiego. Międzynarodowemu jury przewodniczyć będzie amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal. Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzymają George Clooney i Ellen Burstyn. Polskim akcentem będzie film Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego, prezentowany w sekcji Horyzonty. Poza konkursem pokazany zostanie także dokument Listy w reżyserii Andrieja Kuczyli, powstały w koprodukcji polsko-litewsko-niemieckiej. Jak podkreślił dyrektor Biennale Pietrangelo Buttafuoco, festiwal trzyma się z dala od polityki. Nie podążamy za żadnym politycznym hasłem, skupiamy się na sztuce i twórczych poszukiwaniach o międzynarodowym zasięgu. 83. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Filmowej w Wenecji odbędzie się od 2 do 12 września. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Będziemy go oczywiście także dla Państwa śledzić, ale teraz błyskawicznie przenosimy się do przepięknej, malowniczej, także wakacyjnej miejscowości, czyli do Kazimierza Dolnego, gdzie właśnie dziś rozpoczyna się jubileuszowy 20. Festiwal Dwa Brzegi. Tak, być może trudno w to uwierzyć, ale to już jest 20. edycja imprezy, którego twórczynią, dyrektorką artystyczną jest znakomita dziennikarka filmowa Grażyna Torbicka. W tym roku oczywiście filmy prosto z festiwalu w Cannes, także retrospektywy twórczości chociażby Larsa Wortiera, Jana Komasy już wcześniej u nas też wspomnianego i cykl bardzo ciekawy i Bóg stworzył aktorkę z Anną Dymną między innymi. No i nie tylko, bo także koncerty, spotkania z twórcami, kina plenerowe, wernisaże, a więcej Grażyna Torbicka.
3: Chcemy łączyć te przysłowiowe, symboliczne dwa brzegi. Chcemy łączyć te dwa światy. Te dwa światy bardzo różnie i symbolicznie mogą być rozumiane, bo to może być świat artystów i widzów, ale to może być też świat różnych gatunków filmowych, różnych dziedzin sztuki. I na tym łączeniu, również na łączeniu pokoleń, jeśli chodzi o naszych widzów, zależy mi najbardziej. I taki jest ten festiwal.
4: pokażemy Złotą Palmę, główną nagrodę festiwalu, czyli film Fjord rumuńskiego reżysera Krystiana Mungiu. Pokażemy film Tchórz na otwarcie, to jest film Lukasa Donta, belgijskiego młodego reżysera, który otwiera nasz festiwal, a na festiwalu w Cannes zdobył nagrody aktorskie. Zamkniemy filmem Natura Miłości, hiszpańskim filmem, w którym wystąpił świetnie zresztą Javier Bardem. Nowy film Pedro Almodovara czy Asghara Farhadiego, Historie równoległe, który inspirował się z Korei filmami Krzysztofa Kieślowskiego.
1: A Historię równoległą już niebawem też na ekranach kin w szerokiej dystrybucji. To Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu Dwa Brzegi. Warto też powiedzieć, że jedną z gwiazd jest Joanna Kulik, czyli chyba mogę tak powiedzieć muza Pawła Pawlikowskiego, aktorka znana z kilku jego filmów, oczywiście na czele z Zimną wojną, która też otworzyła dla niej zupełnie inną drogę, a przyjechała do Kazimierza Dolnego specjalnie na projekcję filmu Ojczyzna Pawlikowskiego, czyli najnowszej propozycji właśnie od Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonej także za reżyserię na festiwalu w Cannes i ze specjalnym udziałem także Joanny Kulik.
5: To jest chyba mój trzeci festiwal. Zawsze jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką, ta selekcja jest bardzo ciekawa. Uważam, że to jest taki bardzo piękny letni festiwal, gdzie można właśnie odpocząć, ale też zobaczyć wspaniałe kino i bardzo się cieszę, że to już jest 20. edycja i jestem bardzo dumna z Grażynki, że udaje się jej to trzymać, organizować, zapraszać gości, że zawsze tak dobrze to wychodzi.
1: To kto z Państwa może wybrać się, wziąć szybki urlop na wakacje do Kazimierza Dolnego, filmowe wakacje, to uważam, że jest to absolutnie znakomita propozycja.

0: Agata i film.
1: W najlepsze trwają wakacyjne festiwale filmowe, o których także Państwu na bieżąco mówimy i opowiadamy w audycji Agata i film, ale oczywiście trzymamy też rękę na pulsie tego, co będzie działo się filmową jesienią w Łodzi, a to przede wszystkim pod szyldem Kamery Akcji, czyli doskonale znanego festiwalu. 17. edycja już w tym roku w październiku, dokładnie między 22 a 25. Dyrektor tego festiwalu, Przemek Gleizner, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pozdrawiam oczywiście Malwinę Czajkę, czyli drugą część tego wspaniałego duetu organizatorów, która też często bywa w naszym studiu. Wiem, że już przygotowania wasze są bardzo zaawansowane. Wiemy także, że ruszyły nabory do pierwszych konkursów, a to jest też ważna informacja dla naszych słuchaczy. Wiem też, że niewiele jeszcze możesz zdradzić z tych najważniejszych perełek, ale trochę będę nakłaniać cię do tego, byśmy powiedzieli to, co już możemy na tym etapie, ale skorzystam też z tego, że dopiero co wróciłeś z Wrocławia, czyli z festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty, który dziś dobiega końca, zasadniczo jutro dobiega końca, ale dziś wieczorem gala rozdania nagród. Oczywiście jeździcie tam przede wszystkim z miłości do kina, ale także z powodów oczywiście branżowych i poszukiwania różnych filmów, które będziecie potem jesienią pokazywać także w Łodzi. No to co? Jakieś odkrycie Nowych Horyzontów? Oczywiście pomijam te odkrycia, które pojawiły się na Nowych Horyzontach, a wcześniej na przykład w Cannes, gdzie też mieliście oczywiście sposobność z Malwiną być. Coś cię zaskoczyło w programie Horyzontów?
2: No właśnie, cały proces programowania festiwalu jest rozłożony na bardzo wiele etapów i tak jak powiedziałaś, jest Cannes, Berlin, to są te główne nasze elementy poszukiwań tych najbardziej cenionych tytułów, które zdobywają te najważniejsze laury. A Nowe Horyzonty stanowią ten punkt na mapie, dzięki którym możemy zobaczyć kino z trochę innej strony. My tam już nie oglądamy filmów, które zdobywały właśnie Złotą Palmę czy Złotego Niedźwiedzia, tylko raczej szukamy tych tytułów, które zrobiły największe wrażenie na krytykach w tych sekcjach pobocznych, czyli na przykład Un Certain Regard w kontekście Cannes, czy w konkursie Perspektywy na festiwalu w Berlinie. I w ramach tych seansów, które odbyliśmy, poszukując właśnie tych perełek, jest na pewno kilka tytułów, o które teraz będziemy walczyć. Mogę właściwie wymienić kilka z nich, chociażby Gradiva, przepiękny tytuł o wkraczaniu w dorosłość, chociażby taki tytuł jak chociażby niemiecki Allegro Pastel. To są tytuły, które prawdopodobnie nie wejdą do dystrybucji kinowej. Ich pokazy ograniczają się tylko i wyłącznie do właśnie festiwali, więc też staramy się brać na nie uwagę i gdzieś tam rzucić swoje oko zainteresowania w tym kierunku. No ale oczywiście Kamera Akcji to przede wszystkim 4 dni tych pokazów, które są najbardziej cenione, więc myślę, że po raz kolejny będziemy mogli zaprosić widzów na chociażby to, co wydarzyło się właśnie najciekawszego na tych najważniejszych festiwalach Berlin, Cannes, również Wenecja.
1: Powiedziałeś, że teraz będziemy robić wszystko, by walczyć o te filmy. Wyjaśnijmy też naszym słuchaczom, bo myślę, że to jest ciekawe, że to, co potem już możemy zobaczyć w programie festiwalu, zależne jest także od pewnych no po prostu praw rynku i dystrybucji, które rządzą oczywiście także rynkiem kinowym. To jest tak, że festiwale ze sobą rywalizują pewne tytuły, kto pokaże pierwszy, kto niekoniecznie. To są też kwestie oczywiście określonych pieniędzy, które trzeba zapłacić za licencję. Na czym ta walka polega? Trochę kuchni festiwalowej trochę zdrać.
2: Tak. Generalnie jest tak, że rzeczywiście festiwale ze sobą rywalizują. Natomiast Kamera Akcja ma specyfikę trochę inną. My lubimy się określać jako metafestiwal w kontekście rozmów z dystrybutorami, z branżą. Czyli taki festiwal, który próbuje łączyć środowisko, a nie próbuje z nim rywalizować. I nawet takie podejście powoduje bardzo dużo plusów oczywiście, bo ta rozpoznawalność w środowisku jest bardzo duża naszego festiwalu. Ale jednocześnie generuje również pewne wyzwania, które mają te festiwale, które ze sobą rywalizują. Oczywiście film jest sztuką i tutaj jakby nasza perspektywa patrzenia na to, w jaki sposób postrzegamy kinematografię, jest właśnie taka, ale należy też pamiętać o tym, że film to również jest przemysł, to również jest produkt, to również są pieniądze, które generowane są dzięki właśnie pracy dystrybutorów, agentów sprzedaży. I to są również strategie. Z jednej strony bardzo często spotykamy się z tym, że jako festiwal wpisujemy się w strategię dystrybutorów filmowych czy producentów polskich filmów i z chęcią nasze zaproszenia są akceptowane i te filmy są tutaj jakby, uzyskują życie jeszcze przed pokazami kinowymi w regularnej dystrybucji, ale z drugiej strony są przypadki, w których dystrybutorzy mają zupełnie inny pomysł na film. Chociażby filmy oscarowe, które są zaplanowane, jeżeli chodzi o to właśnie okno dystrybucji kinowej na styczeń, luty. Wówczas no, te pokazy festiwalowe na jesieni bardzo często gryzą się z tym pomysłem na to, w jaki sposób promować tytuł. Albo też czasami tak się dzieje, że dystrybutorzy boją się zbyt wielu opinii krytyków filmowych.
1: Przed wejściem do właśnie regularnej dystrybucji, prawda?
2: Tak, lubią mieć to pod kontrolą. Lubią przekazywać film i umożliwiać pisanie recenzji tylko tym krytykom, których najbardziej cenią, których najbardziej w jakiś sposób są w stanie przewidzieć pod kątem opinii.
1: Kupują recenzje także?
2: No właśnie, to ja bym powiedział, że wybierają krytyków, których gust filmowy wpisuje się w dany film. Chciałbym uniknąć właśnie takiego spojrzenia na ten marketing jako na kupno recenzji, bo prawdę mówiąc nie znam krytyka filmowego, który zgodziłby się napisać przychylną recenzję w zamian za właśnie wynagrodzenie. Natomiast no, taki dobór, taka filtracja działalności krytycznej przez pryzmat właśnie tego, czego możemy się spodziewać po danej osobie, jak najbardziej zachodzi w tym środowisku. No i ta walka, o której wspomniałaś, w tym momencie opiera się na tym, żeby przekonać dystrybutorów do tego, że z jednej strony pokaz na festiwalu to jest trampolina dla danego tytułu, bo dzięki temu zyskuje bardzo wiele recenzji. Do nas przyjeżdża największa ilość reprezentantów właśnie tego środowiska krytyczno-filmowego, vlogerów, podcasterów. Mamy te konkursy, o których wspomniałaś, Krytyk pisze, krytyk mówi. To są konkursy, które też zbierają to środowisko, więc jeżeli tutaj na festiwalu w Łodzi pokażemy dany film
1: i krytycy go zobaczą, to oni potem o nim napiszą, a to już buduje cały też kontekst komunikacyjny tego filmu i promocyjny, prawda?
2: Dokładnie. Jeżeli na takiej rozpoznawalności właścicielowi praw do filmu zależy, to Kamera Akcja jest jak najbardziej dobrym adresem.
1: No a po tylu już edycjach i po tak ugruntowanej pozycji, ta pozycja też właśnie pozwala na to, by negocjować z tymi najważniejszymi. My na te tytuły będziemy, rzecz jasna, czekać. Fala, pod takim hasłem w tym roku proponujecie ten czterodniowy festiwal. Fala nowości, młodości, boże, fala znakomitych tytułów i gości, to jestem o tym przekonana, ale co się kryje za tym hasłem przewodnim?
2: Z jednej strony zwracamy uwagę na tym, że żyjemy właśnie w czasach ogromnej nadprodukcji treści, więc te różnego typu tytuły docierają do nas naprawdę falowo. Bardzo często nie jesteśmy w stanie nawet zatrzymać się albo odnaleźć danego tytułu. Z drugiej strony mamy znów do czynienia i mam nadzieję, że program Kamery Akcji to niejako pokaże i udowodni falę nowych twórców, którzy dopiero jakby wkraczają na te festiwalowe salony. Właściwie mówi się o tym co roku, ale z drugiej strony na przykład tegoroczny program kanański, szczególnie tych właśnie sekcji pobocznych, pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z twórcami, którzy mogą trochę zredefiniować w ogóle podejście do kina. Z trzeciej strony, no właśnie te fale to jest kwestia w ogóle takiego naszego podejścia do przebywania z filmem, do dyskusji na temat różnych tematów. Staramy się poprzez to hasło pokazać, że jest bardzo dużo jakby powodów do tego, żeby dyskutować o kinie i poprzez to hasło też jakby staramy się przenieść jakiś taki impuls, który może być Kamera Akcja, który może powodować, że nasze zainteresowanie ukierunkuje się w jakimś konkretnym właśnie kierunku. Także wyławiamy to, co najciekawsze, jak zawsze, i staramy się pokazać w tym natłoku treści to, co jest najbardziej interesujące, no ale też nie dajemy odpowiedzi na ten zalew treścią, tylko raczej staramy się ten impuls przekierować na najbardziej interesujące pole.
1: I dajecie też to pole, oddajecie pole młodym twórcom i to twórcom rozumianym z różnej perspektywy. Także filmowcom, tutaj konkurs Autors Spotlight, ale także tym, którzy o kulturze, szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej piszą, mówią, i dwa podstawowe konkursy dla nich, konkurs Krytyk pisze i Krytyk mówi. ruszyły już nabory, nawet niektóre terminy są już, tak powiem, graniczne, jeśli chodzi o nadsyłanie swoich prac, więc zacznijmy może właśnie o tych dwóch konkursach dla krytyków. Jedni piszą bardziej tradycyjnie, drudzy mówią, powiedziałabym, już bardziej nowocześnie, chociaż moda na wideo, recenzje, podcasty i tak dalej, to już trwa dobrych parę lat, ale jak rozumiem, to rozgraniczenie na tym polega, jeśli chodzi o te dwa konkursy.
2: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o konkurs Krytyk Pisze, zależy nam na tym, żeby wyławiać właśnie nowe talenty, czyli osoby do 26 roku życia mogą zgłaszać swoje prace. Tutaj w tym konkursie o tyle to jest ciekawe, że te prace mogą być w absolutnie dowolnej formie. To nie musi być recenzja, to może być felieton, jakby... Ta forma jest absolutnie dowolna, byleby zmieścić się w przedziale do 10 tysięcy znaków. I tutaj deadline na zgłoszenia to jest 13 września. Do tego momentu można nadsyłać swoje prace, które właśnie potem będą jurorzy w dwóch komisjach jurorskich oceniać. Natomiast krytyk mówi, to już jest konkurs, który jest jednocześnie plebiscytem, w którym to widzowie wskazują swoje najciekawsze, najbardziej lubiane audycje o filmie, które są dostępne w internecie. Niejako też właśnie wyławiając z zalewu bardzo wielu materiałów o filmie w internecie, te najciekawsze, i pokazując te najbardziej merytoryczne przykłady tego, czym jest krytyka filmowa właśnie w tym wymiarze audialnym, wideo, właściwie też w dowolnej formie. Tam są też wideoeseje,
1: krótsze, dłuższe formy,
2: tak,
1: prawda?
2: Wywiady, audycje.
1: To jest tak, że to grono już tych tytułów, czy też tych podcasterów i tak dalej, wideokasterów, jakbyśmy ich nazwali, jest wybrane przez was. To ostateczne, które podlega głosowaniu publiczności na podstawie zgłoszeń, czy to mimo wszystko już publiczność od samego początku decyduje?
2: W pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę ilość zgłoszeń, czyli patrzymy, na ile dana audycja, dany projekt, dana publikacja jest zgłoszona przez jak największą ilość osób. Z drugiej strony też gdzieś tam my również dodajemy do tej puli dodatkowe elementy i potem oczywiście bierzemy to pod dyskusję. Zastanawiamy się, na ile na przykład dane zgłoszenie wynika z tego, że dana publikacja, dany vlog, dany podcast jest podcastem merytorycznym, który chcielibyśmy promować, a na ile tylko wynika na przykład z popularności autora.
1: Klikalności tej
2: zwanej. Tak, to jest bardzo trudne do takiej analizy jednoznacznej, ale staramy się to zrobić i staramy się, żeby Kamera Akcja właśnie była tą ostoją takiej profesjonalnej, ale też merytorycznej krytyki, żeby te publikacje, podcasty i wszystkiego, wszelkie innego typu materiały nie niosły za sobą takiego prawdopodobieństwa, że jest to pójście na skróty, że pójście na przykład w kontrowersje, że to jest właśnie tylko walka o klikalność. Mhm. Myślę, że do tej pory nam się to udawało robić.
1: Tu też jakiś deadline, jeśli chodzi o wyłonienie tego grona, które będzie podlegało potem ocenie publiczności?
2: Tak, tutaj czekamy do 27 września. Tak jak powiedziałem, każdy może zgłosić swojego faworyta. Jeżeli tylko macie państwo jakiegoś ulubionego twórcę treści o filmie, to oczywiście poprzez formularz na stronie internetowej festiwalu można go zgłosić do konkursu Krytyk Mówi.
1: Autors Spotlight. To już głos i pole dla twórców, ale tych twórców, o których także wspomniałeś, młodych, debiutujących. W gronie laureatów jest chociażby znakomita reżyserka, która zawojowała polski rynek filmowy, czyli Emmy Buchwald. Czekamy na jej kolejną filmową propozycję po tej opowieści o rodzinie, która tak naprawdę stała się też punktem wyjścia do wielu dyskusji. Można powiedzieć, zaczynała też u was, ale nie tylko. Jan Bujnowski i pewnie tam jeszcze parę dobrych nazwisk mogłabym wymienić. Jaka jest idea tego konkursu?
2: No, ona też ewoluowała w trakcie tworzenia tego festiwalu, ale w tym momencie jest to konkurs, który w takiej skróconej formie ma pokazać zdecydowanie wszystko, co najlepsze. Jest bardzo trudno dostać się do tego konkursu. To wiemy i to jest jakiś tam problem, ta właśnie bariera, ale z drugiej strony my próbujemy w 24-slotowym konkursie, czyli 24 filmy dostaną się do tej selekcji finałowej, pokazać zdecydowanie to, co jest najlepszego we wszystkich konkursach krótkometrażowych. Jakby ta szerokość selekcji jest gigantyczna, bo do konkursu zgłoszone jest czasami blisko 1000, czasami kilkaset zgłoszeń. W tym momencie już mamy ponad 300, więc to też jest jakby skala gigantyczna. Do tego jeszcze są filmy, które my zapraszamy do zgłoszenia, te, które zobaczyliśmy na wielu festiwalach i które też gdzieś tam powodują, że czujemy, że to jest ten top właśnie. Więc no, programerzy, selekcjonerzy mają co robić. Tutaj Agnieszka Hawryluk kieruje tym całym procesem. Natomiast no, zależy nam na tym, żeby idąc na konkurs Autor Spotlight, zdecydowanie można było czuć, że nie omija widza nic, co jest ciekawego w krótkim metrażu. Oczywiście niektóre filmy się nie dostaną do tej finałowej selekcji. Przez lata funkcjonowała też taka dodatkowa selekcja Autor Spotlight Extra. Tam umieszczaliśmy filmy, które właśnie nie znalazły się w tej finałowej stawce. Ale tak, zależy nam na tym, żeby ten konkurs był uzupełnieniem festiwalu, żeby ten krótki metraż pokazywał tych młodych twórców. Tak
1: krótki metraż, wejdę ci słowo, niezależnie od gatunku. Mówimy zarówno o animacjach, czy o fabule.
2: Dokładnie tak. Animacja, fabuła, również dokument. Czasami też film eksperymentalny, jeżeli rzeczywiście, można go zgłosić, jeżeli rzeczywiście jest to film, który w jakiś sposób pokazuje inne wykorzystanie języka filmowego, to my też tego typu filmem jesteśmy zainteresowani. No tak, a w gronie laureatów, oprócz tych osób, które wymieniłaś, są chociażby też Mateusz Pacewicz, tak, tacy twórcy, którzy też na przykład już są uznani, ale dopiero w tym momencie próbują jakby swoich sił również w krótkim metrażu, próbują iść swoją drogą autorską. Więc myślę, że to też jest taka propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, co w kinie polskim, ale też światowym, będzie się działo za kilkanaście lat.
1: No to jeszcze formalności musi stać się zadość. Deadline, jeśli chodzi o zgłoszenia do tego konkursu?
2: Deadline bardzo krótki, do 8 sierpnia, tylko można nadsyłać właśnie swoje filmy, a oczywiście finalistów będzie można zobaczyć już od 22 do 25 października podczas festiwalu.
1: Sporo mówiliśmy na początku o tej promocji, o tych też regułach rynkowych, które rządzą branżą filmową, także festiwalami, więc wiemy, że także komunikacja tych najważniejszych tytułów i gości, którzy odwiedzą Łódź w ramach 17 edycji Kamery Akcji, to też jest wszystko dobrze zaplanowane. Ale Przemku, no coś zdrać. Będą jakieś takie głośne premiery? Czy po raz pierwszy na waszym festiwalu zobaczymy film, którego do tej pory w Polsce zobaczyć nie mogliśmy?
2: Zdradzam, że tak. Zdradzam, że będzie można na pewno zobaczyć filmy koprodukowane przez Łódź, w których Łódź odegrała znaczącą rolę, więc można się spodziewać filmów, które są produkowane przez łódzkie firmy.
1: Historia o Violetcie Villas do nas dotrze także.
2: Pomidor.
1: Zrozumiałam.
2: Natomiast też oczywiście nie możemy jeszcze mówić o tych konkretnych
1: Jasne.
2: Tytułach. Bardzo bym chciała, wręcz jakby serce płonie, żeby to jakby od razu już wystawić wszystkie karty na stół. Ale za wcześnie. Z tygodnia na tydzień teraz ten najbliższy czas będzie czasem gorącym. Mamy nadzieję, że właśnie będziemy mogli zdradzić już w przyszłym tygodniu pierwsze tytuły.
1: No to czekamy. My będziemy także Państwu na bieżąco zdradzać audycję Agata i Filma. Przemek Gleizner i Malwina Czajka na pewno też nieraz jeszcze do nas do festiwalu dołączą. Proszę trzymać rękę na pulsie tego, co dzieje się chociażby także na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych festiwalu Kamera Akcja. Bardzo Ci, Przemku, dziękuję za wizytę w studiu.
2: Bardzo dziękuję.

0: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
1: Czas na kolejny przystanek na naszej wakacyjnej trasie filmowych wycieczek, bo nie do końca oczywistych miastach w regionie, bo te najbardziej filmowe Państwo na pewno znają, często o nich mówimy. Justyna Tomaszewska do nas powraca. Cześć Justyno.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Ostatnio, to znaczy w poprzednim odcinku z Tobą rozmawialiśmy o Głownie. Tam pojawiło się nazwisko Sławomira Kryńskiego i myślę, że w tej rozmowie dzisiaj wróci w sposób szczególny, bo przyznam szczerze, że jak usłyszałam, że drugą propozycją od Ciebie, jeśli chodzi o to miejsce, które odwiedziłam, będą Bratoszewice, to byłam zaskoczona. To już jest zupełnie nieoczywisty wybór, więc na początek zapytam Cię o motywację. Dlaczego właśnie to miejsce?
2: No właśnie, tak myślałam, miałam dwa klucze. Po pierwsze, chciałam, żeby to nie było daleko od Łodzi i żeby to nie było oczywiste, że być może dla niektórych to będzie zaskoczenie, że te Bratoszewice, które najczęściej znamy przejeżdżając, po prostu nigdy się tam nie zatrzymujemy, ale też były wybierane do kilku ciekawych produkcji i podobnie Stryków, który też jest na trasie, więc jak będziecie Państwo przejeżdżać właśnie Stryków, Bratoszewice, Głowno, to też można pomyśleć o tym, że to takie małe dzisiaj miasta, a też miały tą karierę filmową. W Bratoszewicach kręcono był taki film Kochankowie mojej mamy z genialną Krystyną Jandą i to rzeczywiście, to też jest trudny film. Bratoszewice w ogóle są bardzo ładne, chociaż może się tego nie spodziewamy, ale tam jest pałac, tam jest przepiękny dwór w zasadzie taki z pięknym podjazdem takim właśnie pałacowym i tam były kręcone sceny i to dużo tych scen w Bratoszewicach, podobnie w Strykowie, gdzie właśnie tam jest taka słynna scena, jak Krystyna Janda bierze ślub i fantastycznie wygląda ten jej syn samotny, porzucony, płacze i też takie bardzo poruszające, ale te Bratoszewice utkwiły mi w głowie właśnie przez tą nieoczywistość. Tam z tego co pamiętam, bo ja ten film też widziałam dosyć dawno temu, tam były kręcone sceny w domu dziecka, bo ten Rafał trafił do domu dziecka z uwagi na to, że mama nie była w stanie się nim odpowiednio zająć, czyli Krystyna Janda. I tam były kręcone te sceny w domu dziecka w tym pałacu w Bratoszewicach. To idealnie pasowało do tego, jak sobie Piwowski wyobrażał, bo to wyglądało, wiecie, jak w dobrym horrorze. Taki surowy, bardzo piękny, stary budynek. No często w tamtych czasach, to są lata 80., 90., takie budynki no, miały przeznaczenie właśnie albo na szpital, albo na szkołę, albo na jakiś urząd. Nie był to piękny pałac, ten akurat należał do rodziny Żewulskich, ale wyglądało to naprawdę, no, z ekranu biła taka bieda i taka
1: surowość też,
2: tak. Więc te Bratoszewice wydaje mi się chociażby pod tym względem ciekawe, że tam powstały te sceny do Kochankowie mojej mamy. No i w Strykowie. To też jest takie miasteczko niedaleko, gdzie dużo się dzieje.
1: No i ten Kryński, prawda? To przynajmniej dwa ważne filmy, też ze znakomitą obsadą. Księga Wielkich Życzeń, Gustaw Holubek, Henryk Machulski, ale też przepiękny film, który w ogóle ma też piękną ideę, czyli Listy miłosne, które Kryński zadedykował Wojciechowi Jerzemu Hasowi. Więc znów to nazwisko powraca właśnie w kontekście tych takich mniejszych miejscowości, miast, osad powiedziałabym również właśnie w województwie łódzkim.
2: I te Bratoszewice jeszcze są takie bardzo parkowe, takie pięknie zagospodarowane jest dzisiaj ten teren dookoła tego dworu. I rzeczywiście to jest, wygląda, jakbyście będziecie Państwo oglądać te sceny, to trudno uwierzyć, że to są Bratoszewice. To naprawdę wygląda jak jakieś podejście do
1: takie wielkiego... Takie aleje też,
2: tak,
1: prawda?
2: Takie aleje z drzewami po obydwu stronach, jak w prawdziwym pałacu. Więc mam nadzieję, że też to jest dzięki Twojej audycji, też może dzisiejsi filmowcy usłyszą o tym i znowu będą wracać do takich małych miejscowości, do Bratoszewic, do Strykowa, do Głowna, no bo te miasta czekają na taką szansę. Dla nich to też jest wspaniała promocja.
0: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
1: To kolejna miejscowość na mapie województwa łódzkiego do odnotowania, jeśli chodzi o nasze cotygodniowe wakacyjne wycieczki. Krótkie wypady, które można zorganizować także szlakiem filmów i szlakiem seriali. Jeszcze do końca sierpnia będę dla Państwa miała te propozycje, bo przecież wakacje wciąż trwają. I tą propozycją kończymy nasze dzisiejsze filmowe spotkanie w audycji Agata i Film. Słyszymy się oczywiście za tydzień między 16 a 18, ale proszę koniecznie zostać z Radiem Łódź o 18 wiadomości, a po nich emocje sportowe. Do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.
0: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bielawski.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
7: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
5: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
10: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 18.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Polska pamięta o powstańcach warszawskich. To oni pokazali światu niezłomność, komentują historycy. Niektórzy emeryci i renciści dostaną pieniądze szybciej. ZUS przyspiesza wypłaty sierpniowych świadczeń. Pelikanłowicz powraca do trzeciej ligi. Dziś ich pierwszy mecz z LKS-em Łomża. Dziś upalnie, a wiatr słaby i umiarkowany. Polska oddaje hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. Walki z niemieckim okupantem trwały 63 dni. W 82. rocznicę wybuchu zrywu przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz środowisk kombatanckich spotkali się przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski podkreślił, że powstańcy pokazali światu niezłomność Warszawy.
14: Warszawa udowodniła, że nigdy nie złamali jej ducha. Powstańcy, żołnierze Armii Krajowej dobitnie powiedzieli światu, że jeszcze Polska nie zginęła, że walczy i pragnie wolności. Powstanie warszawskie jest jednym z największych zdarzeń w historii narodu polskiego.
13: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, że powstanie to nie tylko walki na barykadach, ale także tragedia ludności cywilnej. O godzinie 2 minutą ciszy pamięć poległych uczciła cała Polska, a także region łódzki.
5: od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty z wyprzedzeniem. Zmiany dotyczą osób, które standardowo otrzymują pieniądze 15 dnia miesiąca, a o szczegółach Damian Grosicki.
15: Wcześniej wypłaty dostaną osoby z terminem 15 sierpnia, ponieważ to sobota i dzień wolny. Na pocztę pieniądze trafią 10 sierpnia, a na rachunki bankowe 12. Jak mówi Anna Szaniawska z ZUS-u, stałe terminy wypłat czasami wypadają w dni wolne, gdy instytucje nie pracują.
16: Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub też w sobotę, wtedy świadczenie wypłacane jest wcześniej.
15: Podobnie było z seniorami, którzy powinni otrzymać swoje pieniądze 1 sierpnia. Te zostały wypłacone pod koniec lipca. Damian Grosicki, Radio Łódź.
13: Przy tej okazji ZUS apeluje do seniorów o przechodzenie na bezpieczne wypłaty na konto. Zamknięte jedyne otwarte do tej pory przejście graniczne między Łotwą a Białorusią. Oficjalnie Ryga mówi o problemach technicznych, jednak wiadomo, że Mińsk nasilił presję migracyjną.
17: Łotewska Straż Graniczna poinformowała, że na przejściu w Paterniakach doszło do awarii systemów informatycznych, która uniemożliwia prowadzenie odpraw granicznych. Służby nie podają, co jest przyczyną problemów. Nie wiadomo też, kiedy przejście będzie mogło wznowić funkcjonowanie. Minister spraw wewnętrznych Janis Dąbrawa wcześniej apelował do mieszkańców Łotwy, by zrezygnowali z wszelkich podróży na Białorusię lub do powrotu tych, którzy już tam są. Ostrzegł, że w warunkach prowadzonej przez Mińsk wojny hybrydowej z wykorzystaniem nielegalnych migrantów bezpieczne przekraczanie granicy może stać się utrudnione. Janis Dąbrawa poinformował również, że ochronę granicy wesprze Estonia, która skieruje dodatkowych funkcjonariuszy. W tym tygodniu na Łotwę pojechało też 20 strażników granicznych z Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
13: Od początku roku Łotwa udaremniła 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy przez imigrantów. Osoby, którym udaje się przedostać, zatrzymywane są często później przez służby graniczne Litwy, Polski oraz Estonii. I na koniec sport. Piłkarze Pelikana Łowicz powracają po rocznej przerwie do trzeciej ligi. W pierwszej kolejce grupy pierwszej łowiczanie podejmą ŁKS Łomża. Rywale w poprzednich rozgrywkach zajęli drugie miejsce i choć doszło tam do sporych zmian kadrowych, nadal powinni liczyć się w walce o czołowe pozycje, uważa trener Pelikana Piotr Kocęba.
18: Oglądając ostatni mecz sparingowy gdzieś w Zagielonie Białystok, gdzie zaprezentowali się naprawdę z bardzo dobrej, solidnej strony, wiemy, że to będzie trudny mecz, że ja wręcz stawiam tezę, że dobrze, że zmierzymy się z ŁKS-em Łomżą teraz w pierwszej kolejce.
13: Mecz Pelikana z ŁKS-em Łomża rozpoczął się dzisiaj o 18, a dzisiaj też piłkarze Unii Skierniewice przegrali na wyjeździe w meczu drugiej kolejki Betclic pierwszej ligi sezonu 2026-2027. Więcej na ten temat za chwilę w strefie kibica, a ja zapraszam na kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Pogoda bardzo dynamiczna nad województwem łódzkim. Przez region przechodzą już gwałtowne burze. Jedna z najsilniejszych superkomórek znajduje się obecnie w okolicach Łasku i przemieszcza się na wschód. Wcześniej przeszła przez Sieradz, gdzie spowodowała szkody. Kolejna silna burza występuje na północ od Bełchatowa. Burzą mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, gratośrednicy przekraczającej 3 cm oraz porywy wiatru przekraczające lokalnie nawet 100 km na godzinę. Mieszkańcy Łodzi regionu powinni zachować szczególną ostrożność, unikać parkowania pod drzewami i jeśli to możliwe, przeczekać burzę w bezpiecznym miejscu.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Strefa kibica w Radiu Łódź.
20: Dzień dobry Państwu. 5 minut po godzinie 18. Strefa kibica dzisiaj do 20, jak to w soboty bywa. Jonta Kozłowska będzie nasz program realizowała, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

A my zaczniemy nasz program od kilku informacji. Rozpocznę od piłki nożnej. Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków 4-3. To jest spotkanie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa mecz wieczystej z Lechem Poznań i jest 1-0. Właśnie w tym momencie drużyna z Wielkopolski na stadionie przy Rejmonta w Krakowie, bo tam Wieczysta gra swoje spotkania. Lech strzela gola i prowadzi 1-0. W drugiej kolejce pierwszej ligi dzisiaj 3 mecze były zaplanowane, już się wszystkie zakończyły. Unia Skierniewice przegrała z Polnią Warszawa 1-3, Arka Gdynia wygrała ze Stalą Rzeszów 4-0, a Pogoń Siedlce przegrała z Termaliką Nieciecza 1-2. Amerykanie będą rywalami reprezentacji Polski w finale siatkarskiej Ligi Narodów. W rozgrywanym w Ningbo spotkaniu półfinałowym Stany Zjednoczone pokonały Japonię 3-2. Najwięcej punktów zdobył Matthew Anderson. Wcześniej Polacy ograli Słowenię. Więcej na temat tego meczu także dzisiaj w naszym programie sportowym. Polska czwórka podwójna płynąca w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyła srebrny medal na rozgrywanych we włoskim Varese Mistrzostwach Europy w wioślarstwie. Polacy przegrali jedynie z Niemcami. Natomiast nasza czwórka podwójna pań w składzie Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień i Zuzanna Jasińska zajęła 5. miejsce. Wygrały Szwajcarki. Biało-czerwone do podium straciły 7 sekund. Prezydent FIFA Gianni Infantino poinformował, że organizacja zarządzająca światowym futbolem porzuciła jednak plany sprzedaży udziałów w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom po fali ostrej krytyki. Przedstawiony przez szefa FIFA plan zakładał pozyskanie ponad 4 miliardów dolarów przez sprzedaż około 20% udziałów w nowej spółce, która organizowałaby wydarzenia FIFA, w tym Mistrzostwa Świata. A propozycja spotkała się z falą sprzeciwu UEFA. Głosem 55 krajów członkowskich zagroziła bojkotem imprez i oskarżyła FIFA o wystawianie duszy sportu na sprzedaż. A FIFA poparła także CONCACAF, czyli Piłkarska Federacja Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Z ich głosami zgłosiła się także Azjatycka Konfederacja Piłkarska. Na te trzy federacje zrzeszają ponad 140 krajowych związków piłkarskich. To oznacza, że Infantino nie uzyskałby większości dla swojego pomysłu w gremium FIFA. No i jak się wydawało, że Infantino miał w garści reelekcję na kolejną kadencję, no to ta kontrowersyjna propozycja sprzedaży udziałów wywołała wielkie protesty. No i niewykluczone, że mogła znacznie skomplikować, jeżeli nie pogrzebać szansę Szwajcara na ponowny wybór na szefa FIFA, pisze Reuters. No ale to nie jest już nasze zmartwienie. Patrzę jeszcze na ekran telewizora, na to, co dzieje się na stadionie przy Rejmonta. Lech z Wieczystą prowadzi 1-0. No a my już za kilka minut nie o piłce nożnej, choć też sporo mówić będziemy dzisiaj o występach naszych drużyn w Ekstraklasie, w pierwszej lidze. Być może także zajrzymy na trzecie ligowe boiska, no ale podsumowanie tej kolejki tradycyjnie w jutrzejszej strefie kibica. No i wspomnimy także siatkówkę, no bo dzisiaj sukces, no i w tym tygodniu minęło 50 lat od złotego medalu kadry Huberta Wagnera. Moim zdaniem największego sukcesu w ogóle w historii polskiej siatkówki. No ale to po godzinie 19 dopiero, a za kilka minut o żużlu, no bo o 19 powinno rozpocząć się Grand Prix w Łodzi. Czy się rozpocznie? Nie wiem, bo zdaje się, że grzmi trochę nad Łodzią ostatnio.

zespół Lady Punk w naszym sportowym programie. Tak jak wspominałem, no będziemy tutaj Państwu dzisiaj opowiadać już za kilka minut o żużlu, ale także o piłce nożnej. Trwa spotkanie w Ekstraklasie Lecha Poznań z Wieczystą Kraków. Lech prowadzi 1-0. Przypomnę, wczoraj piłkarze Widzewa grali w Płocku z Wisłą i to był drugi mecz, w którym Widzewiacy zremisowali na własnym boisku, stracili, można powiedzieć, 2 punkty. No i dzisiaj i wczoraj w Płocku też no wychodzi na to, że te punkty stracili. Tych sytuacji było sporo. Do tego meczu w naszym programie oczywiście wrócimy. Już za kilka minut o żużlu porozmawiamy, bo powinien dzisiaj o 19 na Stadionie Orła rozpocząć się Grand Prix. Czy to się uda? Nie wiem. Na razie odwołano kwalifikacje, ale no być może pogoda będzie łaskawa i najlepsi żużlowcy świata będą grali, będą jeździli, będą się ścigali. To rzut oka jeszcze na trzecioligowe boiska, jeżeli mówimy o piłce nożnej, no bo pierwsza kolejka trwa, mecz i tak w Zambrowie. Olimpia prowadzi z Ząbkowem 1-0. W Łowiczu Pelikan remisuje z ŁKS-em Łomża 0-0. Polonia Lidzbarz Warmiński ze Świtem Nowy Dwór także remisuje 0-0, a w Sieradzu Warta z Mławianką po 13 minutach także dzieli się punktami, tyle tylko, że tutaj jest remis 1-1. No to za kilka minut o tym żużlu wspomnianym już Państwu poopowiadamy.

Sportowe studio Radia Łódź. Trwają mecze piłkarskie. Podawałem Państwu wyniki trzeciej ligi, grupy pierwszej, bo tam nasze zespoły grają. Pelikan Łowicz wciąż bez zmian. Jest 0-0, chociaż teraz akurat Pelikan zdobywa bramkę i prowadzi po 19 minutach z ŁKS-em Łomża na swoim boisku 1-0. A w Sieradzu remis 1-1. Tam jest 17 minuta spotkania. Zmiana wyników w Krakowie. Wieczysta przegrywa już z Lechem Poznań w meczu Ekstraklasy 0-2.

0: To jest dobra piosenka dla organizatorów żużlowego Grand Prix, które dzisiaj w Łodzi powinno się odbyć. No i miejmy nadzieję, że się odbędzie. Nad Łodzią zachmurzenie na szczęście nie pada, więc być może wszystko się uda. To będzie debiut łódzkiego stadionu w tej prestiżowej imprezie. No więc posłuchajmy, co nasz dzisiaj wieczorem może czekać na stadionie łódzkim Moto Arena.
1: Przed nami następne w tym sezonie zawody, które mogą przybliżyć Bartosza Zmarzlika do 7. w karierze indywidualnego Mistrzostwa Świata w jeździe na żużlu. Polak, tak jak w zeszłym sezonie, jest bardzo pragmatyczny. We wszystkich dotychczasowych rundach w tym roku kwalifikował się do finału, co daje mu 5 punktów przewagi nad Bradym Kercem z Australii. Zmarzlik zwraca uwagę, że wciąż dąży do doskonałości.
2: To się nigdy też nie skończy. Dokąd będę myślę jeździł, to będę szukał lepszych rozwiązań, lepszych jazdy. Bez względu na jakim etapie jesteś. Czuję się dobrze, czuję się szybki. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, ale czuję się mocno, naprawdę okej. Nie ma co narzekać.
1: Piąty w klasyfikacji łącznej jest Kacper Woryna, który w zeszłym tygodniu w Grand Prix Challenge zapewnił sobie udział w przyszłorocznym cyklu. Teraz może więc jeździć z jeszcze większą swobodą.
3: Ja po prostu staram się na dzień dzisiejszy wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Pracuję po prostu na bieżąco nad tym, aby te wyniki były jak najlepsze.
1: W Łodzi wystartuje też Patryk Dudek, Dominik Kubera i z dziką kartą Piotr Pawlicki.
0: A ja dodam, że nie odbyły się już dzisiejsze kwalifikacje, bo to ze względu na niekorzystne prognozy pogody odwołano kwalifikacje, w tym rywalizacje w konkurencji sprintu, które miały poprzedzić 7. rundę żużlowego cyklu Grand Prix. Ale zawody mają się odbyć zgodnie z planem w sobotę wczesnym wieczorem. Nie startowano zatem w kwalifikacjach. No to numery startowe zawodników zostały rozlosowane. Po 13 w Łodzi było pochmurnie, w okolicach stadionu tylko od czasu do czasu padał lekki deszcz i zgodnie z zapowiedziami w czasie zawodów na trybunach łódzkiego obiektu ma zasiąść komplet, około 10 tysięcy widzów. Bilety zostały sprzedane. No to jak powiedział Jan Konikiewicz, który koordynuje zawody Grand Prix w Łodzi, dla kibiców przygotowano taką atrakcję, że choć nie dostaną się na trybuny Moto Areny, to jednak te rywalizacje będą mogli oglądać.
4: I teraz dla osób, które nie mają biletów i nie będą miały, bo w zasadzie już ich nie ma, jeżeli chodzi o sobotnie SGP, no nie boję się stwierdzić, że pierwszy raz w historii w fanzonie pod stadionem umożliwiamy oglądanie całych zawodów, czyli kibice, którzy nie mają biletów albo którzy no, muszą się spóźnić z różnych powodów, będą mogli obejrzeć to z innymi kibicami z całej Polski w fanzonie na dużym ekranie. Taką możliwość dostaliśmy od promotora i takiej sytuacji nie było dotychczas w cyklu GP jeszcze nigdy. Także stadion mamy sold out, co nas mega cieszy, ale jednocześnie no, chcemy, żeby po prostu Łódź pokazała, że to jest miejsce dla wielkiego żużla, że możemy tu zrobić nie jedną, a dwie super imprezy i nawet jeżeli z jakichś przyczyn ktoś na te zawody przyjść nie może, to i tak będzie się dobrze bawił w fanzonie. No dajemy z siebie wszystko i mamy nadzieję, że to będą niezapomniane dni dla Łodzi. Dziękujemy miastu za wielkie wsparcie, województwu za mega wsparcie, naszym sponsorom, partnerom. Jak widzicie, wszystkie ręce są po prostu na pokładzie i...
0: No i jak powiedział, jak zakończył Jan Konikiewicz, wszystko, ma nadzieję, pójdzie zgodnie z planem. Łódzcy żużlowcy oczywiście być może, no ci, którzy jeżdżą w Orle, będą startować, natomiast drużyna jutro swoje spotkanie rozegra ligowe, gdzie jest wiceliderem w drugiej lidze w Krośmie. No to za chwilę jeszcze o tym, co w naszym lokalnym żużlu słychać.

0: Wspomniałem, że jeszcze temat żużla wróci, ale nie będzie to Grand Prix, to nie będzie rywalizacja najlepszych żużlowców świata, a rywalizacja w drugiej ekstralidze żużlowej. Orzeł Łódź jutro ma zaplanowany mecz w Krośnie. Ważne to jest, bo łódzcy zawodnicy chcieliby zakończyć rundę zasadniczą przynajmniej w czołowej czwórce. Zajmowali drugie miejsce w tabeli, teraz będą rywalizować właśnie z drużyną Krosna. Maciej Jonder przed tym meczem tak właśnie zapowiada występ swoich zawodników.
1: No taki mamy plan, takie założenie, żeby z tych trzech meczy jeden udało nam się wygrać, żebyśmy spokojnie byli w pierwszej czwórce. No, ciężki rywal, dobra drużyna. Krosno to specyficzny tor, ale cała drużyna ma przewidziany trening w Lublinie. W zeszłym roku nam to pomogło, mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. No tak, ciężki weekend dla chłopaków, dla mnie też. Mamy jeszcze w Ostrowie młodzieżowe Mistrzostwa Polski, jakieś tam eliminacje. Trening w Lublinie, w piątek Grand Prix 2, mamy tu też naszych zawodników. W sobota Grand Prix mamy też rezerwowych zawodników. Także no i zostaje jeszcze niedziela Krosno, także dookoła. Każdy z zawodników musi pojechać na 100%. Są to najważniejsze mecze w sezonie i nie ma takiej możliwości, żeby jakaś komuś coś nie zagrał. Wszystkie drużyny już nad tym pracują, my też nie śpimy, powiem tak, ale najbardziej się koncentrujemy jeszcze na tym, żeby ten sezon dojechać i co będzie, to zobaczymy. Nasi zawodnicy startują w innych ligach, startują w Szwecji, startują w Danii, startują w Anglii. Najgorzej tutaj nasi Polacy mają, Szymon i Marcin, oni tutaj nie mają tych jazd, ale no uzupełniamy to treningami i myślę, że wszyscy są gotowi na 100%.
0: Tyle Maciej Jonder, trener żużlowców Orła Łódź. Pewnie dzisiaj będzie obserwował to, co dzieje się na macierzystym obiekcie Orła, czyli na motorenie w Łodzi, bo tam siódma odsłona żużlowej Grand Prix, a w niedzielę powrót, można powiedzieć, do ligowej rzeczywistości. Orzeł będzie walczyć o ligowe punkty w Krośnie.

Teraz szybki przegląd tego, co dzieje się na piłkarskich boiskach. Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków 4-3 w meczu Ekstraklasy. W trwającym spotkaniu w Krakowie Wieczysta przegrywa z Lechem Poznań 0-2. Za kilka minut będziemy już na boiskach pierwszej ligi, no ale jeszcze rzut oka na trwające spotkania w trzeciej lidze, bo tam jest pierwsza kolejka. W grupie pierwszej trwają 4 spotkania. Olimpia Zambrów prowadzi z Ząbkowią 2-0. Pelikan Łowicz remisuje z ŁKS-em Łomża 1-1. Bez goli w meczu Polonia, Lidzbark Warmiński, Świt, Nowy Dwór Mazowiecki, a Warta Sieradz także na razie remisuje z Mławianką Mława 1-1. A my za kilka minut przeniesiemy się na Konwiktorską do Warszawy, bo tam dzisiaj Beniaminek pierwszej ligi Unia Skierniewice rozgrywała swoje drugie spotkanie. No od razu powiem, że bez sukcesów wróci ze stolicy, no ale szczegóły w naszym programie za kilka minut.

0: W naszym programie zespół Queen, ale nie jest to program muzyczny, tylko sportowy. No to teraz przeniesiemy się na stadion przy ulicy Konwiktorskiej do Warszawy. Tam no nie tak dawno zakończył się mecz Unii Skierniewice z miejscową Polonią. Unia Beniaminek no na razie nie tęgo wygląda w pierwszej lidze. No okazuje się, że no zbiera cięgi, zbiera doświadczenia, ale miejmy nadzieję, że trener Kamil Socha będzie wyciągał wnioski i to będzie wyglądało coraz lepiej. Dziś Unia grała z Polonią, na Konwiktorskiej jest jeszcze Robert Zwoliński.
1: Jak na razie pierwsza liga nie jest zbyt łaskawa dla piłkarzy Unii Skierniewice. Absolutny Beniaminek na tym poziomie rozgrywkowym po porażce domowej ze Stalą Mielec 1-2. Dzisiaj przegrywa 1-3 na wyjeździe z Polonią Warszawa. No ale też trzeba podkreślić, że Polonia Warszawa to jeden z głównych kandydatów do walki o awans do PKO Ekstraklasy. No a Unici nie wiadomo tak naprawdę na co można na nich liczyć, bo to jest drużyna, która awansowała z drugiej ligi wcześniej, z trzeciej do drugiej, teraz z drugiej do pierwszej. Kilka zmian w składzie. Unia ma grać ofensywną piłkę i myślę, że ta pierwsza połowa dzisiejszego meczu na pewno na plus względem tego debiutu w pierwszej lidze. No i też wynik do przerwy się zgadzał. Kamil Sabiłow w 36 minucie wykorzystał sytuację, wykorzystał zamieszanie podbramkowe, a to wszystko stworzone po rzucie rożnym Unii Tuwy. Dośrodkowanie z narożnika na dalszy słupek. Tam był Eryk Woliński, uderzył dobrze głową. No a Kamil Sabiłow z bliska piłkę dobił. Powiedziałem, że to rzut rożny. Przepraszam, to był oczywiście rzut wolny, który był podyktowany za faul na właśnie Kamilu Sabile, dośrodkowywał Damian Gąska. Natomiast później wszystko się zgadzało. Woliński z główki, bramkarz Polonii Mateusz Jeleń odbił piłkę do boku, no ale że stał przy swoim prawym słupku, to ta piłka poleciała tak naprawdę na środek bramki i tam z bliska Kamil Sabiło piłkę dobił. Do przerwy jednak nie było pełnej radości w drużynie Unii Skierniewice. No raz, że Polonia swoje sytuacje miała i Stanisław Pruszkowski, bramkarz Unitów, kilka razy popisywał się wspaniałymi paradami. Też raz uratował swoich kolegów Eryk Woliński. No ale przede wszystkim te nastroje mocno zmąciła czerwona kartka, którą obejrzał Bartosz Wida w 39 minucie, więc tuż po strzelonym golu drugi z napastników Unii no niefortunnie, nierozważnie walczył o piłkę, sfaulował Pawła Olszewskiego, no i sfaulował go tak, że zaatakował go tak naprawdę wyprostowaną nogą, taką nakładką, ale nakładką tuż pod kolano. Decyzja arbitrów nie mogła być inna, czerwona kartka. Unia grała zatem od 39 minuty w dziesiątkę, o ile do przerwy nic wielkiego jeszcze się nie wydarzyło w szeregach defensywnych Unitów, żadnych większych błędów, no to te zaczęły pojawiać się w drugiej połowie. W 54 minucie Dawid Gnaze wykorzystuje rzut karny, który podyktowany za faul kapitana Unitów Mateusza Stępnia na Kacprze Kostorzu. Dawid Gnaze uderzył mocno pod poprzeczkę. Stanisław Pruszkowski rzucił się w swoje lewo i niestety nie wyczuł intencji strzelającego. Później w 70 minucie, przed 70 minutą w zasadzie, no to taka ważna uroczystość, oczywiście godzina W tutaj w Warszawie wybrzmiewa zupełnie inaczej niż w całej reszcie Polski. No i też piłkarze zatrzymali się na murawie, kibice zatrzymali się na trybunach. No i oczywiście najpierw minuta ciszy, nawet trochę dłużej, syreny wyjące dookoła, no a później odśpiewanie przez kibiców, piłkarzy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego, pełny hymn Polski, cztery zwrotki, więc no tutaj naprawdę ta przerwa trwała dobrych 4-5 minut i później wznowienie gry. Unici mieli nawet kilka niezłych akcji zaczepnych, jednak po kolejnej przerwie, czyli przerwie na wodę, już obraz gry się zmienił. Polonia atakowała do końca, no i Polonia dopięła swego, bo najpierw Ernest Terpiłowski w 89 minucie wykorzystał błąd wprowadzonego dosłownie chwilę wcześniej Jonatana Strausa, no i trafił do siatki Unii, uderzył mocno pod poprzeczkę przy prawym słupku patrząc ze strony strzelającego. A w doliczonym czasie gry, już w 9 minucie tego doliczonego czasu gry, dalekie podanie, Simon Skrap przyjmuje piłkę lewą nogą w polu karnym Unii, zgrywa ją sobie od razu do środka i dzięki pomocy jednego ze swoich kolegów, Antoniego Kapusty. Taki wyblok zrobił rezerwowy w drużynie Polonii. No i to pomogło Skrabowi uderzyć mocno, silnie i trafił Skraby do siatki. A też warto dodać, że ten zawodnik świetnie to spotkanie rozpoczął w pierwszej połowie. To on był motorem napędowym Polonii. No i ostatecznie, no to on też takim małym bohaterem warszawian, którzy wygrywają z Unią Skierniewice dzisiaj tutaj w stolicy 3-1. Zatem przed podopiecznymi Kamila Sochy jeszcze no dużo, dużo nauki i gry w tej pierwszej lidze, ale myślę, że z każdym meczem powinno być lepiej. Dzisiaj na pewno ta pierwsza połowa na plus, w drugiej zabrakło na pewno jednego zawodnika na boisku, bo Unia, przypominam, od 39 minuty musiała robić sobie w 10, no i nie poradziła sobie. Unia przegrywa z Polonią w Warszawie 1-3. Halo Studio.
0: Tyle Robert Zwoliński ze stadionu przy ulicy Konwiktorskiej, a więc no na razie sroga lekcja dla Beniaminka pierwszej ligi, no ale tak jak Robert mówi, miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. W innych dwóch zakończonych dzisiaj spotkaniach i jedynych planowanych, Arka Gdynia pokonała Stal Rzeszów 4-0, jest liderem w rozgrywkach, a Pogoń Siedlce przegrała z Termoliką Nieciecza 1-2. Wczoraj UKS wygrał na własnym boisku z Polonią Bytom. Będziemy o tym meczu mówić już po godzinie 19:00.

No to przyglądamy się na tym, na to, co dzieje się w, na piłkarskich boiskach. No to najpierw Kraków, bo tam mecz Ekstraklasy Wieczysta podejmuje Lecha Poznań na stadionie Wisły. Zresztą to się odbywa. To też w sumie to jest bardzo interesujące, że część zespołów ligowych gra nie na swoich boiskach. No ale no tak to w polskiej piłce bywa. Jest 2-0 dla drużyny z Poznania, no więc Wieczysta też ma ciężki start w rozgrywkach Ekstraklasy. W zakończonym spotkaniu ekstraklasowym przypomnę, że Wisła Kraków przegrała w Gliwicach z Piastem 3-4. No tam spora, że tak powiem, strzelanina to może jest złe określenie, ale dużo bramek padało i to efektowny wynik, ale zdaje się, że no, gra defensywna tam pozostawała trochę do życzenia. W pierwszej lidze Arka Gdynia pokonała Stal Rzeszów, Pogoń Siedlce przegrała z Termaliką Nieciecza, Polonia Warszawa wygrała z Unią Skierniewice w tabeli, no bo to były dzisiaj rozgrywane spotkania. Na czele trzy zespoły, które wygrały po dwa spotkania, to jest Arka Gdynia, Polonia Warszawa i Termalika. Na czwartym miejscu z UKS, który wczoraj pokonał na własnym boisku Polonię Bytom. O tym meczu będziemy mówić po godzinie 19. Zresztą także o meczu w Widzewa będziemy mówić po godzinie 19. No to jeżeli o piłce nożnej, o tej, która się rozpoczęła, no to jeszcze piłkarki SMS-u także zainaugurowały rozgrywki, ale myślę, że o tym początku chciałyby jak najszybciej zapomnieć. Było wyjątkowo upalne popołudnie wczoraj na inaugurację Ekstraklasy Kobiet. Łódzki zespół pojechał do Sosnowca, aby zmierzyć się z aktualnymi mistrzami Polski, piłkarkami czarnych. I to był w ogóle rywal, z którym Łodzianki kończyły poprzedni sezon. To był ostatni mecz poprzedniego sezonu. No ale tym razem jednak faworytki, czyli piłkarki czarnych, no nie dały szansy UKS-owi, SMS-owi, bo tam aż 5-0 dla gospodyń. No, kibice zobaczyli pokaz siły aktualnych mistrzyń Polski, które wygrały, przypominam, 5-0. No więc taki zimny prysznic już na samym początku dla piłkarek z Łodzi. No ale nie były faworytkami w tym spotkaniu, więc w jakiś tam sposób można je usprawiedliwić. No to jeszcze sprawdźmy, co dzieje się na boiskach trzeciej ligi. Być może wyniki z udziałem naszych drużyn się zmieniły, ale jednak się nie zmieniły. Po pierwszej połowie Pelikan Łowicz z UKS-em Łomża remisuje 1-1 i identyczny wynik jest na stadionie w Sieradzu, gdzie Warta podejmuje Mławiankę. No więc kończymy pierwszą godzinę naszego programu, a po godzinie 19 no znowu zajrzymy na boiska ligowe. Będziemy na boiskach w Płocku i na stadionie przy Alei Unii.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
11: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wielka komórka burzowa nad województwem łódzkim. Synoptycy apelują o ostrożność. 82 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Dziś w godzinę W łodzianie oddali hołd powstańcom. Powiemy też o kolejnych remontach Łodzi. Dziś upalnie, wiatr słaby i umiarkowany. Uwaga na silne burze w Łódzkiem. Jedna z najsilniejszych superkomórek znajduje się obecnie w okolicach Łasku i przemieszcza się na wschód. Wcześniej przeszła przez Sieradz, gdzie spowodowała szkody. To kilka powalonych drzew, oberwane gałęzie, ale żadne zabudowania nie ucierpiały. Nie ma też zablokowanych dróg. Kolejna silna burza występowała na północ od Bełchatowa. Strażacy poinformowali Radio Łódź, że na razie nie otrzymali żadnych powiadomień. Dziś burzą mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grat o średnicy przekraczającej 3 cm oraz porywy wiatru przekraczające lokalnie 100 km na godzinę. Mieszkańcy Łodzi i regionu powinni zachować szczególną ostrożność, unikać parkowania pod drzewami i, jeśli to możliwe, przeczekać nawałnicę w bezpiecznym miejscu.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Pamięć zaczyna się w Tobie. To hasło obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o 17 wybiła godzina W, po której tysiące żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy i ochotników rozpoczęły walkę z niemieckim okupantem w stolicy. Barbara Mazurkiewicz, pseudonim Muszka, teraz ma 102 lata, ale wcześniej działała w Warszawie jako łączniczka Armii Krajowej. Uniknęła śmierci, bo wyjechała z Warszawy zajmować się chorą mamą. Nie mogła już wrócić do swojego oddziału w stolicy, ale dziś cieszy się każdą chwilą.
14: Jakby mnie drugie życie wstąpiło, chociaż już mam te 102 lata, ale ciągle mi się zdaje, że ja jestem jeszcze w tamtych czasach.
15: Tutaj mamy dużo młodych ludzi dookoła. Co by pani im chciała powiedzieć?
14: Przede wszystkim uczyć się, chodzić do szkoły, pragnąć tej nauki, żeby ta Polska powstawała od dołu do góry i żeby była mężna, bogata, a my przy niej też będziemy bogaci.
12: Mówi Barbara Mazurkiewicz w rozmowie z Michałem Dąbrowskim. W Łodzi spoczywa około 300 powstańców warszawskich. Kolejne remonty w Łodzi. Mowa o ulicach, które zostały zgłoszone przez mieszkańców podczas spotkań na początku roku. Poza pracami drogowymi na ulicy Staroruckiej, które trwają od ponad miesiąca, czas na następne. Na pierwszy ogień poszła ulica Ruchliwa, gdzie drogowcy układają już nowe krawężniki i chodniki. Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
0: W ramach zaplanowanego zakresu prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni wraz z jej podbudową, dzięki czemu na dobre zniknie stara nawierzchnia z polnego kamienia. Ponadto wyremontowane zostaną chodniki wzdłuż drogi oraz zjazdy do posesji.
12: Zaraz po zakończeniu tych prac ekipy budowlane przeniosą się na ulicę Kolejową, na odcinek od Pawianickiej do Ruchliwej. Tam z kolei na dobre pożegnamy starą nawierzchnię z polnego kamienia. Upały zmieniają rytm życia w Rzymie. Gdy w ciągu dnia temperatury są trudne do zniesienia, mieszkańcy i turyści chętniej wychodzą z domów dopiero wieczorem. Także niektóre placówki kulturalne wydłużają godziny otwarcia.
16: W wakacje w stolicy Włoch to nikogo nie dziwi. Tłumy wieczorową porą pojawiają się zwłaszcza w historycznym centrum miasta i na Zatybrzu. Można spacerować, zwiedzać i podziwiać miasto po zmroku.
17: La mattina non si può respirare.
16: Rano nie ma czym oddychać. Wieczorem jest tyle ludzi i wspaniała atmosfera. Ja podziwiam właśnie pełnię księżyca i te światła odbijające się w wodzie. Zdecydowanie wolę Rzym nocą. Jest bardziej romantyczny i pięknie oświetlone są zabytki, mówią Rzymianki i amerykańska turystka. Na wieczorne zwiedzanie stawia też włoskie Ministerstwo Kultury. Od 1 sierpnia przez cały miesiąc pilotażowo wydłużone zostaną godziny otwarcia niektórych zabytków, m.in. Koloseum i Panteonu, a w Mediolanie Zamku Sforców. Wszystko po to, by zwiedzanie było możliwe także po zachodzie słońca, gdy temperatury są znacznie niższe. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
12: W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko, kolejne o 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Tak jak już wspominałam w wiadomościach, nad Łodzią i regionem wciąż utrzymuje się bardzo dynamiczna sytuacja pogodowa. Temperatura spadła, aktualnie mamy 25 stopni, jednak nadal jest parno i duszno. Przez województwo przemieszczają się intensywne komórki burzowe, którym towarzyszą ulewne opady deszczu, silny wiatr i miejscami grad. Wieczorem burze będą stopniowo przesuwać się na północny wschód, ale lokalnie nadal mogą powodować porywy wiatru przekraczające 100 km na godzinę, opady deszczu do kilkudziesięciu milimetrów i szkody. Synoptycy apelują o unikanie parkowania pod drzewami oraz śledzenie bieżących komunikatów, a w nocy temperatura spadnie nawet do 14 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
19: Jest 6 minut po godzinie 19, drugą godzinę Strefy Kibica rozpoczynamy w tym samym składzie. Jolanta Kozłowska realizuje, Piotr Andrzejczak przy mikrofonie. No to najbliższe minuty będziemy spędzać z piłkarzami, którzy swoje spotkania rozgrywają, no i także rozgrywali wczoraj.

Rozpoczęły się zawody Grand Prix żużlowe na stadionie Orła w Łodzi. W pierwszym biegu startował Bartosz Zmarzlik, ale dojechał do mety na trzecim miejscu i na razie ma tylko jeden punkt. Piotr Pawlicki startował w biegu numer 2, to kolejny nasz żużlowiec, ale on na razie bez punktu. Będę Państwa informował, jak sobie radzą nasi żużlowcy na Moto Arenie w Łodzi. Zmiana wyników w spotkaniu Wieczystej z Lechem Poznań. Wieczysta strzeliła bramkę i przegrywa w 74 minucie z drużyną z Poznania. Już tylko 1-2. Wspominałem, że mówić będziemy o występach naszych drużyn ligowych, Widzewa i ŁKS-u. Oba zespoły rozegrały swoje spotkania wczoraj. Widzew na wyjeździe w Ekstraklasie grał z Wisłą Płock. ŁKS-iacy w pierwszej lidze na swoim boisku podejmowali Polonię Bytom. No więc za kilka minut będziemy, no może nie w Płocku, ale będziemy mówić o meczu Widzewa z Wisłą.

0: połowy myślę, że graliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, gdzie stworzyliśmy po wielopodaniowych akcjach kilka bardzo, bardzo dobrych sytuacji, po szybkim ataku też. Mieliśmy też groźne stale fragmenty, gdzie byliśmy blisko. Myślę, że spokojnie mogliśmy mecz w pierwszej połowie ustawić. Była co prawda sytuacja sam na sam po błędzie, który się zdarza, a myślę, że z czasem nie będzie się zdarzał, że jakby to jest łatwe do wyeliminowania. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, gdzie uważam, że po prostu byliśmy zdecydowanie zespołem lepszym. Jeżeli chodzi o drugą, ona była bardziej wyrównana i oprócz końcówki ostatnich 10 minut, kiedy nas poprzez stale fragmenty, rzuty z autu, jeden, drugi rzut rożny, zepchnięto pod własne pole karne, nie mieliśmy siły wyjścia do przodu z kontratakiem, a też pomogło nam szczęście wtedy, kiedy była poprzeczka. Też w drugiej sytuacji pamiętam tą jedną niespaloną akcję, gdzie znowu w obronie się nie zachowaliśmy dobrze, ale się zachował bardzo dobrze Bartek Drągowski, który ogólnie zalicza też kolejny bardzo dobry występ. Więc przyjmujemy znowu punkt i patrzymy dalej. Zauważyłem, by duży progres w porównaniu z pierwszym meczem zabrakło nam skuteczności w sytuacjach bardzo, bardzo, bardzo klarownych.
1: Trener Wukowicz wspominał o poprawie pod względem meczu z pierwszej kolejki z Motorem Lublin. Na pewno dużo dał powrót do pierwszego składu Steve'a Kapładiego, z czego zadowolony był jeszcze trener Wukowicz.
0: Przede wszystkim zauważyłem progres, że w żadnym momencie tego meczu my nie byliśmy nieobecni. Tak? Mieliśmy problemy pod koniec meczu, co jest normalne, zostaliśmy zepchnięci. To, co powiedziałem już i tutaj troszeczkę jakby walczyliśmy ze sobą, ale też byliśmy zdyscyplinowani. Jakby nie było ni jednego fragmentu meczu, w którym po prostu tak jak było pierwszych 5-6 minut drugiej połowy z Motorem, że przeciwnik robi z nami co chce w naszym pole karnym, wjeżdża jak chce. Mieliśmy po prostu błędy w ustawieniu, które powodowały, że dwa razy nam raz był spalony, trzeci raz wychodzili sam na sam. Ale to nie jest sytuacja porównywalna do tego, co było z Motorem, kiedy miałem wrażenie, że po prostu nie robiliśmy nic, żeby przeszkodzić Motorowi w stwarzaniu sytuacji.
1: A na ogromny minus na pewno skuteczność Widzewa, zarówno jednych jak i drugich, a prym wiedli w tym napastnicy po stronie Wisły Said Hamuli, że w Widzewie kilka stuprocentowych okazji zmarnował Sebastian Berger, ale trener Wukowicz nie robił z tego dramatu.
0: Powiedziałbym, że dla napastnika nie ma problemu, kiedy ma sytuację i wydaje mi się, że to jest duża rzecz, że dzisiaj Dergi, jak tak szybko naliczę, to dwa razy czy trzy razy z głowy, dwa miał praktycznie sam na sam z bramkarzem, to jakieś pięć sytuacji w pierwszej połowie takich, które on zamienia na bramkę, ale miał tych pięć sytuacji i teraz jest kwestia dojścia do tej formy strzeleckiej i wierzę, że to nastąpi szybko i że już w następnym meczu, bo po prostu Bergi to potrafi robić i uważam, że w tym jest najlepszy jakby w wykorzystywaniu tych stuprocentowych sytuacji. Akurat dzisiaj to mu nie wyszło, ale biorę też poprawkę, tak jak w przypadku kilku innych zawodników, jakby ta forma też jest do zbudowania poprzez też mecze ligowe, nie tylko w czasie przygotowań i myślę, że to też dotyczy jego i jego skuteczności.
1: A trzeba jednak pamiętać, że Widzew nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o transfery. Już wcześniej trener Wukowicz zapowiadał sprowadzenie jeszcze jednego napastnika. Na razie po dwóch kolejkach Widzew ma na koncie dwa punkty. Spotkanie trzeciej kolejki z Jagiellonią Białystok może nie odbyć się za tydzień, ale wszystko zależy od drużyny z Podlasia, która jeszcze w piątek wieczorem może przełożyć ten mecz z uwagi na udział w europejskich pucharach. Robert Zwoliński rozmawiał z trenerem Wukowiczem po wczorajszym spotkaniu z Wisłą Płock. Przypomnę, tam był remis 0-0, a w trwającym spotkaniu Ekstraklasy Wieczysta wciąż przegrywa z Lechem Poznań 1-2.

Wracamy na piłkarskie boiska. Bez zmian w meczu w Ekstraklasie. Wieczysta Lech Poznań. Końcowe minuty spotkania. Lech prowadzi 2-1. Zmiany wyników na boiskach naszych trzecioligowców. W Łowiczu Pelikan prowadził 2-1 z ŁKS-em Łomża, ale minutę temu stracił gola. Jest 2-2. Natomiast Warta Sieradz przegrywa po godzinie gry z Mławianką Mława 1-2. W Lidzbarku Warmińskim Polonia Świt 0-0. W Zambrowie Olimpia z Ząbkowią prowadzi 3-0. Tak więc no, na razie nie najlepszy start naszych trzecioligowców. Przypomnę także, że Unia Skierniewice przegrała w Warszawie z Polonią 1-3. To jest druga porażka Beniaminka pierwszej ligi. No i za kilka minut w takim razie o pierwszej lidze piłki nożnej wrócimy do wczorajszego spotkania Łódzkiego Klubu Sportowego z Polonią Bytom.

0: No to teraz zgodnie z zapowiedzią na boisko przy Alei Unii się przeniesiemy. Wczoraj ŁKS podejmował Polonię Bytom w pierwszej kolejce. No, w meczu Polonii padło masa bramek. ŁKS-iacy zremisowali na wyjeździe z Pogonią Siedlce. No i tak kibice zastanawiali się, jak rozpoczną ŁKS-iacy ten miniserial meczów na własnym boisku, bo cztery z rzędu mają grać. No, od razu powiem, że to wszystko przez Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20. Trzeba oddać stadion przy Alei Unii. No i takie perturbacje z terminarzem. No ale to może temat na inną okazję. Wczoraj ŁKS-iacy dobrze rozpoczęli tą serię spotkań na własnym boisku. Przypomnę, pokonali Polonię Bytom 2-1. Wszystko rozstrzygnęło się w ciągu 3 minut. Ostatnich minut pierwszej połowy najpierw trafia zawodnik z Bytomia, no a potem ŁKS-iacy w ciągu 2 minut strzelają dwie bramki, pokazując, że najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze. Dwa razy dalekie podanie w pole karne, zamieszanie i dwie bramki. Ale o tych golach jeszcze porozmawiamy ze strzelcem pierwszej bramki. Na razie trener Polonii Bytom, Konrad Gerega, który doskonale znał i stadion, i zaplecze, i szatnie, no i salę konferencyjną. Tak po tym spotkaniu swojej drużyny, czyli Polonii Bytom, opowiadał.
1: Gospodarze nie okazali się być gościnni, chociaż przez 40 minut myślę, że powinniśmy być bardzo zadowoleni z tego, jak zespół dzisiaj funkcjonował. Zdobywamy bramkę, na którą mocno pracowaliśmy i dwa momenty. No, piłka nożna to niestety gra momentów i my popełniliśmy w tych momentach dwa proste błędy. Zajrzał nam trochę strach w oczy przy 1-1, później bramka 2-1 i trochę nas to wybiło z rytmu. Długo do tego rytmu wracaliśmy. W drugiej połowie myślę, że początek bardzo nerwowy, gospodarze bardzo dobre stałe fragmenty, podnieśli centymetry po wejściu Podlińskiego, Farbiszewskiego, więc tu mieliśmy spore problemy. Natomiast końcówka spotkania, kilka momentów, szans niewykorzystanych. Na pewno szkoda, bo uważam, że powinniśmy dzisiaj być z siebie zadowoleni. Natomiast no, taki jest sport, że wygrywa ten, kto strzela więcej i dzisiaj gospodarze zdobyli tą bramkę więcej. Serdecznie im gratuluję. Natomiast no, my na pewno z podniesionym czołem wracamy do Bytomia i pracujemy dalej. Mam taką zasadę, żeby nie bujać się od ściany do ściany, tylko zachować balans w tym wszystkim i uważam, że dzisiaj zagraliśmy dobre spotkanie pomimo kilku momentów i popełnienia tych błędów. Tyle, aż tyle.
0: Tyle trener Konrad Gerega, który przez 2 lata prowadził rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego, a teraz jest trenerem Polonii Bytom. Mecz także, no myślę, dość krytycznie oceniał trener Grzegorz Szoka. Jego drużyna wygrała, ale co przyznał szkoleniowiec ŁKS-u, nie prezentował się jego zespół naprawdę w jakiś tam imponujący sposób.
2: Na pewno to jest bardzo duży zastrzyk pozytywnej energii dla drużyny. Ja wiem, w jakiej sytuacji jest, jak ten terminarz jest ułożony, że gramy teraz u siebie i na pewno chcemy tu jak najwięcej punktów zdobyć, żeby później przed tym okresem, kiedy będziemy grać tylko na wyjazdach, no, mieć tych punktów jak najwięcej. Co do meczu, na pewno dzisiaj to zwycięstwo nie przyszło nam łatwo. Momentami mieliśmy dużo problemów na boisku. Tu trzeba pochwalić przeciwnika. Bardzo dobrze zorganizowany, w pressingu intensywny i no, można powiedzieć, że za bardzo chcieliśmy grać pod tym pressingiem, próbowaliśmy, też założyliśmy sobie przed tym okresem przygotowawczym, że chcemy być lepsi z piłką, poprawić te budowanie akcji w strefie niskiej, ale tutaj przy tak dobrze nastawionym przeciwniku i przeciwniku, który angażował praktycznie momentami 7 osób w pressingu, to granie pod ich pressingiem no raczej zabierało nam pewność siebie, budowało i nakręcało przeciwnika, więc to było trudne. Drugi mecz z rzędu nie wykorzystaliśmy jakby dobrego początku meczu, bo mieliśmy dwie sytuacje takie dobre. Piasek miał na głowie piłkę po dośrodkowaniu Kukiego, Fałek miał piłkę po rzucie rożnym. Wydawało się z ławki dosyć czystej pozycji. Nie strzelamy. Dwa przejścia do ataku w naszym pressingu, gdzie mamy przewagę albo równowagę i zamiast podać do lepiej ustawionego partnera, no to raz Koki, raz Kacper Nowakowski po prostu decydują się na strzał. Więc myślę, że tutaj zgubiliśmy ten moment. Później, tak jak powiedziałem na początku, przeciwnik nas przycisnął, straciliśmy bramkę. Wydawało się, że no, taki obraz fatalny. Na szczęście tutaj po rozpoczęciu strzeliśmy bramkę po takim bezpośrednim, długim podaniu, jednym, drugim. I na drugą połowę no, już jakby zdecydowaliśmy się dołożyć drugiego napastnika Karola, który dzisiaj dał bardzo dobrą zmianę, właśnie po to, żeby nie grać pod tym pressingiem, no bo mówię, no nie wychodziło to nam i musieliśmy znaleźć po prostu wysokiego napastnika, który utrzyma piłkę, zbije piłkę, no bo po prostu chyba na ten moment nie jesteśmy na to gotowi. Więc cieszę się z tego zwycięstwa. W drugiej połowie jeszcze wydaje mi się, że ta sytuacja, kiedy strzeliliśmy bramkę, powinna być ta bramka uznana, bo z wideo, którym gdzieś tam patrzyliśmy na ławce, no to nie było faulu. Na pewno to by nam dało trochę więcej spokoju, ale no nie dało, więc do końca bardzo mocno pracowaliśmy na to, żeby ten wynik gdzieś dowieść. Przeciwnik nie miał nic do stracenia, bardzo dużą liczbę zawodników w pole karne, weszli stoperzy, praktycznie już z każdego miejsca na naszej połowie chcieli eksponować piłki w nasze pole karne. To nie było łatwe, więc tutaj trzeba docenić całą drużynę, trzeba docenić zawodników, którzy wchodzili w czasie meczu, bo udźwignęli to i mówię, na pewno nie był to perfekcyjny mecz, ale dla nas dzisiaj liczą się 3 punkty i wierzę, że po prostu na tych zwycięstwach czy seriach nieprzegranych meczów ta drużyna będzie się budowała.
0: Ona musi się budować, niewątpliwie. Gola dającego remis ŁKS-owi zdobył Kacper Nowakowski. To było właśnie minutę po tym, jak ŁKS stracił bramkę, a potem jeszcze gola dorzucił Piasecki. ŁKS ostatecznie, jak Państwo wiedzą, wygrywa 2-1. No to jeszcze Kacper Nowakowski niezwykle zadowolony po tym spotkaniu.
3: Na pewno po pierwszej połowie, gdzie zaczynaliśmy, było ciężko nam. Tak naprawdę trochę z przypadku ta bramka, natomiast ćwiczyliśmy też taki scenariusz. Cieszę się, że właśnie udało się zdobyć tą bramkę, ponieważ na pewno to dodało nam pewności siebie i od razu zdobyliśmy drugą. Czasami trzeba szukać prostych rozwiązań, ponieważ nie zawsze idzie wszystko po naszej myśli. Takie mecze się zdarzają, więc trzeba wykorzystać inny sposób na to. Na pewno największym problemem było to, że Polonia Bytom była dobrym zespołem, dobrze rozgrywała piłkę, tworzyła sytuację i to był na pewno nasz problem. My mogliśmy się w niektórych sytuacjach lepiej zachowywać, to na pewno musimy to przeanalizować, natomiast trzeba oddać, że Polonia Bytom to też dobra drużyna. Udało się dzisiaj strzelić tego gola i tydzień temu zaliczyć asystę, natomiast od jutra już się skupiam na nowym mikrocyklu i na następnym meczu, a to zostałem w pamięci. Na pewno w domu tutaj u nas lepiej się nam gra, wsparcie kibiców jest dla nas też kluczowym czynnikiem do wygrywania meczów, żeby dawać im radość też i przede wszystkim też sobie. I to jest dla nas najważniejsze.
0: Tyle Kacper Nowakowski. ŁKS wygrywa 2-1 z Polonią Bytom. A w innych zakończonych już spotkaniach tej drugiej kolejki pierwszej ligi Arka Gdynia ze Stalą Mielec wygrywa 4-0. Lechia Gdańsk przegrywa z Wartą Poznań 0-3. Pogoń Siedlce z Termaliką Nieciecza 1-2. No a Polonia Warszawa, to wspominaliśmy już wielokrotnie, pokonała Unię Skierniewice 3-1. Za tydzień w trzeciej kolejce ŁKS będzie podejmować Chrobrego Głogów. To będzie niedziela 14:30, a Unia Skierniewice 10 sierpnia o 19:00 na własnym boisku zmierzy się z liderem rozgrywek Arką Gdynia. No to będzie naprawdę prawdziwy sprawdzian dla Beniaminka ze Skierniewic.

0: No, kibice Żużla na razie nie mają się specjalnie z czego cieszyć. Nasz faworyt Bartosz Zmarzlik w dwóch biegach zdobył zaledwie jeden punkt. Brady Kart, jego największy rywal na razie w dwóch biegach, tylko 3 punkty, a liderem między innymi z kompletem 6 punktów jest Patryk Dudek. To o tym, co dzieje się na motoarenie w Łodzi. A polscy siatkarze wygrali dzisiaj w chińskim Ningbo ze Słowenią 3-0 w półfinale Ligi Narodów. Awansowali do niedzielnego meczu o złoto. Nasi bronią tytułu sprzed roku. Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla, że biało-czerwoni mecz kontrolowali.
1: Przed meczem spodziewaliśmy się bardzo trudnego pojedynku. Myślę, że były momenty, w których Słoweńcy mocno napierali, natomiast byliśmy naprawdę dobrze dysponowani dzisiaj. Myślę, że przez większą część tego meczu kontrolowaliśmy to, co się dzieje. Nie dawaliśmy za bardzo dość do głosu Słoweńcom. Przetrzymaliśmy ich ataki, ich mocniejsze momenty i z tego jestem najbardziej zadowolony, że po prostu graliśmy równą, dobrą siatkówkę i ten wynik 3-0 myślę, że to pokazuje. Nie było żadnych nerwów w końcówkach, nie było wyników na styku. To też jest ważne, to też cieszy, bo wiemy, jaki mecz jutro gramy i chcemy jak najszybciej odpocząć, jak najszybciej zresetować głowę i po prostu skoncentrować się na tym jutrzejszym pojedynku. Poczekamy, z kim się zmierzymy, a dzisiaj jeszcze możemy na pewno chwilkę pocieszyć się z tego zwycięstwa, bo Słoweńcy naprawdę w tym roku pokazali dużo dobrej siatkówki. Trzecie miejsce po rundzie zasadniczej to nie jest przypadek, dlatego trzeba się cieszyć. Mam nadzieję, że każdy ten uśmiech na twarzy będzie miał.
0: A libero Jakub Popiszczak także był zadowolony z tego, co pokazała polska drużyna.
2: Jeden z tych meczów, który naprawdę fajnie jest przeżyć, bo czujesz, że drużyna po prostu funkcjonuje świetnie. Myślę, że mamy tyle jakości, tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach, żeby jutro zdobyć to trofeum po raz drugi tutaj w Chinach, w Ningbo. Aczkolwiek na pewno łatwo nie będzie.
0: A i zadowolony także był trener naszej reprezentacji, Nikola Grbicz.
3: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. Oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. To, co potrzebowaliśmy z jednym przeciwnikiem jak Słowenia, która każdy raz oczywiście gra bardzo, bardzo dobrze w obronie, cierpliwie. I dla nas, ja wiedziałem, że przygotowaliśmy się za jeden bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że nie było tak, ale oczywiście teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy dzisiaj. Będzie bardzo trudne, ale ja mam nadzieję, że będziemy zostali na podobnym poziomie, na którym byliśmy dzisiaj.
0: A finałowym przeciwnikiem podopiecznych trenera Grbicza będzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która pokonała Japonię 3-2. Tak więc Polacy grać będą z Amerykanami, a Japończycy o brąz zagrają ze Słowenią. Ale pozostańmy jeszcze przy siatkówce, bo 2 dni temu, czyli 30 lipca, minęło pół wieku od momentu, gdy w Montrealu polscy siatkarze zostali mistrzami olimpijskimi. W finale biało-czerwoni prowadzeni przez Huberta Wagnera pokonali Związek Radziecki 3-2. I to jest jedno z najważniejszych i najchętniej wspominanych zwycięstw polskich reprezentantów. A sprawozdawcą z tego spotkania w polskim radiu z Montrealu był Roman Paszkowski.
4: Będzie przebita piłka i w siatce! Czernysze! 14-7! Proszę Państwa, piłka meczowa, piłka na wagę złotego medalu. Podanie, zawodnicy radzieccy atakują, Czernysze wbije, wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal! 15-7 wygrywa Polska ze Związkiem Radzieckim i wygrywa mecz 3-2. Dramatyczny mecz. Fantastyczny mecz.
0: Mija 50 lat od tego sukcesu, a ćwierć wieku temu z okazji jubileuszu 25-lecia złotego medalu trener Wagner po raz ostatni gościł w studiu Polskiego Radia.
5: Wygraliśmy to, co wygraliśmy, że nawzajem sobie uwierzyliśmy, mogliśmy mieć różne poglądy na różne rzeczy, ale na to, że chcemy wygrać i od pewnego momentu żadne ustawienie treningu, żadna objętość treningu nie jest w stanie podnieść poziomu zawodnika, jego umiejętności i drużyny na wyższy poziom bez jego samego zaangażowania, oddania i woli walki. I tak jak mówię, myśmy się kłócili na różne sprawy nawzajem. Chłopaki, jak to zwykle nieraz, mimo że była dyscyplina, to coś tam zrobili tak, jak nie trzeba. Ja też jak coś nie, jak nie trzeba, ale w takich momentach, jak przyszło co do czego, to byliśmy po prostu jedną drużyną, a poza tym wiedzieliśmy, po prostu wiedzieliśmy najzwyczajniej w świecie, że ciężko harujemy, dobrze harujemy z głową, a nie bez głowy i że te końcówki właśnie no, bez przypadku, ale wygrywaliśmy 90%. Jeśli się zbuduje coś trwałego, to po prostu trwa i chciano wbić klin między Edka Skorka, mnie, pana koledzy, między Gościniaka, mnie, między Czaja, mnie, ponieważ były tam różne nasze zdania na różne tematy, ale czas pokazał, że jest tak jak jest, że był monolit, jest monolit.
0: Na jednym z najlepszych zawodników olimpijskiego turnieju był wspomniany przez trenera Wagnera Edward Skorek.
6: W czwartym Rosjanie mieli nawet dwie piłki meczowe. Jednym z decydujących momentów w tym czwartym secie było to, że nie mogliśmy się poradzić w ciągu trwania tego spotkania z Czernyszowem, który kończył wiele piłek. I tam na prawym ataku Czernyszowa zablokował w pojedynczym bloku Wiesiek Gawłowski, bo myśmy robili różne roszady, żeby doprowadzić do tego, żeby nie dać poznać zawodnikom Związku Radzieckiego, kto jest na której pozycji, bo oni oczywiście to wykorzystywali. Później następnie ten sam Czernyszow uderzył piłkę z lewego ataku po siatce, która leciała 9 metrów wzdłuż i wylądowała przy stołku sędziego głównego i tym sposobem doprowadziliśmy do remisu 2-2. Ten piąty set również zaczął się bardzo niekorzystnie dla nas, ponieważ było 4-1 i Rysiek Bosek poszedł na zagrywkę i wyrównał na po 4. Zmianę stron nastąpiła przy stanie 8-7 i od tego momentu w zasadzie zespół Związku Radzieckiego nie zdobył żadnego punktu. Myśmy wygrali rzeczywiście grając rewelacyjnie to spotkanie.
0: Tak wspominał medal olimpijski mecz w Montrealu Edward Skorek. Ja przypomnę, że nasi siatkarze są teraz wicemistrzami olimpijskimi w Paryżu. Srebro wywalczyła ekipa prowadzona przez serbskiego trenera Nikolę Grbicza, no i nasi siatkarze współcześni będą jutro grali w finale Ligi Narodów. To takie miłe wspomnienia sprzed 50 lat, a my jeszcze zdążymy w naszym programie zajrzeć na piłkarskie boisko do Łowicza.

0: 10 minut pozostało do godziny 20. Zdążymy jeszcze na ostatnie minuty trzecioligowego meczu w Łowiczu. Dodam, że w Sieradzu także mecz grupy pierwszej i trzeciej ligi. Tam jest 87. minuta spotkania. Warta przegrywa z Mławianką 1-2, ale my przenosimy się do Łowicza. Tam jest Robert Zwoliński i być może z tego Łowicza będą nadchodziły lepsze informacje. Halo, Robert.
1: Halo, no teraz to mam świetną informację, choć bałem się, że wejdziemy i będę miał fatalną informację, bo Łukasz Łomża miał rzut karny, no i tutaj już kibice, znaczy no, kibiców gości to zbyt wielu nie ma, dziesiątka ich tam w tym sektorze właśnie dla fanów przyjezdnych, no ale już piłkarze widziałem, że tam z nadziejami patrzą na ten 11 metr, no ale nic z tego, bramka zablokowana, można tak powiedzieć, przez golkipera Pelikana Łomża. Patryk Orzeł, on broni tego karnego, no i dzięki temu Pelikan cały czas prowadzi 3-2, a to już 89. minuta. No i trzeba przyznać, że naprawdę gracze Beniaminka grupy pierwszej, trzeciej ligi Pelikana Łowicz, którzy powrócili po roku przerwy właśnie na ten poziom rozgrywkowy, prezentują się naprawdę, naprawdę dobrze. Prowadzili tak naprawdę za każdym razem, choć ten wynik 3-2 to właśnie Pelikan trzy razy, można powiedzieć, otwierał wynik, a w zasadzie to trzy razy wychodził na prowadzenie, bo raz ten wynik został otwarty. No i to wszystko działo się w pierwszej połowie, jeśli chodzi o to otwarcie. Paweł Gierach w 19 minucie zebrał piłkę wybijaną po rzucie rożnym dla Pelikana. No i zebrał tę piłkę tak na 16-17 metrze, podbił sobie i huknął z woleja. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. No, bramkarz gości był bez szans, jednak radość Łowiczan trwała niespełna kwadrans, bo w 31 minucie wyrównał Jerzy Tomal. No i podobnie w drugiej połowie. Najpierw gol Pelikana w 51 minucie. Patryk Pierzak wykorzystał karnego, ale o tym może więcej za chwilę, bo tutaj Pelikan wychodzi z kontratakiem. No i chyba był faulowany zawodnik Pelikana. Nie, jednak arbitrzy uznali, że tutaj walka bark w bark. No to gramy dalej w drugą stronę. To już 90 minuta. Szczerze powiedziawszy, nie widziałem, ile tutaj arbiter pokazał na palcach, bo no nie ma arbitra technicznego na tym poziomie rozgrywkowym, a odczytanie tych palców, no przy już mocno zachodzącym słońcu, żeby nie powiedzieć, że tego słońca to już tutaj na boisku w Łowiczu nie widać, przynajmniej z tej perspektywy, gdzie ja jestem. O, speaker pospieszył z pomocą. 4 minuty arbiter doliczył. No to wracamy do tego, co działo się wcześniej. Pierzak na 2-1 wykorzystał rzut karny w 51 minucie. No ale znów radość gospodarzy nie trwała długo i trwała jeszcze krócej niż w pierwszej połowie, bo 6 minut później Olszewski trafia do siatki. Jest 2-2, ale Pelikan, mimo że to Beniaminek, a ŁKS Łomża to druga drużyna poprzednich rozgrywek, choć mocno zmieniona, to trzeba podkreślić, no to jednak Pelikan dążył bardziej do zdobycia tej trzeciej bramki i to się udało. Udało się w 77 minucie, bardzo ładnie na pozycję wyszedł Czeczko. No i takim sprytnym strzałem po dalszym rogu, naprawdę ta piłka leciała dość wolno, można powiedzieć, ale dobrze ją kręcił do tego dalszego słupka właśnie wychodzący na czystą pozycję Czeczko i wpadła piłka do siatki ku uciesze tutaj miejscowych kibiców. Cała trybuna zapełniona w Łowiczu, kibice zdecydowanie czekali tutaj na powrót Pelikana do trzeciej ligi. No i jeszcze Łowiczanie dążą do kolejnej bramki. No teraz będzie świetna okazja. Jest pusta bramka. Czy będzie gol? No nie zdąży wybić to jeszcze obrońca z Łowicza, ależ zmarnowana sytuacja. Graczy Pelikana, Łowicz będą mieli jeszcze stały fragment gry, no ale tutaj powinno być 4-2, powinno być już po meczu, ależ teraz no, zachował się fatalnie jeden z zawodników Pelikana, to zdaje się numer 10 na koszulce, no tutaj akurat dzisiaj z takiej perspektywy zza bramki ten mecz oglądamy, więc no to nie jest najlepsza pozycja dla właśnie komentowania takich zawodów, no ale Dzięgielewski puduje niemiłosiernie. Warto dodać, że Maciej Rybus, ten, który do Łowicza powrócił, do Pelikana powrócił tutaj, gdzie zaczynał swoją karierę, grał dzisiaj od początku tego meczu niemalże całe spotkanie, choć były informacje, że nie jest zbyt dobrze przygotowany fizycznie. No i było widać ogromne zmęczenie po Macieju Rybusie, no ale było też widać ogromną jakość piłkarską. Nie zapomniał, jak się gra ta technika, no na tym poziomie, no to będzie na pewno coś wielkiego dla dla Pelikana, dla Beniaminka, przypomnę, grupy pierwszej i trzeciej ligi. No i też po jednej właśnie po dośrodkowaniu Macieja Rybusa ten pierwszy gol, można powiedzieć, zdobyty, choć wtedy, tak jak mówiłem, Łomżanie piłkę wybijali. No a teraz jeszcze raz ŁKS Łomża spróbuje, cały czas 3-2. No wydaje mi się, że tu jakieś jeszcze minuta powinna być dograna, tak? To nam o tym moim stoperze by wychodziło. Czy tutaj będzie ogromna radość od razu w tej pierwszej kolejce, od razu w Łowiczu na powrocie, można powiedzieć, Pelikana, nowy budynek klubowy, no to też coś nowego właśnie w tej trzeciej lidze. Ten budynek w końcu może doczekać właśnie tego poziomu rozgrywkowego. Świetnie Orzeł łapie piłkę gdzieś na 5-6 metrze od własnej bramki. Jeszcze teraz spróbuję troszkę czasu zaoszczędzić, choć przepisy się trochę pozmieniały. No i już sędzia zaczyna odliczanie bramkarzowi Pelikana, który w żółtym stroju wybija teraz daleko. Znów tutaj piłka, no ale łapie jego vis-a-vis w pomarańczowym z kolei kostiumie bramkarz ŁKS Łomża. Jeszcze raz Łomżanie spróbują teraz z lewej strony, mocno daleko wrzucają piłkę, ale wybijają gospodarze też na połowę ŁKS-u Łomża. Tutaj walka no niemalże zapaśnicza. No ale piłka jednak po stronie ŁKS-u Łomża, cały czas 3-2, gwizdek sędziego i to jest ostatni gwizdek arbitra w tym spotkaniu, a zatem Pelikan Łowicz sprawia chyba niespodziankę, wygrywa z ŁKS-em Łomża na otwarcie w pierwszym swoim meczu po powrocie do trzeciej ligi. Łowiczanie zwyciężają z drużyną ŁKS-u Łomża 3-2. Gole dla Pelikana, Gierach, Pierzak, no i ten decydujący autorstwa Czeczki Pelikan. Zatem świetnie rozpoczyna nowy sezon. No i chyba jako jedyna na razie drużyna z regionu łódzkiego w grupie pierwszej trzeciej ligi. Pelikan zdobywa 3 punkty. Halo Studio.
0: Tyle Robert Zwoliński z Łowicza. 3-2, przypomnę, Pelikan pokonuje ŁKS Łomża. No i rzeczywiście, to na razie jest jedyna drużyna z Łódzkiego, która zdobywa komplet punktów. Ma jeszcze szansę na punkt Warta Sieradz, ale przegrywa z Mławianką Mława 1-2. Tam jest doliczony czas gry, czekamy na zakończenie tego spotkania. No nie ułożyło się to po myśli piłkarzy z Sieradza. Lechia Tomaszów wczoraj przegrała z KTS Weszło. Debiutantem Beniaminkiem trzeciej ligi z Warszawy. No zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało. To w trzeciej lidze na razie więcej strat niż zysków. Jeszcze najwyższe klasy rozrywkowe. Przypomnę, że w Ekstraklasie Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków 4-3, a Wieczysta Kraków przegrała z Lechem Poznań 1-2. To na razie no, nieudana sobota dla drużyn spod Wawelu, a w pierwszej lidze zwycięstwa Arki Gdynia, Brukbetu Termalika Nieciecza i Polonii Warszawa. Polonia wygrała z Unią Skierniewice 3-1. A my kończymy to wydanie Strefy Kibice. Zapraszam na jutrzejszą, niedzielną, a także na nasze wiadomości sportowe dzisiaj po 21 i 22.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
11: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Koniec poszukiwań po incydencie na Lubelszczyźnie. Prokuratura zabezpieczyła fragmenty rosyjskiej rakiety. Politycy związani z łódzkim PiS pojawili się na wydarzeniu Mateusza Morawieckiego i Rozwoju Plus. Zgierz inwestuje w szkoły i przedszkola. Wakacje to czas remontów i doposażania placówek. Dziś upalnie, ale burzowo. Prokuratura zakończyła poszukiwania fragmentu rakiety, która w czwartek spadła w kolonii Tarnawa w powiecie biłgorajskim i naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, ten fragment znajdował się w tym miejscu, w którym spodziewano się, że będzie.
13: Na ten moment zakończyliśmy czynności. Nie planujemy przynajmniej na razie wracać na miejsce zdarzenia.
14: Czy można powiedzieć, co to było?
13: Element części sterowej i napędowej tego statku powietrznego. Po zestawieniu toru lotu tego obiektu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie tego szukać, ale to dopiero w piątek, jak zebraliśmy te wszystkie materiały, to byliśmy w stanie odtworzyć usytuowanie tej rakiety i wiedzieliśmy, gdzie to powinniśmy szukać. I w tym miejscu, gdzie miało być wedle naszych przypuszczeń, tam to było. I odkopaliśmy i zabezpieczyliśmy.
12: Rosja w nocy z środy na czwartek przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jedna z rosyjskich rakiet CH-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Wyrzuceni z łódzkiego PiSu, przyjęci na grillu Mateusza Morawieckiego. Janina Goos pojawiła się na festiwalu Rozwój Plus, organizowanym przez Stowarzyszenie Byłego Premiera. Temu wydarzeniu i działaniu organizacji sprzeciwiało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Szczegóły zna Michał Dąbrowski.
16: Janina Goos to prawniczka, wieloletnia przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, do niedawna także wszechwładna w łódzkim Prawie i Sprawiedliwości pani mecenas. Jej rządy ukróciła poseł Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, na której wniosek z PiSu wyrzucono dwóch łódzkich radnych wielu kadencji z frakcji Janiny Goos. To Radosław Marzec i Krzysztof Stasiak, którzy w piątek uczestniczyli w grillu tzw. rozłamowców, czyli w wydarzeniu Rozwój plus Wy. Na miejscu pojawiła się także Janina Goos, niedawno wyrzucona z PiSu za nieopłacanie składek. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
12: Po podziale PiSu na partię Jarosława Kaczyńskiego i klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego do Stowarzyszenia Rozwój Plus w Łódzkiem dołączyli także parlamentarzyści Waldemar Buda i Włodzimierz Tomaszewski. Nowoczesna, skuteczniejsza profilaktyka raka szyjki macicy powszechnie dostępna. Od dziś tradycyjna cytologia została zastąpiona testem HPV-HR. Raz na 5 lat mogą z niego skorzystać bezpłatnie kobiety od 25 do 64 roku życia, mówi wiceminister zdrowia, ginekolog położnik dr Tomasz Maciejewski.
7: Jeżeli mamy kobietę, która ma ujemny test HPV-HR, wiemy, że przez 5 lat jest bezpieczna, czyli ograniczamy też dość pewnie dla wielu pań jednak nie do końca sympatyczne wizyty, wiąże się to ze stresem. Kiedyś te cytologie były częściej co 3 lata czy co roku, natomiast w tej chwili to jest co 5 lat.
12: Na badanie nie potrzeba skierowania, można się zapisać przez internetowe konto pacjenta, a także w przychodniach realizujących badania. Zgierz wykorzystuje wakacje na zmiany w szkołach i przedszkolach. W nowym roku szkolnym dzieci mają dostać lepiej wyposażone miejsca do nauki, nowe pracownie ekologiczne oraz dodatkowe możliwości rozwijania zainteresowań, mówi w Radiu Łódź Renata Karolewska ze Zgierskiego Magistratu.
14: W szkole podstawowej numer 3 i numer 5 remontowane są kuchnie, w czwórce z kolei kolektory zasilające instalacje centralnego ogrzewania, a w SP10 powstaje przyłącze zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz wymieniane są piece gazowe wraz z systemem kominowym.
12: Łączna wartość wszystkich działań to prawie 2 miliony złotych, z czego ponad 1,5 miliona złotych pochodzi z dofinansowań zewnętrznych. Więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 21:00.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Dziś było bardzo upalnie, a teraz ta temperatura to tylko w sumie 23 stopnie. Przez województwo przemieszczają się intensywne komórki burzowe, którym towarzyszą ulewne opady deszczu, silny wiatr i miejscami grad. Wieczorem burze będą stopniowo przesuwać się na północny wschód, ale lokalnie proszę pamiętać, że nadal mogą powodować porywy wiatru przekraczające nawet 100 km na godzinę, a także opady deszczu do kilkudziesięciu metrów, milimetrów, przepraszam, no i szkody, wiadomo. Synoptycy apelują o unikanie parkowania pod drzewami oraz śledzenie bieżących komunikatów, to bardzo ważne. A jeśli chodzi o temperaturę w nocy, to ona spadnie nawet do 14 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

6 minut po godzinie 20, Radio Łódź, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam bardzo, bardzo serdecznie w tę gorącą, upalną, burzowo-deszczową, ale już sierpniową sobotę i zapraszam na dzisiejsze wydanie naszego muzycznego sobotniego programu.

pierwotnie, czyli w roku 1984 Ivan, w roku 2005 Malu i Fotonovela. Pozostajemy na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpański wokalista, przedstawiciel muzyki tanecznej David Tavar i jego jeden z hitów Summer Love.

W oryginale zespół The Underdog Project i Remember. A w roku 2006 on David Tavares.

Z albumu Chic, Le Freak, utwór napisany i wyprodukowany przez Bernarda Edwardsa i Nile'a Rodgersa, trzeci singiel grupy Chic i pierwszy przebój numer jeden na amerykańskiej liście przebojów. To był rok 1978, a pod nami miła niespodzianka, Duran Duran i Nile Rodgers.

Free to Love, połączone siły Duran Duran i Nile Rodgers z kwietnia bieżącego roku. Tak, gra Radio Łódź w sobotnie wieczory między 20 a 22 wakacje. To przebojowa wolna sobota, przebojowe nagrania z lat 80., 90., a także z czasów współczesnych. Rok 86, Where's the Party? Madonna.

0: Radio Łódź.
1: Z krążka True Blue, Where's the Party, Madonna, a przed nami Destiny, piosenka niemieckiego projektu Schiller z gościnnym udziałem greckiej wokalistki Despiny Vandi. Dawno nieprezentowany utwór pochodzący z roku 2008. Posłuchajmy.

przedstawiciele niemieckiej muzyki elektronicznej Christopher von Dalen i Mirko von Schlieffen z udziałem Despiny Vandi Destiny, wersja z roku 2008. Powrócimy do Polski, ale tak naprawdę będziemy wspominać i podziwiać Barcelonę.

Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia Łódź. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

radiu wszystko jest możliwe. To był taki błyskawiczny, muzyczny wypad do Barcelony, którą swego czasu odwiedził Alan Walker, norweski DJ, który razem z Iną Wolsen zaproponował to nagranie w czerwcu 2024 roku. Artysta odwiedził Barcelonę w ramach europejskiej trasy koncertowej, a wcześniej zespół Pectus z albumu Siła Braci, na której także znalazła się piosenka Barcelona, chociaż dzisiaj słuchaliśmy utworu Jak daleko, a jak blisko. Studio Małpa Radio.pl, przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź. Czy są po drugiej stronie internauci? Oczywiście, że są. Dobry wieczór, witam panie Piotrze. Wszędzie dobrze, ale we własnym domu najlepiej. Co prawda lato i wakacje sprzyjają wszelakim aktywnościom poza domem i tak się u mnie zdarzyło, ale dziś z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ulubiona sobotnia audycja słuchana w swoich czterech kątach smakuje zdecydowanie najlepiej. Ukłony, pozdrawiam wierny słuchacz Jakub. Bardzo, bardzo się cieszymy, Jakubie. Cieszymy się, że jesteś w domu i że możesz delektować się dźwiękami, nutami z przebojowej wolnej soboty. Ciekawy jestem zdania innych słuchaczy, innych opinii. Czy będą zbieżne? Wszystko zależy od was. Czekamy na komentarze, czekamy na opinie, na wasze wrażenia i wspomnienia. studio@radio.pl. Przedstawiciel Dream Trance, włosko-szwajcarski DJ Robert Miles.

zasłynął takimi przebojami jak My Heart Is Gone, Tell Me Who czy Back To Me. Mołdawsko-rumuński producent muzyczny i DJ Vanotek.

Przebojowa Wolna Sobota w Radiu Łódź, jak zawsze przez dwie godziny między 20 a 22. No to teraz już pozostańmy w muzycznym sercu Karpat. Za nami Wanotek, a teraz gwiazda rumuńskiej estrady Ina i piosenka, która pamięta lato 2015 roku. Utwór Tell Me, Ina.

Powiedz mi prawdę, Tell Me The True i Ina z 2015 roku, a w przebojowej wolnej sobocie coraz bardziej energetycznie, dynamicznie i melodyjnie. Oryginalna wersja pamięta rok 1979 i zespół Eruption. W roku 2023 w maju Luca Debonair.

Melodie nieprzemijające, wiecznie młode, One Way Ticket, Luca de Bonheur i Sean Finn. A to jest artysta, który konsekwentnie łączy nostalgiczne ciepło z nowoczesną aranżacją i rytmem. Producent, kompozytor, multiinstrumentalista Yearbox, który podbił radiowe listy przebojów na początku tego roku utworem Graceland, a na wakacje przygotował piosenkę, która moim zdaniem może być takim czarnym koniem lata. Tytuł utworu Babylon, dziś w wersji maxi singlowej. Ooh, baby.

każdą sekundką, z każdą minutą ta piosenka może się bardziej podobać. Babylon, wersja maxi singlowa Yearbox z czerwca bieżącego roku. Przy okazji pozdrawiam Bełchatów, Pabianice i Zduńską Wolę. Dziękuję za waszą obecność. A na podróż z Paryża do Berlina zaprasza duńska grupa Infernal.

Paryża do Berlina z zespołem Infernal, a na zakończenie pierwszej części naszego dzisiejszego muzycznego spotkania znany cover przeboju The Riddle z repertuaru Nicka Kershawa. Ta wersja ukazała się w lutym bieżącego roku w wykonaniu projektu Layback The Riddle.

0: Obiecuję, że jeszcze kiedyś do tego utworu i do tej wersji powrócimy. The Riddle i Layback z roku 2026.
1: Radio Łódź. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź na zegarach 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Dziś w godzinę W łodzianie oddali hołd powstańcom. 2 śmiertelne wypadki w Tatrach, jest apel ratowników górskich. Nawet 10 tysięcy złotych brutto. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi opublikował nowe oferty zatrudnienia. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Nad Polską rozległ się dźwięk syren alarmowych. W godzinę W Warszawa oddała hołd bohaterom z 1944 roku. W uroczystościach na cmentarzu wojskowym na Powązkach wzięły udział najważniejsze osoby w państwie i mieszkańcy Warszawy. Leszek Żukowski, pseudonim Antek, mówi, że powstanie było konieczne.
8: W ogóle walka była potrzebna, żeby Związek Radziecki nie mógł twierdzić, że to cały teren to jest Rosja. Więc rządowi w Londynie to zależało na tym. Natomiast powstanie tak naprawdę to wcale się nie zaczęło. My mieliśmy zdobyć broń i wyjść z Warszawy. A ponieważ zostaliśmy otoczeni, to nie mogliśmy wyjść i walczyliśmy.
7: 1 sierpnia 1944 roku do powstania stanęło około 45 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Siły polskie były jednak w większości źle uzbrojone, brakowało amunicji i zaopatrzenia. Bez wystarczającego wsparcia od zachodnich aliantów i przybierności Armii Czerwonej, Warszawa skapitulowała po 63 dniach walk.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Ulica Franciszkańska w Łodzi zostanie wyremontowana w całości. W połowie sierpnia drogowcy wejdą na kolejny odcinek od organizacji Windo Inflanckiej. Te prace zostaną podzielone na 2 etapy, mówi nasz reporter Damian Grosicki.
10: Prace na pierwszym fragmencie między Północną a Wojska Polskiego już trwają. Dalsza modernizacja rusza dopiero teraz, ponieważ drogowcy czekali na otwarcie alternatywnej trasy, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
11: Takie mieliśmy postawione warunki. Kończymy ulicę Marysińską i możemy rozpocząć Franciszkańską, tak aby nie dokładać mieszkańcom utrudnień, a jednocześnie na Marysińską wróciły autobusy i posłuży jako objazd właśnie dla zamkniętej Franciszkańskiej.
10: W tym roku roboty obejmą odcinek do ulicy Szklanej, a w przyszłym dotrą aż do Inflanckiej. Damian Grosicki, Radio Łódź.
7: Po remoncie mieszkańcy zyskają nową nawierzchnię, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, wyższe perony przystankowe i dodatkowe miejsca parkingowe. 2 śmiertelne wypadki w Tatrach. Ratownicy Teopr poinformowali o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego wypadku doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce, mówi ratownik dyżurny Teopr Łukasz Duda.
12: Spadł ze szlaku w stronę Doliny Boczynowej. Zdaje się, że około 70 metrów. Powiadomienie mieliśmy od świadków, czyli innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. zostało ciało przewiezione do Zakopanego.
7: Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Od wczoraj tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów. Od jutra w Tatrach prognozowane są burze, więc ratownicy apelują o rozsądek. Praca czeka w Łodzi nawet do 10 tysięcy złotych brutto. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi pojawiły się nowe oferty zatrudnienia. Poszukiwani są m.in. kierowcy, specjaliści, handlowcy, pracownicy księgowości, wychowawcy, elektromechanicy i pielęgniarki. A o szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
13: Najwyższe wynagrodzenie, ponad 9 tysięcy złotych, oferowane jest kierowcy z prawem jazdy C+E. 8 tysięcy złotych brutto plus premię może zarobić specjalista w łódzkim oddziale Narodowego Banku Polskiego. 7,5 tysiąca oferuje Muzeum Dzieci Polskich, ofiar totalitaryzmów, specjaliście do spraw zamówień publicznych. Z kolei 7 tysięcy złotych brutto mogą otrzymać handlowiec w jednej z łódzkich firm poligraficznych czy specjalista do spraw finansowo-księgowych w Instytucie Medycyny Pracy. Łódzki MOPS natomiast szuka wychowawcy w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej, a Politechnika Łódzka zatrudni specjalistę do spraw bezpieczeństwa. Prywatny gabinet lekarski poszukuje również pielęgniarki. Stawka wynosi 50 zł brutto za godzinę. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
7: Wśród ofert są zarówno umowy na czas określony, jak i nieokreślony. Wymagania zależą od stanowiska. Liczą się konkretne uprawnienia, w niektórych przypadkach wykształcenie wyższe i doświadczenie. A teraz w Radio Łódź czas na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
14: Piłkarze Unii Skierniewice przegrali w Warszawie z Polonią w meczu pierwszej ligi. Goście od 40 minuty grali w osłabieniu, gdyż Bartosz Bida otrzymał czerwoną kartkę. Unia prowadziła po golu Kamila Sabiły. Z rzutu karnego wyrównał Niemiec Dawę Gnas. Pod koniec meczu na 2-1 trafił Ernest Terpiłowski, a Unia trzeciego gola straciła już w doliczonym czasie gry. Bramkę dla warszawskiej drużyny zdobył Finn Simon Skrap. W innych dzisiaj rozegranych spotkaniach na zapleczu Ekstraklasy Arka Gdynia wygrała ze Stalą Rzeszów 4-0. W tym spotkaniu Łotysz Władysław Zgutkowski zanotował hat-tricka, a Pogoń Siedlce przegrała z Termaliką Nieczyca 1-2. W pierwszej lidze liderem jest Arka Gdynia, choć zespoły Termaliki i Polonii Warszawa odniosły po 2 zwycięstwa, to zespół z Trójmiasta ma najlepszy bilans bramkowy. Przypomnę, że wczoraj ŁKS pokonał Polonię Bytom 2-1. Broniący tytułu polscy siatkarze awansowali do finału Ligi Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo półfinale biało-czerwoni pewnie pokonali Słowenię 3-0 w setach do 16, 19 i 17, a mecz trwał niespełna półtorej godziny. Najskuteczniejszym siatkarzem polskiej drużyny był Wilfredo Leon, który zdobył 16 punktów. A w finale Ligi Narodów rywalami reprezentacji Polski będą Amerykanie, bo w półfinale Stany pokonały Japonię 3-2. Holenderka Lorena Wips wygrała w Lozannie pierwszy etap Tour de France Femme, czyli największego wyścigu kolarskiego kobiet. Katarzyna Niewiadoma, najlepsza, 2 lata temu zajęła 7 miejsce. Liczący niespełna 140 km etap ze startem i metą w Lozannie miał pagórkowaty przekrój, ale bez dużych wzniesień. Przez większą część dystansu prowadziła czwórka zawodniczek, która jednak na kilka kilometrów przed metą została doścignięta przez peleton. Na finałowym podjeździe najszybsza okazała się Holenderka. Ta pecha miała znajdująca się w czołówce Dominika Włodarczyk, która w końcówce miała upadek i przejechała na metę na 35. miejscu ze stratą ponad pół sekundy do zwyciężczyni. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Aktualnie na termometrach 22 stopnie. Nad Łodzią i regionem wciąż jeszcze utrzymuje się bardzo dynamiczna sytuacja pogodowa. Przypominam, że przez województwo przemieszczają się intensywne komórki burzowe, którym towarzyszą ulewne opady deszczu, silny wiatr i miejscami grad. Burze będą stopniowo się przesuwać, ale lokalnie nadal mogą powodować porywy wiatru przekraczające nawet 100 km na godzinę. Opady deszczu do kilkudziesięciu milimetrów, no i oczywiście szkody. Synoptycy apelują o unikanie parkowania pod drzewami oraz śledzenie bieżących komunikatów. A ja tylko dodam, że ta temperatura spada i jeszcze spadnie, bo w nocy tylko 14 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
0: Tak trzymać, drodzy słuchacze, 8 minut po godzinie 21 gramy dalej, będzie bardzo wakacyjnie, bardzo słonecznie, bardzo rytmicznie, bardzo przebojowo. No i dobrym przykładem na te słowa, które wypowiedziałem, jest ta piosenka Mojito.

Vámonos, Vámonos, Ejo, Ea i Mojito z 99 roku. Śpiewamy, tańczymy i bawimy się dalej w rytmie utworu Deriga Ding Dong Song, Passion Fruit.

0: my favorite music.
1: Oczywiście Radio Łódź, przebojowa, wolna sobota, wakacyjne, sobotnie wieczory między 20 a 22. Nie może być lata, nie może być wakacji bez tej nostalgicznej, lirycznej kompozycji. Rok 87. Glenn Medeiros i Nothing's Gonna Change My Love For You.

Zapewne nie wszyscy pamiętają, że po raz pierwszy tę piosenkę w 1985 roku zaśpiewał amerykański wokalista i gitarzysta George Benson. Dwa lata później uczynił to Glenn Medeiros i wspiął się na szczyty list przebojów m.in. Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Francji i Kanadzie. Nothing's gonna change my love for you. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dziś Krzysztof i Anna, słuchacze przebojowej

Mari Fredriksson i Per Gessle, czyli szwedzki duet Roxette, Milk and Toast and Honey z trzeciego albumu, a w zasadzie to trzeci singiel z krążka Room Service, który ukazał się we wrześniu 2001 roku.

Pierwsza bojowa wolna sobota w Radiu Ucie, jak zwykle od 20 do 22, a przed nami, drodzy słuchacze, najbardziej gorąca premiera dzisiejszego muzycznego wieczoru. Radu Sirbu i Siana, czyli projekt DJ Laila i Siana w najnowszym nagraniu piosence Sweet Fantasy.

Absolutna muzyczna nowość o słodkiej fantazji DJ Laila i Siana. A przed nami teraz trio DJ Refresh, Jakob Malibo i Olivia Fock.

Na tanecznych parkietach i w radiowym eterze w roku 2019 DJ Refresh, Jakub Majbu i Olivia Fogg, Keep It Simple. I raz jeszcze wracamy do tej postaci. To amerykański producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów piosenek Nile Rodgers i Roosevelt.

Wiosną 2019 roku wysłali muzyczne SOS, Avicii i Aloe Black. Rok 98, lato, niemieckie trio Mr. President.

z krążka It Doesn't Matter. Summer Jam i The Underdog Project, grupa, o której dzisiaj wspominałem w pierwszej godzinie naszego radiowego muzycznego spotkania. Wracamy na chwilę do Polski. Mamy rok 1997 i album Foto. Formacja Nieżywych Schabów.

i ukłonił się nam muzycznie rok 1997. SOS, duet Labusz z drugiego albumu studyjnego zatytułowanego A Moment of Love. Studio małpa.radio.pl. Dobry wieczór, panie Piotrze. Wypocząłem na małych wakacjach, więc mam zapas energii na kolejne tygodnie. Poprzednim razem nic nie zaproponowałem, więc nadrabiam zaległości. Tym razem będzie to utwór Milk Incorporated Walk on Water, którego słuchałem na kasecie podczas dziecięcych wyjazdów wakacyjnych w latach 2000. Do dziś mam do niego ogromny sentyment i z wielką chęcią usłyszałbym ten wspaniały klimat w sobotniej audycji. Liczę, że znajdzie się dla niego miejsce za tydzień. Pozdrawiam serdecznie całe studio, życzę udanego wieczoru i tradycyjnie słucham do samego finału stały i wierny fan Przemek z Koła. Bardzo się cieszymy, pozdrawiamy mieszkańców Koła, pozdrawiamy cały region, całą Łódź i całą Polskę. Oczywiście dziękuję za kolejną muzyczną propozycję. Jeśli tylko dotrę do tego nagrania, to na pewno zaprezentuję je w naszym programie. A na razie niespodzianka, specjalny remix na rok 2001 wielkiego przeboju Dietera Bolena i Thomasa Andersa. Oryginalnie na płycie The First Album w roku 1985, wtedy ukazał się także singiel i maxi singiel z tym przebojem. You're My Heart, You're My Soul w wersji współczesnej.

Absolutne szaleństwo na tanecznych parkietach i oczywiście na radiowych listach przebojów w połowie lat 80. Remix na rok 2001 utworu Your My Heart, Your My Soul duetu Modern Talking. Energetycznie będzie już do samego końca. Przedstawiciel muzycznej Belgii, lubiący także występować w dyskotekach. Denzel, You Spin Me Round.

0: You Spin Me Round Like a Record i Denzel na zakończenie dzisiejszego spotkania w przebojowej wolnej sobocie Radia Łódź. Bardzo dziękujemy za waszą obecność, za waszą aktywność. Pozdrawiamy, życzymy spokojnego weekendu i mówimy do usłyszenia. Jolanta Kozłowska i Piotr Stańczyk.
1: Radio Łódź.
2: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, na zegarach 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Dzików w Łodzi nie ubywa. Magistrat ogłosił przetarg na ich płoszenie i odławianie. 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Prezydent złożył hołd powstańcom i ofiarom walk. Ryk silników w centrum Łodzi. Ponad 200 motocyklistów wzięło udział w paradzie ulicami miasta. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Prawie 2000 zgłoszeń w sprawie dzików, czyli średnio ponad 8 dziennie. Tyle zawiadomień wpłynęło do Urzędu Miasta Łodzi od początku roku. Magistrat szuka kolejnych narzędzi do walki z dzikimi zwierzętami, dlatego ogłosił przetarg na natychmiastową reakcję, przepłoszenie lub odłowienie. Już dziś mamy narzędzia do odławiania dzików, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta.
15: Zdarzają się jednak przypadki, w których nie mamy czasu na ustawienie odłowni. Szczególnie, gdy zwierzę jest agresywne i może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Dlatego w ramach tego zamówienia chcemy zabezpieczyć możliwość natychmiastowej reakcji w takich sytuacjach.
14: W Łodzi żyje około 3000 dzików. Przetarg potrwa do najbliższego wtorku.
1: Więcej na radiołódź.pl.
14: Po latach problemów z nawierzchnią na ulicy Jaracza w Łodzi ma pojawić się asfalt. Charakterystyczną kostkę klinkierową, która od lat sprawiała problemy i po remoncie w 2018 roku była już kilka razy poprawiana, zastąpi asfalt. Mówi o tym nasz reporter Kacper Józefowicz.
16: Jak poinformował nas zarząd grupy transportu, decyzja o zmianie nawierzchni została wypracowana i uzgodniona z konserwatorem zabytków, który sprawuje nadzór nad ulicą. Czerwona kostka klinkierowa miała nawiązywać do historii tego miejsca. Dawna nazwa ulicy Jaracza, czyli Cegielniana, przypominała o znajdujących się w tej części miasta cegielniach. Zdaniem Martyny Urbańczyk z Rady Osiedla Śródmieście Wschód, problem ulicy Jaracza dotyczy bardziej nadzoru niż rodzaju nawierzchni.
17: Urzędnicy nie kontrolują takich inwestycji na bieżąco. Było widać już w trakcie robót, że jakość pozostawia trochę do życzenia.
16: Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpocznie się remont ulicy Jaracza.
14: Zarząd Dróg i Transportu zaznacza, że kolejne remonty będą prowadzone z zastosowaniem już sprawdzonych metod. Dotyczy to m.in. planowanych inwestycji na ulicach Łagiewnickiej i Wróblewskiego, które podobnie jak Jaracza znajdują się pod nadzorem konserwatora. Prezydent złożył hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i mieszkańcom stolicy. Podkreślił, że dali świadectwo niezwykłej odwagi, solidarności i miłości do ojczyzny. Podczas uroczystości przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego list w imieniu Karola Nawrockiego odczytał jego doradca Jakub Banaszek.
9: Dzisiejsza wolna Polska to najlepszy dowód, że ofiara powstańców warszawskich nie była daremna. Naszym obowiązkiem jest zachować pamięć o ich czynie, strzec prawdy historycznej i każdego dnia umacniać Rzeczpospolitą, której oni pozostali wierni do końca.
14: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło kilkanaście tysięcy powstańców. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali po 63 dniach. W walkach poległo około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Niemcy wymordowali także około 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Ponad 200 motocyklistów ruszyło z Piotrkowskiej w Łodzi. Wielka parada jednośladów dojechała potem do stadionu żużlowego przy Włókniarzy. To szczyt sezonu motocyklowego, a miłośnicy dwóch kółek zamierzają go wykorzystać jak najlepiej.
18: Kiedy wsiada się na motocykl, odchodzą wszelkie problemy, wszelkie troski. Człowiek jest skupiony tylko na jeździe, jest sam z motocyklem.
19: Jeżdżę prawie cały czas, bo motocykl z bocznymi kółkami to jest mój.
20: Tak. Piękna maszyna.
19: No tak, Honda Valkyria z dodatkowymi kółkami, także ja się nie boję nawet zimy.
21: Wolność, ten wiatr we włosach i... No, ja akurat nie mam, ale w cudzysłowie.
14: Mówią motocykliści w rozmowie z naszym reporterem. Zdjęcia z parady motocykli w Łodzi można zobaczyć na radiowłódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano, a teraz czas na wiadomości, ale sportowe. Piotr Andrzejczak.
22: Piłkarze Unii Skierniewice przegrali na wyjeździe z Polonią Warszawa 1-3 w meczu drugiej kolejki pierwszej ligi. Skierniewiczanie tym razem zagrali lepiej w pierwszej połowie, po której prowadzili 1-0, choć ponieśli też dotkliwe straty, o czym mówi kapitan drużyny Mateusz Stępień.
23: No dzisiaj już można powiedzieć, że wyglądaliśmy tak jak wyglądaliśmy i w poprzednim sezonie i 2 lata temu, przynajmniej nasz styl gry. No niestety mecz się troszkę ułożył inaczej, bo do 39 minuty graliśmy w dziesiątkę.
22: A w głównych rolach w pierwszej połowie wystąpili napastnicy Kamil Sabiło, który strzelił gola, i Bartosz Bida, który obejrzał czerwoną kartkę. Osłabiona Unia nie dała rady i w drugiej połowie straciła 3 gole. Zespół ze Skierniewic czeka teraz na pierwszy punkt w historii na poziomie pierwszej ligi. Za tydzień w poniedziałek podejmować będzie Arkę Gdynia. Wcześniej zagra w Pucharze Polski z Sokołem Kleczew. Piłkarze Lecha Poznań pokonali w Krakowie debiutującą w tym sezonie w Ekstraklasie Wieczystą 2-1 i choć w części zatarli złe wrażenie po odpadnięciu z kwalifikacji Ligi Mistrzów, na czele tabeli Ekstraklasy jedyna drużyna z kompletem 6 punktów, czyli Jagiellonia Białystok. Patryk Dudek zajął 2. miejsce w 7. rundzie żużlowego cyklu Grand Prix, który w sobotę rozegrano po raz pierwszy w historii na torze w Łodzi. Do finału nie awansował Bartosz Zmarzlik, zakończył zawody na 6. miejscu. Pierwszy na motoarenie w Łodzi był Brytyjczyk Robert Lambert, 3. Australijczyk Brady Kerr, a 4. Duńczyk Michael Jansen. 6-krotny mistrz świata w pierwszym zbiegu w ostatniej szansy minął linię mety na 2. pozycji i ostatecznie został klasyfikowany na 6. miejscu. Także na tym poziomie zakończył turniej Kacper Woryna. W zawodach startowało 5 polskich żużlowców. Po fazie zasadniczej odpadli Piotr Pawlicki i Dominik Kubera. A kolejne zawody z cyklu Grand Prix na żużlu odbędą się 8 sierpnia w Rydze na Łotwie. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Dość burzowo dzisiaj było, ale już powinna sytuacja się troszkę uspokoić. Aktualnie na termometrach mamy 21 stopni. W nocy ta temperatura spadnie tylko do 14, ale padać już nie powinno. A jutro można powiedzieć, że ochłodzenie, bo na termometrach zobaczymy tylko do 26 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: I love you under my skin.
1: Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.